Uwaga, uwaga! Centralne Biuro Monitorowania Poziomu Pozytywnych Wibracji, czyli Strefa Dread, znów wysyła do wszystkich nocny alert CBD. Witam wszystkich serdecznie, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, po drugiej stronie realizacyjnej szyby Elżbieta Różycka i oczywiście, jak zawsze, mam nadzieję, że będziecie ze mną do czwartej, bo jak zwykle przyniosłem do trójki mnóstwo pięknej muzyki. Rozpoczęli Dagi i Razbelix i Eskifaja Sound, Voice of the People. Lubię tak myśleć o reggae, że jest głosem ludu. No nie do końca tak jest, bo jeżeli zmierzyć procentowo liczbę fanów reggae w stosunku do całej ilości społeczeństwa, to ten procent będzie niewielki. Ale jednak, Voice of the People, szczególnie gdy ludzie ci wypowiadają się za pokojem. Dzisiaj w audycji prawie Dzień Kobiet, bo dużo muzyki reprezentowanej przez wojowniczki będzie Queen Ifrika z Jamajki z jej nowym albumem Breath of Life. Będzie również prawdziwa mistyczka Rasta pochodząca z Wysp Dziewiczych, legendarna Desiree z jej albumem Guardian, wydanym w ubiegłym roku. Będzie również spotkanie, rozmowa telefoniczna z sympatyczną ciocią Olson z Ostrudy, która wypuściła niedawno swoją debiutancką epkę Brudnopis, którą będę miał również dla słuchaczy Strefy Dread. No i będą też dzisiaj mężczyźni. Będzie Cedric Myton, jeden z głosów jamajskiej legendy The Congos, w spotkaniu w Brazylii z Freedom Sounds i Ari Rhythm Maker. Będzie również słynny jamajski producent Cliff Hunt ze swoim albumem złożonym z samych jamajskich hitów. No i coś, czego jeszcze w Strefie Dread nie było, czyli kubański hip-hop, reprezentowany dzisiaj przez Orishas, formację, która już wkrótce, a dokładnie w przyszły weekend, nawiedza po raz pierwszy chyba wschodnią Europę, by wystąpić na festiwalu Uprising na Słowacji. Tyle mam w skrócie atrakcji na dzisiaj. Przypominam maila strefadread@polskieradio.pl. Tutaj możecie pisać słowa mądrości. A teraz przebój lata. Od

pewnego czasu zdarza mi się puszczać piosenki, które sygnuję właśnie tym hasłem. Bo są takie numery, które w lecie w relaksacyjnej atmosferze, chociaż dzisiaj w Warszawie padało i wiało, i tak chyba w całej Polsce, doskonale się sprawdzają. Tym razem gorący singiel, który dotarł do mnie ze Stanów, chociaż muzycy pochodzą z Londynu. Gentleman's Dub Club, których w Polsce nie trzeba przedstawiać, Mungo's Hi-Fi. Spotkanie ze Szkotami po raz pierwszy od 2011 roku, a na dokładkę na wokalach solo Banton. Lepiej być nie może. Good, good. Jest po prostu bardzo dobrze.

Good, good, jest dobrze. Łatwo mi sobie wyobrazić młodzież tańczącą teraz wokół ogniska do rytmów tej piosenki. Yo, DJ Maken, jestem na posterunku i pozdrawiam, napisał Konrad. Konrad, również bardzo cię pozdrawiam, a kilka godzin temu Marcin skrobnął, że będę słuchał o drugiej, jeśli nie zaśpię. Mam nadzieję, że nie zaspałeś, Marcinie, i że jesteś tam z drugiej strony, a jeżeli zaspałeś, to pamiętaj, że zawsze masz dostęp do łatwo dostępnych podcastów Strefy Dread. Strictly Yard Sound, tak nazywa się kolejny wykonawca w dzisiejszej audycji.

orkiestra, której jeszcze nigdy nie prezentowałem, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Dotarł do mnie ich najnowszy singiel Skaracza. Jak tytuł mówi, oczywiście załoga gra ska. Na chwytliwej trąbce prowadzącej gra tutaj niejaki Alex Lee Clark, którego zaraz usłyszycie i sami stwierdzicie, że jest to doświadczony trębacz. Łączą brzmienie lat 60. oryginalnego ska z nowoczesnym podejściem do współczesności. Można tańczyć słuchając tego w samochodzie, można tańczyć w kawiarni i można tańczyć po prostu w domu. Na pewno trzeba dać sobie troszeczkę głośniej, żeby zmotywować się do tańca. A więc co? Jesteście gotowi? Strefa Dread nadaje.

Strictly Yard Sound, czyli brzmienie prosto z yardu. Była to muzyka ze Stanów, a nie z jamajskiego yardu, ale przyznacie, że można sobie było potupać nóżką. Czas na pierwszą z zaplanowanych na dzisiaj wojowniczek. Nazywa się Queen Ifrika i gościła w Polsce z jednym koncertem na festiwalu w Ostródzie w 2019 roku. Dla mnie to jedna z najważniejszych jamajskich wokalistek. Jej kariera rozpoczęła się w 1995 roku od lokalnego konkursu talentów w jej rodzinnym Montego Bay. Była samoukiem, ale też córką znanej legendy ska Derricka Morgana. Inspirowała się na Jabini, jazzem, reggae i innymi gatunkami. W 2009 roku podpisała umowę z gigantem VP Records i to był początek jej światowej kariery. Wielu przebojów, kilku albumów, współpracy z takimi ludźmi jak Damian Marley w Truversation, no i odwiedzin w wielu punktach świata na największych festiwalach. Oprócz Ostródy widziałem ją kilkukrotnie na Jamajce, na Rebel Salute. I to zawsze były bardzo wartościowe, widowiskowe koncerty. Dziś Queen Ifrika powraca z nową płytą, która ukazała się kilka dni temu. Zdecydowałem się poświęcić jej trochę więcej czasu, ponieważ jest to po prostu znakomita płyta.

Jesteś wspaniały, Dża. Pierwsza z modlitw przewidzianych na dzisiejszą strefę dread. Oczywiście w rytmie reggae. Queen Ifrika wykorzystuje scenę jako platformę do stymulowania zmiany, a znaczna ilość jej występów ma charakter charytatywny. Jest aktywną liderką społeczności, będąc zaangażowaną w kilka projektów pomocowych, zwłaszcza dla dzieci. Jej oddanie tej sprawie doprowadziło do tego, że Biuro Adwokata Dzieci, jest taka instytucja na Jamajce, wyznaczyło ją na ambasadora dzieci. Nadal poświęca swój czas na projekty społeczne na Jamajce, wspierając młodzież i młode dziewczyny. Tak napisano w jej oficjalnej biografii. A ja dodam od siebie, że chyba nie bez przyczyny, ponieważ kilka lat temu na Jamajce wybuchła afera, gdy Queen Ifrika powiedziała, że był

była wykorzystywana seksualnie przez swojego ojca, legendarnego muzyka ska niewidomego Derricka Morgana. I to bardzo smutne, że takie historie zdarzają się również na słonecznej wyspie Jamajka. Ale żeby nie było smutno, to change the world. Musimy zmieniać świat na lepszy. I do tego nawołuje na nowej płycie Queen Ifrika.

Ty możesz zmieniać świat, tylko musisz uwierzyć w siebie, apeluje Queen Ifrika prosto z Jamajki na nowej płycie Oddech Życia, wydanej 14 sierpnia tego roku przez wytwórnię Na Rush Records, łamane przez Tuff Gong International. Na Rush Records, fajna nazwa, nie trzeba się śpieszyć, Records, jak to na Jamajce Soon Come. To jej czwarta płyta, płyta produkowana przez jej wieloletniego współpracownika Juniora Browna, szefa tej wytwórni, a utwór tytułowy został wyprodukowany przez samego Stevena Marleya. Ciekawy album, świetne brzmienie, za chwilę mój ulubiony kawałek na tym albumie, niekoniecznie z powodu jego tematyki, świetny muzycznie, My High Grade, a potem od razu z marszu jeszcze jeden Weeping Willow. Przed nami Queen Ifrika, Straight from Montego Bay.

Panafrykanizm w jamajskim reggae. Zjednocz się, Afryko, jak nie teraz, to kiedy? Nawołuje swoim głębokim głosem Queen Ifrika. Jeszcze jedna specjalna propozycja z tego albumu. Inna muzycznie i inna w klimacie. Queen Ifrika tutaj łączy pokolenia, ponieważ do piosenki o rodzinie, osobistej ewolucji, dojrzałości, przekazywaniu życiowych wartości i doświadczeń młodemu pokoleniu zaprosiła swoje dzieci, a dokładnie ich trójkę, Tanzi i Meru Tafari oraz Malawi. I one zaśpiewają razem z mamą ten piękny numer, nowa wersja mnie.

0: I taka piękna, wyluzowana, pozytywna piosenka na koniec spotkania z Queen Ifrika, po to, żeby przejść do kolejnej bohaterki dzisiejszej Strefy Dread, do naszej gościni prosto z Ostródy, z którą się teraz połączyliśmy, Aleksandra Ludwiczak, znana jako Ciocia Olson. Cześć, Ola, witaj serdecznie.
1: Cześć, cześć, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Czy przespałaś już coś tej nocy, czy siedziałaś i czekałaś na to połączenie? Przyznaj się.
1: Nie przespałam. Próbowałam, ale nie dałam rady.
0: Ola, powiedz mi, jak wygląda Ostróda pomiędzy festiwalami? Bo pochodzisz z miasta, które w sposób oczywisty napiętnowane jest, w cudzysłowie, tą muzyką. Jak to wygląda na co dzień? Na przykład, gdy jest jesienna słota, albo pada deszcz, albo wieje wiatr. Czy zawsze jest tak fajnie i pozytywnie?
1: Ja pochodzę z Ostródy, więc dla mnie to jest najpiękniejsze miasto na świecie. Ja kocham o każdej porze roku to miasto tak naprawdę. Jest pięknie, zapraszamy zawsze, nie tylko na festiwal.
0: Czy na twoją twórczość wpływ miał festiwal? Wydaje mi się to oczywiste, ale tak zapytam, no jak już jesteś z Ostródy.
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że to, że jestem z Ostródy i ten festiwal bardzo ukształtował mnie przez te prawie 20 lat na festiwalu i jako artystę, i jako osobę prywatną.
0: Dodam, że Ola od pewnego czasu jest również częścią wizerunku festiwalu, kręcąc różnego rodzaju relacje w trakcie festiwalu, opowiadając o tym, co na imprezie się dzieje. Powiedz, skąd wziął się ten ciekawy pseudonim Ciocia Olson? Olson to trochę jak gang Olsena mi się kojarzy, a ciocia, czy jesteś ciocią?
1: Ciocią jestem dla wielu dzieci. Generalnie, jeżeli chodzi o moją ksywę, ma ona już naprawdę bardzo, bardzo wiele lat i nie ma tu żadnej spektakularnej historii do niej dopisanej. Po prostu mój serdeczny kolega Kula, którego pozdrawiam, o sobie mówił jako o wujku zawsze, a do mnie jako o cioci. No i została ciocia, a że jestem Ola, no to Olson. I tak zostało i przyjęło się.
0: Wszystko rozumiem. 10 czerwca ukazał się twoje debiutanckie wydawnictwo Brudnopis. Epka, no ale nie taka króciutka. Jest tam kilka piosenek. Z okazji premiery wystąpiłaś na deskach Ostródzkiego Amfiteatru. To chyba spore wyzwanie. W końcu wszyscy fani reggae znają ten amfiteatr jako dużą scenę i dużą przestrzeń.
1: Tak, to było coś wyjątkowego, zwłaszcza, że jeszcze przy okazji premiery płyty grał mój największy idol Talib razem ze mną, który okazał mi ogromne wsparcie. To było coś naprawdę wyjątkowego, było dużo ludzi, miałam dużo wsparcia, czułam się bardzo spokojna i szczęśliwa.
0: A ci, którzy przyjeżdżają do Ostródy tylko na festiwal, mieli możliwość zobaczyć cię na molo. Ja niestety nie byłem wtedy obecny, ale podglądałem sobie wideo i widziałem, że też było znakomicie.
1: Było znakomicie, była cała moja rodzina, moja babcia, która na wózku siedziała, bawiła się pod sceną.
0: Cudownie.
1: Było naprawdę fantastycznie, była piękna pogoda. Jak zawsze, nie można było na nic narzekać.
0: A dlaczego tytuł tej epki to Brudnopis? Czy to jest, wynika to z faktu, że notujesz sobie teksty w jakimś brudnopisie, przekreślasz, zmieniasz i później efekt tego brudnopisu jest na płycie?
1: W zasadzie tak, ale generalnie ja już od dawna wiedziałam, że jeżeli zdecyduję

0: się na stworzenie albumu. Będzie się on nazywał Brudnopis, dlatego że uważam, że ta nazwa jest adekwatna do tego, co się dzieje na tym albumie. No i generalnie Brudnopis jest to zlepek emocji i uczuć, które towarzyszyły mi przez ostatnie parę lat. Dlatego Brudnopis.
1: Ta epka ukazała się, jak wspomniałem, w czerwcu, ale to nie jest twoje pierwsze nagranie. Widziałem, że i słyszałem, że wcześniej pojawiłaś się z Lonely Tree na Digital Shaman w 2020 roku. Podobnie w 2019 roku miałaś też pierwszą piosenkę z Markiem Bogdańskim z Dread Squad, Gorący Vibe. To kiedy właściwie to twoje śpiewanie się zaczęło?
0: Moje śpiewanie jako Ciocia Olson zaczęło się jakieś 10 lat temu, kiedy wydaliśmy razem ze znajomymi pierwszy album Bazę, który nie był na moich tekstach, dlatego ja teraz ten Brudnopis tak traktuję jako takie moje prawdziwe dziecko. Myślę, że 10 lat temu to wszystko się tak zaczęło już na poważnie.
1: Kto odpowiada za warstwę muzyczną? Bo rozumiem, że ty napisałaś teksty, natomiast muzyka jest dosyć eklektyczna, powiedziałbym, zróżnicowana. Tak jakby kilka osób nad tym pracowało, kilku producentów. Czy tak rzeczywiście było?
0: Tak, miałam trzech producentów, siedem numerów było robione przez jednego producenta. To są producenci ze Stanów. Dobre intencje jest jeszcze przez jednego producenta, też za granicę robione, no i rozliczenie jest naszego Marka Dread Squadu.
1: Czy jest jakaś nuta przewodnia, jakaś główna idea, która cię napędza i która zawarta jest na tej płycie? Jakaś myśl?
0: Myślę, że takie pozytywne myślenie i taki obraz na świat, który jednak wyciąga tą rękę i chcę pokazać, że można, że z wszystkiego można wyjść, że nie ma rzeczy nie do odkręcenia, trzeba iść podniesioną głową cały czas.
1: Postawiłaś na siebie, ty sygnujesz to jako wydawczyni również tej płyty. Czy odnajdujesz się w roli wydawcy samego siebie? Czy to ty jesteś tą osobą, która te płyty rozsyła, sprzedaje ludziom i zajmuje się tym całym takim bałaganem?
0: Tak, zajmuję się wszystkim sama, jakoś ogarniam ten mój bałagan. Na razie sobie radzę.
1: Dajesz sobie radę, a występy?
0: Daję sobie radę, jak zawsze.
1: Płyty najlepiej sprzedają się na występach. Masz jakieś w planie?
0: Mam jeszcze w tym roku parę występów. Najbliżej za 2 tygodnie, ale pomalutku myślę, że od przyszłego roku coraz więcej będzie tych koncertów.
1: A za 2 tygodnie to gdzie? Opowiedz, może ludzie na gorąco...
0: Jest to taka mała imprezka i też nie jest jeszcze do końca pewna, dlatego nie chciałabym za bardzo opowiadać, ale na pewno jeżeli będzie, to na moich social mediach wszystko będzie publikowane.
1: Rozumiem. Płyta jest wydana przez ciebie na kompakcie, dostępna jest w streamach. Czy myślałaś też o tym, żeby kiedyś wydać sobie coś na jakimś singielku winylowym, tak jak to w świecie reggae popularne?
0: Myślałam i nie ukrywam, że dostałam również od moich przyjaciół na premierę płyty Brudnopis na winylu.
1: Więc co ty jednego, mówisz?
0: Tak, wycieli
1: ci,
0: mam.
1: Wycieli ci takiego winyla.
0: Tak, mam Brudnopis na winylu. To jest najpiękniejszy prezent, jaki dostałam. I w przyszłości na pewno nie ukrywam, że fajnie by było, jakby ciotka na wosku hulała.
1: A powiedz, ciotka, kto jest twoją największą inspiracją? Bo ja powiem ci szczerze, że ja w tej muzyce odnajduję sporo, na przykład według mnie, to chyba się nie zdziwisz, jeżeli powiem, że przypomina mi się na przykład Marika. Czy Marika jest takim autorytetem dla ciebie dużym, czy też zupełnie inne artystki, czy artyści, o których bym nie pomyślał?
0: Myślę, że tutaj w dobrym kierunku poszedłeś i tak, zdecydowanie Marika jest od wielu, wielu nastu lat moją muzą i wielką inspiracją do dziś. Do dziś ją uwielbiam jako człowieka, uwielbiam ją oglądać, słuchać. Jest dla mnie jedną z moich największych inspiracji, jakie miałem. A jeszcze dodam, że też 15 lat temu udało mi się razem z nią zaśpiewać na Ostro Reggae Festiwalu, więc tym bardziej jest to dla mnie takie mocno w serduszku ją mam.
1: Fajne są takie doświadczenia, prawda?
0: Piękne.
1: Też tak miałem czasami z jakimiś fajnymi ludźmi i za

0: usłyszę, to będę mile wspominał. Arek Bozo Niewiadomski, w recenzji twojej płyty We Free Colors napisał, że łączysz ze sobą style, że jest tu soul z elementami miejskiego bluesa i naleciałościami reggae dancehall. Zgadzasz się z tą definicją swojej muzyki?
1: Zgadzam się. Zgadzam się, dlatego że ja też od wielu lat już staram się nie klasyfikować pod żadnym gatunkiem, nie rzucać się do żadnego jednego worka, dlatego że ja też uważam, że muzyka jest zbyt potężna i piękna, żeby się ograniczać i wolę się nie klasyfikować. I tak jak Arek napisał, zgadzam się, jestem taka wymieszana trochę.
0: Wymieszana i to dobrze. Unikasz kategoryzacji i o to chodzi, żeby mieć głowy otwarte i żeby docierać do wielu różnych ludzi. Słyszałem, że masz 3 kompakty dla słuchaczy, to prawda?
1: Tak, to prawda.
0: Słyszycie? Ola ma dla was 3 egzemplarze swojej epki Brudnopis. Jeżeli ktoś chciałby być szczęśliwym posiadaczem, to niech da sobie szansę i skrobnie do mnie maila na strefa.dread, pisane razem @polskieradio.pl. Czas liczy się do końca audycji, czyli do 4. Ola, dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Już teraz możesz iść spać. Dobrze wypadłaś, więc śpi spokojnie. Moim gościem była Ola Ludwiczak.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki, Ola, i gratuluję ci tej fajnej płyty. Ola Ludwiczak z Ostrudy, znana jako Ciocia Olson, była naszym gościem w Strefie Dread. A teraz muzyka. Wiem i normalnie.

Za ten prosty tekst, a szczególnie za tą ślepą wiarę w partię, to dałbym Oli nagrodę Grammy. Przypominam, że rozdajemy 3 kompakty naszej gościni. Przed chwilą jeszcze cioci Olson, płyta zatytułowana Brudnopis. Został jeszcze jeden numer do zaprezentowania, o którym wspominała wcześniej Ola. Kawałek stworzony na riddimie Marka Bogdańskiego Dread Squad, Screw Them Riddim z 2022 roku. Utwór rozpopularyzowany, czy riddim rozpopularyzowany głównie dzięki udziałowi Lady Chan, Money and Them Good. Bardzo dobry riddim, jeden z najlepszych Marka, którego tu w tym momencie serdecznie pozdrawiam. Gościłem u niego w ubiegłą sobotę, więc wszystkim mogę powiedzieć, że po poważnych perturbacjach zdrowotnych Marek dochodzi do siebie i jest z nim coraz lepiej. Jego dom otaczają już piękne zwierzęta i w ogóle jest super. Marek, trzymam kciuki. Ola, trzymam kciuki. I ostatnia moja propozycja z płytki cioci Olson, rozliczenie właśnie z Dread Squad.

Ja spokojnie dzisiaj zasnę, jakby deklaracja powtórzona tego, co Ola przed chwileczką powiedziała, a co jej radziłem, żeby teraz już spokojnie zasnęła. Wysypało całą masę maili od osób chętnych na tą radosną płytkę. Trzeba będzie zrobić jutro bardzo sprawiedliwą selekcję, ale przeczytam tylko, co napisał Marcin. Siema Maken, ta druga w nocy wykończy każdego. Oczy na zapałkach, ale uszy jeszcze otwarte. A więc zgłaszam chęć adopcji ciotki Olson. I to nie jedyny taki głos, bardzo się z tego cieszę, bo to jest dowód na to, że mimo późnej pory jesteście tam z drugiej strony, a ja właśnie takie osoby nocnych marków premiuję nagrodami, czy w postaci biletów, czy w postaci płyt, w zależności od sytuacji. Bardzo gorący wieczór był w Polsce, pod Warszawą Koncao Fest z Wawa Muffin, Sekatorami, Gorgiem i jego transmisją i wieloma innymi. Reggae Day w Wasilkowie pod Białymstokiem z Chesidekiem, Cage'a, King Alpha i innymi gośćmi. Bardzo się cieszę, że tyle się dzieje dookoła. Nie we wszystkim niestety uczestniczę, bo nie mogę, ale trzymam kciuki za organizatorów, artystów i publiczność zawsze. Teraz, moi drodzy, kolejna polska wokalistka, bo tak jak wspominałem, dzisiaj mamy swoisty Dzień Kobiet w audycji. Dominika Dominiak kiedyś gościła u mnie jeszcze w czwórce za sprawą jej projektu łączenia wedyjskich pieśni z reggae. Teraz po dłuższym okresie muzycznego milczenia Eta Wodniczka to jej nowy singiel utrzymany w stylistyce połączenia trapu z reggae, który zapowiada nadchodzący projekt Hair Story, a Dominika to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, tancerka nawet oraz twórczyni wizualna mandala światła i miłości, tak to napisano. Ciekawostką jest to, że wszystkie jej kompozycje, w tej ta, której posłuchamy za chwilę, strojone są w częstotliwości 444 Hz, z którą już mieliśmy do

czynienia w przypadku szaty kuś. Ta solfeżowa częstotliwość, zwana częstotliwością transformacji i cudów, nadaje jej muzyce unikalny charakter terapeutyczny, realnie wpływając na dobrostan i harmonizację energii słuchacza. No więc posłuchajcie, a później dajcie znać, czy poczuliście się lepiej. Przed wami Dominika Dominiak, Eta Wodniczka.

Między innymi Gagarin Studio w Warszawie odpowiada za brzmienie tego utworu. Dobrze jest wierzyć w siebie, mieć wiarę w swoje moce. Tak skomentuję. Muzyka jest wyzwaniem, więc dobrze jest eksperymentować, powiedział w wywiadzie z Angusem Taylorem dla portalu United Reggae jamajski wokalista Cedric Myton. Świat kojarzy go doskonale jako jednego z tej wybitnej trójki The Congos. Pojawił się w Ostródzie i w tym roku jako członek Congos i w ubiegłym roku razem z Inadiart, w którym również uczestniczy, i jeszcze wcześniej kiedyś z delegacją Pura Vida. Człowiek, który na widok którego zawsze uśmiecham się, ponieważ jest przesympatycznym człowiekiem mimo swojego

wieku 47 rocznik, pełnym energii, pozytywnej wibracji, a oprócz tego dysponuje niesamowitym falsetem, który odróżnia go od wszystkich wokalistów reggae na świecie. Cedric Myton powraca do nas teraz za sprawą swojego nowego wydawnictwa, a dokładnie epki zatytułowanej Life Stone, Kamień Życia, którą wyprodukował, stworzył podczas kolejnej wyprawy do Brazylii, gdzie jest bardzo dobrze zakorzeniony, bo to nie jest pierwsza rzecz, którą stworzył razem z ekipą Freedom Sounds. To epka wyprodukowana w Brazylii, 18 minut, 5 bardzo ciekawych utworów. Nie słychać tam za bardzo Brazylii, ale słychać solidne reggae i piękną energię, która nieustannie płynie od Cedrica. Freedom Sounds to brazylijski kolektyw muzyczny i producencki, który prowadzi kultowy lokal Freedom Bar na jednej z brazylijskich plaż. Mają na koncie długą historię nagrań, wiele dub plate'ów. Ich dokonania głównie kręcą się wokół klasycznego brzmienia roots reggae i dub, często we współpracy właśnie z jamajskimi wokalistami. Wcześniej działali wielokrotnie z Cedriciem, jak już wspomniałem, z Gasparem OM i z wieloma innymi wokalistami na długiej drodze. Posłuchajmy pierwszego utworu, który tą epkę rozpoczyna bardzo energetyczną gitarą. Brinkstone. Jedziemy.

Ringston, co za power ze strony emeryta i głos w imieniu młodzieży, o to, żeby młodzieży dać szansę, by mogła zmieniać ten świat na lepszy razem z Cedriciem Maytonem, rocznik 1947. Trzymam zawsze za niego kciuki. Jeszcze jeden numer z tej ciekawej brazylijskiej epki, a właściwie brazylijsko-jamajskiej i również bardzo nietypowy, jak na Cedrica, powiedziałbym mało regowy. Who Could Be, Livestone EP Freedom Sounds, po raz ostatni.

strefy dread. Jak zwykle nie mam dżingla, więc za każdym razem ten dżingiel brzmi inaczej. Uwaga, uwaga, piosenka z winyla. Dzisiaj przyniosłem płytę, która należy do najważniejszych w moim życiu. Płytę, która ma dokładnie 44 lata. I nie wiem, czy nie jest najstarszą płytą, jaką mam w swojej kolekcji, w sensie oryginału wydania. To płyta, która zmieniła w tym kraju bardzo dużo i zmieniła bardzo dużo również w moim życiu. Jak powstała czarna płyta Brygady Kryzys? Wszyscy, którzy interesują się polską muzyką, doskonale już wiedzą. Dlatego ja przed wybraną piosenką chciałem opowiedzieć trochę własnej historii związanej z tą płytą. Ukazała się pod koniec 1982 roku. Wtedy Brygada Kryzys była dla mnie zespołem bardzo efemerycznym, o którym jedynie czytałem, mieszkając w oddaleniu od Warszawy, od ośrodków miejskich. Czytałem w takich pismach jak Nonstop. Wiedziałem, że to grupa, która powstała na gruzach kryzysu i tiltu. Zespół intrygujący, ciekawy, który zobaczyłem po raz pierwszy w pamiętnym filmie Koncert. To był również rok 82 i powaliła mnie ta sytuacja. To było coś, czego wcześniej w życiu nie widziałem. I w okresie, kiedy w Polsce nie było szansy na kupno fajnych płyt winylowych, ja nawet nie chodziłem po księgarniach i nie szukałem, bo one były wtedy zawalone wszędzie fatalnym albumem zespołu Bank i tego typu rzeczami. Nie było czego szukać w księgarniach muzycznych. I przyszedł kolega, sąsiad z bloku i powiedział, że w księgarni jest dostawa płyt i chyba jest taka płyta takiego zespołu, który mnie interesuje z tego, co wie. I to była Brygada Kryzys. Ja nie mogłem w to uwierzyć, poleciałem do księgarni, kupiłem tą płytę i od razu się wkurzyłem, bo na okładce przycięte jest S w napisie Brygada Kryzys. Napis jest przesunięty, nie jest na środku. I pomyślałem sobie, albo specjalnie wycięli to S, bo to był jednak stan wojenny i słowo kryzys należało do jednych z tych najbardziej zabronionych. Albo po prostu fatalnie to zrobili w drukarni, przesunął im się druk, jak to za komuny bywało, i tak spieprzyli taką dobrą płytę. A potem zobaczyłem napis, uwaga, słuchać głośno. I tak mi zostało już do końca życia. I teraz nawet mówiąc do was, wszystko mam tu rozkręcone na full, bo po prostu muzyki trzeba słuchać głośno. Wtedy ma swój pełny wymiar. I ta płyta mnie o tym przekonała. Nigdy wcześniej nie słyszałem takiej muzyki. Było to coś zupełnie innego. I tak jak w prasie muzycznej ocenia się ten album jako jeden z najważniejszych w historii polskiego rocka, to ja bym się zastanawiał, czy to nie jest dla mnie album najważniejszy. Bo od tego się wiele rzeczy zaczęło. Ja miałem wtedy 14 lat i po prostu zamurowało mnie. I tam też usłyszałem pierwszą poważną piosenkę reggae. Wcześniej oczywiście kojarzyłem, co to jest reggae, ale myślałem, że bla, bla, bla, bla, sunshine reggae i tak dalej. A tu wjechała piosenka Gandzia i już ta odsłonięcie tej tajemnicy. Ludzie mówią, że jest to gdzieś daleko, a tymczasem jest to tutaj z nami. Dla młodego człowieka tego typu sensacyjna sytuacja, kiedy czytało się o świętym ziele, gdzieś tam uprawianym przez mitycznych rastamanów po drugiej stronie ziemi, to była rewelacja. Widziałem się wczoraj z Tomkiem i mówiłem mu o tym, że tą płytę przyniosę i ten utwór zagram. I on powiedział, a Gandzia, takie dziwne, specyficzne reggae, uśmiechnął się. I tak rzeczywiście było. Wtedy usłyszałem, że reggae może być autentyczne, prawdziwe i undergroundowe, mówiące prawdę, zdradzające tajemnice. Więc przyniosłem tą płytę z wielką przyjemnością teraz po raz pierwszy w trójce, która honoruje Brygadę Kryzys. Brygada Kryzys tu grała, koncert w studio Osieckiej, wiele o tej czarnej płycie już na antenie trójki powiedziano. Ja chciałem dołożyć swoje 3 grosze. Więc Ela odpala prosto z czarnej płyty wydanej przez Tompress w 1982 roku. Gandzia.

Kapsuła czasu, minęły 44 lata, Brygada, Kryzys i Gandzia. I dodam tylko, że kilka lat temu miałem wykład na temat historii polskiego reggae dla młodzieży, dla studentów klas muzycznych Alpha Boy Institute w Kingston. I tam, gdy puściłem ten utwór tym młodym Jamajczykom, to uśmiechali się pod nosem i tak po pierwsze dziwili się muzycznej formie i brzmieniu kompletnie niejamajskiemu, a po drugie czuli się tacy skrępowani tym, że taki temat porusza się w szkole, nawet jamajskiej. To tyle na dzisiaj z winyla, ale to nie koniec mistyki, bo oto wjeżdża prawdziwa mistrzyni St. Croix z dalekich Wysp Dziewiczych. To pierwsze spotkanie z Desiree.

Desiree i jej nowy album Guardian. On jest moim opiekunem, moim światłem i moim zbawieniem. Desiree to nazwisko, które zyskało międzynarodową sławę w ciągu ostatnich 2 dekad dzięki talentowi i stałemu rozwojowi. Dojrzewając pod okiem Midnight, jej unikalny styl odzwierciedla zarówno charakterystyczny klimat Wysp Dziewiczych, jak i jej niezachwiane przekonania duchowe, tak doskonale wyrażone na debiutanckim albumie Faja w 2001 roku i na kolejnych płytach. Napisała Gardi Stein w recenzji tego albumu na łamach Reggaeville. To jest 6. pełny studyjny album Desiree, wokalistki, która również w naszym kraju zdobyła sporą rozpoznawalność jako głos charakterystyczny, jako głos mistyczny, jako pewna deklaracja reggae z Wysp Dziewiczych, bo te Wyspy Dziewicze rozsławione właśnie przez zespół Midnight, przez Aka Beka, charakteryzują się bardzo wysokim poziomem mistyki. Piękny album wyprodukowany przez Cardella Mr. Preza Prezydenta, który odpowiada tutaj za wszystkie instrumenty i za całą warstwę muzyczną. Słucham bez opętania, słuchajcie, moi drodzy. Guardian, a teraz Back to the Future, powrót do przyszłości.

Wdychaj siłę, wydychaj stres. Pokazuj miłość i mniej strachu. Ludzie, trzymajcie się prawdy i nie dajcie się nabrać na wszystko. To niektóre z cytatów z piosenek zawartych na tym niesamowitym albumie. Guardian. Kontynuacja podróży z magicznej wyspy. I Gardi przeprowadziła również pierwszy w historii Reggaeville wywiad z Desiree. To artystka popularna, ale taka nigdy nie stojąca w fleszu i w reflektorach. Jak zaczęła się twoja przygoda z reggae, dorastając w Saint Croix? Zaczęłam śpiewać w domu. Uwielbiam śpiewać. Moja mama uwielbiała śpiewać z siostrami. Cała moja rodzina kocha muzykę, więc zawsze była ona wokół mnie. Zaczęłam śpiewać w kościele i w szkole. Jako dorosła, kiedy przeprowadziłam się do Atlanty, zaczęłam tworzyć dub platey dla sound systemów. To były pierwsze nagrania, jakie kiedykolwiek dokonałam. Dotarłam do reggae poprzez muzykę i te dub platey. Zawsze sugerowano mi, żebym grała koncerty, że jestem wystarczająco dobra. No wiesz, więc wzięłam udział w konkursie DJ-skim w Atlancie i wygrałam. I to był koniec. Po prostu kontynuowałam, supportując takich artystów.

jak Capleton, Sizzla, Luciano, Tania, Stevens, ludzi tego pokroju. Jak odkryłaś rastafarianizm? Kiedy zaczęła się twoja wiara?

bez przerwy. Nieważne, co działo się w twoim życiu, zawsze mówiła, że musisz się modlić. I tak, kiedy mieszkałam sama w Atlancie, życie było trudne i wydarzyło się kilka rzeczy, które otworzyły mi oczy. I zazwyczaj, gdy coś takiego się działo, czułam potrzebę szukania Boga i tego, kim On jest. Zaczęłam więc najpierw studiować wiele indyjskich filozofii. Słyszałam już o rastafarianizmie w St. Croix, a byłam jeszcze młodą osobą, więc zaczęłam od różnych indyjskich filozofii, każdej religii w Indiach. Przed nami po raz kolejny Desiree.

Desiree i jej płyta Guardian. Prawdziwa wycieczka w mistykę. Nie ostatnie jej wydawnictwo. Ta płyta ukazała się w marcu ubiegłego roku. Bije się w pierś, że tego nie zauważyłem, że to przeoczyłem. W międzyczasie niedawno ukazała się nowa jej epka, ale już nie tak fajna jak ta płyta. Zagrałbym jeszcze więcej, ale czas się kurczy, a jeszcze przynajmniej dwie pozycje w dzisiejszym programie. Między innymi zapowiedź festiwalu Uprising, który jest jedyną chyba imprezą we wschodniej Europie porównywalną skalą, line-upem z Ostruda Reggae Festival. Odbywa się to co roku w Bratysławie. To 19. edycja w tym roku, w najbliższy piątek 28 sierpnia. I w sobotę 29. teren Zlate Piaski, tak to się nazywa w Bratysławie. Piękne miejsce. Byłem tam kiedyś i w tym roku powracam. I bardzo z tego powodu się cieszę. Zobaczę kilka znakomitych koncertów, na które czekam. Zagram tam sound systemową sesję na scenie dubowej w sobotę, więc super. Nie mogę się doczekać. W piątek na festiwalu Gogol Bordello, Dub Inc., NDC, Medial Banana, Generation, Masta Ace z Marco Polo, a w sobotę Protoże, Tiken Jafakoli, Bo Hempress Sativas, Unconquer Rebels i grupa Orisha, z którą teraz chciałem zaprezentować. Mam z nimi związane bardzo miłe wspomnienia. Gdy na początku tego wieku po raz pierwszy wybrałem się do Paryża, to ich muzyka z płyty Emigrante była soundtrackiem mojej pierwszej, dłuższej podróży z moją późniejszą żoną. Więc wiecie, jak to jest. Wspominam te piosenki z rozrzewnieniem do dziś. Nigdy nie widziałem na żywo tej ekipy i teraz zobaczę ich w Bratysławie, a są to pionierzy i najważniejszy przedstawiciel kubańskiego rapu. Nurtu, który narodził się jeszcze w latach 70. pod wpływem muzyki, która docierała tam z Miami, który zaowocował potężnym ruchem kulturalnym, który nawet pod koniec lat 90. wsparł sam Fidel Castro, jak czytałem, i założył państwową organizację hip-hopu, do której oczywiście niektórzy hip-hopowcy nie mogli należeć z oczywistych powodów. Historia kubańskiego hip-hopu to bardzo długa i intrygująca historia i Orishas są na szczycie tej historii. Wydali wiele albumów, ale ten Emigrante z 2002 roku jest najpiękniejszy. Nie mogę się doczekać. Posłuchajcie. Orishas.

Gladiadores i Orishas, 2002 rok. Taki hip-hop to ja kocham. Ostatni punkt dzisiejszej audycji to album zatytułowany niezaprzeczalnie Clive Hunt, znany również jako Lizard. Oczywiście odpowiedzialnym za ten album jest Clive Hunt. A kim on jest? Urodził się w 1952 roku na Jamajce. Karierę muzyczną rozpoczął w 1972 roku i jego dorobek obejmuje współpracę z takimi artystami jak Dennis Brown, Grace Jones, Alpha Blondie, Scatalites, Maxi Priest, Etana, Janine, Chronix, Popcan, Samory I i polski Rasta Size. Wybitny jamajski producent, uhonorowany certyfikatami Grammy, nominowany w 2026 roku do Grammy za album Fields of Gold, A Reggae Tribute to Sting. Postać wybitna, którego sam Dennis Brown określał jako jamajskiego Quincy Jonesa, co odzwierciedla szeroki wachlarz jego muzycznych umiejętności. Niepełnosprawny wzrokowo, ledwo widzi, ale wciąż tworzy, nagrywa i produkuje. I to jest jego najnowsza płyta, przepełniona coverami i jego własnymi utworami. Na sam koniec jamajska klasyka z gorącej, niedawno wydanej płyty. Zapraszam Was za tydzień do Strefy Dread od 2 do 4 w nocy z soboty na niedzielę. Jak zawsze realizacja Elżbieta Różycka, a za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Mówi Wam Airi i miłego kolejnego tygodnia.

0: Autopromocja.
1: 35 lat temu, 24 sierpnia, Ukraina ogłosiła niepodległość. To już piąte święto podczas rosyjskiej agresji na pełną skalę. Jak Ukraina zmieniła się od 91 roku? Gdzie są szanse na porozumienie i współpracę z Polską? Jak rozwiązać spory Warszawy i Kijowa? O tym w magazynie Po prostu Wschód mówi mój gość, ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Ranny wzmacniacz.

Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wracamy do przebojów pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, czyli najogólniej rzecz biorąc piosenek z lat 2001-2010. Pierwszy przebój już za nami, Tomasz Budzyński i Halo Halo. Fragment jego drugiego solowego albumu Luna. Całkiem niezły skład. Lica, Stopa, Marcin Pospieszalski wśród muzyków, którzy nagrywali tę płytę z Tomkiem. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji. ONA, Kumka Olik i Mysłowic.

razem z kimś jakiś czas, nieważne już. Czuję, że wokół mnie nie kocha nikt.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.

Acid Land, pierwszy singiel z albumu Korowa Milky Bar z roku 2002, oczywiście grupa Mysłowic, pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego po raz czwarty w historii tego zespołu, później ta sztuka udała się jeszcze zespołowi Mysłowic 6 razy. Wcześniej Kumkaolik i tytułowy fragment drugiego albumu Podobno nie ma już Francji i na początku tego zestawu ONA i Niekochana. Piosenka z trzeciego miejsca trójkowej listy przebojów z roku 2001. A teraz Zbigniew Hołdys, Strachy na Lachy i Lipali.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boję.

Jeżozwierz. Największy przebój zespołu Lipa Lee, rok 2007 i czwarte miejsce na liście przebojów trójki. W sumie ten utwór spędził 23 tygodnie na liście. Wcześniej Strachy na lachy i Dzień dobry, kocham cię, a na początku Zbigniew Hołdys, Stalker. Kolejne trzy polskie przeboje przed nami. Smoliki, Mika Rubaniak, Abra Dab i Ewa Bem w rolach głównych. Did it there? Did it there?

Mówię tak, myślę nie, śpiewała Ewa Bem. To była piosenka z roku 2002. Wcześniej Mamy Królów na banknotach i Abra Dab ze swojego czwartego albumu zatytułowanego Abra Dubbing. I ta płyta sprzedała się w liczbie ponad 60 tysięcy egzemplarzy. A na początku tego zestawu Smolik i Mika Urbaniak w piosence, która w roku 2003 dotarła do trzeciego miejsca listy przebojów trójki, Who Told You. A teraz, już za chwilę, Nosowska, Jugoton i Sisters.

To był duet Sisters w piosence Na 2, rok 2005, a wcześniej dwa utwory, które dotarły do 5. miejsca trójkowej listy przebojów. Najpierw Nosowska i Kto tam u ciebie jest, to był rok 2008, a później Jugoton i Paweł Kukiz. O nic nie pytaj, bo pytam ja, utwór z roku 2001. Kolejna trójka przed nami, Krzysztof Krawczyk z Edytą Bartosiewicz, Mesajak i Fiolka.

0: Autopromocja.
1: W czerwcu tego roku na scenie Trójki festiwalu Ze Wsi Budzi w Cisnej szczęściowo premierowym materiałem wystąpił zespół Trupa Trupa. Premiera radiowa tego koncertu już dziś na antenie Trójki o 19:00. Zapraszam, Piotr Metz.

0: Autopromocja.
1: Śpiewała Fiolka, utwór Głośny śmiech. A Fiolka Najdenowicz potrafiła i nadal potrafi się śmiać jak mało kto. To był rok 2001, wcześniej Mesajach i Każdego dnia, a na początku tego zestawu duet Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz w utworze Trudno tak razem być nam ze sobą. Piosenka, która w roku 2004 dotarła na sam szczyt trójkowej listy przebojów. Kolejni artyści przed nami: Maria Sadowska, Stanisław Sojka i duet Barbara Stępniak-Wilk i Grzegorz Turnau.

niepotrzebny, tylko gest. Cisza i ty, życie to krótki sen.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: A gdy patrzę tak, śmiejesz się.

To był jeden z największych przebojów trójkowych roku 2006, czyli Bombonierka. W duecie z Barbarą Stępniak-Wilk zaśpiewał Grzegorz Turnał i ta piosenka spędziła 2 tygodnie na szczycie listy przebojów trójki. Wcześniej Stanisław Sojka, Życie to krótki sen, 3. pozycja na tejże liście, a na początku tego zestawu Maria Sadowska i Kiedy nie ma miłości, 6. miejsce na trójkowej liście. I kolejna trójka przed nami, Ania Dąbrowska, WW i Reni Jusis.

Kiedyś cię znajdę. Największy przebój Reni Jusis. Pierwsze miejsce na liście przebojów trójki w roku 2003 i to jedyna piosenka Reni Jusis, której się to udało. Utwór pochodzi z najpopularniejszego albumu Reni, Transmisja. Wcześniej WW i Leszek mi mówił, też utwór z pierwszego miejsca listy przebojów trójki i na wstępie Ania Dąbrowska i Bang Bang. Piosenka, która dotarła także na sam szczyt listy. A teraz już Robert Kacprzycki.

wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. W sobotę ciągnie się na rynek. Do loży mocno utajniony. Każdy marzy, by na zapleczu być chociaż raz

grał Manam, śpiewała Kora, Kraków, Ocean Wolnego Czasu. Jedna z 13 piosenek Manamu, którym udało się dotrzeć do pierwszego miejsca trójkowej listy przebojów. To był rok 2004. Wcześniej utwór z roku 2001, Marian i zespół Kowalski, a na początku tego zestawu rok 2006, Robert Kasprzycki i Światopodgląd. Kolejna trójka przed nami, Lech Janerka, Gaba Kulka i Janusz Radek.

Dobro, śpiewał Janusz Radek. Przed Januszem Gaba Kulka i Niejasności, fragment jej trzeciej płyty Hat Rabbit, pierwszej, na której pojawiły się piosenki śpiewane w języku polskim. Rok 2009, a na początku tego zestawu Lech Janerka i Paradoksy z płyty Plagiaty, rok 2005. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Przypominam, że wczoraj i dziś słuchaliśmy polskich trójkowych przebojów pierwszej dekady XXI wieku. Na zakończenie jeszcze raz, dwa, trzy, Brodka i Pogodno. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony Robert Grzędowski. Zazwyczaj spotykamy się o poranku, w tygodniu. Zapraszamy do trójki, ale tym razem zapraszam na spotkanie z muzyką, która towarzyszy mi od 9 do 6. Poza radiowym studiem. To będzie rzecz o zachwytach. Audycja Rezydencja już dziś od 14 do 16.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 sierpnia. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dwie ofiary śmiertelne wypadku w Krakowie. Kierowca wjechał na chodnik i potrącił 3 osoby. Służby będą testować syreny alarmowe w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie. Tym razem finał w Cincinnati nie dla Polki. Iga Świątek przegrała z Amerykanką w półfinale i odpada z turnieju. Policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku w Krakowie. Wczoraj około godziny 17 w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w Podgórzu kierowca samochodu wjechał w pieszych, kobietę, mężczyznę i okołoroczne dziecko. Relacjonuje Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Z informacji, które już posiadamy, niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny.
2: Dziecko walczy o życie w szpitalu. Kierowca samochodu nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu, ale została mu jeszcze pobrana krew do badań. Z informacji Straży Pożarnej wynika, że autem podróżowały 4 osoby w wieku od około 20 do 25 lat. Test syren alarmowych w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie, informuje o tym RCB. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone między godziną 7 a 11. Należy zachować spokój. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został wysłany do mieszkańców powiatu parczewskiego. Pary jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą, mogą uzyskać transkrypcję aktu małżeństwa. W urzędach stanu cywilnego zaczynają obowiązywać nowe druki aktów małżeństwa. Da to możliwość uznania za legalny w Polsce związek zawarty w państwach dopuszczających małżeństwa osób tej samej płci. W dokumentach to zmiana niewielka, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
4: Będzie można już po prostu na oficjalnym druku wybrać jako małżeństwo osoby tej samej płci. To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej rubryczce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
2: A zmiana nie oznacza możliwości zawarcia formalnego związku przez osoby tej samej płci. Białoruski opozycjonista Aleksandr Milinkiewicz spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Wczoraj odbył się uroczysty pogrzeb byłego członka Honorowego Związku Polaków na Białorusi i lidera ruchu społecznego O Wolność. Żegnały go setki osób, przede wszystkim Białorusinów.
5: Dla Białorusinów żyjących w Polsce Aleksandr Milinkiewicz był symbolem nadziei na zmianę w ich rodzimym kraju. Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista współpracujący ze Światłaną Cichanouską, mówił, że jego śmierć to wielka strata.
6: Był takim człowiekiem, który jednoczy. Był bardzo pozytywny, bardzo inteligentny, bardzo kulturalny. Rozmowy z nim na zawsze pozostaną w mojej pamięci.
5: W 2006 roku Aleksandr Milinkiewicz był kontrkandydatem Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich. Tatiana Niadbaj z organizacji Białoruski PEN mówi, że z jego poglądami utożsamiało się wielu Białorusinów.
7: Naprawdę mogliśmy być bardzo wdzięczni, że nie przynosi nam wstydu, że możemy się zgadzać czy utożsamić też z wypowiedziami jego.
5: Po przegranych wyborach, powszechnie uważanych za sfałszowane, Milinkiewicz wezwał swoich zwolenników do demonstracji, która przerodziła się w protest okupacyjny. Jego uczestnicy zostali po kilku dniach brutalnie zatrzymani przez milicję, a sam Milinkiewicz został aresztowany na 15 dni. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni w Cincinnati. Polka przegrała w półfinale z Amerykanką Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6 i odpadła z turnieju WTA 1000. Spotkanie trwało prawie 3 godziny. Półfinałowa porażka oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu rankingu Świątek spadnie na 8. miejsce.
8: Klimat.
2: Bardzo dobra.

0: Jakość powietrza jedynie we Wschowie i Żarach dobra. 35% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 11 do 13 zalecane zwiększenie zużycia prądu, by wykorzystać jego nadmiar. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Przelotne opady i umiarkowane porywy wiatru. Pochmurna aura utrzyma się w części kraju, zapowiada rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasak.
2: Odchodzący niż nadal będzie oddziaływał przede wszystkim nad północną częścią Polski. Tam możliwe będą przelotne opady deszczu, a wiatr pozostanie porwisty. Natomiast temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od 18 do 20 stopni.
0: Według prognoz w przyszłym tygodniu temperatura ma nieco wzrosnąć.
3: Autopromocja.
4: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
5: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
4: Chyba odwrotnie.
5: Niekoniecznie, ale niech będzie.
4: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
5: Wszystko jest możliwe.
4: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
5: Michalina Bieńko
4: i Maja Sołtysik.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Kłaniam się Państwu, Marcin Witan. Dzisiejszy poranek niedzielny rozpoczniemy w pierwszej godzinie rytmami gospel. To z takiego cyklu, do którego się już Państwo pewnie przyzwyczaili, który nazwałem sobie Odkurzone spółki. Płyta nazywa się Gospel Celebration. To jest szczególna płyta, która powstała, aby pokazać wycinek tego, co osiągnęły chóry i zespoły gospel w Polsce. Oczywiście to nie jest tak super bieżąca pokazówka, że się tak wyrażę, ale bardzo taka interesująca i dająca pojęcie, jak to dziś wygląda. Gospel, czyli muzyka uwielbienia, te rytmy, ten pomysł przyszedł do nas za wielkiej wody, ale mamy całkiem sporo takich formacji. No i najpierw będzie Wrocław Gospel Choir, czyli taki chór wrocławski, który został założony przez Rafała i Beatę Rudawskich w roku 2011. Wiele koncertów w kraju i za granicą. Składa się z 20 osób, no bo to chór jak chór, prawda? No i posłuchamy utworu, który nazywa się Jak dzieci.

Wrocław Gospel Choir, utwór zatytułowany Jak dzieci, słowa i muzyka, Rafał Rudawski. Grupa to ponad 20 osób o różnych doświadczeniach, charakterach i profesjach. No i wspólnie śpiewają, dzielą się radością płynącą ze śpiewania gospel. No i proszę Państwa, jeszcze kilka słów na temat tej płyty i jej tworzenia. To jest tak, że pomysłodawcy wysłali w świat, w tym przypadku w Polskę, zaproszenie. Przyszło liczne odpowiedzi, nagrania studyjne, koncertowe, wykonania utworów zagranicznych i autorskie, polskie i angielskie, a cappella i z instrumentami. No i wybrali po prostu w tym przypadku 17 wykonań. Na tej płycie się znajduje, ale ja oczywiście tylu Państwu nie zaprezentuję. W Polsce działa ponad 60 chórów i zespołów wykonujących tego rodzaju muzykę uwielbienia. Wrocław Gospel Choir. No a teraz Gospel Voice po prostu, czyli głos Ewangelii, można powiedzieć. To jest starsza formacja działająca w roku 2007 pod patronatem Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce pod Krakowem. Prowadzona przez Annę Madej. To grupa przyjaciół, która po prostu razem śpiewa i w ten sposób spędza czas. Chór zrzesza około 30 osób, zarówno studentów, jak i osoby pracujące. No to sporo pracy trzeba, żeby to jakoś ładnie zestroić. No i teraz będą Państwo mieli okazję się przekonać, czy się udało. Utwór nazywa się Na Twoją Miłość. Gospel Voice.

Gospel Voice z Wieliczki. Na Twoją miłość słowa brat Wojciech Czywczyński, kapucyn. Muzyka Anna Madej, która prowadzi ten chór. Ona także głosem solowym wykonywała tę piosenkę, czy właściwie pieśń uwielbieniową Na Twoją miłość. Głos Ewangelii, można by powiedzieć. Gospel Voice. Z płyty Gospel Celebration, której fragmenty Państwu prezentuję, z tych ponad 60 chórów i zespołów wykonujących taką muzykę, wydawcy, a więc Stowarzyszenie Gospel z Krakowa, wybrało 17 wykonań. Usłyszeliśmy Wrocław Gospel Choir i Gospel Voice. A teraz, no znowu ta nazwa gospel, znowu słowo gospel w tytule i właściwie no prawie we wszystkich tych zespołach ono występuje. Feeling gospel, przeczuwając, czując Ewangelię, to zespół ponadwyznaniowy i wielopokoleniowy, można powiedzieć taki ekumeniczny, powstał w Opolu w roku 2002 z inicjatywy śpiewaków, którzy w ten sposób chcieli uwielbiać Boga. Chór działa pod muzycznym kierownictwem Agnieszki i Andrzeja Wilczyńskich. Znaczną część repertuaru stanowią utwory autorskie. No i tak będzie teraz. Usłyszymy prawdziwy skarb, utwór z płyty z roku 2014, Gospel Tonight. No i to rzeczywiście będzie utwór autorski, słowa Agnieszka Wilczyńska, muzyka ona i Andrzej Wilczyński.

Feeling Gospel. Przeczuwając, czując gospel, prawdziwy skarb, słowa Agnieszka Wilczyńska, muzyka Agnieszka Wilczyńska i Andrzej Wilczyński i kilkoro solistów z tego właśnie chóru powstałego przed 24 laty w Opolu. A teraz, proszę Państwa, będzie taki zespół, który nie ma w nazwie słowa gospel. I to jest rzeczywiście rzadka sprawa. Projekt Ambasador. Projekt Ambasador. To kilkunastoosobowy zespół z Poznania.

i okolic, w którego skład wchodzą głównie liderzy uwielbienia różnych, a więc również ekumeniczne, różnych kościołów chrześcijańskich. Zespół powstał w roku 2011 po jednym z obozów gospelowych. No i właśnie tutaj nazwa, którego tematem była postawa ambasadora Królestwa Bożego na ziemi. Tak to pięknie nazwali. Stąd właśnie nazwa projekt Ambasador. Grupa zagrała kilkadziesiąt koncertów, wydała mini album. Takie połączenie gospel i współczesnej muzyki nieco rockowej. Stąd też właśnie nazwa projekt Ambasador. Utwór nazywa się Wierzę. No a po nim powiem, kto za nim stoi.

Wierzę. Projekt Ambasador. Muzyka i słowa Grzegorz Góralczyk. On także solo. Chór z Poznania i okolic. Tak, z Poznania i okolic. Powstał w roku 2011. Tak się bardzo ciekawie nazywa. To wynika z takiego założenia, że jego wykonawcy chcą być, śpiewając, ambasadorami Królestwa Bożego na ziemi. Płyta nazywa się Gospel Celebration. To ta płyta, z której prezentuję Państwu fragmenty wykonań chórów gospel, których jest w Polsce ponad 60. I wydawcy płyty, Stowarzyszenie Gospel, postanowiło wydać taką właśnie płytę. Zespoły nadsyłały nagrania i wybrano 17 utworów. Ja Państwu prezentuję większość z nich, choć oczywiście nie wszystkie. Był Wrocław Gospel Choir, grupa Feeling Gospel, Gospel Voice, no i projekt Ambasador. No i wracamy do tradycji tej nazewniczej. Gospel Joy. Gospel Joy, czyli cóż, no radość, radość Ewangelii. I pamiętam, że jakiś czas temu w audycji gościłem liderów tego właśnie zespołu. Była płyta wydana, chociaż ono, nie wiem, czy ona już jest jeszcze cały czas najnowsza, czy już została wydana następna. W każdym razie Gospel Joy, energiczny, dynamiczny chór śpiewający gospel po angielsku i po polsku istnieje od 1996 roku. No to już zacnie. Występuje z pełnym składem instrumentalnym, a więc klawisze, gitara basowa, perkusja, Agnieszka Górska-Tomaszewska to dyrygent tego chóru. No i liczebny jest, proszę Państwa, 54 osoby. Od 17-letnich do prawie 60-letnich osób. Grupa przyjaciół, dla których główną inspiracją jest właśnie głoszenie Ewangelii Chrystusowej. No i się tak radują z tego powodu. Gospel Joy. I teraz będzie utwór właśnie w języku angielskim. Niejako wracamy do korzeni gospel, można by powiedzieć. Utwór nazywa się Surrender.

I tu dopiero mamy koniec utworu z płyty Gospel Joy Live, stąd te oklaski. Surrender, czyli oddanie się, poddanie się. Słowa i muzyka Brian Fentress i Jacek Konieczny, solista David Stevens. To gościnnie z chórem Gospel Joy. No i właśnie, ponieważ prezentuję Państwu tę muzykę, już Państwo się zorientowali, że wrażliwość wykonawców jest różna. W związku z tym troszkę inaczej to wszystko brzmi, chociaż w pewnym jednym kanonie oczywiście, takim właśnie muzyki uwielbienia. W Polsce jest wiele takich formacji, zespołów, chociaż nie trzymających się aż tak wyraźnie tej linii, która jest wspólna wykonawcom na tej płycie. No a teraz Angeli albo Angeli, tak się nazywa grupa, zespół wykonujący muzykę na koncertach muzyki chrześcijańskiej, i tu jest pewne nowum, także na mszach świętych, wyśpiewując Bogu chwałę. W repertuarze ma głównie muzykę gospel, ale także próbował sił w muzyce bałkańskiej, śpiewając z Motion Trio, a także w muzyce country. No więc spróbowali swych sił w różnych gatunkach. Chór składa się z 7 osób, więc jest dość kameralny. Angeli, no niech będzie Angeli, skoro utwór będzie angielski. I love the Lord. Kocham Pana. Angeli.

I Love the Lord, słowa i muzyka Richard Smallwood, aranżacja Szymon Markiewicz, solista Patrycja Kaim, zespół Angeli. Jak Państwo słyszeli po angielsku. No i dalej z płyty Gospel Celebration mamy znowu nazwę, która nie ma słowa gospel, tak się nietypowo może nazywa, z potrzeby serc. Z potrzeby serc. Tak jakby oczywiście z potrzeby serc powstała taka grupa. Młodzi, energiczni, których łączy wspólna pasja, jaką jest właśnie dzielenie się wiarą z potrzeby serca, powstali w roku 2006 z inicjatywy Sebastiana i Konrada Kuchciaków. Dali ponad 100 koncertów i wygrali Festiwal Gospel w Osieku, reprezentując Polskę podczas Bottroper Gospel Nacht w Niemczech. Bottroper Gospel Nacht w Niemczech, a więc pewien sukces jest. 18-osobowy zespół działa w Warszawie i współpracuje z Ewą Urygą. To też jest piękna gwarancja jakości. Ale także Wayne'em Ellingtonem i Brianem Fentressem, którego utwór słyszeliśmy dzisiaj już jeden. Z potrzeby serc, zatem Pan jest mocą.

Pan moją mocą z potrzeby serc. No i teraz, jako że zbliżamy się do końca tej godziny, a chciałbym Państwu jeszcze zaprezentować jeden utwór, który kończy tę płytę, nazywa się Nowa Droga. Gabi Gąsior i Holy Noise. Gabi Gąsior to znana na pewno Państwu wokalistka, instruktor gospel, autorka tekstów, muzyki, nauczyciel śpiewu. To jest jej wielka pasja, wykonuje tę muzykę od 20 lat. A Holy Noise to grupa muzyków wywodzących się z różnych środowisk muzycznych, jazzu, reggae, popu, których właśnie połączył gospel. Współpracują ze sobą, wystąpili na wielu koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą. No i właśnie do słów Gabrieli Gąsior i muzyki jej i męża utwór zatytułowany Nowa Droga, a ja zapraszam Państwa do pozostania przy, jak to się ładnie mówi, radioodbiornikach. Po siódmej troszkę inaczej będziemy grali.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Brakuje jasnego, wyrazistego stanowiska Kościoła w Polsce w sprawie narastających w ostatnich tygodniach ze wzmożoną siłą ataków agresji wobec przebywających w Polsce Ukraińców, pisze Tomasz Budnikowski w Przewodniku Katolickim. Nie można wykluczyć, że u podstaw tego zaniechania leży obawa po tym, jak niedawny list pasterski przygotowany z okazji 40. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w rzymskiej synagodze spotkał się z gwałtowną, nieprzychylną reakcją ze strony tych, którzy sami siebie określają mianem prawdziwych Polaków. To z ich wszak ust i to na sejmowym forum słyszymy o konieczności natychmiastowej deukrainizacji naszego kraju. To oni domagają się natychmiastowego odejścia od świadczeń natury socjalnej na rzecz imigrantów. Całkiem niedawno zaś z ust jednego z prawicowych polityków usłyszeliśmy propozycję relegowania z naszego kraju niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Jeśli czynią to osoby odwołujące się do wartości chrześcijańskich, powinny uwzględniać stanowisko, jakie w tej sprawie prezentuje Stolica Apostolska. Papież Leon XIV w jednoznaczny sposób wypowiadał się w tej kwestii. Krytykując prezydenta Trumpa za jego politykę migracyjną, ocenił, że stoi ona w sprzeczności z nauczaniem Kościoła o obronie życia. W niebudzących najmniejszych wątpliwości słowach papież odniósł się do praktyki amerykańskiej administracji polegającej na siłowym relegowaniu z kraju osób nielegalnie tam przybywających. W jednym z wpisów odnoszących się do amerykańskiego prezydenta papież zwrócił uwagę na nie mające nic wspólnego z chrześcijaństwem traktowanie imigrantów. W październiku zaś ubiegłego roku, w trakcie wystąpienia na konferencji międzynarodowej poświęconej uchodźcom i imigrantom, Leon XIV wezwał do traktowania migrantów z szacunkiem i niebycia obojętnym na krzywdę, jakiej doznają. To był Tomasz Budnikowski i Przewodnik Katolicki. Dezinformacja w wykonaniu Rosji jest obecna w naszej infosferze od wielu lat. Ma szerokie zasięgi, czyli ludzie ją czytają i oglądają. Opowiada w tygodniku Niedziela Katarzynie Wojnarowskiej Mateusz Cholewa, zastępca redaktora naczelnego portalu demagog.pl. Rosjanie działają w wielu obszarach. Ostatnio na przykład obok podsycania w Polsce napięć na tle narodowościowym pojawiło się budowanie pozytywnego wizerunku Rosji. Od połowy kwietnia do połowy lipca naliczyliśmy parędziesiąt postów traktujących o wspaniałości Rosji. Zostały one wyświetlone ponad milion razy. Najbardziej bulwersuje mnie wmawianie, że Rosja walczy z banderyzmem. W skrajnych przypadkach widziałem grafiki generowane przez sztuczną inteligencję, jak Polska z Rosją dokonują rozbioru Ukrainy. Czytamy dalej. Na pytanie o antyunijną i antynatowską propagandę Rosji w internecie Mateusz Cholewa odpowiada. Przykład z Unią Europejską jest trafny, bo łatwo prześledzić, jak w ostatnich latach wzrosła niechęć do Unii Europejskiej. Czy to efekt wyłącznie rosyjskiej propagandy? Nie. Problem jest bardziej złożony, bo Unii Europejskiej zdarzało się podejmować niepopularne decyzje, jak choćby Zielony Ład. Patrzyłbym raczej na rosyjską ingerencję jak na kroplę, która drąży skałę. Ona nie jest motorem napędowym toczącej się debaty, ale ukrywa się obok, w tle i powoli, po cichu zatruwa. A potem jakąś opinię, która wydawała się nam niegroźna, nawet śmieszna, słyszymy z mównicy sejmowej. I wtedy żarty się kończą, bo to już nie jest jakaś błaha zagrywka. To może realnie wpłynąć na naszą rzeczywistość. Mówi Mateusz Cholewa w tygodniku Niedziela.

0: to promocja.
1: Dzień dobry, z tej strony Robert Grzędowski. Zazwyczaj spotykamy się o poranku w tygodniu. Zapraszamy do trójki, ale tym razem zapraszam na spotkanie z muzyką, która towarzyszy mi od 9 do 6, poza radiowym studiem. To będzie rzecz o zachwytach. Audycja Rezydencja już dziś od 14 do 16.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 sierpnia. Minęła 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dwie osoby nie żyją, trzy są ranne. Wypadek wydarzył się na Pomorzu. Kilka tysięcy interwencji strażaków po nawałnicach. Wiatr już osłabł. Dwie manifestacje na drodze do Morskiego Oka za i przeciw transportowi konnemu. Zablokowana droga krajowa nr 91 w miejscowości Narkowy na Pomorzu. Przed godziną 4 między Tczewem a Gniewem doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Dwie osoby zginęły, trzy zostały ranne. Samochodami podróżowało 7 osób. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Droga jest nieprzejezdna. Służby zorganizowały objazdy. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin. Ponad 8 tysięcy interwencji strażaków i ćwierć miliona odbiorców bez prądu. To bilans nawałnic, które wczoraj przetoczyły się przez Polskę. Po południu pogoda się ustabilizowała, a Instytut Meteorologii odwołał większość ostrzeżeń.
3: Najwięcej, bo blisko 3 tysiące interwencji odnotowano na Mazowszu. W Warszawie w związku z zagrożeniem zamknięto m.in. ogród zoologiczny i łazienki królewskie. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że strażacy interweniowali także w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i łódzkim.
4: W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
3: Silny wiatr pozbawił prądu ćwierć miliona odbiorców. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o postawieniu w stan podwyższonej gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej. Alert dla wod obowiązuje do godziny 9. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Na drodze do Morskiego Oka demonstrowali przeciwnicy transportu konnego na tej trasie. Była też kontrmanifestacja okolicznych mieszkańców, którzy nie zgadzają się z zarzutami, że konie są źle traktowane.
5: Gospodarka bez budowli nie padnie, ale konie padają!
6: My nie zakładamy żadnego kompromisu. Dla nas nie ma czegoś takiego jak kompromis w transporcie konnym do Morskiego Oka.
7: A nikt nie mówią, że my konie męczymy, bo tak my gorole kochamy, trzeba to kochać.
8: Przyszliśmy po to, żeby wspierać naszych krajanów, naszych górali, którzy pracują tu. Konie są żywicielami naszych od zarania.
9: Nie poddamy się, góral jest twardy jak skała, nie da się go rozłupić i będziemy bronić do końca. Wychowaliśmy się tu z końmi i będziemy walczyć o to, żeby po prostu te konie były od pokoleń są i będą.
2: Na początku protestu aktywiści próbowali zablokować drogę siadając na jedni, ale policja ich usunęła. Kanada reaguje na amerykańskie cła. W odpowiedzi na 50% stawkę Ottawa wprowadza od 8 września cła odwetowe na amerykańskie towary, ogłosił kanadyjski premier Mark Carney. Kanada odpowie takimi samymi cłami na zasadzie dolar za dolara, by ochronić naszych pracowników, rolników, rodziny i firmy. Cła będą wprowadzone na amerykańską stal, na biał sprzęt AGD i sprzęt rolniczy, a także na papier, celulozę i elektronikę. Szczegóły dotyczące kanadyjskich ceł mają być ogłoszone przed ich wprowadzeniem. W piątek po rozmowach handlowych nie doszło do porozumienia między Ottawą a Waszyngtonem. Bilet na pociąg w M-Obywatelu. Nowoczesne rozwiązanie wprowadziła Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Dzięki temu kontrole będą przebiegały sprawniej, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Spółki Przewozowej.
10: Nowa usługa pozwoli znacznie szybciej potwierdzić tożsamość pasażera oraz przysługujące mu zniżki. Podróżni nie będą musieli okazywać żadnych dodatkowych dokumentów. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które znacznie skróci czas kontroli biletów.
2: Aby skorzystać z rozwiązania, wystarczy połączyć aplikację M-Obywatel z portalem Koleo. Jak zapewnia przewoźnik, bilety i wszystkie potrzebne dane będą dostępne również offline. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Adam Malecki, czas na sport.
0: 3-0 na początek. Polskie siatkarki wygrały z Węgrami w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobyła Magdalena Stysiak, 15, a do 12 Polki wygrały w pierwszym secie. W dwóch pozostałych zabrakło trochę koncentracji i rywalki dały się we znaki. Na szczęście bez większych konsekwencji, mówi Magdalena Jurczyk.
12: Cieszę fakt, że gdzieś tam w tych trudniejszych momentach mimo wszystko potrafiłyśmy postawić kropkę nad i, więc to jest dla nas najważniejsze. Przez to, że ten

0: Początek pierwszego seta był dosyć gładki, to myślałyśmy, że bo sama się gdzieś tam wygra, że przeciwniczki nie zaczną walczyć, a zaczęły. Nie, myślę, że mimo wszystko, nawet jeżeli gdzieś tam był trudny moment, wierzyłyśmy, że zdobędziemy ten punkt i tak właśnie było.
1: W kolejnym meczu Polki zagrają jutro Złotyszkami, a w innym meczu grupy A Słowenki pokonały 2-0 Niemki. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju w Cincinnati, czyli nie obroni tytułu. Polka po bardzo zaciętym, trwającym blisko 3 godziny meczu przegrała 5-7, 6-4, 4-6 z Jessicą Pegulą. Amerykanka o trofeum zagra ze swoją rodaczką Coco Gauff, która pokonała w dwóch setach Czeszkę Sarę Bejlek. W turnieju panów zmierzą się Amerykanin Tiafoe i Francuz Fis, a w finale Challengera w Cancun wystąpi Hubert Hurkacz. W koszykówce reprezentacja Polski przygotowuje się do meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Izraelem. Po remisie z Bułgarią i porażką z Bośnią i Hercegowiną w kolejnym meczu kontrolnym biało-czerwoni przegrali z Grecją 81-89. A w piłkarskiej ekstraklasie w trzech meczach piątej kolejki 3 remisy, 1-1 zakończyły się spotkania Korona Kielce z Motorem Lublin i Piasta Gliwice z Legią Warszawa. Jak podział punktów przyjął trener Legii Marek Papszun?
2: Byliśmy dobrze przygotowani, tacy nastawieni, ale to był trudny mecz dla nas. Prowadząc, powinniśmy zrobić więcej, żeby go wygrać, bo ten mecz był po prostu wyrównany i on takim też wynikiem się zakończył.
1: 3-3 zremisowały Śląsk-Wrocław z Widzewem Łódź. Za granicą Super Puchar Niemiec dla Bayernu Monachium, który pokonał 2-1 Borussię Dortmund. Na Wyspach ruszyła Premier League. Na Good Morning wpadki Manchester United. Porażka z Hull City 0-2 i Tottenhamu 0-3 z Brentford. We Włoszech mistrz Italii Inter wygrał 4-1 z Moncą, a jedną z bramek strzelił Piotr Zieliński. W Hiszpanii Real Madrid z José Mourinho na ławce pokonał 2-1 Espanyol. Jeszcze dwie dyscypliny. W Formule 1 sprint i kwalifikacje przed Grand Prix Holandii padły łupem odpowiednio Brytyjczyków, Russella z Mercedesa i Lando Norrisa z McLarena. W kolarstwie rozpoczął się wyścig Vuelta Espania. Pierwszy etap jazdy indywidualną na czas w Monako wygrał Słoweniec Tadej Pogacar.
3: Słonecznie na południu, w innych regionach może się chmurzyć i miejscami popada deszcz. Na północy też zagrzmi, będzie od 17 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: po godzinie 7. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan. W ubiegłym tygodniu powiedziałem Państwu, że przesuwam na za tydzień informację i muzykę związaną z taką inicjatywą, która się nazywa Krzyż Japonii. No i słowo się rzekło, trzeba to zrobić, wtedy się nie zmieściliśmy. Za chwilę będą dwie wypowiedzi Macieja Białkowskiego, takiego człowieka bardzo zaangażowanego w dialog międzyreligijny, ekumeniczny, wolontariusza. I dwa lata temu odbył on taką pielgrzymkę, która się nazywa Krzyż Japonii. No, ale dość enigmatycznie brzmi ta nazwa, prawda? No to zaraz nam opowie, co to jest i po co, a później nam opowie, co po drodze spotkał, jakich ludzi, jakich wyznań, a towarzyszyć temu będzie muzyka japońskich katolików. Hallelujah Country Church. To pewnie jest nazwa całej tej wspólnoty, która będzie właśnie śpiewać, a oni będą śpiewać po japońsku. A więc zatem Maciej Białkowski po raz pierwszy.
1: To wyszło od wspólnoty pielgrzymów Bożego Miłosierdzia. Ich ideą jest właśnie pielgrzymowanie i tymi krokami modlenie się o miłosierdzie, bo jest to w ogóle, co ciekawe, wspólnota byłych więźniów, osób skazanych, czasami ciężkie wyroki. Oni co roku spotykają się w Niepokalanowie i przez to, że jeden z członków tej wspólnoty, Roman, mieszka przez pewien moment w Niepokalanowie, no to udało mi się z nim zapoznać. I przez to praktycznie byłem na tej pielgrzymce z nim. Idąc przez jakiś kraj, robimy krzyż na mapie, można powiedzieć. Czyli jedna, dwie, trzy osoby idą pionowo, a drugie parę osób albo jedna idzie poziomo. W naszym przypadku pionowa belka miała około 1400 km, a pozioma 250 właśnie przez Japonię. Idąc, modlimy się o miłosierdzie dla świata. Każda też pielgrzymka ma swoją własną intencję, własnego patrona, bo to też był taki czas, kiedy drżało trochę na Tajwanie. No wiadomo, na Ukrainie

nie wojna, więc intencja była też o pokój świata. Zaczęliśmy w takiej małej miejscowości, która nazywała się Itoigawa. To jest na zachodzie Japonii. Zaczęliśmy po Niedzieli Miłosierdzia. Zabraliśmy tam w ogóle taką tablicę, taką drewnianą. Zrobiliśmy sobie krzyże z bambusów, żeby tak było trochę lokalnie, więc z tymi krzyżami chodziliśmy. Bo to też tak zwykle Roman i ogólnie ci pielgrzymi Bożym Miłosierdzia robili, że z tymi krzyżami w ramach laski, którą się podpierają, też trochę ma może symboliczne znaczenie. Ta tablica, no to Roman zostawił ją na końcu swojej pielgrzymki i my też zostawiliśmy na końcu. Tam jest po japońsku i po polsku chyba, że właśnie to jest krzyż Japonii, że pielgrzymujemy i mapa. Żeby też pokazać ludziom, Japończykom, którzy nie mówią za dobrze po angielsku, że no my jesteśmy pielgrzymami, tak? I tutaj modlimy się. Pamiętam takie interakcje różne z Japończykami i też ojciec Mariusz zabrał takie karteczki, które po japońsku były napisane, bo niedaleko Nagasaki tam są siostry, niepokalanki i one też tam pomogły z tymi karteczkami. No i rozdawaliśmy tym ludziom. To było bardzo ciekawe. Często ci Japończycy nie umieli mówić po angielsku, więc musieliśmy używać tłumacza, czasami danie te karteczki, czy proste gesty. Czasami ktoś nam dał jedzenie, chociaż o to nie prosiliśmy. Czasami ktoś zobaczył, że zakonnik idzie i od razu było takie zaskoczenie, taki szacunek

głównie tam jest buddyzm i Shinto. To też podczas drogi, jak szliśmy, to tak się powoli uczyliśmy tej kultury. Były też kościoły, ale takie makiety trochę. Podobno ludzie tam biorą śluby, żeby wyglądało po amerykańsku. Ale byliśmy też w kościołach normalnie katolickich. Nie jest tam wielu wierzących, ale rzeczywiście czasami są. W Nagasaki. To w ogóle na początku naszej drogi, zanim w ogóle jeszcze wyruszyliśmy na trasę, byliśmy w Tokio, Nagasaki i w Nagasaki jest klasztor franciszkanów. Tam przyjął nas proboszcz, który bardzo po prostu się fajnie zachował w stosunku do nas. Byliśmy bardzo dobrze zapykowani. Moja szkoła była imienia świętego Maksymiliana i zawsze gdzieś tam to Nagasaki to było takie odległo, takie trochę nierealne, że no tam kiedyś właśnie założył klasztor ojciec Maksymilian, że wybuchła bomba, nie zniszczyła klasztoru. I jakby to było takie trochę właśnie w sferze marzeń bardziej. Ja jeszcze to nawet nie miałem 18 lat. To była na pewno przygoda, ale też widziałem w tym sens. Taka też była idea, że modlimy się ogólnie za świat, który, tak jak Japonia, jest bardzo rozwiniętym krajem, ale gubi te podstawowe rzeczy. Właśnie na przykład wiarę. Tam większość osób jest niewierząca. Moje pokolenie mało wierzące. I ja trochę modliłem się o to, żeby ci młodzi ludzie postarali się poszukać czegoś więcej niż tylko to, co jest tu i teraz widoczne. Właśnie poszukali Boga i odnaleźli w tym sens. Więc takie było trochę moje zadanie tam jako pielgrzyma. Celem naszej wędrówki był las właśnie Aokigahara, w którym wiele ludzi popełniło samobójstwo. Tam jest w ogóle taki klimat trochę mroczny. Właśnie takie drzewa, takie powginane to jest wszystko przy górze Fuji, więc tam jest wulkaniczna gleba. Może trochę taki mit też narósł wokół tego, ale rzeczywiście dużo ludzi tam popełniło samobójstwo. Tam właśnie też odmówiliśmy koronkę, do Bożego Miłosierdzia, na koniec naszej pielgrzymki, w intencji tych osób. Z tego co wiem, to główna taka fala to było po kryzysie chyba w latach 90., jak tam wszystko padło i rzeczywiście ludzie nie mieli pracy, młodzi. A też obecnie wydaje mi się, że jest cały czas w Japonii taki pęd, taka presja też na młodych, żeby jak najwięcej pracować, jak najlepsza praca. No już jest taki wymiar, że tak powiem, ekstremalny w Tokio, no ogromne miasto. Widać było, że po pracy na przykład, tak, ci pracownicy zamiast rodziny czasami to do barów. Też mieszkaliśmy w takim hostelu, gdzie po prostu były łóżka, same łóżka. No i tam też było wiele ludzi, którzy nie wracają do domu, tylko tam spać. To był trochę smutny widok, ale poza miastem oczywiście też byliśmy na wsi, gdzie trochę jest inne podejście. Pamiętam taką sytuację, zatrzymała się para, prawdopodobnie katolicy. I tak normalnie zaczęli do nas mówić, próbować się czegoś dowiedzieć. Po japońsku, ale chyba pokazali na krzyż, także kciuka w górę, coś takiego pamiętam. No gdzie w mieście na pewno by mi się to nie wydarzyło, bo tam ludzie są wszyscy anonimowi. To też jest ciekawa historia w ogóle, jeśli chodzi o chrześcijan w Japonii. W XVII wieku, na początku, były też prześladowania chrześcijan w ogóle, ale też w tym kluczu trochę, będąc w Nagasaki, czy idąc przez Japonię, też o tym myśleliśmy. Bo na przykład właśnie siostry mieszkają przy takich gorących źródłach, gdzie chrześcijanie byli topieni, tam zanurzani, w tych bardzo gorących źródłach. Wręcz można powiedzieć, że gotowani żywcem. Bardzo dużo okrutnych rzeczy. W samym Nagasaki najwięcej, bo tam było najwięcej po prostu katolików. Też byliśmy w muzeum, gdzie było to pokazane, jak na przykład katolicy tam swoją wiarę utrzymywali. Zakazane było na przykład posiadanie krzyży, czy jakichkolwiek figurek. I oni musieli jakoś, trochę podszywając się pod buddyzm, na przykład ukrywać postać Maryi. Ale to przetrwało.

0: Everlasting God, czyli Wieczny Bóg, oczywiście po japońsku, w wykonaniu Alleluja Country Church, taka wspólnota pewnie ewangelikalna japońska. Wcześniej oni wykonywali także pieśń How Great is Your God, jak wielki jest Twój Bóg. No niech sobie zaśpiewali, prawda? Tak sobie pomyślałem, niech Japończycy zaśpiewają, ponieważ Maciej Białkowski mówił o Japonii, o Krzyżu Japonii, o takiej modlitewnej, ekumenicznej inicjatywie, w której brał udział przed 2 laty. A teraz, proszę Państwa, nie będzie po japońsku, będzie po polsku i będzie po góralsku. Okazja jest taka, że jesteśmy przecież, proszę Państwa, w sierpniu. Co prawda główne pielgrzymki na Jasną Górę dotarły 15-14, ale przed nami 26 uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Te pielgrzymki będą jeszcze dalej wędrować. I także ważna okazja, ważna rocznica, 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu napisanych przez prymasa Wyszyńskiego i składanych w roku 1956. Jak to z tym było, za chwilę się dokładnie dowiemy. Towarzyszyć nam będzie muzyka. Muzyka Bartłomieja Gliniaka do słów Zofii Truty, która w całości nazywa się Równoj ku górze, oratorium bachledowiańskie, od Bachledówki, takiego miejsca pod Zakopanem, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. O nim też za chwilę będziemy słyszeli. Ale najpierw, jak to było z tymi ślubami narodu, kto je ułożył i czym one są, opowie Bartłomiej Noszczak, historyk Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki Sakrum czy Profanum? Spór o istotę milenium polskiego.
1: Jasnogórskie śluby narodu polskiego zostały ułożone przez internowanego w Komańczy prymasa Stefana Wyszyńskiego dokładnie 16 maja 1956 roku. Tego dnia przypada święto świętego Andrzeja Boboli, który nie dość, że był świadkiem ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, to jeszcze był ich autorem.

Przypomnijmy, że jasnogórskie śluby narodu polskiego były wpisane w pewien kontekst, po pierwsze swego rodzaju odnowienia życia religijno-społecznego w PRL w drugiej połowie lat 50., ale także było wpisane w pewien program jubileuszy 300-lecia obrony Jasnej Góry przed Szwedami. To jest bardzo istotny wątek obrony sanktuarium miejsca świętego przed zagrożeniem zewnętrznym i rocznicą 300-lecia odnowienia ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Prymas Stefan Wyszyński, zachęcony, czy zmotywowany, wręcz zmobilizowany do napisania ślubów przez panią Marię Okońską, zdecydował się to zrobić. Prymas Stefan Wyszyński stworzył wyjątkowy program, nie tylko religijny, ale przede wszystkim społeczny, zorientowany ku przyszłości. On jest mocno osadzony w historii, ale to, co stworzy, przede wszystkim jest zorientowane ku przyszłości. Ma służyć człowiekowi. A człowiek PRL-u anno domini 1956 to człowiek zniewolony, to człowiek zastraszony, chociaż już pomału pozbywa się tej bariery lęku. Pamiętajmy, że to czas odwilży, względnej demokratyzacji, osłabienia struktur partyjno-państwowych. To też jest czas swego rodzaju odnowienia życia religijnego, przede wszystkim na szczeblu parafii. I ten projekt był mocno osadzony w pewnych problemach połowy lat 50. Pamiętajmy, że to Polska rządzona przez komunistów, to Polska, w której komunistyczny aparat władzy dąży do wyrugowania kościoła z życia publicznego, społecznego. Mówiąc językiem tamtej propagandy, kościół miał być zamknięty w kościelnej kruchcie, żeby nie podejmował jakichkolwiek akcji na zewnątrz. Prymas dobrze orientuje się w sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i odczytuje doskonale znaki czasu. I tworzy program, który jest długofalowy, obliczony na 9 lat. Jego koronowaniem mają być obchody wielkiego jubileuszu Milenium Chrztu Polski w 1966 roku. A więc zobaczmy, no prymas izolowany, zamknięty, nie wiadomo co się z nim będzie działo, jak długo jeszcze będzie w izolacji, a on mimo to tworzy no, taki bardzo rozbudowany, wyjątkowy, odważny program, można powiedzieć, swego rodzaju rekatolizacji Polaków. Biskupi w 1957 roku, już po wyjściu prymasa Stefana Wyszyńskiego na wolność, powiedzą, że Polacy zeszli poniżej poziomu wierzącego pogaństwa. Zwróćmy uwagę na odwagę tych słów. Hierarchowie w tamtym czasie nie bali się postawić tak, powiedzielibyśmy, drastycznej, ale zapewne bliskiej prawdy diagnozy odnoszącej się do pewnych problemów społecznych. Pamiętajmy, że to jest ledwie 11 lat po wojnie, czas po największym kataklizmie w historii Polski, ale też Europy i świata, kataklizmie, który generował bardzo poważne, bardzo głębokie rany, traumy. Można rzec, że prymas Stefan Wyszyński dzięki swojemu programowi w jakiś sposób starał się te traumy leczyć. Najpierw rozpoznać, doskonale zdiagnozować, odczytać, podać jakieś skuteczne panaceum, lek na to, żeby pozbyć się tych wad narodowych.

Po pierwsze, odnowienie ducha Polaków, odnowienie chrześcijaństwa, wielkie narodowe rekolekcje. One będą trwały od 1956 roku. 1956 rok, sierpień, to jest złożenie jasnogórskich ślubów narodu. Śluby, jak założył prymas, 3 maja 1957 roku zostały ponowione, już z jego udziałem na Jasnej Górze, i to otwierało właśnie ten długofalowy, 9-letni cykl przygotowań do Wielkiego Święta Polskiego Chrześcijaństwa w roku 1966, czyli początek drogi do milenium. I kolejne lata, te 9 kolejnych lat, układało się w cykl Wielkiej Nowenny Narodu. Polacy zostali zmotywowani, zmobilizowani, zachęceni przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, ale też przez episkopat, niższe duchowieństwo, do realizacji w tych kolejnych 9 latach kolejnych zawołań składających się na jasnogórskie śluby narodu polskiego. W tamtych uwarunkowaniach, gdzie jakakolwiek aktywność wykraczająca poza pewne ramy narzucone przez partyjnych decydentów, no, była uważana za działalność antysystemową polityczną. Prymas Stefan Wyszyński zdawał sobie z tego sprawę, ale świadomie rzucał wyzwanie komunistycznej ekipie władzy, co także pokazywało siłę Kościoła. Rok 1956 i kolejne lata Wielkiej Nowenny pokazały, że po pierwsze państwo już nie ma siły do tego, żeby powrócić do prześladowań Kościoła, do skrajnie represyjnej polityki wyznaniowej z czasów stalinowskich, ale z drugiej strony Kościół jest na tyle silny, że jest w stanie stawiać czoła państwu. To była walka o człowieka, w sensie dosłownym, na przykład walka z pijaństwem, walka o rodziny, walka o młodzież, o katolickie wychowanie młodzieży, to walka o małżeństwa. Prymas Stefan Wyszyński motywował wiernych Polaków do tego, żeby podejmowali swego rodzaju wyzwanie, walkę o siebie, żeby walczyli o siebie. Później jakimś echem, refleksem tego będą wypowiedziane przez Jana Pawła II słowa odnoszące się do własnego Westerplatte, do tej walki o siebie, do stawiania sobie coraz większych wyzwań. Wydaje mi się, że prymas Stefan Wyszyński w ten sposób też pokazywał Polakom, że tak naprawdę mimo obiektywnych okoliczności, w jakich się znaleźli, czyli tej komunistycznej opresji czy represji powojennych, tak naprawdę człowiek gdzieś tam zawsze w środku pozostanie wolny, jeśli chce. Wielka Nowenna otwierała właśnie, była swego rodzaju zachętą, uchyleniem drzwi do tego świata wolności wewnętrznej, który stawał oczywiście w jakiś sposób w kontrze do otaczającej Polaków rzeczywistości, determinowanej przez niby praworządność, niby demokratyzację.

i niby wolność i tak naprawdę był zachętą do wejścia w świat wolności. Kościół zachęcał w sposób otwarty, expressis verbis, do tego działania, po pierwsze do stawania w prawdzie i walki o siebie. Warto w tym miejscu podkreślić, że wbrew obiegowej opinii dotyczącej prymasa Stefana Wyszyńskiego, takiej jego asekuracyjności, jeśli chodzi o wprowadzenia co rodzaju nowinek w życie społeczno-religijne, tak naprawdę Wielka Nowenna, czy w czasie Wielkiej Nowenny, polski kościół jako jeden z pierwszych wprowadzał w życie w kontekście ostatnich lat nowenny chociażby soborowe czyny dobroci, które były rzeczywiście projektem nowatorskim, ukierunkowanym na człowieka, na jego pracę nad sobą. To była właściwie zachęta, może mniej mobilizacja, ale zachęta, wezwanie do uczestniczenia w tym naprawdę radosnym, bo pamiętajmy, że to było święto, wyjątkowe święto polskiego katolicyzmu. Było to zaproszenie do tego święta. Za chwilkę wejdziemy w Wielki Rok Tedeum, a mimo to hierarchowie cały czas zwracają uwagę na wady społeczne, na problemy Polaków. Nie boją się tego. Zachęcają do przekształcania siebie w tym milenijnym duchu odnowy. Przedstawiają, pokazują im lustro, którym po pierwsze oni mają się przejrzeć, a po drugie mają się zmienić. Znaczy nie tyle mają, co są zachęceni do tego, żeby się zmienić. Pytanie, na ile, w jakim stopniu, w jakim zakresie wierni Polacy, ale też może niekoniecznie wierni, bo przecież program milenijny był skierowany także do osób niewierzących bądź wyznawców innych religii. I teraz jest pytanie, w jakim stopniu to wezwanie Kościoła zostało zrealizowane w życiu codziennym.

Oratorium równo i ku górze. Słowa Zofia Truty, muzyka Bartłomiej Gliniak. O tym oratorium za chwilę, o okolicznościach, o tym jak pięknie je można odczytać, opowie Jan Mrowca, inicjator powstania tego właśnie oratorium bachledowiańskiego, które miało swoją premierę we wrześniu 2022 roku w kościele świętej Katarzyny w Krakowie. Usłyszeliśmy z tego dzieła już o Częstochowsko Cudowną Matko, Karolina Szymusiak, Sylwia Strączek i Bernadetta Kois-Zalińska oraz śpiew Wdzięcznych Serc. Tutaj Maria Koperda, Józefa Wyroba, Józefa Kalisz, Ewa Miętus i kilka innych wykonawczyń. No a teraz, jak już powiedziałem, Jan Mrowca, to też będą dwa fragmenty wypowiedzi. I towarzyszyć mu będzie oratorium bachledowiańskie, z którego utwór Równo i ku górze jest utworem tytułowym.

Po koncercie w Krakowie, po prapremierze oratorium otrzymaliśmy homilię, którą ksiądz kardynał wygłosił w Zakopanem. Homilia nazywa się Sursum Corda, a tytuł naszego oratorium jest Równoj ku górze. W tej homilii ksiądz kardynał opowiada o tym, jak wpadł na pomysł ślubów jasnogórskich. Mówi, że w górach się ten pomysł narodził, że góry go inspirowały i bardzo mocno używa symboliki górskiej. Tą narracją górską się posługiwał, żeby tłumaczyć, jak to wszystko ma wyglądać. Oczywiście śluby jasnogórskie są przepisem szalenie trudnym i wymagającym. Jeśli staramy się je brać poważnie, no to to jest powiedzmy Giewont albo Irysy, czyli góra nie do zdobycia dla niektórych. Ale on właśnie patrząc na Taterników, na ludzi gór, pokazuje, że to się może wydarzyć. Tylko trzeba odpowiednio do tematu podejść. Trzeba być wytrwałym, ale bez zrywów, bez uniesień. Cały czas z konsekwencją dążyć do celu, obrać sobie ten cel, który jest gdzieś w górze. I tak jak dobry Taternik myśli, co robi, zastanawia się, asekuruje, rozważa każdy krok, ale też

nie cofa, stawia krok za krokiem powoli. Potrzebny jest też cel wędrówki. Nie możemy sobie chodzić tak byle jak, to znaczy się, co sobie pomyślimy, raz w prawo, raz w lewo. Dobry taternik i dobry podróżnik wie, gdzie chce dojść. Ma plan, jest przygotowany, jest zaopatrzony. To, co w górach często ja spotykam, to jest to, że czasem tego celu nie widać. Zwłaszcza jeśli się jest w dolinie, nie widać ani nieba, ani słońca. Ważne, żeby w tej dolinie nie zostać, iść dalej. A na końcu tej doliny szlak zaczyna się kierować ku górze. Na samym końcu jest właśnie ten cel i też ta radość, że się udało, mimo trudu. Na pewno w górach potrzebny jest szlak, potrzebny jest przewodnik. Oczywiście można chodzić po swojemu, po górach, szczerze święci tak chodzą, natomiast dla nas, dla mnie, poruszanie się po wysokich, nieznanych mi górach bez przewodnika jest niemożliwe. No i tutaj właśnie dzięki opatrzności mieliśmy na Wahledówce dwóch takich przewodników, ludzi, którzy szlaki tyczyli, pokazywali. No oczywiście pozostaje kwestia wiary, no ale to już jest to, co każdy musi z nas sobie przepracować. Czy wierzymy im, jak uwierzyło wielu i świadczą, że jest, że to nie jest fikcja, że to jest prawda, że to działa, to już każdy musi sobie przepracować w swoim sercu i uwierzyć, zaufać. Tego już nie umiemy nauczyć. Mamy świadectwa, że wielu przeszło tym szlakiem, który Jan Paweł II, kardynał Wyszyński wytyczyli i pokazali. Sami nim przeszli. Widzieliśmy, jak trudno było czasem im iść do góry, ile to kosztowało. Więc wiemy, że jest i wiemy, że warto. I też wiemy, że jest trudno. No ale chyba w tym cała zabawa polega, żeby to tak było. Na Wahledówkę też trzeba się wspiąć. Dawniej moi dziadkowie chodzili zawsze na nogach, nie było jeszcze to wszystko skomunikowane, więc wiedzą, co to jest trud wspinania się na Wahledówkę, zwłaszcza zimą. I dzisiaj już można samochodem podjechać i to jest wygodne, natomiast te widoki dalej zachwycają i radują wszystkich pielgrzymów i turystów, którzy tam docierają.

Machlędówka od samego początku jest maryjna, jest nazywana taką Jasną Górą Podhala, potocznie oczywiście. Kościół jest pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej, więc ludzie pielgrzymują do Maryi na Machlędówkę. Wiemy dobrze, bardzo mocno to jeszcze odkryliśmy poprzez studiowanie słów Wyszyńskiego o Maryi. Wszystko postawiłem na Maryję. To była jego dewiza na trudne czasy. Zawierzenie Maryi i oddanie wszystko jej w niewolę. Dzisiaj tak nie lubimy słowa niewola. Natomiast ta niewola jest cudowna, bo wiadomo, że nic nam się nie stanie. Będzie najlepiej, jakby mogło być. Może nie najłatwiej, ale najlepiej. Tego się uczyliśmy od Wyszyńskiego. To zaufanie jego i patrzenie cały czas w tą, która ochroni, która poprowadzi i pocieszy, jak będzie potrzeba. Takie dwa filary, filar maryjny i filar nauczania kardynała Wyszyńskiego, który wskazuje na Maryję, a Maryja wskazuje na Chrystusa, więc kierunek jest tylko ku górze. Jeśli ktoś się wspina naprawdę wysoko, to jest związany liną, więc jest, można powiedzieć, zniewolony tą liną. Nie może zrobić dowolnego ruchu, jaki by w danym momencie sobie chciał. Ma ruchy ograniczone. Jeśli ktoś jest na wielkiej grani, jest ograniczony tą małą przestrzenią, którą ma pod stopami, nie może położyć kroku gdziekolwiek. Ten krok jest znowu, można powiedzieć, zniewolony. Jest ograniczony pogodą, jest ograniczony warunkami swoimi fizycznymi, więc no, w tych górach jest wiele ograniczeń. Można powiedzieć, że jest zniewolony wieloma rzeczami. Ale, właśnie ale, to też mu pozwala, że skupia się tylko na ścieżce i na drodze w jednym kierunku. Nie odskakuje na bok, czy nie zmienia drogi, nie przestaje, jeśli chce dojść. A dojść musi, bo dzień się kończy. To jest taka symbolika ciekawa, która w górach jest widoczna, może trochę nam opowiedzieć o życiu. Mamy horyzont, mamy przepis, mamy kogoś, kto jest na górze i wszystko jest, powiedzmy, jasne i czytelne. Tylko wykonać.

Soliści i pozostali wykonawcy oratorium Bachledowieńskiego Równoj ku górze, naucz nas matko miłości, a wcześniej spośród pięknych gór i lasów oraz utwór tytułowy Równoj ku górze. O oratorium opowiadał jego inicjator Jan Mrowca. I na koniec dzisiejszego spotkania, proszę Państwa, jeszcze chciałbym, żeby Państwo słyszeli utwór Trzeba się dzielić. Będą śpiewać Sylwia Banasik-Smulska i Emil Ławecki. Oczywiście do tego górole, liczni wokaliści. Przypomnę słowa Zofia Truty, muzyka Bartłomiej Gliniak. Z gór widać bowiem lepiej i zawsze trzeba równać ku górze, nigdy w dół. Te słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego przyświecały inicjatorom i wykonawcom tego utworu. Marcin Witan, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna gra.

0: Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 sierpnia, minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Zderzenie dwóch samochodów pod Tczewem na Pomorzu. Nie żyją dwie osoby. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego. Lotnisko w Oslo w Norwegii zamknięte na 5 godzin. Wstrzymano część rejsów, w tym do Krakowa. Dwie osoby zginęły, dwie kolejne zostały ranne w wyniku zderzenia dwóch samochodów pod Tczewem na Pomorzu. Do wypadku doszło w miejscowości Narkowy przed godziną 4:00, powiedział TVP Info kapitan Konrad Majewski ze Straży Pożarnej w Tczewie.
5: Po przyjeździe na miejscu zdarzenia dostaliśmy bardzo trudną sytuację, gdyż samochód skręcający z drogi głównej w drogę podporządkowano. No, doszło do po prostu uderzenia przez drugi samochód. Skutkiem tego wypadku były obrażenia, które spowodowały zgon u dwóch osób oraz dwie osoby zostały poszkodowane, jeszcze zabrane do szpitala. Jedno lotniczym pogotowym ratunkowym śmigłowcem, druga natomiast karetką.
4: Po wypadku droga krajowa nr 91 między Tczewem a Gniewem była zablokowana. Przepisy umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych wchodzą w życie. Dotychczas było to niemożliwe ze względu na brak odpowiednich formularzy. To efekt rozporządzenia podpisanego przez ministra cyfryzacji. Co dokładnie wprowadza nowe prawo, tłumaczy wiceszef tego resortu Dariusz Standerski.
6: Dzięki temu, że dzisiaj wszystko mamy w systemie rejestrów państwowych, oznacza to, że nie musimy drukować wielu rodzajów formularzy, gdzie byśmy musieli zamieniać wśród danych osób, które zawarły małżeństwo, wpisywać czy mężczyzna, czy kobieta, czy jako pierwszy mężczyzna, czy jako drugi. Wszystko będzie w sposób elastyczny i oszczędny stosowane, co umożliwi również transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa.
4: W badaniu CBOS z maja 45% Polaków było zdania, że transkrypcja aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą to krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób był przeciwnego zdania. Największe lotnisko Norwegii w Oslo nie działa. Powodem strajk kontrolerów ruchu lotniczego. Port zamknięto od 6:30 do 11:30. Linie lotnicze Norwegian wstrzymały 72 rejsy, w tym do Krakowa. Również SAS skreślił z niedzielnego rozkładu wiele przedpołudniowych połączeń. W poniedziałek sytuacja w Oslo i w Bergen ma się stopniowo poprawiać, choć skutki niedzielnych zakłóceń będą nadal odczuwalne. Od wtorku kontrolerzy mają rozszerzyć protest, a problemy mają objąć porty lotnicze także w środkowej i północnej Norwegii. Nawet 300 zł dopłaty do jesiennego wypoczynku na Warmii i Mazurach. Pod koniec września rusza nowa edycja programu Czek Turystyczny, finansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jak tłumaczy wiceprezes warmińsko-mazurskiego oddziału organizacji Marlena Rogowska, wsparcie trafi do konkretnych grup społecznych.
7: Są to osoby, które na dzień generowania czeku kończyły 60. rok życia, czyli seniorzy. Są to również osoby posiadające kartę dużej rodziny. I trzecia grupa OPEN to są osoby pełnoletnie, obywatele naszego kraju.
4: Program rozpocznie się 30 września i potrwa do końca listopada. Ważna informacja, pobyt należy zarezerwować bezpośrednio w wybranym hotelu lub pensjonacie. Zniżka nie zadziała w przypadku rezerwacji przez popularne zewnętrzne portale internetowe. Plaża podzielona murem oddzielającym kobiety od mężczyzn bije rekordy popularności. Miejsce znajduje się w Trieście we Włoszech i jest elementem lokalnej tradycji.
8: Wejście na tę wyjątkową plażę kosztuje euro 20, a w ciągu 3 miesięcy sprzedano ponad 106,5 tysiąca wejściówek. Co ciekawe, w lipcu z kąpieliska chętniej korzystały kobiety. To one kupiły większość z ponad 53 tysięcy biletów. Plaża La Lanterna, czyli latarnia, nazywana przez mieszkańców Pedocin z 74-metrowym murem, została otwarta w 1903 roku. Mur oddziela część przeznaczoną dla kobiet i dzieci od części zarezerwowanej dla mężczyzn. Miejsce jest dziś kultowe dla mieszkańców Trieste i przyciąga też turystów. Mieszkańcy podkreślają, że mur jest częścią historii i tożsamości miasta, dlatego mimo zmieniających się czasów nie chcą jego likwidacji. To jedyne zachowane w Europie kąpielisko z takim podziałem.

0: Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport. Adam Malecki.
3: Początek na plus. Reprezentacja Polski siatkarek od zwycięstwa rozpoczęła udział w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone ograły 3-0 Węgry, a więcej o meczu opowie druga libero Justyna Łysiak.
4: Od początku tego meczu zaprezentowałyśmy się dobrze. W tym pierwszym secie pokazałyśmy, że no taką dominację myślę. Bardzo dobry ten pierwszy set w naszym wykonaniu. Potem myślę, że miałyśmy trochę więcej problemów. Też przeciwniczki zaczęły grać trochę lepiej, no ale na koniec 3-0 dla nas. Przytrzymałyśmy te ciężkie momenty meczu i cieszę się, że w tych końcówkach byłyśmy lepsze.
3: Jutro w drugim meczu Mistrzostw Polki zagrają z Łotyszkami. A Iga Świątek nie zagra w finale turnieju w Cincinnati. Polka w trzech setach przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Więcej o tym zaciętym spotkaniu opowie Jan Pachlowski.
5: To była pierwsza porażka naszej tenisistki po kolejnych 10 wygranych spotkaniach. Iga Świątek nie ustrzegła się błędu w tym spotkaniu. O porażce z Jessicą Pegulą zdecydowały detale. W decydującym secie Amerykanka odrobiła stratę przełamania i pokonała sześciokrotną mistrzynię turnieju wielkoszlemowych Świątek po zaciętym pojedynku, który trwał 2 godziny i 47 minut. Ten mecz był szalony, do tego trudne warunki atmosferyczne. Raz jedna z nas grała dobrze, potem słabiej i tak było to przeplatane. To miało wpływ na mecz. Podsumowała Jessica Pegula. Iga Świątek przenosi się teraz do Nowego Jorku, gdzie rozpoczyna się rywalizacja wielkoszlemowym US Open.
3: Pegula w finale zagra ze swoją rodaczką Coco Gauff, a Hubert Hurkacz przebywa obecnie w Meksyku, gdzie awansował do finału Challengera w Cancun. W piłkarskiej Ekstraklasie grają w piątej kolejce, a w trzech sobotnich meczach posypało remisami. 3-3 Śląska we Wrocławiu z Widzewem Łódź, 1-1 w spotkaniach Piasta Gliwice z Legią Warszawa i Koronę Kielce z Motorem Lublin. Za granicą Superpuchar Niemiec dla Bayernu Monachium po wygranej z Borussią Dortmund, we włoskiej Serie A zwycięstwo mistrza Interu 4-1 z Moncą i gol Piotra Zielińskiego. W Premier League porażki Manchester United 0-2 z Hull City i Tottenhamu 0-3 z Brentfordem. W Hiszpanii wygrana Realu Madryt 2-1 ze Spaniolem. Jeszcze koszykówka i towarzyska porażka reprezentacji Polski z Grecją 81-89. Biało-czerwoni przygotowują się do gry w drugiej rundzie kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Pierwszym rywalem 27 sierpnia będzie reprezentacja Izraela.
1: Słonecznie dziś na południu, w innych regionach może się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
6: Autopromocja.
7: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
8: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
7: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
8: Chyba odwrotnie.
7: Niekoniecznie, ale niech będzie.
8: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
7: Wszystko jest możliwe.
8: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
7: Michalina Bieńko
8: i Maja Sołtysik.
6: Autopromocja.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: Królestwo roślin.

Paweł Sztarbowski, dzień dobry. Słuchają Państwo audycji, której bohaterkami są rośliny. Królestwo, dzięki któremu możliwe jest życie na naszej planecie. I niby takie okrągłe, gładkie zdanie, ale tak, to dzięki roślinom i ich zdolności do fotosyntezy możemy w ogóle oddychać. Ale to także rośliny są głównym źródłem naszego pożywienia. I właśnie o żywności dzisiaj będziemy rozmawiać, a konkretniej o suwerenności żywnościowej. I temu zagadnieniu poświęcony jest w tym roku Festiwal Warszawa w Budowie. Najnowsza, 18. już edycja tego wydarzenia, kultowego już właściwie wydarzenia organizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, które jakoś mocno wpisało się, mam wrażenie, w pejzaż Warszawy, w pejzaż dyskusji o tym, jak to miasto powinno wyglądać. Więc czy Warszawa jest w pełni suwerenna, skoro nie jest w stanie sama się wyżywić? Z takim pytaniem Państwa pozostawię, a teraz posłuchajmy muzyki.

0: Moim i Państwa gościem jest Jakub Depczyński, kurator z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Miło mi, że znalazłeś czas w takim, rozumiem, już gorącym bardzo momencie przygotowań do najbliższej edycji festiwalu. Dodam, że Jakub jest współkuratorem tegorocznej edycji Warszawy w budowie wraz z Joanną Erbel i Alicją Wójcik. I dodam, że można posłuchać rozmowy z Joanną Erbel i Alicją Wójcik w ramach właśnie Królestwa Roślin. Nagrywaliśmy odcinek o farmie w mieście, we farmie Most, która znajduje się na terenie Warszawy. Czym w ogóle jest ta suwerenność żywnościowa, o której powiedziałem na początku, bo to hasło tegorocznej Warszawy w budowie to suwerenna i najedzona.
1: Tak, suwerenność żywnościowa to jest pewnego rodzaju podejście do polityki żywnościowej, czyli najzwyczajniej w świecie do rozwiązań gospodarczych, politycznych, społecznych, które odpowiadają za to, czym i jak się żywimy, jak układamy łańcuchy produkcji żywności, dystrybucji, przetwórstwa, no i oczywiście też to, jak my jako obywatelki, obywatele tą żywność konsumujemy. I suwerenność żywnościowa zasada się na takiej prostej zasadzie, to znaczy takiej, że my jako członkinie, członkowie jakiejś społeczności, w tym wypadku miasta Warszawy, mamy prawo do decydowania o tym, skąd ta żywność będzie, jak będzie tworzona, czy będzie zdrowa i bezpieczna, to znaczy, że mamy wpływ i nie jesteśmy skazani na to, że po prostu no jemy to, co jest w najbliższym sklepie, najbliższej restauracji. Oczywiście suwerenność żywnościowa kładzie nacisk na jakieś aspekty, które nazwalibyśmy, powiedzmy, polityczne.

0: etycznymi, czyli przede wszystkim na sprawczość obywateli, na lokalność tej żywności, tego, żeby na ile to możliwe, oczywiście w granicach rozsądku, była ona produkowana jak najbliżej miejsca konsumpcji, na to, żeby ona była zrównoważona i żeby w jak najmniejszym stopniu negatywnie wpływała czy na środowisko, czy na zwierzęta, na rośliny, ale też na osoby, które tą żywność produkują. Znaczy w ramach suwerenności żywnościowej producenci, rolnicy, przetwórcy, restauratorzy też mają mieć możliwość produkowania w sposób, który uważają za właściwy, etyczny, ale też taki, z którego mogą żyć. Ważnym elementem suwerenności żywnościowej jest też dostępność cenowa, no bo wiemy, że zdrowa i dobra żywność generalnie istnieje. Problemem jest to, że często nie mamy do niej dostępu albo po prostu nas na nią nie stać.
1: Tak, no to właśnie jest ten paradoks, że ona zwykle jest po prostu dużo, dużo droższa, również poprzez różne restrykcje i parametry, które rolnicy, sadownicy, ogrodnicy ekologiczni muszą spełniać.
0: Tak, to jest pewien paradoks, bo z jednej strony, kiedy idziemy do sklepu i chcemy kupić coś zdrowego, to patrzymy, czy ma certyfikat, czy jest zrobione właśnie gdzieś tutaj lokalnie, no staramy się. Z tego co wiemy, Polki i Polacy bardzo się tym przejmują. I rzeczywiście patrzą, badania pokazują, że 78% obywatelek, obywateli Polski jest gotowych dopłacać za lepszej jakości lokalną żywność. W tym 74% osób, które określa swoją sytuację materialną jako złą. Więc nawet osoby, które zarabiają mniej i mają w życiu ciężej, i tak bardzo zwracają na to uwagę. No ale właśnie problemem jest ta dostępność, znaczy jesteśmy gotowi płacić więcej, ale ile więcej? I kiedy widzimy te certyfikaty, zazwyczaj pewnie też nie zdajemy sobie do końca sprawy, co za tym certyfikatem stoi. No jest tak, że z jednej strony on jest jakąś gwarancją, że ta żywność pewnie jest wyprodukowana w lepszych warunkach, przynosi lepszy zysk rolnikom, pozwala im też rozwijać produkcję właśnie w jakiś taki kierunku zrównoważenia zdrowia, bezpieczeństwa. No ale z drugiej strony, tak jak każdy certyfikat, jest to biurokratyczny dokument, w którym trzeba spełnić pewne wymagania, które być może nie zawsze są sensowne. Niektóre z tych certyfikatów czy metod, które są uznawane za ekologiczne, może są trochę przestarzałe, może wymagają jakiegoś takiego uwspółcześnienia i wiele z osób, które zajmuje się taką ekologiczną produkcją rolną, na przykład nie spełnia tych norm certyfikatowych, mimo że ich żywność jest bardzo dobrej jakości.
1: W waszym tekście kuratorskim piszecie o strefie żywicielskiej Warszawy i tak się zastanawiam, czy my w ogóle zastanawiamy się, ile kilometrów przebyło takie jabłko czy taki pomidor, który trafia nam rano na kanapkę, czy trafia gdzieś do naszej sałatki.
0: No więc okazuje się, że chyba coraz więcej się zastanawiamy i też coraz głośniej. Takim przykładem głośnej dyskusji na temat żywności, która przetacza się teraz przez Polskę, jest kwestia żywienia w szkołach. A to jest bardzo ciekawy spór, czy też taka sieć sporów, które toczą się po prostu lokalnie, w ramach których rodzice dzieci, które mają w szkołach, coraz częściej domagają się od szkół dobrej jakości, zdrowej, bezpiecznej i często lokalnej żywności. I to jest taka debata, która rzeczywiście toczy się zwykle między samorządami, tak? I to jest takie pytanie o to, czy samorządy, które prowadzą te szkoły, mogą i na jakich zasadach mogłyby wspierać te instytucje w tym, aby ta żywność bezpieczna, lokalna, zdrowa, mniej szkodliwa środowiskowo była dostępna w szkołach. Więc my te debaty toczymy. Pewnie też debaty o jedzeniu kojarzą nam się często nieuchronnie z polaryzacją polityczną. Czy to jest GMO, protesty rolników wobec polityki unijnej, dyskusja o jedzeniu, niejedzeniu mięsa. Więc na pierwszy rzut oka możemy mieć wrażenie, że to jest temat taki skrajnie polaryzujący. Natomiast jak się przyjrzymy dokładniej globalnym badaniom na temat żywności, to okazuje się, że jest pewna podstawa, która jest uwspólniona. I niezależnie od tego, czy patrzymy na dane z USA, Brazylii, Unii Europejskiej, Indii, Japonii, ludzie generalnie bardzo chcieliby mieć dostęp do zdrowej, bezpiecznej, lokalnej, produkowanej w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska i zwierząt żywności. Co do tego istnieje uniwersalna zgoda, to nie polaryzuje. Co więcej, istnieje też uniwersalna zgoda co do tego, że państwa, rządy, samorządy powinny działać na rzecz zapewnienia tego stanu rzeczy. Więc my o żywności mówimy coraz więcej, coraz głośniej. Te spory są obecne, ale fajnie byłoby się skupić na tym, co do czego pewną zgodę i gotowość na zmiany mamy, a niekoniecznie od razu wchodzić w te dyskusje, które są no, najtrudniejsze, najbardziej polaryzujące i też no, nie zawsze produktywne.
1: Ja myślę, że tutaj też takim hasłem, które powinno się pojawić, jest sezonowość produktów, które pojawiają się na naszych stołach, do czego troszkę przestaliśmy być przyzwyczajeni, bo chociażby ten pomidor, o którym wspomniałem na

0: kanapkę. Teraz mamy też akurat sezon na pomidory. Mam wrażenie, że tak jesteśmy przyzwyczajeni, że nawet w styczniu, w lutym po prostu idziemy do sklepu, kupujemy te pomidory, że wręcz przyzwyczailiśmy się do tego, że one już wtedy niekoniecznie smakują w ogóle jak pomidory, że one nie mają w ogóle smaku pomidora, ale to są czymś czerwonym, imitującym tak naprawdę ten smak właściwego pomidora. I to nam zupełnie nie przeszkadza. To znaczy zapomnieliśmy o tym, że to, co trafia na nasz stół, też no, jest po prostu sezonowe.
1: Tak, to się wiąże z wieloma procesami, tak? No przede wszystkim jakby z globalizacją łańcuchów żywnościowych, tak? No żywność, która trafia na nasze stoły, bardzo często była wyhodowana na jednym kontynencie, potem przetworzona na innym, zapuszkowana jeszcze na innym i trafia do nas często zupełnie nie wiemy skąd, tak? Drugim procesem, który też za to odpowiada, jest zwłaszcza wśród mieszkańców miast, a jak wiadomo, no, urbanizacja postępuje, tylko więcej ludzi mieszka w miastach i prawdopodobnie w XXI wieku tylko więcej ludzi będzie mieszkać w miastach. I wraz z poszerzaniem się miast i tym rozlewaniem się miast, ta strefa żywicielska, o której wspomniałeś, czyli taki obszar mniej więcej 80-100 kilometrów wokół miasta, z którego płodów rolnych i produktów miasto mogłoby się wyżywić, ten obszar się odsuwa coraz dalej od miasta. My mamy z farmami, z rolnictwem, z produkcją żywności coraz mniej kontaktu. I to jest jakiś taka kwestia, nie mówię, że to jest coś, co trzeba naprawić, ale coś, nad czym się zastanowić. Czy my naprawdę nie chcemy wiedzieć, jak się produkuje ten ser, jak się robi, jak rosną te pomidory, skąd ta marchewka przyjechała, a tak naprawdę no, we współczesnym świecie, jeżeli ktoś, tak jak ja na przykład mieszkam w centrum Warszawy, ja mogę nie mieć żadnego kontaktu absolutnie nigdy, ani z rolnictwem, przetwórstwem, mogę mieć kontakt tylko z tym, co jest w najbliższym supermarkecie w centrum i po prostu zdejmować to z półki, nie zastanawiać się nad sezonowością. Tak? No, ja znam osoby, dla których naprawdę zaskakującą informacją było to, że słuchaj, to nie jest sezon na pomidory, dlatego on smakuje inaczej niż latem. Tak? Nie bardzo się też o tym edukujemy w szkole, a jednocześnie jesteśmy w momencie w tej chwili, kiedy ten globalny system żywnościowy się bardzo zmienia. No zresztą tak jak zmienia się cały globalny system. Tak obserwujemy, że ta zglobalizowany świat, do którego się przyzwyczailiśmy przez ostatnie dekady, trochę chwieje się w posadach. Zmiany klimatu, zmiany geopolityczne, konflikty zbrojne i właśnie to załamywanie się łańcuchów dostaw, tego rodzaju kryzysy, jak niemożliwość robienia fish and chips w Wielkiej Brytanii, bo przez wojnę w Ukrainie i załamanie się dostaw oleju słonecznikowego do smażenia słynnej ryby z frytkami, nagle uświadamia nam, że ten system był o wiele bardziej kruchy niż nam się wydaje. Więc żywność jest takim dobrą soczewką, przez którą możemy spojrzeć na to całe takie splątanie politycznych, ekologicznych, no też militarnych zmian, które teraz zachodzą i zastanowienie się nad tym, jak możemy tą relację ułożyć na nowo i być może warto pomyśleć o przywróceniu głębszego kontaktu pomiędzy nami a produkcją żywności.
0: Toż łańcuchy dostaw stały się w ogóle jednym z takich czołowych haseł, które pojawiły się w przestrzeni publicznej w czasie pandemii COVID-19. I to też jest ciekawe, że te łańcuchy dostaw jakby stały się czymś takim przezroczystym, aż do momentu kryzysu. Znaczy nagle kryzys przypomina nam, że istnieje coś takiego jak łańcuchy dostaw i że w sumie one powinny być jak najkrótsze.
1: Tak, no bo ten system dobrze działa, kiedy nic go nie zaburza, tak? Ta miejska strefa żywicielska, na co dzień możemy jej nie zauważać, ale właśnie w takim momencie jak pandemia COVID-19 okazuje się, że naprawdę jesteśmy w stanie przetransportować coś tutaj w promieniu 30, 50, 80 kilometrów, a może mieć coś, co jest wyprodukowane nawet w granicach miasta, na przykład właśnie Farmy Most, o której wspominałeś. I w momentach kryzysowych, w momentach wojny, pandemii, jakiejś katastrofy naturalnej. To jest dokładnie ten moment, kiedy strefa żywicielska odgrywa bardzo istotną rolę. I nie jest też przypadkiem, że polityka żywnościowa i myślenie o dystrybucji, składowaniu i skracaniu łańcuchów dostaw żywności jest elementem strategii obronności każdego państwa. I ja na przykład pracując nad tą wystawą brałem udział w Kongresie Suwerenności Żywnościowej, który odbywał się w tym roku w Krakowie. Wspaniałe, fascynujące wydarzenie, którego jednym z patronów i partnerów była polska armia, polskie wojsko. I osoby związane z obronnością też brały udział w tych panelach, bo z ich perspektywy temat tego, czy mamy dostęp do żywności, na jak długo tą żywność w momencie kryzysowym. I to niekoniecznie musi być wojna, tak? No właśnie, to różnego rodzaju kryzysy, których teraz doświadczamy. Z tej perspektywy to, czy mamy krótki łańcuch dostaw, czy strefa żywicielska działa dobrze, czy są lokalni rolnicy, którzy są w stanie zalepić te dziury w momencie, kiedy globalne łańcuchy się załamią, jest tak naprawdę kluczowe.
0: Jest taka opowieść profesora Łukasza

0: Łuczaja o tym, że w czasie oblężenia Sarajewa tak naprawdę życie ludziom i to, żeby nie poumierali z głodu, ratowały pogadanki jednego z botaników przez taki radiowęzeł, w którym właśnie opowiadał, jakie rośliny, które znajdują się gdzieś przy ulicach, w parkach, są jadalne i że tak naprawdę dziki topinambur ratował rzeczywiście przed głodem, no w tak skrajnej sytuacji, ale no to już jest skrajna sytuacja. Mhm. Natomiast czy ty uważasz, że czy waszą tezą, która wybrzmiewa z tego hasła suwerenna i najedzona, czy ona polega na tym, że kupowanie lokalnych owoców, warzyw jest aktem politycznym?
1: Tak, no jak najbardziej. No, każdy nasz wybór, powiedzmy tutaj wybór konsumencki, jest aktem politycznym, no bo za tym, jakie jabłko kupujemy, stoi właśnie łańcuch dostaw, stoi polityka, stoi gospodarka, stoi też łańcuch wartości, tak? Kto na tym zarabia, kto czerpie z tego korzyści. No i podejmując tą decyzję, rzeczywiście jakąś wizję świata chcąc, nie chcąc wspieramy, a inną spychamy na bok. Natomiast ja kiedy myślę o polityczności, jednak wydaje, zawsze bardziej patrzę na stronę podażową niż popytową i na infrastrukturę, bo my jako konsumenci tak możemy coś zmieniać, ale nasza sprawczość jest ograniczona. I wydaje mi się, że znowu się tu odwołuję do badań Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt, które pokazują, że niemalże połowa Polaków ma w zasięgu 15 minut spacerem dyskont, ale chciałaby go mieć około 20-25%, a przy targowiskach rolniczych proporcja jest odwrotna. Tak, około 23% Polaków ma dostęp do targowisk, czyli może pójść sobie na spacer i od rolnika, czy od nawet pośrednika, który jednak kupuje u lokalnych rolników te produkty, kupić sobie jedzenie, a prawie połowa chciałaby mieć. Więc ta proporcja jest zaburzona i problemem to nie jest tylko tak, że my nie chcemy czegoś kupować, tak jak już mówiłem, Polacy są gotowi płacić więcej za lepsze, bezpieczniejsze, lokalne, zdrowsze, bardziej zrównoważone jedzenie, ale nie mamy takiej możliwości najzwyczajniej w świecie. Więc tak, oczywiście kupowanie rzeczy z naklejką produkt polski to jest akt polityczny, ale wydaje mi się, że silniejszym aktem politycznym jest domaganie się od samorządu, żeby wspierał lokalne targowisko w naszej miejscowości czy w naszej dzielnicy. Tak, w wielu krajach zachodnich tego rodzaju rozwiązania funkcjonują. Na przykład w Barcelonie obowiązkowo każda dzielnica ma obowiązek po prostu finansowania targowiska dla lokalnych rolników raz w tygodniu. Jest to obowiązek samorządu i wtedy każdy mieszkaniec ma w zasięgu tych 15-20 minut spacerem dostęp do żywności i ma prawo do wyboru. A suwerenność żywnościowa na tym prawie do wyboru i decydowaniu o tym, jakiej żywności chcemy, no tak naprawdę się zasadza. Więc kupujmy lokalnie, ale domagajmy się targowiska, domagajmy się tego, żeby producenci lokalni byli subsydiowani, wspierani czy promowani przez polskie państwo, przy czym to też się dzieje. Tak, my tutaj nie działamy na jakiejś, to nie jest orka na Ugorze, te zmiany zachodzą. W wielu miastach w Polsce to się dzieje, my staramy się po prostu tą ideę wzmacniać i promować i szukać rozwiązań po prostu dla Warszawy, no bo Festiwal Warszawa w budowie stolicy jest poświęcony.
0: Tak, ja myślę, że domagajmy się też terenów pod ogrody społecznościowe, oczywiście, gdzie moglibyśmy sami sobie przynajmniej część tej żywności wyprodukować. Ja akurat mam to szczęście, że mam działkę mniej więcej 100 kilometrów od Warszawy i rzeczywiście od 3 już lat właściwie sam produkuję swoje warzywa. Myślę w 90% w tym roku udaje mi się zabezpieczyć pod tym względem mnie i moją rodzinę, no ale rozumiem, że nie każdy ma taką możliwość, więc tym bardziej wydaje mi się ważne jest też promowanie, że właśnie również ogrody społecznościowe, również w jakiś sposób balkony.
1: Jak najbardziej.
0: Tak, że jest dużo tych możliwości, no przynajmniej sprawdzania, czy jesteśmy w stanie to jedzenie wyprodukować.
1: Tak, no, nam jest bliskie takie myślenie ekosystemowe, również o mieście, w ramach którego każdy element miejskiej infrastruktury, również tej środowiskowej, naturalnej, również rośliny, parki, działki, mogą spełniać jakieś funkcje, ale żadna z nich też nie spełnia tylko jednej funkcji, tak? Czyli kiedy już mamy ogród społecznościowy, to on nie tylko może wyprodukować jedzenie, które oczywiście nie pokryje całego zapotrzebowania miasta, musimy być realistyczni, ale jakieś pokryje. Jednocześnie da cień, da miejsce odpoczynku, będzie pozytywnie wpływać na dobrostan mieszkańców, wesprze retencję wody, bioróżnorodność i tak dalej, i tak dalej. Więc my potrzebujemy bardzo wielu skalowanych od małych po bardzo dużych rozwiązań, żeby do tych zmian, no, które po prostu zachodzą, które są nieuniknione, się przystosować. I koncepcja jadalnego miasta, którą kiedyś w swoim programie promowało i rozwijało Biennale Warszawa, też miało taki cały duży projekt poświęcony Warszawie jako jadalnemu miastu, no to jest właśnie koncepcja

0: w którym te wszystkie rzeczy, o których mówisz, czyli sady na osiedlach, agriparki, czyli takie parki, które łączą funkcję rekreacyjną z funkcją rolniczą, po prostu drzewa owocowe, które możemy sadzić, sadzić przy alejkach, produkcja na działkach, na rodach, tak? Produkcja na balkonach, to wszystko dokłada się klocek po klocku właśnie do budowania tej odpornej, bezpiecznej, ale też właśnie suwerennej infrastruktury żywnościowej miasta. Także to nie są tylko te duże projekty, tak jak strefa żywicielska Warszawy była projektowana w PRL-u, tak, gdzie budowano duże PGR-y, tak zwany pierścień mleczny miasta, czyli te przetwórnie mleka produkujące mleko, ser, twarogi i tak dalej na potrzeby Warszawy. To są też te wszystkie małe lokalne rozwiązania, w których każda i każdy z nas może wziąć udział na małą skalę. I badania też pokazują, że Polki i Polacy są bardzo gotowi brać w tym udział. Znaczy ludzie lubią to robić, ludzie to robią chętnie, zresztą sam mówisz, 90% warzyw produkujesz sam. To nie jest tylko kwestia tego, że zaspokajasz jakieś potrzeby kaloryczne, czy dbasz o swoje zdrowie, ale to też jest kwestia kulturowa, to jest też kwestia pewnych wartości i pewnego sposobu życia, który wspierasz w ten sposób.
1: No, ja też mam nadzieję, że ta audycja Królestwo Roślin, ona temu ma służyć, promowaniu dokładnie takiego myślenia. Roślinna infrastruktura Warszawy, bardzo ciekawy temat. Jeszcze do niego wrócimy, posłuchajmy muzyki.

0: Moim i Państwa gościem jest Jakub Depczyński z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a rozmawiamy o najnowszej edycji festiwalu Warszawa w budowie, który odbywa się pod hasłem Suwerenna i najedzona. I jego takim głównym tematem są rośliny jako infrastruktura miasta. Może opowiedz trochę też o tym festiwalu i na ile ten temat tegorocznej edycji jest czymś nowym dla was, a na ile jest pewnego rodzaju też taką konsekwencją rozwoju waszego myślenia o Warszawie w budowie.
1: Tak, festiwal Warszawa w budowie obchodzi 18 urodziny, więc wreszcie dorósł. Dla mnie to jest też bardzo osobista rzecz, bo festiwal się zaczął w 2009 roku, a ja przyjechałem na studia do Warszawy w 2010 i w zasadzie jako widz uczestniczyłem we wszystkich edycjach od tamtego czasu. Znaczy najpierw jako widz, potem wolontariusz, pracownik muzeum i też to, że teraz mam szansę współkuratorować i współtworzyć ten festiwal, no jest gdzieś dla mnie jakąś taką dużą osobistą przyjemnością, więc ja też przez te lata obserwowałem, jak festiwal się zmieniał. I on wyrósł z myślenia o mieście jako wspólnej przestrzeni i o przestrzeni publicznej. Pierwsze edycje Warszawy w budowie były właśnie poświęcone takim zagadnieniom jak projektowanie przestrzeni publicznej, na czym ono polega, kto w nim bierze udział, jaką rolę mają architekci, urbaniści, aktywiści miejscy. Była edycja poświęcona komercjalizacji przestrzeni publicznej i reklamom w Warszawie. I być może te pierwsze edycje były najbliżej temu, co moglibyśmy uznać za jakiś taki obszar zainteresowania Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tak? Czyli urbanistyka, architektura, no jest to też dział historii, teorii sztuki, jak najbardziej jako historyk sztuki potwierdzam, takie rzeczy też się studiuje.
0: Ale nagle, rozumiem, stawiacie to pytanie, czy rośliny mogą być elementem urbanistyki?
1: Dokładnie tak, no bo wraz z rozwojem tego festiwalu, jakby to zainteresowanie miastem zaczynało pochłaniać kolejne obszary i pojawiały nam się kolejne obszary, gdzie nagle odkrywaliśmy tych nowych agentów, którzy współtworzą miasto i że to nie tylko urbaniści, politycy i architekci współtworzą to, jak ta przestrzeń wygląda, jak się nam w mieście żyje. Więc Warszawa w budowie rozwija się też ku jakiejś takiej szerszej refleksji, czy o historii Warszawy i sporo odbudowę, o tym, jak działają szkoły. W 2019 roku była edycja pierwsza poświęcona migrantkom i migrantom i to, jak oni zmieniają krajobraz Warszawy i zmieniają rynek pracy i kulturowo zmieniają miasto. W ostatnich latach edycje były poświęcone katastrofie klimatycznej, starzejącemu się społeczeństwu, pandemii COVID-19 czy ruchowi samochodowemu w Warszawie. Więc w tym procesie poszerzania myślenia o mieście od czegoś, co się wydawało Muzeum Narodzin Naturalne, czyli architektura, urbanistyka i projektowanie, no dochodzimy do tematu, w którym nagle patrzymy na miasto przez pryzmat jedzenia. To jedzenie staje się taką soczewką, przez którą patrzymy na miasto i przez tą soczewkę rośliny nagle stają się infrastrukturą na tej samej zasadzie jak budynki, ulice. To znaczy musimy zacząć myśleć o tym, że kiedy projektujemy przestrzeń, to nie tylko, chociaż to już jest obecne gdzieś w publicznej dyskusji, że projektujemy budynki, które mają być w miarę estetyczne, funkcjonalne, trwałe, energooszczędne i mają nam długo i dobrze służyć, a jeszcze fajnie by było, jakby były dostępne cenowo dla osób, które mają tam później, nie wiem, wynajmować je pod biura, kupować mieszkania i tak dalej. Myślimy o tym, że rozwijając miasto potrzebujemy rozwijania infrastruktury edukacyjnej, społecznej, musimy dociągnąć wszystkie media, prąd, internet i tak dalej, no ale musimy też zacząć myśleć o tym, że polityka żywnościowa też jest elementem tej całej układanki i rośliny, to znaczy kiedy projektujemy nową część miasta, może fajnie jest projektować tam teren pod farmę, pod agripark, pod ogródki działkowe. Może można nasadzić jakiś sad, że nagle te jakby dystynkcja między naturą i kulturą nam się w końcu rozmywa tak naprawdę w tym procesie projektowania miasta. To się staje takim właśnie naturokulturowym ciągiem, w którym i budynek, i jabłoń mają równy status. Oczywiście spełniają różne funkcje ponownie, ale tak, dla nas to jest gdzieś naturalny element tego poszerzania namysłu nad miastem i Warszawą, ale to też zmienia się samo myślenie jakieś tak szerzej globalnie o tym, czym są miasta, jak pełnią funkcje, jak się je projektuje. No i zmieniają się też jakieś kluczowe tematy i wyzwania, tak? No bo jednak wydaje mi się, że w 2010 roku, kiedy ja pierwszy raz oglądałem wystawę Warszawy w budowie, nie rozmawialiśmy tak dużo o obronności i wojsku, tak? Czy nawet nie rozmawialiśmy tyle o zmianach klimatu i o tym, że potrzebujemy cienia, wody i dostępnego łatwo jedzenia.
0: No i tak, suwerenność żywnościowa to też staje się taki temat ostatnich lat, może nawet miesięcy, ale to wydaje mi się ważne, że takie uświadamianie, że no ta

0: Droga czy budynki dla urbanistów są czymś oczywistym już na poziomie projektowania, a rabaty czy jakaś część sadownicza, która za tam 5-6 lat ma szansę dawać jakieś owoce, już niekoniecznie.
1: Tak, chociaż to nie jest tak, my tutaj nie odkrywamy znowu, to nie jest nic nowego. Tak? W historii architektury i urbanistyki myślenie w ten sposób było jak najbardziej obecne. Możemy pomyśleć o legendarnej koncepcji miasta ogrodu Ebenezera Howarda, przecież to jest jeszcze końcówka XIX wieku. Tak, co prawda to była mowa o takich satelickich, suburbanistycznych założeniach w kontrze do industrialnego XIX-wiecznego miasta toksycznego, skupionego na pracy, na maszynie i tak dalej. Ale, żeby dać przykład warszawski, to jest też element naszego festiwalu. W ramach festiwalu będziemy robić spacer po osiedlu Sady Żoliborskie. Halina Skibniewska, jeden z najlepiej do dziś ocenianych projektów mieszkaniowych kiedykolwiek, którego kluczowym elementem są sady. Po prostu najzwyczajniej w świecie, projektując socjalistyczne, nowoczesne osiedle, Halina Skibniewska tak samo projektowała w nie sady, więc taki spacer będziemy mieć na festiwalu, który przybliży tą historię, bo to jest świetny przykład tego, że możemy czasem spojrzeć wstecz i czerpać z przeszłości, wyciągać z niej to, co jest warte, co dobrze odpowiada na wyzwania dzisiaj i przygotowuje nas na to, co nadchodzi w przyszłości.
0: A ja odsyłam też do jednej z naszych audycji, gdzie Grzegorz Laszuk z Komuny Warszawa opowiadał o ogrodzie pomologicznym. Oczywiście. Czyli też ogromnym sadzie. On w pewnym momencie miał powierzchnię około 10 hektarów, więc naprawdę w centrum Warszawy, wyobraźcie sobie państwo, 10 hektarów jabłoni, grusz i właśnie na takim skrawku pozostałości tego ogrodu pomologicznego znajduje się dziś siedziba Komuny Warszawa. Więc też serdecznie zapraszam do posłuchania podcastu z tym odcinkiem. Zresztą wy również zwracacie uwagę na to, że Warszawa kiedyś była na wsi i według waszych materiałów jeszcze w pierwszej połowie XX wieku obrzeża Warszawy tworzył pas wsi, które też dostarczały, rozumiem, tej, dokarmiły to centrum miasta.
1: Tak, oczywiście. No Warszawa w ogóle jest położona przynajmniej częściowo na bardzo żyznych gruntach, zwłaszcza jej południowa część, na południe wzdłuż Wisły to są bardzo żyzne i bardzo dobre do produkcji żywności grunty. Więc też taki nasz research historyczny o Warszawie, o którym wspominamy faktycznie w tekście kuratorskim, no on pokazuje, że jeszcze na początku XX wieku na terenach dzisiejszego Brudna, Siekierek, to były po prostu wsie, zresztą te dzielnice trochę dalej zachowują ten charakter. My wspominamy o tym, że on na przykład zostaje w nazwach ulic, zwyczajowych nazwach jakichś okolic, w nazwach placów, on dalej gdzieś tam jest, czy nawet jakichś właśnie takich pojedynczych gospodarstw, które jeszcze gdzieś tam jednak jakoś gdzieś tam nagle w obrębie miasta, gdzieś tam jakoś funkcjonują. Zresztą nabierają teraz coraz większego znaczenia, stają się modne. To jest, prawda, dla warszawskich modnych knajp to jest coś bardzo fajnego mieć produkty do swoich dań, na przykład z farmy Majlertów, tak, która mieści się jeszcze przecież w granicach Warszawy. Potem idziemy do modnej knajpy na obiad, tam czytamy w menu pomidory od Ludwika Majlerta.
0: Zresztą jest taki trend wśród restauratorów w tej chwili też coraz bardziej, na szczęście w sumie, modny, byle on nie był aż tak strasznie drogi, żeby z produktów produkowanych wręcz gdzieś w pobliżu restauracji tworzyć potem przepyszne dania. A powiedz, na jakie wydarzenia w taki szczególny sposób zapraszasz, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję?
1: Tak, wydaje mi się, bo tegoroczna edycja będzie trochę inna niż te, które pamiętamy z ostatnich lat, chociaż dla mnie będzie dość oczywiste, dlaczego ona tak wygląda, bo taką Warszawę w budowie ja pamiętam z moich wczesnych lat 20. kiedy się
0: Bo to będzie taka dość latająca
1: Dokładnie.
0: Edycja.
1: Ma ona charakter bardziej miejskiego festiwalu. W ostatnich latach Warszawa w budowie funkcjonowała głównie jako wystawa z programem towarzyszącym, czasami mniej, czasami bardziej rozbudowanym. W tym roku trochę zgodnie z tą przyświecającą nam właśnie ideą retrofuturyzmu, czyli patrzenia wstecz, po to, żeby wyłuskać z przeszłości to, co może nam się przydać dzisiaj, wracamy do tej bardziej źródłowej formuły Warszawy w budowie, czyli takiego miejskiego festiwalu. Czyli festiwal w tym roku nie ma wystawy, są prace artystyczne rozsiane po mieście w przestrzeni publicznej, pod muzeum. Naszym głównym partnerem, taką oprócz muzeum główną przestrzenią festiwalu jest właśnie spółdzielcza Farma Most na Siekierkach. Tam też powstają prace, które będą tam cały czas, ale będzie tam też szereg wydarzeń. Więc festiwal ma taki charakter programu dyskursywnego w muzeum, gdzie będzie można posłuchać debat i wykładów, które ten temat polityki żywnościowej i różnych powiązanych zagadnień obracają z różnych stron, a oprócz tego mamy właśnie spacery, wycieczki, wyjazdy.

0: różnego rodzaju takie aktywności, w ramach których można lepiej poznać tą siatkę podmiotów, miejsc, sklepów, bazarów, targowisk, rynków hurtowych, które współtworzą jakby tą suwerenną i najedzoną Warszawę. Ja bym w szczególności zaprosił na otwarcie festiwalu 30 sierpnia w niedzielę od 14 na spółdzielczej farmie Most, gdzie organizujemy miejskie dożynki. A razem z ekipą farmy Most będziemy zbierać plony, będzie poczęstunek przepyszny z plonów tej farmy, będzie można farmę zwiedzić, zobaczyć, poznać ludzi, którzy ją współtworzą, zobaczyć prace artystyczne, które powstają na tej farmie oraz doświadczyć koncertu tradycyjnej muzyki urzeczańskiej, bo gdzieś takim dodatkowym wątkiem, który przewija się przez cały festiwal, jest mikroregion etnograficzny Urzecze, czyli właśnie to, który zaczyna się gdzieś jeszcze w granicach Warszawy, na Siekierkach i ciągnie się wzdłuż Wisły, który ma fascynujące bogatą historię kultury, polityki i kulinariów i tak naprawdę jest takim tradycyjnym żywnościowym zapleczem Warszawy przez setki lat głównym źródłem tak naprawdę ryb, nabiału, warzyw, owoców dostarczanych do miasta.
1: I rozumiem też, jeżeli chodzi o ekosystem, to tak jest też takie państwo w państwie.
0: Tak. To Urzecze bardzo długo zachowywało taki bardzo niezależny, autonomiczny charakter też, więc suwerenność mieszkańców Urzecza to jest jeszcze jakby osobny polityczny wątek, w który nie będę teraz wchodził. I to jest trochę taki nasz test właśnie, tutaj sztuka w czasie tych dożynek wchodzi nam jako takie trochę narzędzie spekulowania i wyobrażania sobie, jak takie rytuały, takie performatywne działania dla miejskich rolników w przyszłości mogłyby wyglądać. Tak, bo tu nie chodzi o przeniesienie konwencji dożynkowej, znanej, realizowanej we wspaniały sposób w całym kraju. Nie chodzi o to, żeby to przenosić teraz na siłę do Warszawy, tylko poszukać jakiegoś sposobu, jak wokół tego jedzenia produkowanego w mieście możemy się razem spotkać, jaką muzyką możemy zasilić, jakimi obrazami, jakimi ideami możemy tą jakiś taki etos i sposób życia współczesnego miejskiego rolnika współtworzyć. I drugie wydarzenie, takie bardziej do doświadczenia i bycia razem, które polecam, to będzie na koniec festiwalu 26 września pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej, na forum, czyli pomiędzy muzeum, a tam, gdzie buduje się Teatr Rozmaitości, odbędzie się po prostu ekologiczne targowisko rolnicze. Najzwyczajniej w świecie to targowisko, którego nam trochę w centrum Warszawy brakuje, bo Śródmieście nie ma swojego targowiska. Współpracujemy z prawdziwym targowiskiem, które działa w Izabelinie, tak zwanym ryneczkiem po sąsiedzku. I będzie tam około 30-40 wystawców. To będą ekologiczni, lokalni rolnicy i producenci żywności, od których będzie można kupić żywność. Będzie też program artystyczny, koncert Franka Warzywa. Będą też produkty wykonane przez artystki i artystów, które powstają w czasie festiwalu. Przetwory wykonane z winogron, które rosną w domu Hansenów w Szuminie, który w MSN-cie też opiekuje, czy chleby przygotowane przez artystę Łukasza Radziszewskiego. I to jest taki moment, w którym chcemy pokazać, że suwerenność żywnościowa działa już dziś, tu i teraz, ale też trochę przypomnieć o tym, że targowiska mogą spełniać różne funkcje. Znaczy, że one nie są tylko o tym, że przychodzimy i kupujemy sobie coś pysznego, ale możemy zwiedzić wystawę w muzeum, wziąć udział w koncercie. Będzie też program edukacyjny dotyczący zdrowej żywności tam ze sceny zapodawany osobom kupującym. Więc tu przybliżam się do idei tak zwanych hybrydowych targowisk jako takich miejsc, które mogą spełniać różne funkcje, odpowiadać na różne potrzeby mieszkanek i mieszkańców.
1: No i przede wszystkim, że targowisko to nie obciach.
0: Nie,
1: że
0: w ogóle.
1: Ono jest ważnym elementem nowoczesnego miasta.
0: Absolutnie. O tym na przykład będą też opowiadali nasi zaproszeni goście z zagranicy. Caroline Steele to jest taka czołowa postać ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej, architektka i urbanistka z Londynu, która napisała wspaniałą książkę, którą Państwu polecam, dostępna po polsku, Sitopia, jak jedzenie uratuje świat. Jest to książka właśnie poświęcona temu, jak możemy rozumieć i patrzeć miasto, jeżeli za soczewkę sobie przyjmiemy żywność. I Caroline Steele przyjedzie nam opowiedzieć o swoich najnowszych przemyśleniach już po tej jej drugiej bardzo popularnej, cenionej książce, o tym, jak ona widzi właśnie, jak miasta mogą odpowiadać na te wyzwania żywnościowe już teraz w XXI wieku. Ona, co ciekawe, bardzo, jak na osobę zajmującą się powiedzmy ekonomią, urbanistyką, architekturą, bardzo się skupia na kulturze i zwraca nam uwagę na tę dużą wagę kulturowego aspektu jedzenia. Więc o tym, że targowiska to nie obciach, tylko targowiska to jest coś cool i bardzo fajnego, w czym warto uczestniczyć, też na pewno Karolin nam opowie.
1: Warszawa w budowie, festiwal, który zmienia sposób patrzenia na nowoczesną Warszawę.
0: Miejmy nadzieję.
1: Moim i Państwa gościem był Jakub Depczyński z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i oczywiście serdecznie zapraszamy na ten festiwal. Dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I oczywiście zapraszam do odsłuchiwania podcastów, w których znajdą Państwo wszystkie audycje z cyklu Królestwo Roślin. Już w trakcie audycji wspominałem, że wiele tych tematów się zazębia, ale no to jest bardzo ważne, żeby

mówić o tym, żeby budować opowieść na temat roślin. Wydawcą audycji jest Michał Margański. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 sierpnia. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Rośnie liczba utonięć. Tylko wczoraj 4 osoby straciły życie pod wodą. Prezydent Litwy już w Kijowie. Jutro spotkanie koalicji chętnych. Tornistry pełne uśmiechów. Akcja Caritas rusza po raz 18. 4 osoby straciły wczoraj życie pod wodą. Od czerwca doszło w sumie do 144 utonięć. Policjanci apelują o rozwagę podczas wypoczynku. Przypominają, że woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Ponad 8 tysięcy razy wyjeżdżali

0: i wczoraj strażacy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, informuje rzecznik strażaków, starszy kapitan Wojciech Gralec.
1: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie mazowieckim 2812, warmińsko-mazurskim 1398, kujawsko-pomorskim 949 oraz podlaskim 853.
0: Strażacy usuwali połamane drzewa, wypompowywali wodę i zabezpieczali uszkodzone dachy, a tych było ponad 120. Od północy do dzisiejszego ranka było 10 zgłoszeń. Środkową Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9. Ponad 10 osób zostało rannych. Epicentrum znajdowało się w rejonie Ibaraki w aglomeracji Kyoto-Osaka-Kobe. Wstrząsy były odczuwalne w Tokio. W znajdujących się w rejonie trzęsienia dwóch elektrowniach atomowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Prezydent Litwy Gitanas Nausieda przybył rano z wizytą do Kijowa. Zapowiedział swój udział w jutrzejszym spotkaniu koalicji chętnych i zapewnił, że jego kraj zawsze stoi ramię w ramię z Ukrainą. Poniedziałkowemu spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według doniesień medialnych niektórzy z przywódców przybędą do stolicy Ukrainy osobiście. Część będzie uczestniczyć zdalnie. Turnistry pełne uśmiechów już po raz 18. Celem akcji organizowanej przez Caritas Polska jest zapewnienie najmłodszym równych szans w dostępie do edukacji. Pomoc trafia do uczniów z najuboższych rodzin.
2: A co się najbardziej liczy u dzieci, jak nie uśmiech? I to jest najpiękniejsze. Jak dziecko dostaje nowy, fajny plecak, może nie jest najdroższy i nie jest z najnowszej kolekcji, ale jest fajnym plecakiem, do tego jest wypełniony po brzegi wyprawką i uśmiech dziecka. To jest najcenniejsze i najpiękniejsze, co możemy dać dziecku.
0: Mówi dyrektor Caritas diecezji radomskiej ksiądz Damian Drabikowski. Plecaki z wyprawkami szkolnymi już czekają, zapewnia Iwona Stępniewska z radomskiej Caritas.
3: Każda rodzina, która się zgłosi i która będzie miała dochody naprawdę niskie i wynikające z tego, że potrzebna jest jej pomoc, to taką pomoc ona to otrzyma. Także nie mamy założonych kryteriów dochodowych, tylko no, wedle potrzeby.
0: Zawartość tornistra dostosowana jest do wieku ucznia. Płoszenie wilka w gminie Wasilków na Podlasiu. Zwierzę pojawiło się w okolicy domu w pobliżu Dąbrówek i Studzianek. Akcja rozpoczęła się godzinę temu, potrwa dobę, zapowiada burmistrz gminy Wasilków Adrian Łuckiewicz.
4: Populacja wilków w ostatnich latach wzrosła. No mamy osobnika, którego po prostu trzeba przepłoszyć, dlatego z niedzieli na poniedziałek będzie się odbywało płoszenie przez łowczego. Jeśli to płoszenie nie będzie skuteczne, kolejne płoszenie planujemy ze środy na czwartek bądź czwartku na piątek. Mam nadzieję, że te płoszenie okażą się skuteczne i unikniemy konieczności odstrzału.
0: Burmistrz gminy Wasilków dodaje, że w czasie płoszenia lepiej nie wybierać się na spacer z psem do lasu.
5: Klimat.
0: Bardzo dobra jakość powietrza prawie w całej Polsce, tylko w dwóch miejscach. Powietrze jest nieco niższej, dobrej jakości. Miejscami tymi są Tczew i Wschowa. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W znacznej części kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, ale miejscami średnie. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy i Adam Malecki.
7: Polskie siatkarki od zwycięstwa rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone wygrały 3-0 z Węgierkami, a jutro w drugim meczu fazy grupowej zmierzą się z Łotyszkami. Z Jessicą Pegulą przegrała Iga Świątek w półfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka przegrała w trzech zaciętych setach i nie obroni tytułu, a Jessica o trofeum zagra ze swoją rodaczką Coco Gauff. W finale zagra za to Hubert Hurkacz. On rywalizuje w Meksyku w Challengerze w Cancun. W piłkarskiej ekstraklasie w piątej kolejce wszystkie sobotnie mecze zakończyły się remisami. 1-1 Korony z Motorem i Piasta z Legią oraz 3-3 Śląska z Widzewem. Łodzianie już od 7 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce Przemysława Wiśniewskiego. Co na to trener Aleksander Bukowicz?
8: Remisujemy, grając cały mecz w 10 z przeciwnikiem, który nie przegrał bardzo dużo meczów na swoim stadionie. Strzelamy 3 bramki, grając właśnie w tej niedowadze i zespół pokazuje to wszystko, na czym nam zależy. I charakter, i ambicje, i wolę walki.
7: Dzisiaj zagrają Radomiak z Zagłębiem Lubin, GKS Katowice z Wisłą Płock i Pogoń w Szczecinie z Wisłą Kraków. Także dzisiaj na Stadionie Śląskim odbędzie się lekkoatletyczny memoriał Kamili Skolimowskiej, który jest przy okazji rundą diamentowej ligi, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
9: wielka stadionowa impreza, gdzie zobaczymy największe gwiazdy. Oczywiście Mistrzostw Europy w Birmingham z właściwie kompletnym udziałem naszych reprezentantów w tychże

0: konkurencja, ale do tego dojdzie czołówka światowa. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie sportowym, ale też na najwyższym poziomie emocji.
1: Jedną z gwiazd meetingu będzie srebrna medalistka Mistrzostw Europy z Birmingham, Natalia Bukowiecka.
2: Uwielbiam startować w Polsce i ta energia gdzieś tam mi bardzo, bardzo pomaga. Cieszę się, że też od zeszłego roku mam też swoją trybunę na Memoriale, bo to jest naprawdę ogromne wyróżnienie i mega się cieszę, że mogę się tam spotkać z tymi moimi kibicami. Wiem, że wszyscy będą mi kibicować, ale naprawdę wiem, że tam będą tacy moi fani i cieszę się, że będę mogła zrobić z nimi zdjęcie, rozdać autografy i mam nadzieję, że po prostu też mnie to poniesie do tego, żeby tym razem znowu pobiec szybko.
1: Pierwsze dyscypliny Memoriału rozpoczęły się wczoraj na rynku w Katowicach. Mateusz Kołodziejski zajął trzecie miejsce w skoku wzwyż. Najlepszy okazał się Włoch Gianmarco Tamberi.
3: Niedziela słoneczna na południu, w innych regionach może się chmurzyć, miejscami popada przelotny deszcz, na północy lokalnie możliwe burze. Będzie od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
4: Autopromocja.
5: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
6: Pomogę.
5: Z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
7: Jak się idzie, panie Pawle?
8: Dobrze się idzie.
5: Codzienne niespodzianki i zagadki.
8: Jak się tutaj żyje?
9: Fajnie, fajnie jest generalnie.
10: Luksusowo, bo nic się nie robi.
5: Ponad 300 kilometrów przygód.
8: Akcja. Uciekam i panowie, goniliście mnie trabantem.
11: Trabantem szukaliśmy pana.
8: I umarłem.
11: Zdecydowanie.
5: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
8: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
4: Autopromocja.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną, ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
12: Ogłoszenie społeczne.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: 8 godzin po 9.
12: Zagadkowa niedziela.
14: 8 minut po 9 oczywiście. Mamy ogromny tłum dzisiaj w studiu i trochę jest zamieszanie. Ja nazywam się Michalina Bieńko, ta audycja nazywa się Zagadkowa Niedziela. Wydawcą jest Wojciech Dorosz, realizuje Olga Szućko. Współprowadzą ze mną dzisiaj Amanda.
15: Dzień dobry.
14: Hela.
16: Cześć, dzień dobry.
14: I Cela.
17: Dzień dobry.
14: Przedstawicielki młodej redakcji i są z nami w studiu też już Kasia, Tomek, Witek i Leon z kapeli Barankiewiczów. Cześć.
17: Dzień dobry.
18: Cześć, dzień dobry.
14: Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o nudzie, ale w ogóle nie było nudno i w związku z tym nie zmieściły nam się piosenki. Dlatego zaczynamy dzisiaj od piosenki właśnie o tytule Nuda.

0: sekund.
1: O, to tak, nuda to też cuda. Do podobnych wniosków doszliśmy 2 tygodnie temu, a dzisiaj też nie będziemy się nudzić ani trochę. Już wskazuje na to ten początek, który jest bardzo dynamiczny, bo będziemy rozmawiać o muzyce tradycyjnej, ale nie tylko o muzyce tradycyjnej, o wspólnym muzykowaniu i może też nauczymy się grać jakiś utworów ludowych, ale zanim to nastąpi...
2: Polecajki!
1: Jak zwykle zaczynamy od polecajek. Co dzisiaj przynieśliście do studia? Co chcielibyście polecić? Jest nas bardzo dużo i wiem, że każdy chciałby coś polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom. Kto zaczyna?
3: Ja mogę zacząć. Ja generalnie polecam bardzo koncerty nie tylko muzyki ludowej, naszej tradycyjnej, ale też właśnie muzyki klasycznej, ponieważ dzisiaj od razu po radiu będę miała możliwość wystąpić na koncercie w ramach Młodych Talentów. Jest to 18. Ełckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej i nie tylko, więc będę miała dzisiaj właśnie możliwość zagrać recitalu w Ełku. Bardzo serdecznie zapraszam i bardzo serdecznie zachęcam wszystkich słuchaczy do jeżdżenia, chodzenia na koncerty muzyki klasycznej, ponieważ jest to bardzo rozwijające.
1: To była Amanda. Co zagrasz, Amando?
3: Tak. Będę grała recital pół na pół, czyli pół skrzypce, pół fortepian. W pierwszej części znajdują się skrzypce i będzie to pierwsza część sonaty wiosennej Beethovena, całe lato Vivaldiego oraz Zigeunerweisen Sarasatego, a w drugiej części znajdzie się fortepian i będzie dwa mazurki z opusu 41. Będzie również Rachmaninow, trzecia etiuda opus 33 i skerco bemol Chopina.
1: Rozumiem, że solo.
3: Tak, solo. Bardzo serdecznie zapraszam.
1: Hela?
4: Ja polecam bardzo płytę muzyki Vitamin String Quartet. To jest kwartet smyczkowy, który robi covery, czyli takie wersje na kwartet smyczkowy różnych utworów z muzyki popularnej, ale ja polecam płytę z muzyki ze studia Ghibli, czyli z japońskich filmów animowanych.
1: Cela?
5: No to ja trochę co innego, ale też związanego z muzyką, bo polecam książkę Dachołazy Katherine Rundel, która

0: opowiada o dziewczynce, która właśnie gra na wiolonczeli i cała fabuła kręci się wokół tego, że została ona uratowana ze sztormu na statku przez to, że jej mama wsadziła ją do futerału po właśnie wiolonczeli.
1: Ty też grasz na wiolonczeli, prawda?
0: Tak.
1: Witek?
2: Ja bym chciał zachęcić wszystkich i też powiedzieć, że to jest bardzo dobry sport, wędkarstwo, uczy cierpliwości i się cieszysz, jak złowisz rybę. Moim marzeniem jest złowienie ryby 5 kilo karpia, ale też większego bym chciał, może za 2 lata, ale też bardzo zachęcam, bo to jest bardzo fajny sport.
1: Leon?
3: Ja polecam krosy, bo można się przemieszczać po polach nimi. I też przejedziesz każdą prawie przeszkodę, bo to jest terenowy motocykl taki. No i fajna zabawa jest.
1: Jeździsz?
3: Tak.
1: Sam czy z kolegami?
3: Z kuzynami czasami.
1: Tomek?
4: My razem z Tomkiem tutaj...
1: Tomek i Kasia?
4: Tak, Tomek i Kasia. Polecamy Ambasadę Muzyki Tradycyjnej. Zapraszamy na potańcówki do Warszawy. Jest super, można się bawić, można tańczyć, można grać na instrumentach. Jest świetna zabawa. I tak, i polecamy Ambasadę Muzyki Tradycyjnej.
1: A ja polecam to, co będziemy dzisiaj robić w audycji, czyli wspólne muzykowanie, granie i śpiewanie, zapisywanie się do chórów, do orkiestr, zakładanie zespołów, granie z rodzicami, dziadkami, braćmi, siostrami. Uważam, że jest to wspaniałe. I teraz tak, zanim zaczniemy rozmawiać, to ponieważ ta audycja nazywa się Zagadkowa Niedziela, powinna się pojawić tutaj jakaś zagadka, więc chciałabym poprosić kapelę o akompaniament. Akompaniament taneczny, delikatny.
5: Mam nadzieję, że się przebija tutaj.
1: Ustawiacie się, a Amanda będzie czytała zagadkę.
5: Tak.
1: Więc przygotujcie się.
6: A więc zagadka brzmi. Do samogłoski dodaj zabawę.

0: Mam nadzieję, że coś było słychać, ale czekamy na telefon. 22 i 7 trójek.
1: Przy telefonie czeka Wojtek. Jeśli nie było słychać, to możesz powtórzyć jeszcze zagadkę, ale muzyka też była podpowiedzią do tej zagadki, więc żeby mieć pewność, bo widzę, że Olga tutaj tak na mnie patrzy wystraszona nieco tą sytuacją.
0: Dobrze, jeszcze
1: powtórzmy zagadkę.
0: Tak, jeszcze raz. Do samogłoski dodaj zabawę, w której wygrywa, kto w biegach ma wprawę. Nad całością nie łam sobie długo głowy, jest to bowiem znany nasz taniec ludowy.
1: Dwie dwójki, siedem trójek.

0: Dodzwonił się do nas Konstanty. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Podobno znasz odpowiedź.
1: Oberek.
0: Tak, jest to oberek. Fanfary?
2: Fanfary.
0: A opowiesz nam, czym jest oberek? Czy wiesz, na czym polega tańczenie oberka?
1: No, to jest taniec ludowy i tak, trochę nie wiem. Poczny jest.
0: To my zaraz wyjaśnimy, będziemy o tym opowiadać. A jak się masz dzisiaj? Jak ci mija ten niedzielny poranek?
1: Dobrze.
0: A tańczysz czasem?
1: Nie, ale chodzę do szkoły muzycznej.
0: A,
1: i gram na perkusji.
0: O, świetnie. I co najbardziej lubisz grać?
1: Nie wiem.
0: A co grasz w szkole?
1: No, różne utwory.
2: Mhm. A chciałbyś spróbować tańczyć oberka pianino kiedyś?
0: Poczekaj, Amanda?
2: Chciałbyś spróbować tańczyć oberka?
0: Czy chciałbyś tańczyć oberka?
1: Nie.
0: Nie, chyba jednak nie. To może my cię zachęcimy dzisiaj do tego, żeby kiedyś spróbować oberka. Gratulujemy odpowiedzi.
1: Dziękuję.
0: Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Zazem.
0: No to teraz musimy wyjaśnić, o co chodzi z tym oberkiem. Mamy ekspertów w studiu, Kasię, Tomka, Leona i Witka. Przywitajmy się jeszcze raz. Cześć.
3: Dzień dobry.
4: Cześć. Dzień dobry. No to tak, zacznijmy od tego, że podstawowym rozróżnikiem tego, czy to jest oberek, to jest oczywiście rytm, czyli czy jest na trzy, czy na dwa. No skoro Konstanty jest perkusistą, to na pewno powinien rozróżniać te rytmy. I oberek jest oczywiście na trzy, tak jak przed chwilą zagraliśmy. To jest najszybszy taniec ze wszystkich tańców na trzy. Jest to taniec wirowy. I tańczy się go raz, dwa, trzy, z prawej nóżki na lewą nóżkę i tak.
0: A co to znaczy, że jest to taniec wirowy?
4: To znaczy, że para, kiedy tańczy oberka, się obraca i wchodzi w wir. Po prostu.
0: Po prostu.
4: Po prostu. To się tak naturalnie dzieje, tak pięknie. To jest taka właśnie magia tego oberka.
0: I wygracie oberki też.
4: Tak, oczywiście.
2: Oczywiście. Czyli rozumiem, że jesteście bardziej tą kapelą niż tymi tancerzami, tak?
4: A to różnie bywa.
2: A to różnie.
4: Tak, no różnie. Jak jesteśmy kapelą, to wtedy nie tańczymy, ale bardzo często uczestniczymy w wydarzeniach właśnie takich po tańcówkach i wtedy tańczymy.
2: Okej, tak? Rozumiem. Gdzie kto to inny prawda jest kapelą i możecie sobie odpocząć.
4: Dokładnie tak. To jest sama przyjemność.
0: To może opowiedzcie trochę o tym, jak staliście się kapelą, bo w ogóle... Zadam to pytanie.
2: Oj.
0: Ile macie lat? Może wyjaśnimy naszym słuchaczom, w jakim jesteśmy dzisiaj składzie, dlaczego jesteśmy w takim składzie i kto tutaj mówi. To...
4: No to bliźniaki, nasz basista Witek.
5: 12 i... latek.
4: Tak, są bliźniakami, basista i bębnista Leon i Witek po 12. Tomek, ile masz lat?
6: 14.
4: Tak, Tomek ma 14 lat, Tomek jest flecistą. Ja mam lat 17. Gram na skrzypcach w tej kapeli. Jak to się stało, że jesteśmy kapelą? No,

0: jakoś 5 lat temu nasza ciocia załapała smykałkę do muzyki tradycyjnej. Ciocia gra na cymbałach i zaczęła się obracać właśnie w tym środowisku, zaczęła grać muzykę tradycyjną z Lubelszczyzny. Przywiozła do nas kiedyś do domu, jak mieszkaliśmy jeszcze w Suwałkach, Przemka Łozowskiego. I Przemek zaczął grać i mówi, dołączcie się. A my takie, nie no, jak? Ale jak? Nie mamy nut, nie mamy niczego, jak mamy grać? No i zagraliśmy. I tak nam się spodobało, że zaczęliśmy to robić sami. I pojechaliśmy na tabor lubelski, stwierdziliśmy, że w sumie możemy połączyć siły, skoro już jesteśmy rodzeństwem i wszyscy gramy na jakichś instrumentach. Mamy tam jakieś pojęcie o rytmie, o melodii. No to stworzyliśmy coś razem, po prostu.
1: A wcześniej już uczyliście się w szkołach muzycznych grać na instrumentach, prawda?
0: Tak, tak.
2: Tak. A jak to, jaka była jakby takie odczucie, bo jednak muzyka tradycyjna jest bardzo inna od muzyki klasycznej. Jak to zrobiliście, że nagle taka zmiana i czy to było jakieś trudne? Jaka była właśnie ta zmiana z muzyki klasycznej? No bo rozumiem, że w szkole muzycznej była muzyka klasyczna, tak?
0: Tak, jak w każdej szkole muzycznej. No tak jak mówię, jak nasze to pierwsze zetknięcie z tą muzyką, to był szok dla nas. Nie ma nut, tak jak mówiłam. Co to za melodia? Jak mamy to grać? Takie niby proste, jednak z pamięci. No a potem samo jakoś tak wyszło.
2: Czyli jakoś naturalnie, tak?
0: Tak.
2: Okej, rozumiem.
1: Bo właśnie jesteśmy tutaj w takim składzie, że wszyscy mamy doświadczenie edukacji muzycznej, takiej klasycznej, szkolnej. Dziewczyny też grają na instrumentach, Amanda na skrzypcach i na fortepianie, Hela na skrzypcach, Cela na wiolonczeli, ja gram na klarnecie i na fortepianie. No i mamy też takie doświadczenie uczenia się grania muzyki z nut i ćwiczenia wiele godzin, tego dochodzenia do tak zwanej, no, do wirtuozerii, czyli do bardzo wysokiego poziomu technicznego, dbanie o technikę i o poprawność. Chciałabym was zapytać właśnie z tej perspektywy szkolnej, na co wy zwracacie uwagę, jak ćwiczycie dziewczyny może?
2: No ja na przykład jak ćwiczę, to no oczywiście zwracam uwagę na to, żeby było technicznie poprawnie i czysto i tak dalej, ale też próbuję właśnie znajdywać w tym jakiś fun, jakiś inny jakby czynnik, czyli na przykład, nie wiem, próbuję wymyślać jakąś właśnie dynamikę, żeby to było jednak nie nudne, bo niektórzy uważają muzykę klasyczną za nudną, ja nie, ale no rozumiem jakby... Rozumiem to założenie. No i właśnie tak się staram, żeby to nie było właśnie nudne dla niektórych ludzi i żeby właśnie tą dynamiką się troszkę pobawić albo artykulacją. No i żeby to nie było takie melancholijne, żebym to właśnie... I to też się ćwiczy, no żeby jakby oczywiście zapamiętać, ale też no oczywiście staram się, żeby to nie było za bardzo takie wyodrębnione z takiego normalnego grania, no bo jednak profesorowie i tak dalej, to jednak trzeba się troszkę trzymać w ryzach, ale no tak się staram.
1: Cela?
3: No to ja przede wszystkim się skupiam na intonacji, żeby było czysto i też staram się właśnie zwracać uwagę na tą dynamikę i na sposób grania. Też miałam bardzo na początku problem z tym, żeby dobrze trzymać instrument, więc to też ćwiczę. No i jednak ja nie mam takiej dużej wolności i muszę po prostu mocno się trzymać w tych takich właśnie ryzach, które narzuca mój profesor.
1: Mhm. A co jest najważniejsze w muzyce tradycyjnej w takim razie? Czy ta technika też jest ważna, czy poprawność jest ważna? Czy macie profesorów, którzy was uczą? Jakie są różnice, które dostrzegacie? Kto z was chciałby o tym opowiedzieć? Kasia, czy chłopaki może?
0: Tak patrzymy na siebie porozumiewawczo i tutaj chłopaki nie wyrażają chęci powiedzenia. No to ja powiem. No dla mnie najważniejsze jest to w tej muzyce, że można się nią bawić. Ja czerpię ogromną radość z tego, jak gram tą muzykę. Ona jest taka wyzwalająca. Właśnie nie ma do końca tych ram. No, uczymy się z nagrań głównie, bo już starzy muzykanci nie żyją, od których można by się uczyć. Aczkolwiek są ludzie, którzy się od nich uczyli.
4: Właśnie, czy jeździcie czasami do kogoś na przykład, żeby się nauczyć? Bo słyszałam, że właśnie niektóre takie

0: zespoły ludowe, to jeżdżą do kogoś, żeby poduczyć się.
1: Tak, nasi znajomi jeżdżą. My jeszcze nie mamy na tyle możliwości. Nie wiem, czy kiedyś będziemy mieli, ale bo już no pewnie nie będzie tych muzykantów, jak będziemy mieli tą możliwość. Ale nasi znajomi jeżdżą i faktycznie oni się uczą, ale to też są, oni też są samoukami. I to wszystko jakoś tak krąży i tak.
2: Może oni nas kiedyś nauczą.
1: Może oni nas kiedyś nauczą, tak. Ale głównie się uczymy z nagrań. Na nagraniach są pokazane smyczki do skrzypiec, jak się basowało, jak bębnili i to głównie z nagrań się wyciąga, jak to powinno się grać.
3: Mm-hmm. Ale to właśnie o to chodzi chyba, żeby znaczy nie chyba, tylko na pewno, że ta muzyka jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, czyli te osoby, które jeszcze miały kontakt z muzykantami, którzy już nie żyją albo nadal jeżdżą do nich, uczyć się od nich tego, czego oni się nauczyli od poprzednich pokoleń i sami wypracowali, no to myślę, że to właśnie o to chodzi z tradycją, że ona w ten sposób trwa i że będziecie mieli szansę jeszcze uczyć się od innych, czerpiąc tych poprzednich doświadczeń.
4: Ale też w muzyce klasycznej na przykład jest to właśnie czerpanie wiedzy, bo też właśnie mistrzowie w muzyce klasycznej już też są w starszym wieku, więc jakby też my na przykład czerpiemy od studentów, tych nauczycieli albo studentów, tych profesorów i też to tak właśnie wygląda, że to nie jest takie jakby proste, żeby się dowiedzieć wszystkiego, tylko trzeba właśnie troszkę poszukać, ale no myślę, że to jest właśnie bardzo piękne, że ludzie mogą sobie przekazywać tą wiedzę.
3: Tak, zgadzam się z tym. A jeszcze chciałam zapytać was, jak się czujecie? Co wam daje muzyka, jak gracie ją? Niezależnie od tego, czy gracie utwory klasyczne i czy gracie sami, czy z kimś, to właśnie, czy na przykład czujecie różnicę w graniu solo, a w graniu w zespole? Czy
5: tak.
3: Tak?
5: Tak.
3: Hela?
6: Tak, ja uwielbiam grać w zespole, uwielbiam grać w orkiestrach, w małych zespołach, tak. Naprawdę uważam, że to jest super i to jest takie wyrażenie moim zdaniem jakby siebie i ogólnie to jest fajne, że można się tak zgrać razem, że gramy coś, na przykład kończymy równo. I to jest taka radość dla mnie, że skończyliśmy równo, wszyscy w tym samym momencie i że to brzmi ładnie, że te ktoś zagra taki dźwięk, ktoś taki i to razem fajnie brzmi. I to jest dla mnie super.
3: Cyla?
7: No ja zdecydowanie zgadzam się z Helą, bo właśnie też wróciłam z warsztatów orkiestrowych, na których cały tydzień graliśmy razem i każdy musiał się po prostu dostosować do wszystkich, ale po prostu wczoraj mieliśmy koncert finałowy i ten efekt był po prostu cudowny i ta harmonia, po prostu to jest sama przyjemność słuchać tego i właśnie bardzo duża satysfakcja, jak się uda właśnie tą harmonię zrobić.
3: Amando, a ty grasz przede wszystkim solo, prawda?
4: Ja generalnie gram solo i zespoły są takie troszkę drugorzędne dla mnie, ale nie dlatego, że tak chciałam, tylko po prostu dlatego, że mi jest wygodniej w sumie, bo ja po prostu bardziej lubię solo, ale na przykład bardzo też lubię, jak jest na przykład solista i orkiestra. To też moim zdaniem jest bardzo fajne, ponieważ też trzeba się zgrać, też trzeba mieć dużo prób i też jest właśnie ta cała harmonia plus właśnie solista i to jest dla mnie mega fajne doświadczenie, jak na przykład mogę zagrać z orkiestrą, ponieważ wtedy właśnie doświadczam tego całego zespołu i tak dalej i moim zdaniem to jest super. Ale też wydaje mi się, że bardzo rozwijające jest właśnie granie w różnych zespołach, w triu, w kwartecie, ponieważ to też jest bardzo fajne i no, ja też czasami gram właśnie w jakichś mniejszych zespołach, więc to nie tylko solistycznie, ale myślę, że wszystko jest super, wszystkie granie.
3: Tak, wszystko jest okej. Okay. To jest bardzo indywidualne, jak wolimy. Ja na przykład też wolałam zawsze grać w zespole, czy śpiewać w chórze, czy nawet jak występowałam solo, ale z akompaniatorką, to czułam się bezpieczniej na scenie po prostu. I w muzyce tradycyjnej to jest bardzo ważne. Ona w ogóle tak chyba przede wszystkim jest zespołowa, że w muzyce ludowej bardzo ważny jest ten aspekt społeczny. Ona i była wykonywana na imprezach dużych, na weselach,
4: do tańca.
3: Ale też była wykonywana przez orkiestry i przez zespoły, przez kapelę, prawda?
6: Tak.

0: Jak do tej pory.
1: Tak, jak do tej pory. I wy też to lubicie? Lubicie ze sobą grać?
0: No uwielbiamy. Tak, to jest jedyny taki moment, kiedy się nie kłócimy w ciągu dnia. Chociaż i tak to się zdarza, ale po prostu w tym momencie, kiedy gramy, to po prostu gramy i z nami jest ta muzyka i jest ta radość. Ja po prostu widzę czasami po naszej próbie, słyszę, jak po prostu ja sobie siedzę, uczę się w moim pokoju, a z drugiego pokoju Leon śpiewa naszą nową piosenkę albo Witek gwiżdże. I to jest cudowne.
1: Czyli muzyczny dom to piękne. To oczywiste też dość, ale to znaczy, że w waszym domu rozbrzmiewa ta muzyka na co dzień.
2: Tak.
3: Tak.
1: Tak. Potwierdzacie.
3: Tak.
1: To może teraz zaczniemy grać i ja poproszę o kolejną zagadkę. Co to za instrument? Tomek, jesteś gotowy?
4: Jestem gotowy.

0: A dzwoni do nas Maja. Halo? Maju?
1: Halo.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy wiesz, co to za instrument?
1: Flet.

0: Czy to flet?
1: No, powiem szczerze, że no, jest to flet, bardziej rodzaj fletu, więc trafiłaś.
0: Fanfary? Gratulujemy. Jak ci mija niedziela? Ty grasz na jakimś instrumencie?

0: lubię.
1: A co najbardziej lubisz w muzyce?
0: Na perkusji.
1: Lubisz na perkusji, ale to jest tak, że na przykład daje ci to dużo energii, czy radości. Co to sprawia, jak sobie grasz na perkusji?
0: Radość.
1: Radość ci to daje. No to tak jak nam wszystkim muzyka daje radość. Życzymy ci dobrego dnia i gratulujemy jeszcze raz odpowiedzi trafionej. Do usłyszenia. Halo, jesteś tam jeszcze?
0: Do usłyszenia.
1: Pa. To może opowiedzmy trochę więcej o tym instrumencie, Tomku, na którym zagrałeś, bo jest to flet, ale to nie do końca jest flet.
2: Tak, dokładna nazwa to sopiłka i jest to flet, tak, podobny flet do fletu pasterskiego. Ma on guziki i poprzez te guziki zmieniamy dźwięki. Występował on na Ukrainie i na Lubelszczyźnie. I no, chyba tyle.
3: Generalnie jest chyba krótszy z tego, co widzę, niż taki tradycyjny flet. No i jest drewniany i jest tak jakby podzielony na pół, tak? Troszkę? Czy nie? Czy źle mówię? Jest podzielony, czy nie?
2: Chyba sam nie wiem.
3: Okej, okej, rozumiem.
1: A na co dzień w szkole muzycznej grasz na flecie poprzecznym?
2: Tak.
1: I czym to się różni?
2: Oj, to jakby wszystkim, ustawieniem rąk, jakby dźwięków, no wszystkim.
1: Ale też na przykład
2: wydobyciem dźwięku też.
1: Zadęciem, czyli tak. Ułożeniem ust i... Na czym jest łatwiej? Czy nie ma także łatwiej?
2: Na sopiłce jest łatwiej, tak.
1: Czyli jak ktoś by chciał zacząć grać na instrumencie dętym, drewnianym, to polecasz sopiłkę.
2: Tak, ale flet poprzeczny też jest super instrumentem.
1: Bo flet poprzeczny, może nie wszyscy to wiedzą, też jest instrumentem dętym drewnianym, choć nie wygląda.
3: Tak, bo tak. Tam wcześniej w historii chyba na początku był z drewna i potem dopiero stwierdzili, że metal jednak jest lepszym materiałem, ale tak został.
1: No, tak zostało. Tak zostało. Nie wiem, czym. Ja wolę drewniane, mój klarnet drewniany tutaj stoi. Ale nie będziemy się teraz licytować, czy to ma znaczenie, z czego wykonane są instrumenty, bo już teraz ten flet poprzeczny, na którym też kiedyś chciałam bardzo grać, jest popularny w takiej wersji, w jakiej jest. To może teraz przejdźmy do kolejnych instrumentów, które mamy tutaj w studiu, bo mamy Kasię, która gra na skrzypcach. I mamy też Amandę i Helę, które grają na skrzypcach. Ale to granie na skrzypcach w muzyce klasycznej trochę się też różni od grania w muzyce tradycyjnej. Jaka jest największa różnica?
3: Według mnie generalnie tak, chwyt smyczka chyba się bardzo różni. Tak mi się wydaje, z tego co widziałam tam, jak graliśmy wcześniej na zapleczu. Chwyt smyczka. Moim zdaniem też położenie skrzypiec, bo generalnie w klasycznej muzyce używa się podbródka i używa się tego, jak to się nazywa? Szyny. O, dokładnie, szyny. I szyna generalnie leży na ramieniu, a tego co widziałam to...
4: Czy na obojczyku, tak?
3: No tak, tak, czy na obojczyku, ale z tego co widziałam tutaj wcześniej, to właśnie tutaj jest bez szyny. I się to trochę trzyma chyba niżej z tego, co widziałam. Dla mnie byłoby to kompletnie niewygodne, ale wiem, że muzyka ludowa tak właśnie z tego słynie. Ale też z tego, co widziałam, to niektórzy grają w ogóle na innych skrzypcach niż takich klasycznych skrzypcach, bo to akurat nie są takie dziwne skrzypce, bo z tego, co widzę, to są po prostu normalne, ale niektórzy chyba z tego, co widziałam na kapelach ludowych, grają na takich w ogóle zniekształconych skrzypcach, w ogóle w innym kształcie, w ogóle z innego drewna i w ogóle masakra, ale tutaj w ogóle widzę, że działa też ze zwykłymi, więc jestem pod wrażeniem.
1: Zaraz Kasia nam to wyjaśni, ale zwróciło moją uwagę twoje powiedzenie, że z tego muzyka tradycyjna słynie tak, jakby słynęła z niewygody,
3: a muzyka
1: klasyczna słynie z wygody.
3: Nie,
1: na pewno.
3: To nie o to chodziło kompletnie. Chodziło mi o to, że po prostu dla mnie byłoby to niewygodne, ale wiem, że ludzie, którzy grają właśnie muzykę klasyczną, muzykę ludową, czyli taką tradycyjną muzykę, to po prostu tak grają i to jest po prostu ich jakiś tam inny

0: chwyt, który właśnie oni się uczą od początku, a my się po prostu uczymy inaczej od początku i to tak mi się wydaje, że wynika od po prostu takich początkujących kroków.
1: Tak, tak, rozumiem. Rozumiem, o co ci chodziło. I też po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś innego od dziecka, dlatego no tak, jest to tak. Dla nas wygodne. A no to Kasiu, skrzypce w muzyce ludowej.
2: No to ja może zaskoczę moją odpowiedzią, bo właśnie moim zdaniem granie na skrzypcach muzyki tradycyjnej jest właśnie słynie stuprocentowo z wygody, gdyż trzymasz skrzypce zupełnie jak chcesz, trzymasz smyczek jak ci wygodnie, dostosowujesz to pod siebie, możesz grać z podbródkiem, bez podbródka. Mi na początku też było bez szyny grać trudno, ale teraz jest zdecydowanie wygodniej. I tak, moje skrzypce to są zupełnie normalne skrzypce, ja ich też używam do muzyki klasycznej, bo ja też gram klasycznie. A te skrzypce, takie dziwne, różne kształty, to one mają inne nazwy, ja niestety ich nie pamiętam w tym momencie, ale one się inaczej nazywają. Do muzyki tradycyjnej, normalne, zwykłe skrzypce. Jeszcze się zdarzają takie dłubane skrzypce, które są po prostu z jednego kawałka drewna. Jest jeden twórca ludowy, który takie robi w tym momencie, pan Marczuk, ale zazwyczaj to są po prostu takie zwykłe skrzypce.
1: Bo tak jak powiedzieliśmy o mistrzach gry na instrumentach, to też mamy mistrzów, którzy te instrumenty wykonują i one są trochę inne niż instrumenty klasyczne. Co jeszcze tu mamy? Mamy basy, tak?
2: Tak, mamy basy od pana Piotra Sikory.
1: To może Witek. Niech mistrz basów opowie, Witek,
2: no właśnie.
1: Dokładnie.
3: No, są bardzo fajne, są różowe.
2: Tak, są
3: bo
2: różowe.
3: Kasia chciała.
2: Tak, te nasze basy są różowe.
3: A od struny zamiast czterech, bo one są bardzo podobne do wiolonczeli. Ale mhm. Mają trzy struny, ale też są takie basy, które są, mają struny zrobione z jelit.
2: Tak, kiedyś grano na basach z jelit.
4: Ale chyba skrzypce i wiolonczele klasyczne też kiedyś miały
5: no,
4: struny.
5: No, barokowe chyba.
4: Tak, tak mi się wydaje.
1: Tak było. Więc to wszystko prawda. I jeszcze jest jeden instrument. Ten, jak już ustaliliśmy, że rytm jest najważniejszy, to ten instrument, który przede wszystkim nadaje nam rytm. Leon, na czym grasz?
3: Na bębenku obręczowym.
1: I jak ten instrument wygląda?
3: No jest okrągły i ma wczepione takie blaszki.
1: Jak tamburyn?
3: Tak, tylko on ma skórę. Z kozy.
1: Skórę z kozy.
2: No, mogą być różne skóry, a może powiesz, jak się na tym gra?
3: No uderza się w membranę, czyli w skórę i potem... W krawędź, no i wtedy się wydobywa dźwięk z blaszek.
1: A zagrasz trochę? Może nie tak nie centralnie do mikrofonu, trochę dalej, żeby nie było za głośno. Ale... Czyli mamy próbkę na bębnie, mamy próbkę na sopiłce. Czy możemy poprosić o próbę basów?
3: Dobrze, już...
4: Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że skrzypce, które ja mam akurat, są zrobione przez lutnika, który gra muzykę ludową. Jest to pan Topa, bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest pan z Zakopanego i gra w jakiejś tam kapeli ludowej, tylko nie pamiętam dokładnie nazwy, ale właśnie jest śpiewak i mają kapelę ludową i to jest bardzo fajne. I on gra też chyba na... czymś podobnym do basu, ale nie do końca pamiętam.
1: To co, mamy ten bas?
3: Mamy.
1: Basy?
3: Mamy. Basy.
1: Basy, basy. Przepraszam. Dziękujemy bardzo. Też na pewno trzeba... Kasia.
2: Mogę coś powiedzieć?
1: Oczywiście.
2: Ja wczoraj obiecałam moim znajomym, że ich pozdrowię. Pozdrawiam Łucję, Natalkę, Leona, Franka i Piotrka.
1: Pozdrawiamy my też,
3: pozdrawiamy.
1: Prawda?
2: Tak, pozdrawiamy.
1: Wszyscy pozdrawiamy. A chciałam jeszcze powiedzieć, że to, co jest charakterystyczne dla muzyki tradycyjnej, to też jest to, że w różnych regionach ona inaczej brzmi, trochę się na innych instrumentach gra, bo powiedziałaś, Amando, o Podhalu. A wy gracie muzykę z Lubelszczyzny i I ta muzyka jest dla was ważna, bo się

0: wiąże z waszym pochodzeniem też, prawda? Z waszą historią waszych rodziców i dziadków.
1: Tak, dokładnie tak jest. Przez nasz tryb życia my mieszkamy w różnych miastach, co 3 lata się przeprowadzamy, ale właśnie ze względu na to, że mamy korzenie właśnie na Lubelszczyźnie, nasi dziadkowie mieszkają na Lubelszczyźnie, to jednak od zawsze ten region jest w naszym serduszku i ta muzyka jednak to jest to.
0: To opowiedzcie o tym, co zagramy dzisiaj na koniec, bo zagramy razem, jeszcze zrobimy szybką próbę wiolonczeli i klarnetu, bo mamy jeszcze takie instrumenty, ale to po waszej opowieści. Co będziemy grać?
1: Zagramy piosenkę Lata, ptaszek lata. My trochę przerobiliśmy tekst piosenki pod nasze instrumenty, ale to była piosenka, którą wykonywano na weselu i śpiewano ją muzykantom, którzy grali podczas wesela.
0: Wiolonczela? Jak brzmi wiolonczela? Masz wiolonczelę pod ręką gdzieś, żeby tak sprawdzić, czy na pewno możemy zacząć grać?
2: Tak, ono w sumie brzmi bardzo podobnie do basu. I chyba jest dobrze.
0: A ja mam klarnet i może też spróbuję na nim zagrać, chociaż klarnet ma taki element mały, drewniany, który jest źródłem dźwięku w tym instrumencie. Jest to stroik i on musi być mokry, żeby wydobyć ten dźwięk, więc może teraz jeszcze poproszę o sekcję skrzypiec tutaj, dobrze, żebyście się przygotowały.
3: Dobrze. Zagram w duecie. Dawaj się, stroimy w duecie. Pięknie.
0: Czy mam wszyscy nadzieję, są gotowi? Czy wszyscy są gotowi tutaj, żebyśmy zaczęli grać? No, czy ja jestem gotowa? To jest jeszcze pytanie. Olga, jesteś gotowa? Dzisiejsza audycja dobiega końca. Ja nazywam się Michalina Bieńko. Wydawcą tej audycji był Wojciech Dorosz. Realizowała Olga Szućko. Rozmawialiśmy w składzie Amanda, Hela i Cela z młodej redakcji Trójki.
4: Bardzo dziękuję.
0: Oraz gościliśmy Kapelę Barankiewiczów. Za tydzień Maja Sołtysik przy mikrofonie, a my żegnamy was piosenką z Lubelszczyzny.

0: Autopromocja.
1: 35 lat temu, 24 sierpnia, Ukraina ogłosiła niepodległość. To już piąte święto podczas rosyjskiej agresji na pełną skalę. Jak Ukraina zmieniła się od 91 roku, gdzie są szanse na porozumienie i współpracę z Polską? Jak rozwiązać spory Warszawy i Kijowa? O tym w magazynie Po prostu Wschód mówi mój gość, ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 sierpnia. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Syreny alarmowe obudziły mieszkańców Zamościa. Przez pomyłkę włączono je podczas ćwiczeń. Po nawałnicach energetycy wciąż usuwają awarie. Prądu nadal nie ma kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Rosyjski dron trafił w pociąg pasażerski na Ukrainie. Pasażerów w porę ewakuowano. Miał być cichy test. Zamiast tego około godziny 7 w Zamościu rozległy się syreny alarmowe. Był to 3-minutowy jednostajny dźwięk. O sytuacji poinformował zamojski ratusz na portalu społecznościowym. Syreny zostały uruchomione przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Był to element zaplanowanych ćwiczeń, podano we wpisie. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz wyjaśnił, że zamiast testu cichego został omyłkowo uruchomiony sygnał dźwiękowy. Nie ma żadnego powodu do niepokoju. Za zaistniałą sytuację wszystkich zaniepokojonych mieszkańców przepraszamy, powiedział Bubicz. Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych w kraju czeka na przywrócenie dostaw prądu. Kilkanaście tysięcy na Podlasiu. Energetycy na bieżąco usuwają awarie, mówi rzeczniczka białostockiego oddziału PGE Dystrybucja Agnieszka Bajerska.
6: Energetycy przez kilka godzin przywrócili zasilanie do około 100 tysięcy odbiorców z naszego województwa. Na godzinę 6 rano jeszcze około 13 tysięcy odbiorców oczekiwało na wznowienie dostaw energii elektrycznej do ich domów. Prace trwają. Zaangażowane są możliwie wszystkie brygady własne, jak też firmy zewnętrzne.
5: Po wczorajszych nawałnicach strażacy w całej Polsce dostali ponad 8 tysięcy zgłoszeń związanych ze skutkami

0: Burz, które przeszły nad krajem, usuwali połamane drzewa, wypompowywali wodę i zabezpieczali uszkodzone dachy, a tych było ponad 120. Są nowe wzory aktów małżeństwa. Rozporządzenie ministra cyfryzacji, które właśnie wchodzi w życie, wprowadza trzy różne formularze. Oznacza to, że pary jednopłciowe będą mogły w urzędach stanu cywilnego w Polsce dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów.
1: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
2: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o dług.
1: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
3: Mamy możliwość podejmowania takich działań niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
1: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Rosjanie zaatakowali pociąg w ukraińskim obwodzie odeskim, ale pasażerów udało się w porę ewakuować. O ataku poinformowały Koleje Ukraińskie. Ich prezes napisał, że załoga pociągu została poinformowana przez służby o spodziewanym uderzeniu drona. Chwilę później doszło do awaryjnego zatrzymania i ewakuacji pasażerów. Jeszcze w trakcie ewakuacji w lokomotywę trafił rosyjski bezzałogowiec. Jednak dzięki szybko podjętej akcji nikt nie ucierpiał. Pociągiem z Żytomierza do Odessy jechały 593 osoby, w tym 15 dzieci. Dla pasażerów zorganizowano komunikację zastępczą. Ważą 100 gramów. Nowych mieszkańców ma wrocławskie zoo. To pigmejki karłowate, najmniejsze małpy na świecie. Lemon, Litchi i Lament to bracia, którzy przyjechali z Chorzowa, opowiada kierownik sekcji naczelnych Patryk Pufelski.
4: Te małpki przyjechały do nas z chorzowskiego zoo, one się tam urodziły, to są trzej bracia, mają na imię Litchi, Lament i Lemon. Wyglądają jak takie gremliny małe. Lament jest najmłodszy, a Litchi i Lemon są starsi o rok. Te małpki są zagrożone wyginięciem, w związku z czym ich hodowla w ogrodach zoologicznych jest prowadzona w ramach programu hodowlanego, takiego skoordynowanego.
0: Pigmejki można oglądać w pawilonie szympansów, są bardzo ruchliwe i ciekawskie. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie i ciepło na południu, tam do 23 stopni. W innych regionach może się chmurzyć. Miejscami przelotnie popada deszcz, a na północy lokalnie możliwe burze. Najchłodniej w Suwałkach 17 stopni, w centrum około 21.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
9: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
11: EPA i DHA
12: na wsparcie pracy serca
11: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
12: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl. maxilutengin.pl.
13: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalnie.

0: Naturalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Historia pewnej płyty.
6: Tomasz Żonda, witam Państwa w niedzielny poranek. Dziś przypomnimy audycję, w której pada słowo telechon. Czy ktoś wie, co to jest? Jeśli nie, to proszę nas słuchać. Pablo.

0: Telechon właściwie nie oznacza nic, no, no wiadomo, że jest to nawiązanie do polskiego słowa telefon, bo to jest tytułowy utwór na tej płycie, tam jest halo, tu Pablo Paweł dzwoni do ciebie ze snu. To jest w ogóle z jakiejś, zdaje się, że z kabaretu Olgi Lipińskiej, tam był taki fragment w szołówce, że ktoś dzwonił, było panie Planiszka, telefon, takie udawanie czeskiego i pamiętam, że to się u mnie w domu przyjęło. Jakoś kiedy ja byłem w ogóle niedużym jeszcze chłopcem i że jak ktoś tam do mnie dzwonił, bo jeszcze wtedy były telefony stacjonarne, tak dawno to było, to ojciec mnie na przykład wołał, że tam Paweł, telefon.
1: Po tej płycie wiele osób używało słowa telefon, ale przede wszystkim pamiętam, że dosyć takim już zgranym tekstem było mówienie, że halo, dzwonię do ciebie ze snów.
2: Dziś historię powstawania pierwszej solowej płyty Pablo Paweł Telechon opowiedzą dziennikarka Trójki Agnieszka Szydłowska oraz Emil Wojtczak, basista Ludzików i współproducent albumu, gitarzysta Rafał Kazanowski, a także Paweł Sołtys, czyli Pablo Paweł.

0: moje, twoje, niczyje, cudze, zdaje się, ciało.
1: Wszystko się zaczęło gdzieś tak, pokrótce będę mówił, bo to można by długo opowiedzieć.
2: Wspomina Pablo Pavo.
1: Kiedy miałem 15 lat, założyłem jakiś pierwszy zespół, no takie grania jak większość młodych chłopaków. Gdzieś tam jakieś pojedyncze koncerty, ale raczej przyjemność po prostu. Potem gdzieś koło roku 2000 powstało zjednoczenie Sound System, już graliśmy więcej. I chwilę później powstało Wawa Muffin. Ja jeszcze grałem w takim zespole Magara, ale Wawa Muffin nagrało pierwszą płytę i się nagle okazało, że jest to bardzo popularna płyta i że przychodzą jakieś setki osób na koncerty. I prawdę mówiąc, nagle troszeczkę niezapowiedzianie okazało się, że jestem zawodowym muzykiem, znaczy takim, który cały czas jeździ na koncerty i żyje

0: tego, czego prawdę mówiąc się nie spodziewałem. Oczywiście chciałem czegoś takiego, natomiast niespecjalnie w to wierzyłem, że coś takiego się uda.
1: Przed Pawło i Ludzikami zwróciłam uwagę na Pawła i na jego niezwykłe umiejętności wokalne.
2: Agnieszka Szydłowska.
1: On często mówi, że jest kiepskim wokalistą i dlatego w Awa Muffin jest ich trzech, żeby nie wiem, to ukryć, i zresztą kiedy występuje z Ludzikami też nie jest sam na scenie. A to nieprawda. On ma wyjątkowy flow i świetną umiejętność wchodzenia ze słowami w muzykę.
0: Potem była druga płyta w Awa Muffin pod tytułem Inadibusu i już powiedziałbym taka permanentna trasa. No i gdzieś w którymś momencie ja się złapałem na tym, że mam bardzo dużo pomysłów na piosenki, które nie są gatunkowe. Nie są reggae, krótko mówiąc, niekoniecznie pasują do Awa Muffin. I trochę na zasadzie eksperymentu namówiłem Emila, basistę i DJ Zero, który był wtedy tylko moim kolegą, a dość znanym już muzykiem tutaj warszawskim i producentem, żebyśmy spróbowali może zrobić coś pod szyldem, powiedzmy, Pablo Pawo, takim solowym.
3: Paweł przed nagraniem pierwszej solowej płyty
2: wspomina Emil Wojtczak.
3: Zupełnie jakby nic nie wskazywało na to, że jego pierwszy solowy album to będzie właśnie brzmiał tak, jak brzmi Telehon. Ponieważ był głównie kojarzony ze środowiskiem reggae. Myślę, że to był duży szok dla jego fanów, ta jego pierwsza solowa płyta.
4: Jurek Mech miał ten pech, że jadał za trzech, a że lubił do

0: To jest śmieszne, bo właściwie nie było takiego pomysłu, że zrobimy to i to. Pomysł na tę płytę był taki, żeby sobie pozwolić na dosyć szerokie spektrum stylistyczne, żeby robić, krótko mówiąc, to, co mi przychodzi do głowy, czy nam przychodzi do głowy, a co niekoniecznie jest reggae. To trochę się wyrwanie z tego gatunkowego kółeczka. Nie dlatego, żeby mi się, nie wiem, reggae znudziło, bo ja potem jeszcze nagrałem dwie płyty, zwał Muffin i cały czas gram w nim. Miałem po prostu różne inne pomysły. Pamiętam, że nasze takie pierwsze gdzieś tam spotkania, to gdzieś oscylowały wokół, powiedzmy, muzyki miejskiej, związanej z hip-hopem trochę, gdzieś jeśli chodzi o muzykę. Ale potem z piosenki na piosenkę to się rozszerzało i się okazało, że przeróżne rzeczy tam wrzuciliśmy.
1: Ja bardzo cenię Pawła Sołtysa za połączenie piorunujące. Talent i inteligencja. W tej inteligencji

0: i też o czytanie. On doskonale zna literaturę. On ze świadomością porusza się w tym takim, w tej miejskiej opowieści. Jest wielu mistrzów takich opowieści, ale on przeniósł to w XXI wiek. Dresiarze zastąpili tych szebranych warszawskich rozbójników, co stali w każdej bramie. Kobiety, które szukają miłości, a dostają różne rzeczy w zamian, no to jest odwieczny temat. Zdrada, miłość, nienawiść, te wątki się pojawiały, ale on to ujął w taki właśnie bardzo interesujący sposób. Przeniósł folklor warszawski do XXI wieku.
1: Nie można zdefiniować gatunku płyty Telechon, ponieważ tam jest wiele gatunków. To jest bardzo eklektyczna płyta. Natomiast konsekwencja drugiej i trzeciej płyty mówi nam, że jest to gdzieś właśnie, że to jest właśnie nasz styl, to jest nasz gatunek. Żaden z nas nie słucha tylko jednego gatunku muzyki i tak naprawdę dzięki Pablowi, dzięki temu, że on nie postawił nam barier gatunkowych, dlatego właśnie tworzymy tę muzykę z radością, a nie czujemy się, jakbyśmy pracowali.
2: Kolorowańcy, czańcy, połykacze wziątek, dzień dobry, odrobinę jadu sączę, popęka mi oczodolina, kiedy pełzacie

0: Paweł zgłosił się do mnie i do DJ-a Zero.
1: Emil Wojtczak.
0: Z prośbą o kompozycję na swoją solową płytę. Wtedy to my jeszcze nie wiedzieliśmy, że będziemy producentami tej płyty. Myśleliśmy, że Pablo tworzy kompilację muzyki pochodzącej od różnych swoich przyjaciół. I przedstawiliśmy mu kilka propozycji. On wybrał te, które najmniej się spodziewaliśmy, że wybierze. A później w ogóle okazało się, że poprosił nas jeszcze o więcej. I tak zaczęła się praca nad płytą. Traktując jakby tworzenie płyty tak typowo producencko, natrafia się czasem na zapotrzebowanie na instrument, na instrumentalistę. I gdybyśmy chcieli to tak bardzo profesjonalnie traktować, to pewnie byśmy dzwonili po jakichś muzyków sesyjnych i tak dalej, i tak dalej. A w naszym przypadku to było właśnie na takiej zasadzie przyjaźni, że potrzebujemy fajnych gitar, to dzwonimy do Rafała. Potrzebujemy skrzypka, to dzwonimy do Radka. I tym sposobem właśnie stworzył się projekt Ludziki.
2: Zaczęliśmy pracować we trójkę nad tym albumem, czyli ja, Emil i DJ Zero.
1: Pablo Pawo.
2: No i nagle się okazało, że brakuje nam muzyków do tych pomysłów, które mamy. I prawdę mówiąc, dobierałem sobie tych współpracowników po linii koleżeńsko-muzycznej, z naciskiem na koleżeńsko. Znaczy wiedziałem, że chcę, żeby to byli ludzie, z którymi jestem zaprzyjaźniony, bo to jest ważne, uważam. To chwilami jest ważniejsze od, że tak powiem, techniki, czy nawet umiejętności. Ja nie przepadam za zespołami z castingu i za tak zwanymi sesyjnymi graczami, więc po kolei, no, wziąłem perkusistę, basistę i gitarzystę z Wawa Muffin, z którymi zresztą też w części grałem wcześniej jeszcze w Magarze, czyli takich swoich stałych współpracowników, bo ich bardzo lubiłem i świetnie grali. Odezwałem się do mojego przyjaciela ze studiów, Radka Polakowskiego, który wiedziałem, że jest multiinstrumentalistą, gra na akordeonie, skrzypcach i jeszcze na paru instrumentach i gra raczej muzykę bałkańską niż żydowską, co wydawało mi się ciekawe, znaczy, że to będzie zupełnie co innego w tym składzie. No i DJ Zero, który był producentem płyty i legendą gdzieś tam hip-hopu warszawskiego, robił rzeczy jeszcze w latach 90. A, jeszcze bardzo nam pomagał przy pierwszej płycie, ale właściwie nie wszedł do Ludzików, Sir Michu, obecnie nadworny producent Tadego. Wtedy on przyjechał niedawno z Iławy i robił różne ciekawe rzeczy. Fajnie grał na trąbce i na flughornie, więc też nam trochę przy tej płycie pomógł, ale potem go gdzieś życie porwało. A jak zaczęliśmy grać koncerty, to ja sobie jeszcze dookooptowałem mojego młodszego kolegę Erla Jacoba, bo chciałem, żeby też głosowo to było wzmocnione. Ja nie jestem wybitnym wokalistą, więc potrzebowałem też kogoś, kto będzie mnie wspierać wokalnie. Powiedzmy,

My chórkowo, potem się okazało, że niekoniecznie tylko chórkowo, ale taki był zamysł na początku. No ja już miałem wtedy spore doświadczenie, bo ileś tych płyt nagrałem i tam jakichś gościnnych występów i pewnie już miałem zagranych ze 300 koncertów, a może troszkę więcej. Natomiast ja ciągle jestem niewykształconym muzykiem, takim intuicyjnym powiedziałbym, mimo że oczywiście z czasem wiem coraz więcej, ale to jest dobrze, że czasem ktoś nie wie, że nie można. Bo to jest często wśród muzyków, szczególnie tych, którzy już tam pokończyli szkoły, znają nuty, to oni wiedzą, że czegoś tam nie można. A dobrze, jak przyjdzie taki chłopak, mówi, jak to nie można? Można, oczywiście, spróbujmy. I to jest ważne.

0: ta płyta właśnie głównie powstała przy użyciu samplerów, przy użyciu syntezatorów i takiej dosyć czasochłonnej dłubaniny już w programie komputerowym. Praca w studiu ma to do siebie, produkowanie piosenek ma to do siebie, że często, może nie często, czasami one wymagają remontu, ponieważ na przykład przestają pasować do reszty piosenek z płyty i trzeba coś, albo przestają nas już zadowalać, co niejednokrotnie jest pułapką. Mnie się wydaje, że wybrnęliśmy z tych pułapek, dosyć mocno przemodelowaliśmy pierwotną wersję piosenki Nomada, w której powstał całkiem nowy beat. Tak samo też było z Dziewczyną z Fartem, że gdzieś tam szukaliśmy takiego brzmienia i takiego rytmu, które będzie odpowiadać i tekstowi, i klimatowi numeru. To się też działo czasem dlatego, że kiedy my pierwotne wersje przedstawiliśmy Pablowi, on napisał do nich teksty, to się okazało, że coś tam należy zmienić. I na przykład w piosence Nomada i w Dziewczynie z Fartem okazało się, że trzeba po prostu zmienić rytm. Tekst do Dziewczyny z Fartem bardzo nam się, przynajmniej mnie, bardzo się kojarzył z latami 90. Więc dlatego zdecydowaliśmy z Andrzejem, że rytm w tej piosence też będzie taki nawiązujący do 90. lat. Tak ta praca dalej się układa, że my staramy się muzykę dopasować do tekstu.
1: To trwało długo. Myśmy nagrywali tę płytę pewnie za 2 lata. Tak, nie pamiętam już dokładnie, ale pewnie coś koło tego, bo w międzyczasie cały czas Wawa Muffin koncertowało i to koncertowało wtedy bardzo, bardzo intensywnie, czyli nie wiem, tam 80 koncertów rocznie, więc trochę robiliśmy to z doskoku. I o ile przy późniejszych płytach to bywało trochę inaczej, natomiast Telehon często nagrywaliśmy tak, że na przykład przychodził Emil, czyli basista, z Kubą, perkusistą i z DJ-em Zero i przygotowywali jakiś taki szkielet utworu, nagrywali bębny, elektronikę i bas, a dopiero potem dokładaliśmy całą resztę, więc troszkę to było klejone. W dodatku 2 albo 3 piosenki były w ogóle zrobione jakby trochę z zewnątrz. Tytułową piosenkę zrobił Witalis Popow, taki mój też przyjaciel z dzieciństwa, obecnie producent jakiejś takiej szalonej i niszowej elektroniki. Jedną piosenkę zrobił Marek Piotrowicz i Bakti, wtedy z zespołu Bakrzyż, sekcja rytmiczna. A myśmy to potem wszystko do

koloryzowali, dodawali swoje rzeczy, więc trwało to długo. Ja pamiętam, że miałem duże kłopoty, znaczy kłopoty, obawy, bo ja na tej płycie sporo już śpiewam, a wcześniej to raczej zajmowałem się tak zwanym nawijaniem, więc to było dla mnie dosyć, nawet nie tyle trudne, co tak musiałem się przełączyć, że jednak z tym moim głosem można coś zrobić tak bardziej melodyjnego. Jakoś tak mi wyszło przy pisaniu już tekstów i linii melodycznych, że dużo napisałem właśnie takich śpiewanych rzeczy tam. Oczywiście jest też nawika, oczywiście na tej płycie, ale ale dużo jest śpiewania, no i tak, i ćwiczę.

0: Ponieważ ja o tej płycie myślałem od dawna, że sobie kiedyś zrobię taką rzecz, powiedzmy, solową.
1: Wspomina Pablo Pavo.
0: Która nie całkiem solowa się okazała. To w ogóle miałem dużo pozapisywanych pomysłów, czasem nawet prawie całe teksty, które potem trzeba było tylko dopasować do muzyki, coś skrócić, coś dodać, coś wygładzić. Natomiast bywało też tak, że nagle się okazywało, że właśnie mamy czas w studio, zostało 10 minut i trzeba napisać tekst, bo nam przypadną te godziny w studio. I tak napisałem na przykład do 100, tak napisałem Warszawę Wschodnią, te piosenki powstawały tam w ciągu 15-20 minut, co dzisiaj mi się wydaje trochę dziwne, ale no tak było, więc to nie była jedna metoda. Ja w ogóle mam tak, że dużo sobie zapisuję jakichś szlagwortów, fragmentów, czasem to jest jedna linijka, czasem dwa słowa, które fajnie brzmią. I kiedy potrzebuję do tego sięgnąć, to dawniej miałem notatniki, teraz to już w telefonie sobie zapisuję i korzystam z tego. I tak samo było przy tej płycie. Ja w ogóle dosyć byłem przestraszony, bo pozwoliłem sobie na o wiele bardziej odważne teksty, też w sensie takim, że gdzieś zahaczające o jakąś, no nie wiem, poetyczność, i trochę też nie wiedziałem, jak ludzie to odbiorą. Czy nie zostanę wyśmiany, krótko powiedziawszy.
2: Nie jest łatwo w paru słowach opisać muzycznie płytę Telechon.
1: Wspomina Agnieszka Szydłowska.
2: Ale powiedziałabym tak, to są zmagania. Świat reggae, ragamuffin naciera z jednej strony, przynosząc ze sobą rytmy, brumiące sound systemy, dęciaki i te instrumenty, które kojarzą nam się właśnie z tego typu muzyką, ale jednocześnie jest na tej płycie wiele utworów, w których tekst wychodzi na plan pierwszy. Są to właśnie te opowieści miejskie, takie nowe legendy, trochę w stylu Chłaski. I ta muzyka schodzi nieco na plan dalszy, podporządkowując się właśnie historii. W związku z tym cały czas ma to echo, korzeń gdzieś w reggae i ragamuffin, ale jednocześnie nie wstydzi się akordeonu i tych skojarzeń, które moglibyśmy zbudować, nawiązując nawet, powiem to, do Grzesiuka.
3: Z ciekawostek, które towarzyszą nam.
1: Emil Wojtczak.
3: Dużo nam ciekawostek towarzyszy w życiu naszym zawodowym, ale jedną z nich i taką chyba najbardziej, chyba najciekawszą, bo z życia wziętą, jest historia związana z piosenką Warszawa Wschodnia, w której mężczyzna zarabiający na życie sprzedawaniem płyt na Dworcu Wschodnim okazał się postacią do pewnego stopnia prawdziwą, ponieważ napisał maila do Pawła, że jest właśnie tym człowiekiem. Tak jak bohater pracował na Dworcu Wschodnim, tak samo jak bohater sprzedawał na tym dworcu płyty, tak samo jak ten bohater poznał na tym dworcu dziewczynę,

tak samo jak bohater zakochał się w niej. Z tym, że jedyne właśnie, co różni tych dwóch mężczyzn, to jest to, że bohater Warszawy Wschodniej w tragiczny sposób stracił swoją ukochaną, a nasz bohater, ten prawdziwy, nie stracił tej dziewczyny, tylko wręcz przeciwnie, zaręczyli się i biorą ślub i wspaniałomyślnie zaprosili naszego lidera Pablo Pavo na swój ślub.

0: uchwały, pertraktacje. Dziś od uczelni ona zrobi sobie wakacje. Rację mają ci, którzy radzą nie pisać o pierwszym pocałunku żadną razą, bo każde słowo kłamie na ten temat. Janka Mina po tej randce starczy za poemat.
1: W codziennym znoju brat poszukał tylko odrobiny miłości, tak. W szarości głupich dni czekał, aż ktoś powie to ty.
2: Paweł jest dumny z tego, że jest warszawiakiem, tak myślę. Nie wstydzi się też swoich sympatii dla konkretnego zespołu piłkarskiego, uwielbienia dla Kazimierza Dejny. W jego tekstach są nazwy klubów, ulice, Warszawa Wschodnia. Zresztą moim zdaniem genialny utwór pokazujący właśnie jego umiejętność opowiadania historii i zacięcie do tego, aby te teksty wpasowywały się w muzykę. Ta Warszawa tu funkcjonuje i jeżeli ktoś zna miasto, bywał w tych miejscach, to jest dla niego dodatkowe zbliżenie się do utworów. Jeżeli ktoś nie zna miasta, to może albo je poznać z Pablo Paweł, ale nie straci nic w odbiorze muzyki. Nie będzie oddzielony od tej twórczości, bo to nie jest tylko warszawskie. To nie jest dla warszawiaków, ale z całą pewnością warszawiacy mogą to czytać głębiej.
3: Ta płyta jest najbardziej warszawska ze wszystkich ludzików, ze wszystkich płyt ludzików. I takie było założenie. To znaczy w pewnym momencie ja sobie pomyślałem, że to jest dobre, nie wiem jak to powiedzieć, odniesienie. Ja byłem wtedy bardzo mocno zaaferowany i wsłuchany w stare warszawskie piosenki podwórzowe. Kupowałem sobie książki na ten temat pana Wieczorkiewicza, profesora, na przykład ballady podwórzowe i jakieś. Słuchałem tych wykonawców i wydawało mi się ciekawe, żeby ten rodzaj poetyki przełożyć na współczesną muzykę, współczesne, nie wiem, techniki wokalne, tak to mówiąc górnolotnie. Więc jest sporo takich piosenek, które gdyby je pewnie troszkę tam odmuzykalnić i nagrać na banjole, to mogłyby funkcjonować, powiedzmy, w latach 50. To taka a propos zamysłu, że jeśli był, to był trochę ten zamysł warszawski. To mi, myślę, też sporo pomogło, bo pomogło dziennikarzom też tak szybko powiedzieć, jaka jest ta płyta i gdzieś to poszło dalej. Z czasem to mi trochę zaczęło ciążyć i z każdą następną płytą nie uciekam z Warszawy, bo tu mieszkam, tu się urodziłem, kocham ją i tego nie zrobię. Natomiast troszeczkę starałem się, żeby tej Warszawy było mniej, żeby wyskoczyć trochę też z tej szufladki. Zaczęto jakieś tam opowieści snuć, że to Bart Warszawy i tak dalej, co oczywiście jest bardzo miłe, ale w pewnym momencie zaczęło mnie irytować, zwłaszcza, że Bart Warszawy był jeden i zostawmy go w spokoju.
4: Przedstawiliśmy Pawłowi propozycję tych piosenek. Nie wiedzieliśmy zupełnie, o czym będą teksty. Nie wiedzieliśmy, że będą głównie o śmierci, i która gdzieś tam się dzieje w Warszawie. Gdybyśmy tworzyli tę płytę w małym miasteczku, to może nie byłaby aż taka nowatorska, więc może to, że żyjemy w

Warszawie, w takim polskim tygielku różnych inspiracji i takiej wszędobylskiej wolności. To może właśnie dlatego, może właśnie to jest ta Warszawa w muzyce płyty Telechon.

0: Kiedy pierwszy raz włączyłam ten album, ze zgrozą pomyślałam, że oto słucham ewidentnie piosenki, którą zaliczyłabym do szant.
1: Agnieszka Szydłowska.
0: A ja nienawidzę szant, która mi się podoba i którą mam ochotę śpiewać. Myślę oczywiście o utworze Do 100 tysięcy beczek, Naszych łez podaj mi rękę. I to było moje takie pierwsze żartobliwe skojarzenie. Ale tak naprawdę byłam oniemiała, czy też w takim zachwycie trwam do tej pory, że oto mamy do czynienia z chłopakiem, który genialne teksty pisze. Wiadomo, że nie mamy w polskiej muzyce rozrywkowej ludzi, którzy by świetnie pisali teksty, zbyt wielu. I Paweł należy do tej elity, do tej wąskiej grupy wrażliwych na słowo ludzi, którzy wykorzystują właśnie swój talent i obycie literackie do tego, żeby w formie piosenki zamknąć coś więcej niż opowieść o tym, że ona kochała, on nie kochał i już.
2: Piosenka do 100 to jest dowód, że ja nie mam pojęcia, może nie o pisaniu piosenek, ale o pisaniu przebojów i co będzie przebojem albo co nim nie będzie.
1: Pablo Pawo.
2: To był utwór, z którym się długo, powiem kolokwialnie, bujaliśmy. To znaczy chłopaki przygotowali linię basu i bębnów, która w ogóle na początku była dosyć nowoczesna, dancehallowa. To miał być taneczny numer. Ja go nie mogłem ugryźć tekstowo i w końcu przyszedłem z gitarą akustyczną do studia i zacząłem grać do niej jakieś właśnie takie proste rzeczy, akordy wręcz lekko harcerskie. Potem przetrafał nasz prawdziwy gitarzysta, coś tam dograł, przetradził akordeon i w ogóle ten utwór się zmienił całkowicie. Gdzieś się zrobił taki balladowo-przebojowy, nie wiem jak to określić. No i jak już to zrobiliśmy, to właśnie się okazało, że trzeba za 15 minut wejść do studia, a ja nie miałem tekstu, w ogóle nie miałem pomysłu. Natomiast miałem właśnie zapisane na kartce refren. Taki, który sobie gdzieś napisałem, jadąc autobusem, nie myśląc o żadnej konkretnej melodii. Więc w te 15, no może to było więcej, może 25 minut, napisałem cały tekst, co wydaje mi się dziwne, bo ja jestem dosyć zadowolony z tego tekstu, ale to się okazuje, że czasem się człowiekowi trafi jak ślepej kurze ziarno. Wszedłem, nagrałem to, no i chłopaki stwierdzili, że to fantastyczny numer. Ja zabrałem nagranie do domu i następnego dnia zadzwoniłem do nich, że tego to na płytę nie będziemy rzucać. Że to bez sensu, jakieś gitary akustyczne, ja tu o miłości, jak jakiś fircyk, że Warszawa, że słońce, trzymanie się za ręce, że w ogóle bez sensu. No ale krótko mówiąc, ludziki przekonały Pablo Pawo, żeby ten utwór się pojawił na płycie. Co zresztą widać, że go niespecjalnie ceniłem, bo on został singlem chyba pół roku po wydaniu płyty.
3: Ja szczerze mówiąc o tym nie słyszałem, że Pablo napisał tekst do 100 w 15 minut.
1: Wspomina Rafał Kazanowski.
3: Ale jestem w stanie w to uwierzyć, oczywiście, bo Pablo potrafi szybko pisać teksty. No ja szczerze mówiąc to, jak sięgam pamięcią, to ciężko mi jest nawet przypomnieć, jak nagrywałem tą gitarę akustyczną, bo to jednak

było kawałek czasu temu, ale pamiętam, że rzeczywiście zastanawialiśmy się nad tym utworem, co z nim zrobić. Pod koniec, sam jak już była całość nagrana,

a piosenka pod tytułem Do stu jest o miłości. Jest bardzo wesoła, jest radosna. Wydaje mi się, że dlatego Pablo nie chciał, żeby ta piosenka znalazła się na płycie. Właśnie dlatego, że mówi o takich, że mówi o codzienności, że nie jest tak poważny, że ten tekst nie jest tak poważny, jak praktycznie wszystkie pozostałe. Muzyka do tej piosenki też ewoluowała. Może to Pawła też zbijało z tropu, bo jej ostateczny charakter przybrał formę, co prawda bardzo pasującą do tekstu, bo sama muzyka jest radosna, jest taka, powiedziałbym, przynajmniej spacerowa i gdzieś może nawet troszeczkę przaśna ze względu na chociażby na użycie akordeonu w niej. To, co Pawła przekonało, to jest ten właśnie taneczny jej charakter.

0: Płyta Telechon to było w pewnym sensie nowe otwarcie, a z drugiej strony podsumowanie trochę tego, co ja robiłem muzycznie na tej scenie, no lat tam wtedy parę.
1: Wspomina Pablo Pavo.
0: A może już paręnaście, licząc z tymi młodzieńczymi jakimiś próbami. I trochę miałem takie wrażenie, że nie wiedziałem, czy jeszcze będę w ogóle nagrywał solowe płyty. Nie byłem tego pewien. Nie wiedziałem, czy w ogóle kogoś to zainteresuje. Więc trochę chciałem tak podsumować wszystkich tych, którzy mi pomogli, że znalazłem się w takim miejscu, że jak sobie wymyślę fajną płytę, to mogę ją nagrać. To wcale nie było takie oczywiste jeszcze parę lat wcześniej. I w związku z tym tych podziękowań jest tam od groma. Ciężko się to czyta, ale z drugiej strony myślę sobie, że to był taki nieudawany, prawdziwy gest, bo to, że ja jestem tu, gdzie jestem, to jest zasługa naprawdę ogromnej ilości osób. Począwszy od pani profesor z liceum od polskiego, po różnych starszych muzyków, którzy gdzieś mi tam pomagali, wspierali mnie i tak dalej, i tak dalej. I wszystkich ich chciałem wymienić. No i oczywiście na czele z rodzicami. Ta płyta w ogóle jest dedykowana rodzicom, bez których no to banał. No, nie byłbym tym człowiekiem, którym jestem.
2: Ja bym sukcesem tej płyty nazwał to
1: Emil Wojtczak.
2: Że nie została odrzucona. W sensie, że nikt nie powiedział nam w ogóle zmieńcie zawód albo grajcie sobie dalej reggae, a tam nie ładujcie się w jakąś muzykę, o której nie macie pojęcia, tylko opinie na temat tej płyty były dwie, ale żadna z nich nie była krytyczna, bo albo ta płyta się ludziom podobała, albo się w ogóle nie wypowiadali, bo nie wiedzieli, co powiedzieć. Ale w każdym razie nikt nam nigdy nie powiedział, że ta płyta jest zła, że ta płyta się nie nadaje do odbioru. To było coś nowego, ta płyta bardzo bezkompromisowego. I chyba musieliśmy ludzi przyzwyczaić do tego swojego stylu, który nie mieści się w żadnych ramach. To jest jeszcze trochę na takiej zasadzie, że Pablo Pavo i Ludziki nagrali trzy płyty i jakby tak chcieć na to patrzeć z takiego marketingowego punktu widzenia,

0: to ta trzecia płyta powinna być pierwszą, drugą powiedzmy, a ta pierwsza płyta jako już taka totalna wolność artystyczna powinna być trzecia. My zrobiliśmy odwrotnie i to jest też sukces.
1: Tu ciężko jest powiedzieć o sukcesie jakimś. No wiadomo, że pierwsza płyta wychodzi, to też było, mogło być zaskoczeniem dla słuchaczy gdzieś tam, którzy słuchali, znali Pabla jeszcze z dokonań Wawa Muffin i ze Zjednoczenia.
2: Rafał Kazanowski.
1: Gdzie generalnie była ta muzyka dość mocno regowa i nagle się pojawia zupełnie inna płyta. I jednak ludzie muszą posłuchać tego, posłuchać tekstów, zobaczyć, o co chodzi w ogóle i dopiero się do tego przyzwyczajają. Także w naszym przypadku to tak naprawdę pierwsza płyta była takim początkiem jakby naszej w ogóle tutaj pracy razem i szukaniu tak naprawdę jakiegoś takiego stylu naszego. I tak naprawdę to teraz można powiedzieć, że przy tej trzeciej płycie zaczyna to dopiero jakoś tam pączkować. Są na przykład ludzie, którzy kupując sobie teraz trzecią płytę i znając tą trzecią płytę, dopiero teraz po tych 6 latach wracają do tej pierwszej płyty i dopiero jej teraz słuchają i dla nich to jest odkrywcze. Dopiero ta płyta nieraz teraz zostaje odkryta przez tych ludzi.
3: To jest bardzo przebojowa płyta.
2: Agnieszka Szydłowska.
3: Kilka utworów nazwałabym spokojnie klasykami koncertowymi. Zresztą Ludziki i Pablo Paweł grają je. Warszawa Wschodnia, Do 100 tysięcy beczek, czy no, chociażby Z fartem dziewczyna, Telechon tytułowy oczywiście. To są takie utwory, które wydaje mi się znają nawet ci, którzy nie do końca interesują się taką muzyką.

Ludzie przyjęli do wiadomości, że Pablo Pavo to nie tylko jest ten nawijacz reggae ze Zjednoczenia i z Wawa Mafii, ale ma też inne pomysły i inne rodzaje ekspresji. I to się udało, bo ja się bałem najbardziej, że i tak było często, że te płytę gdzieś posyłaliśmy do rozgłośni radiowych i właściwie dziennikarze czy tam decydenci nie słuchali i mówili, a to jest to reggae, jakiś hip-hop, w ogóle nie interesuje mnie to. Na szczęście parę osób jednak zdecydowało się włożyć te płytę do odtwarzacza. I gdzieś to zmieniło postrzeganie mnie. Ja myślę, że ta płyta zmieniła bardzo wiele w moim życiu. Poznałem bardzo wielu fantastycznych ludzi dzięki tej płycie. Znaczy, nagle się zaczęli odzywać różne osoby, które były moimi niedościgłymi gdzieś tam idolami przez lata. No, nagle zadzwonił Siedlicki, którego ja nie znałem zupełnie, żebym przyjechał do Krakowa, bo fantastyczna jest ta płyta i że chciałby zrobić ze mną wywiad, bo on wtedy pracował w Radiu Kraków razem z Grzegorzem Duduchem. No to trochę jakby Mickiewicz zadzwonił, no ja byłem w absolutnym szoku. Potem się okazało, że to normalny facet i jesteśmy teraz, myślę, dosyć blisko zakolegowani. Natomiast no i takich rzeczy było dużo, więc na pewno ta płyta zmieniła postrzeganie mnie jako autora, jako wokalisty. Nie było ogromnym sukcesem komercyjnym, ale też nikt na to nie liczył, prawdę mówiąc. Ona się sprzedała dosyć dobrze, czyli pewnie około 8-9 tysięcy egzemplarzy, bo niedawno był dodruk. To tak brzmi trochę słabo, ale takie mamy czasy, że to jest dobry wynik sprzedaży płyty jednak alternatywnej. Gdzieś parę piosenek jednak się przewinęło przez rozgłośnie radiowe, również przez Trójkę, w której teraz jesteśmy. Więc tak, ja uważam, że ta płyta była dużym sukcesem i otworzyła bardzo dużo nowych drzwi. Paweł Dunin-Wąsowicz, który raczej skupiając się oczywiście na tekstach, bo na tym on się lepiej zna, ale gdzieś właśnie napisał taką entuzjastyczną recenzję. Więcej, wiem, że kopiował tę płytę i rozsyłał swoim znajomym, bo tak mu się podobało, a znajomych ma różnych. Wiem, że napisał Robert Ziemiński w Newsweeku też świetną recenzję, a przede wszystkim Piotr Bratkowski w ogóle napisał, że to jest klasyk wykorzystujący codzienność, no tak prawdę mówiąc, czytałem to od razu, wyciąłem i mamie zaniosłem, że

0: studiów nie skończyłem, ale zobacz, co o mnie piszą. Więc no tak, było parę. I też dziennikarze radiowi w czwórce, w trójce, o dziwo w jedynce również, więc było paru takich. Również w radiu Roxy, którego już nie ma, Mikołaj Lizut. Więc na pewno, tak jak mówiłem, no był to pewien rodzaj przełomu dla mnie.
1: Historię powstawania albumu Pablo Pavo i Ludzików Telechon wspominali Agnieszka Szydłowska, Pablo Pavo, Emil Wojtczak i Rafał Kazanowski. Audycję przygotowali Aleksandra Budka i Tomasz Żonda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz.

0: Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co Ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt. Środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką sili maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm. Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 sierpnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych wciąż nie ma prądu, trwa usuwanie skutków wczorajszych burz. Eksperci wyjaśniają przyczyny wypadku w Krakowie, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka. W Nowym Jorku Polska Noc, mecz zagrał tam Robert Lewandowski. Energetycy usuwają awarie spowodowane przez nawałnice. Bez prądu jest kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych. Najpoważniejsza sytuacja była w sobotę po południu. Energii było wówczas pozbawionych ponad ćwierć miliona domostw.
14: Najwięcej awarii nadal występuje w centrum i na północnym wschodzie kraju. Jak przekazuje PGE Dystrybucja, bez prądu od rana wciąż jest 37 tysięcy odbiorców, przede wszystkim z oddziałów Białystok, Łódź i Warszawa. Spółka podkreśla, że energetycy intensywnie pracują w terenie, lokalizują awarie, naprawiają uszkodzone linie i wymieniają połamane słupy. Bez prądu jest także 24,5 tysiąca domów w sieci firmy Energa Operator. Masowe awarie obejmują m.in. rejon Olsztyna i Elbląga. Dużo lepiej wygląda sytuacja na południu i na zachodzie kraju, gdzie spółki Tauron Dystrybucja i Enea Operator powinny wkrótce naprawić uszkodzoną po nawałnicach sieć. Prognozy wskazują, że pogoda dziś się uspokoi i utrudnień będzie znacznie mniej. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
13: Śledczy wyjaśniają przyczyny wypadku w Krakowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna. Do potrącenia na chodniku doszło wczoraj przed 18. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę samochodu, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
15: Ten mężczyzna, 26-latek, kierowca tego samochodu, został zatrzymany. Taka była decyzja prokuratora. Na dzisiaj są zaplanowane dalsze czynności z tym 26-latkiem w prokuraturze. Ten

0: 26-latek został wczoraj poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,0, był trzeźwy, natomiast została mu pobrana krew na oznaczenie alkoholu i środków niedozwolonych. Na te wyniki będziemy musieli poczekać.
1: Ofiarami wypadku są rodzice 8-miesięcznego dziecka, które leży w szpitalu w ciężkim stanie. Polscy kibice zdominowali trybuny na stadionie drużyny ligi MLS New York Red Bulls. Podejmowała ona zespół Chicago Fire, w którym w składzie gra Robert Lewandowski. Mecz zakończył się remisem 1-1, a z okazji przyjazdu kapitana reprezentacji Polski na stadionie zorganizowano imprezę pod nazwą Polska Noc.
2: W 65. minucie przy ogromnym aplauzie polskich kibiców na boisku w barwach Fire zameldował się Robert Lewandowski. Przy okazji fani odśpiewali 100 lat naszemu piłkarzowi, który 2 dni wcześniej obchodził urodziny. Podczas gry Lewandowskiego maskotka gospodarzy nawoływała do dopingu piłkarza Red Bulla, ale w odpowiedzi z trybun padało nazwisko Lewandowski. Na meczu również obecny był polski DJ czy przedstawiciele naszego konsulatu z Nowego Jorku. Piłkarze Fire na boisko wyprowadzili dzieci z polonijnego klubu Wisła Garfield. W tym wszystkim nie mogło też zabraknąć dla fanów tradycyjnego polskiego jedzenia. Zaraz po meczu Robert Lewandowski podszedł bliżej trybuny, gdzie było najwięcej naszych fanów i podziękował im za doping i wsparcie. Tym razem nie udało mu się pokonać bramkarza rywali. Z okazji nowojorskiej Polskiej Nocy przygotowano pamiątkowe biało-czerwone szaliki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To unikalne połączenie wystawy sensorycznej i warsztatów uważności i relaksacji. Skorzystać mogą dzieci, młodzież i dorośli. W Centrum Ludwika Zamenhofa w Białymstoku realizowany jest projekt pod tytułem Kłębek Spokoju. Przestrzenna instalacja oparta na tkaninie artystycznej, dźwiękach natury i stonowanym świetle pomaga w wyciszeniu i trenowaniu uważności, a także uwalnia od codziennego stresu, tłumaczy prowadząca zajęcia Magdalena Urbańska.
3: Wystawa Przestrzenie Pamięci Wyobraźni Krystyny Czepkenowicz-Karlsen inicjuje nas do uważności, do przyglądania się, do dotykania, do doświadczania. I taki cel też jest warsztatów Kłębek Spokoju, żeby tych najmłodszych po pierwsze zapoznać w inny sposób z tą sztuką, która tutaj jest, a po drugie dać im trochę technik na możliwość odpuszczenia sobie, rozluźnienia się, wyciszenia, a dzięki temu poprawę uważności.
4: Żeby się skupić na czymś i nie rozpraszać się telefonem. No, liczę, że będę miała więcej chęci, żeby coś tam sobie szyć i w ogóle w domu później.
5: Bardzo ciężko jest nam się dłużej skupić, mamy bardzo dużo rozpraszaczy, jesteśmy przebodźcowani, przemęczeni, rozpędzeni i warto usiąść w ciszy i właśnie nauczyć się, jak się wyciszyć, jak skupić się na swoich myślach, na swoim wnętrzu.
6: Taki spokój, uważność, skupienie się na tym, co jest tu i teraz, techniki relaksacji, to wszystko jest nam potrzebne. Nawet doświadczenie takiej chwilowej nudy też będzie przydatne.
3: Uważność to bardzo ważny element w naszym życiu i warto też sobie ją ćwiczyć, zatrzymywać się.
1: Wystawę w Białymstoku można odwiedzać za darmo do końca września, natomiast na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły są na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś w południowej połowie kraju słonecznie, na pozostałym obszarze zachmurzenie może się zwiększyć i spadnie deszcz. Od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na Podkarpaciu.
8: Autopromocja.
9: Dzień dobry, z tej strony Robert Grzędowski. Zazwyczaj spotykamy się o poranku, w tygodniu. Zapraszamy do Trójki, ale tym razem zapraszam na spotkanie z muzyką, która towarzyszy mi od 9 do 6. Poza radiowym studiem. To będzie rzecz o zachwytach. Audycja Rezydencja już dziś od 14 do 16.
8: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
15: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
16: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
15: Litorsal Senior?
16: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
17: Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe,

0: tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej, prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Sunday Morning.

0: Dzień dobry Państwu. Na początek Sunday Morning zaglądamy do kalendarza, bo to właśnie 23 sierpnia roku 1970 Lou Reed zagrał ostatni koncert z zespołem Velvet Underground w słynnym nowojorskim klubie Maxis Kansas City. No i dlatego na początek nasza flagowa piosenka tego programu. A potem Lou Reed rozpoczął karierę solową, gdzie nagrywał takie piosenki, też znakomicie pasujące do tego pasma. Witamy, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz.
1: Just a perfect day, drink sangria in the park.

Johnny Cash i jego więzienne nagrania przypomniały mi epizod z mojego życiorysu, kiedy to zaprosiłem na

podobne przedsięwzięcie. Świeżo przybyły po raz pierwszy do Europy ze Stanów Zjednoczonych zespół Fun Loving Criminals. To było w połowie lat 90. więzienie przy ulicy Montelukich w Krakowie i konferencja prasowa, na której muzyków zwinęła policja i zawiozła prosto do więzienia. Chichotali i rychotali cały czas, myśląc, że jest to jeden wielki dowcip. Mina zmieniła się dopiero wtedy, kiedy wjechaliśmy na teren więzienia, gdzie czekała publiczność. I to była właśnie ta dokładnie publiczność, której się nie spodziewali. Koncert się odbył. Muzycy szybko opanowali początkową tremę. Ja dzień później dostałem burę od naczelnika więzienia, który nie przypuszczał, że wóz transmisyjny spowoduje, że brama więzienia będzie otwarta przez ponad 2 godziny, a kiedy po latach spotykałem zespół Fun Loving Criminals, grozili mi palcem, ale z uśmiechem.

Mniej więcej w tym samym czasie, co koncert więzienny Fun Loving Criminals, miałem równie wielki zaszczyt organizować akustyczną sesję nagraniową dla zespołu, który był jeszcze przed wszystkimi nagrodami MTV i na samym początku kariery. Zespół nazywał się Skunk Anansie, a swój występ rozpoczęli od bardzo, bardzo akustycznej wersji utworu Wick.

A to nagranie z okazji 48. urodzin Juliana Casablancasa z zespołu The Strokes. Pewnie dałby mi po łapach, gdyby okazało się, że najbardziej cenię jego kunszt wokalny za nagranie gościnne z zupełnie innym zespołem. Oto ono.

A teraz 46. urodziny pewnego nagrania Davida Bowie, w którym kontynuował słynną historię, od której w zasadzie rozpoczęła się jego kariera, czyli majora Toma ze Space Oddity. Wideo do tego utworu wówczas, na początku 1980 roku, było najdroższym w historii tego biznesu. Kosztowało 250 tysięcy funtów. Oczywiście w latach 80. później przebito go wielokrotnie, szczególnie za sprawą Michaela Jacksona, no ale wtedy to właśnie Bowie był rekordzistą.

A teraz odrobina polityki i to całkiem świeżej. 2 lata temu grupa Foo Fighters zabroniła kategorycznie używania ich utworu, który za chwilę w całości wysłuchamy, do politycznych celów prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie zapytał i wykorzystał, a oni stwierdzili, że nawet gdyby zapytał, to i tak by się nie zgodzili.

I znów urodziny, tym razem człowieka, który na początku lat 80. po raz pierwszy użył na brytyjskim hitowym singlu partii basowej z Rolanda 303. Tak wyczytałem w naukowych pismach. Wtedy był jeszcze postpunkowcem, tymczasem 12 lat później zupełnie niespodziewanie wszedł prawie na szczyt brytyjskiej listy przebojów z nagraniem, które wszyscy znamy, ale możemy raz jeszcze posłuchać. Teraz pan Edwin Collins ma aż dwie niezależne wytwórnie płytowe.

Następne nagranie pochodzące ze ścieżki dźwiękowej filmowej wersji musicalu grupy The Who, Tommy, to tylko pozornie obchodzenie urodzin Keitha Moona, perkusisty.

Jest jeszcze jeden równie ważny powód, dla którego zagrałem Behind Blue Eyes grupy The Who. Śpiewa w tym nagraniu bardzo ciekawa muzyczna postać. Vicky Brown, wokalistka, która była członkinią zespołu The Breakaways, ale ma jeden z najpiękniejszych życiorysów jako chórzystka w angielskiej muzyce rockowej. Śpiewała na przykład w Hey Joe, śpiewała w Downtown, Petula Clark, no i właśnie na ścieżce dźwiękowej The Who. A poza tym urodziła córę, która śpiewała równie wspaniale.

A teraz na zakończenie dzisiejszego wydania programu Sunday Morning, już bez żadnego alibi w postaci dat wesołych lub ponurych. Dwie siostry Sisters wyśpiewają nam piosenki, które znakomicie brzmią w niedzielne przedpołudnie. I tyle.

To była siostra Natalia i jej Blue, czyli piosenka napisana jakby dla Janis Joplin. A teraz siostra Paulina jako Rita Pax i bardzo piękne piękno. Dziękujemy za dzisiejszy Sunday Morning. Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Goniliście mnie trabantem.
4: Trabantem, szukaliśmy pana.
5: Umarłem.
4: Zdecydowanie.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
6: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 sierpnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Zamościu przez pomyłkę uruchomiono syreny alarmowe. To miał być cichy test systemu. Spłonęło auto aktywistów, którzy wczoraj protestowali na drodze do Morskiego Oka. Od dziś możliwa jest transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Poranne uruchomienie syren alarmowych w Zamościu było prawdopodobnie wynikiem błędu ludzkiego, tłumaczy rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. W ramach ćwiczeń miało być włączony cichy dźwięk testowy, jednak zamiast niego uruchomiono głośny sygnał alarmowy. Podczas przeprowadzenia testów nowego systemu przez przypadek słyszalny był dźwięk syren odwołujących alarm.
15: Pierwszy cichy test syren przeszedł prawidłowo. To jest sygnał, który ogłaszał wprowadzenie stanu zagrożenia, czyli to ogłoszenie alarmu. Natomiast w przypadku tego drugiego sygnału doszło do uruchomienia sygnału dźwiękowego, więc ten cichy tutaj test nie zadziałał, tylko zostały uruchomione rzeczywiście syren odwołujące sygnał, odwołujące zagrożenie.
14: Marcin Bubicz dodaje, że testy syren alarmowych są przeprowadzane, żeby utrzymywać system alarmowy w pewnej sprawności i do tej pory odbywały się bez żadnych nieprawidłowości. Policja i prokuratura ustalają przyczyny wypadku w miejscowości Narkowy w powiecie tczewskim. Na drodze krajowej nr 91 między Tczewem a Gniewem zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Zderzyły się tam dwa samochody, którymi podróżowało w sumie 7 osób, mówi Katarzyna Orzuk z tczewskiej policji.
16: 32-letnia kierująca podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 20-letniemu kierującemu, który jechał z przeciwnego kierunku. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosło dwóch 29-letnich pasażerów.
14: Do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego zabrano kierującą, która według policji doprowadziła do wypadku. Jeżeli jej stan zdrowia pozwoli, wkrótce zostanie przesłuchana. Spłonął samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Aktywistów, którzy wczoraj protestowali na drodze do Morskiego Oka. Do zdarzenia doszło w nocy w gminie Bukowina Tatrzańska. Policja potwierdza, że auto zostało podpalone. Aktywiści wiążą zdarzenie z wczorajszym protestem.
17: Do pożaru doszło około 2 w nocy przy jednym z obiektów noclegowych. Policja przesłuchuje świadków i sprawdza monitoring. Na razie nie wiadomo, kto podłożył ogień. Według DIOS

0: Palony wóz ratunkowy był wart ponad 500 000 zł. Organizacja zarzuca też policji i służbom ratunkowym zbyt wolną reakcję. Domagają się od rządu ochrony policyjnej dla swoich działaczy. DIOS uruchomił również zbiórkę. Aktywiści chcą zebrać 1 000 000 zł. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
1: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w urzędach stanu cywilnego już możliwa. W życie weszło rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zmienia wzory dokumentów w urzędach. Teraz możliwe będą 3 warianty. Małżeństwo kobiety i mężczyzny, 2 mężczyzn i 2 kobiet. To zmiana realnie wpływająca na możliwość formalnego uznania związku jednopłciowego przez państwo, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
2: Ważne jest, żeby faktycznie coraz więcej osób transkrybowało swoje małżeństwa, żeby urzędnicy mogli się z tym oswoić, żeby państwo mogło się z tym oswoić. Już w tej chwili mamy ponad 180 par jednopłciowych zarejestrowanych.
1: Obowiązek uznawania przez Polskę małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach unijnych wynika z wyroku TSUE. Iran zagroził odwetem wszystkim krajom, które przyłączą się do wojny ekonomicznej wypowiedzianej przez Donalda Trumpa. Amerykański prezydent zagroził, że kraje, które będą utrzymywać jakiekolwiek relacje finansowe z Iranem, spotkają się z groźnymi konsekwencjami ze strony Stanów Zjednoczonych.
3: Tymczasem prezydent Iranu Masud Pezeszkian broni negocjacji z Amerykanami przed krytyką bardziej twardogłowych przedstawicieli reżimu. W przemówieniu podkreślił, że konieczne jest wyjście poza sytuację ani wojny, ani pokoju. Przeprosił też Irańczyków za trudności, z jakimi się borykają, tłumacząc to koniecznością zaangażowania kraju w szeroko zakrojoną walkę militarną i gospodarczą. Myśleli, że jeśli zaatakują Iran, będzie jak z Wenezuelą, ale nie tylko tak się nie stało, ale też świat był zdumiony naszą potęgą, przekonywał obywateli prezydent Pezeszkian. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
4: Klimat.
1: Mimo wczorajszych opadów w Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna obejmująca większość kraju, m.in. całe województwo lubelskie i podkarpackie. Z energii odnawialnej generowanych jest 54% ogólnej mocy. W całym kraju dobra i bardzo dobra jakość powietrza.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś w południowej połowie kraju słonecznie, na pozostałym obszarze więcej chmur i spadnie deszcz. Od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na Podkarpaciu.
6: Autopromocja.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
9: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
10: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
7: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
11: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
12: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Przed nami kolejne spotkania.
10: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
6: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
19: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: Travisto Fast i Travisto.
19: Aflofarm.
13: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki.

0: zamówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej, prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005. Plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
7: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
8: Zapraszamy.
7: Wielki brat Adam Ferenc.
8: Piotr Metz.
9: This is BBC Radio News from London.
7: Rok 1997.

My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, ustanawiając konstytucję, pragniemy na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność.

Mamy dla was doskonałą wiadomość. Pan Bullimore został odnaleziony. Był na jachcie. Żyje. Teraz transportują go na Adelaide. Brytyjski żeglarz Tony Bullimore zostaje uratowany po wywrotce podczas wyścigu dookoła świata. Spędził w wodzie 4 dni, chroniąc się pod odwróconą do góry dnem łodzią. To była zwykła chęć życia, ogromna determinacja. Miałem trochę wody, trochę czekolady. Czekałem na ratunek, walczyłem o życie. Kiedy już wiedziałem, że pomoc nadchodzi, oszalałem z radości. A myślałem już, że to koniec, że nikt mi nie pomoże.

Księżna Walii Diana bierze udział w kampanii na rzecz zakazu używania min przeciwpiechotnych. W Angolii ogląda pola minowe założone podczas wojny domowej. Próbuję tylko zwrócić uwagę na problem, który dotyczy całego świata. To wszystko.

W procesie cywilnym wytoczonym przez rodziny ofiar amerykański gwiazdor O.J. Simpson zostaje uznany odpowiedzialnym za śmierć swojej byłej żony i jej przyjaciela. Sąd każe mu wypłacić 8,5 miliona dolarów odszkodowania. Wcześniej w procesie karnym Simpson został uniewinniony. Sprawa dzieli Amerykanów. O co w ogóle chodzi? Przecież on już został uniewinniony. Tej sprawy nie powinno być. Dla mnie to jakiś ponury żart. Nareszcie sprawiedliwości stało się zadość. Okazuje się, że bogaci nie wszystko mogą kupić.

0: Szkocji naukowcy klonują owce. Dolly czuje się dobrze, a wszyscy zastanawiają się, kiedy odważą się sklonować człowieka. Właściwie, gdyby ktoś chciał, gdyby mu pozwolono, to bez trudu mógłby sklonować człowieka. Powstaje jednak zasadnicze pytanie. Po co? Ja nie potrafię na nie odpowiedzieć. To znaczy, tradycyjna metoda tworzenia jest dużo tańsza, szybsza i bardziej przyjemna.
1: Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice.

0: Inną naukową atrakcją tego roku jest świetnie widoczna na niebie kometa Hale-Bopa. Jądro komety to brudna śnieżka, grudka lodu i pyłu o średnicy niecałych 50 km. Słońce ją ogrzewa i dlatego kometa ciągnie za sobą warstwę gazów i kurzu długi na 40 milionów kilometrów.
1: Forming the comet's spectacular tail that's 25 million miles long.

0: To sami mężczyźni, wszyscy podobnie ubrani. Leżą na plecach z rękami wzdłuż boków, zupełnie jakby zasnęli. Nie widać, żeby umarli w gwałtowny sposób. W Kalifornii 39 członków sekty religijnej popełnia samobójstwo. W zostawionym światu nagraniu wideo samobójcy tłumaczą, że wsiadają na pokład statku kosmicznego, który podąży śladem komety Hale-Boppa. Przybyliśmy tu z bardzo daleka, może nawet z innego wymiaru. Teraz wracamy do domu. To najszczęśliwszy dzień mojego życia. Tak długo na to czekaliśmy. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, jak dobrze się teraz czuję. To, co zaraz zrobimy, to naprawdę nic złego. Ogień pojawił się nagle, zginęło około 100 albo 150 osób. Wszystko działo się bardzo szybko, nie było widać wyjścia, wszędzie był dym. Tragedia w Arabii Saudyjskiej. Pożar strawił miasteczko namiotowe zamieszkane przez pielgrzymów odwiedzających Mekkę. To było czyste szaleństwo. Poznałem do tych śmierci, przyszliśmy tu, żeby odpokutować za nasze grzechy, a poznaliśmy piekło. Tak to można opisać. W Wielkiej Brytanii koniec 18-letniej ery konserwatystów. Po wyborach władzę przejmuje Partia Pracy pod wodzą Tony'ego Blaira. Właśnie przyjąłem propozycję Jej Królewskiej Mości, by stanąć na czele gabinetu.
1: It will be a government that seeks to restore trust.
0: To będzie rząd, który przywróci zaufanie do polityki, który oczyści kraj, zdecentralizuje go, który da ludziom nadzieję, dzięki któremu uwierzą, że polityka to służba publiczna.

Kto nie miłuje brata swego, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jaką drogą pójdziemy w trzecie tysiąclecie? Kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście, mój prorok. Bracia i siostry, proszę Was, wybierajcie życie. U schyłku tego stulecia potrzeba wielkiego czynu i wielkiego dzieła, o którym pisał kiedyś Stanisław Wyspiański, aby cywilizację, w której żyjemy, przepoić duchem sprawiedliwości i miłości do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego.

Wojskiego, droga jeszcze jest daleka. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent. Mur, który przebiega przez ludzkie serce.

Zderzenie w kosmosie. Rosyjski statek transportowy wpada na stację Mir. Do wypadku doszło podczas próby dokowania. Oprócz rosyjskich kosmonautów na stacji pracuje też astronauta amerykański. Siedzisz i patrzysz, jak płynie na ciebie statek wielkości wieloryba i wiesz, że to nieuniknione, że zaraz w ciebie uderzy. Przerażające. A potem w kabinie zaczyna spadać ciśnienie. To najgorsze, co możecie spotkać na stacji. Jeżeli zajdzie taka konieczność, mogą skorzystać ze statku, którym przylecieli Rosjanie. Statek jest przyczepiony do jednej ze śluz i jest ciągle gotowy do startu. Wszyscy trzej członkowie załogi mogą się ewakuować bardzo szybko. Nie wygląda jednak na to, żeby ewakuacja była konieczna.

No i pat! Co za wybieg ze strony Deep Blue. A on cały czas nie może uwierzyć. Kasparow nie może w to uwierzyć. To dla niego szok. Największy szachista świata, arcymistrz Garry Kasparow, nie zdołał wygrać z komputerem Deep Blue. Kasparow twierdzi, że gra była nie fair, ponieważ nie miał wcześniej okazji zapoznać się z sukcesami Deep Blue.

0: Na południu Polski powódź stulecia. Żywioł zabija 50 osób. Władze kraju są bezradne. Premier Cimoszewicz.
1: To jest niestety kolejny przypadek, w którym potwierdza się, że trzeba być przezornym, trzeba być zapobiegliwym, trzeba się ubezpieczać. Niestety ta prawda jest ciągle jeszcze mało powszechna.
0: SLD przegrywa wybory do parlamentu. 1/3 głosów zdobywa akcja wyborcza Solidarność, a WS tworzy rząd razem z Unią Wolności, która zdobywa 13% głosów.
2: Proszę Państwa, ja myślę, że ten to jest za premiera Jerzego Buzka. Jak będzie jemu dobrze, to nam wszystkim będzie dobrze.
3: Nie jest to satysfakcja olbrzymia, ale ja jestem w tej chwili tak zmęczony, że trudno mi to odbierać w sposób taki bezpośredni. Ja myślę, że ja się będę jakoś tam bardziej cieszył z tego i będę czuł wagę tego zwycięstwa koalicji i tego rządu w pierwszym bardzo ważnym głosowaniu za kilka dni.

0: How many times you wanted to get bit? Was a goddamn limit.
1: Ile razy chcesz go jeszcze ugryźć? Wszystko ma swoje granice. Jak długo można wytrzymać to gryzienie? Mike Tyson.

0: To katastrofa na skalę światową. Tak dziennikarze opisują skażenie powietrza wywołane przez pożary lasów w Indonezji. To niesamowity widok. Tu panuje taka średniowieczna, mroczna atmosfera. Ludzie zastanawiają się, dlaczego popołudnie jest tak ciemno jak o zmierzchu. Wszystko się rozmywa, most na rzece prowadzi donikąd. Widać tylko niknące światła samochodów. To wszystko jest bardzo dziwne i wygląda groźnie.
1: Is the disappearing tail lights. It's a very odd and rather sinister place at the moment.

0: a Chinese city. A very Chinese city.
1: Po 156 latach brytyjskich rządów Hongkong wraca do Chin, mówi ostatni gubernator Chris Patten. To chińskie miasto, choć z brytyjskimi cechami, zostawiamy je w rozkwicie. Bogate i zamieszkane przez świadomych obywateli. Nie mam wątpliwości, że z takimi mieszkańcami Hongkong będzie dalej rósł w siłę.
0: Hong Kong's star will continue to climb.

0: in your section. Believe me.
1: The heat shields should separate in about 3, 2, 1, 0 seconds.
2: After the heat shield separates, the parachute is slowing it down.
3: Osłona cieplna odpadnie za 3, 2, 1, 0 sekund. Po odpadnięciu osłony cieplnej rozwija się spadochron, potem poduszki powietrzne. Teraz oddzieli się lądownik za około 5 sekund. Amerykańska sonda Pathfinder ląduje na Marsie.
2: That is great.
1: That's a very good sign, everybody.

0: Strzelanina rozpoczęła się około 10 albo 15 po 10. Ludzie uciekali do grobowców, nikt nie wiedział, skąd strzelają. Tragedia w wielkiej świątyni Amona w Luksorze. Terroryści otwierają ogień do turystów. W bitwie pomiędzy zamachowcami a egipskimi żołnierzami pilnującymi świątyni ginie ponad 60 osób, w tym 6 terrorystów.
1: Rock and roll. Historia powszechna.
0: Lider grupy In Excess, Michael Hutchence, nie żyje. Ciało Hutchence'a znaleziono w pokoju hotelowym w Sydney.

0: Tu wiadomości Radia BBC z Londynu. Pałac Buckingham podał właśnie informację o śmierci Diany, księżnej Walii. Księżna zmarła w wieku 36 lat w nocy w wypadku samochodowym w centrum Paryża. Mówi premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair. Była wspaniałym, ciepłym człowiekiem. Mimo, że jej własne życie naznaczyła tragedia, ona sama naznaczyła nasze życie radością i oddaniem. Możemy tylko zgadywać, jak trudno jej czasami było. Ludzie na całym świecie, nie tylko w Wielkiej Brytanii, wierzyli w księżnę Dianę. Lubili ją, kochali, uważali za swoją. Ona była księżną ludu i taką pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci.
1: They regarded her as one of the people. She was the people's princess. And that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories forever.
2: There's a huge throng of people. The police are directing the human traffickers on point.
0: Na ulicach tłum. Policja kieruje ruchem. Najbardziej uderza nie liczba zgromadzonych, nie siła ich uczuć, ale to, że wśród zgromadzonych przeważają kobiety. Młode, które uważały Dianę za swoją przewodniczkę i te biedne albo pochodzące z mniejszości etnicznych. Starsza para, jedna na wózku popychanym przez drugie, mówi, że stracili przyjaciela, który nie odrzucał biednych. Dokładnie o 11 przed południem trumna z ciałem Diany jest wnoszona do opactwa westminsterskiego. Earl Spencer. Chciałbym zakończyć dziękując Bogu za łaskę okazaną nam w tych trudnych chwilach, za przyjęcie Diany, kiedy jest młoda, piękna i szczęśliwa. Przede wszystkim dziękuję Bogu za kobietę, którą z dumą nazywam moją siostrą. Diana była wyjątkowa, niezwykła i niezastąpiona. Piękna. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

0: before.
1: And I came off the altar today, having celebrated Mass for Diana.
2: Kiedy skończyłem mszę za duszę Diany, usłyszałem o śmierci Matki Teresy. To był szok. Pierwsze wrażenie, te dwie kobiety znały się, szanowały i kochały. Matka Teresa dołączyła do Diany. Drugie wrażenie. To były dwie najbardziej znane kobiety na świecie i chyba najbardziej kochane.
1: But my second reflection was, these are the two best known women in the world, I would think. And in some ways, two of the best loved.

0: Rock'n'roll. Historia powszechna.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji konta pełne korzyści.

0: poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 sierpnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nadmierna szybkość była przyczyną wypadku w Krakowie, w którym na chodniku zginęły dwie osoby. Zderzenie busa z samochodem osobowym w Budzyniu w Wielkopolsce, nie żyje jedna osoba. Święto Chleba już po raz 20, atrakcję zwieńczy wieczorem widowisko Astro Elbląg. Prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku w Krakowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna. Do potrącenia doszło wczoraj przed 18. Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie przedstawił wstępne ustalenia na ten temat.
11: Mężczyzna poddany został badaniu na zawartość alkoholu, które nie wykazało obecności alkoholu. Od mężczyzny pobrano również krew do dalszych badań na zawartość alkoholu. Jak wynika z wstępnych ustaleń poczynionych na miejscu tego wypadku drogowego, przyczyną jego zaistnienia była nadmierna prędkość. Nie udało się kierowcy utrzymać panowania nad tym pojazdem. Wskutek tej prędkości wypadł z zakrętu i uderzył w dwójkę pieszych prowadzących wózek.
10: Ofiarami wypadku są rodzice 8-miesięcznego dziecka, które przebywa w szpitalu w stanie ciężkim. Śmiertelny wypadek w okolicach miejscowości Budzyń w województwie wielkopolskim. Na drodze krajowej nr 11 rano doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem, mówi Marta Migdalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.
12: Wstępne informacje wskazują, iż kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen z nieznanych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym od strony miejscowości Chodzież pojazdem dostawczym marki Renault. W wyniku poniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniósł mężczyzna kierujący samochodem osobowym.
10: Na miejscu trwają czynności służb, droga może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Animowany film Katarzyny Małyszko Głos Kryzysu zdobył Grand Prix 18. Solanin Film Festival w Nowej Soli. Obraz prezentuje świadectwo młodych ludzi, którzy dzielą się swoimi osobistymi historiami. W konkursie wzięło udział 30 produkcji wybranych spośród ponad 700 nadesłanych filmów. W tym roku Solanin był inny, bo osiągnął pełnoletność, mówi dyrektor festiwalu Karol Kolba.
13: Co roku opowiadaliśmy o pewnym kluczu, który cechował dobór filmów, dobór gości i dobór spotkań. Tak w tym roku totalnie z tego zrezygnowaliśmy. Z tego względu, że ten Solanin jest właśnie pełnoletni, 18-letni i chcieliśmy, żeby odpowiadał sam za siebie, żeby te filmy opowiadały same o sobie, a nie żebyśmy my musieli o tym mówić.
10: W kategorii kina niezależnego wygrał film Od pierwszego do ostatniego w reżyserii Wojciecha Hoffmana. W kategorii kina animowanego produkcja Prawie nad morzem, czyli Parowa Alicji Jasino, a w kategorii kina fabularnego film Sprawa NR Patrycji Polkowskiej. Regionalne smaki, degustacje potraw, koncerty czy wyścigi smoczych łodzi to tylko część atrakcji Święta Chleba, które trwa w Elblągu. Na spacerowiczów czekają także liczni wystawcy.
14: Szukam zawsze pierogów z soczewicą,

0: u tych pań, bo one już co roku są, tak?
1: Tak, no,
0: no.
1: Tyle lat.
0: No właśnie. I bardzo dobre są.
2: Zapraszamy na pierogi, pierożki. Mamy przeróżne, bigosik oferujemy. Także same dobre rzeczy.
3: Wszystkie produkty, które mamy, są na naturalnym zakwasie. Nie spotkamy tego w normalnych naszych sklepach, tylko jest taka fajna praca rzemieślnicza, w które wkładamy całe serce, żeby wszystkim smakowało.
4: My oglądamy wszystko, a szczególnie pieczywo litewskie. Bardzo nam smakuje.
5: Tegoroczne Święto Chleba odbywa się po raz 20, a jego podsumowanie będzie widowisko Astro Elbląg, rozpoczęcie o godzinie 21. Rosja nadal czyha na wolność i niepodległość Ukrainy, mówi Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent bierze udział w Kijowie w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Narodowej. Ukraińska flaga od zawsze przeszkadzała obecnym władzom Rosji, mówi ukraiński przywódca.
6: Dla Rosji Putina wesoło.
5: Rosja Putina cały czas przeszkadzało istnienie naszej flagi, barw narodowych i w ogóle samej Ukrainy. Martwi i to ich bardziej niż problemy milionów Rosjan. W 2014 roku, później w lutym 2022, Rosjanie zaatakowali nas, żeby odebrać nam flagę, nasze symbole narodowe, naszą wolność i niepodległość. Chcieli nam zabrać wszystko i nie porzucili tych dążeń.
6: Nie zaliczałem tych pragnień.
5: W uroczystościach w Kijowie biorą także udział przywódcy Litwy, Łotwy, Estonii, Norwegii, Danii i Finlandii. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Dzisiaj w południowej połowie kraju słonecznie, na pozostałym obszarze więcej chmur i spadnie deszcz. Od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na Podkarpaciu.
8: Autopromocja.
9: Dzień dobry, z tej strony Robert Grzędowski. Zazwyczaj spotykamy się o poranku w tygodniu. Zapraszamy do Trójki, ale tym razem zapraszam na spotkanie z muzyką, która towarzyszy mi od 9 do 6, poza radiowym studiem. To będzie rzecz o zachwytach. Audycja Rezydencja już dziś od 14 do 16.
8: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofarm.
10: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Salon Ulica Dancing.
16: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa najserdeczniej do audycji Salon Ulica Dancing. Nadajemy na żywo oczywiście z naszych pięknych studiów trójkowych przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Piękna pogoda za oknem, chociaż troszeczkę w kratkę, bo raz świeci słońce, raz idą chmury, ale nic to. Ściągnąłem z półki dzisiaj ciekawe płyty winylowe z własnej kolekcji. Ważna data kilka dni temu, 18 sierpnia, 127. rocznica urodzin Ludwika Sempolińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych, filmowych, rewiowych i kabaretowych, a także pedagogów. Szanowni Państwo, Ludwik Sempoliński to jest wielka historia, zresztą dosyć szczegółowo przez niego samego opisana w dwóch tomach. Wielcy artyści małych scen, to jest wydanie z końca lat 60. i później w latach 70. drugi tom, druga połowa życia. I jeżeli ktoś interesuje się starodawnym polskim kabaretem, lekką muzą czy podkasaną muzą, muzyką rozrywkową, tym rynkiem,

0: rozrywkowym showbiznesem przedwojennym, nie tylko przedwojennym, to powinien te książki sobie skombinować. Można to dostać w internecie. Proszę Państwa, Ludwik Sempoliński dzisiaj z takiej płyty Madame Pardon i to jest Muza Polskie Nagrania. To jest zbiór zrobiony na płycie winylowej. Na samym początku lat 70. Wyszła ta płyta. Ludwik Sempoliński, rocznik 1899. Nie sposób go nie wspomnieć w okolicach rocznicy jego urodzin.
1: Lursa gwarno, a w ziemieński wielki hałas i gwałt. O jednym ludzie mówią tutaj i tam. Na jasnej, krócej i na pańskiej trąbi o tym sto aut i szepczą sobie kuchty w cieniu bram. Pan Moritz Kohn zna dobry ton ze wszystkich stron.

zachwyciło nas. Cała Warszawa, panienka, młodzian, dziad i trzeci most, i nowy świat. Z Pragi i z Woli, z Mokotowa, wszystko do nas będzie szło. Cała Warszawa zobaczy to. To dla was wszystko piękne, panie, wam niesiemy ten śpiew. O warszawianki z wami aż po sam górę. Stworzymy jedną dziś kompanię, stańcie wszyscy na zew. Panowie, serca ślemy wam do stóp. Prostak czy graf, z nami się baw, z nami się baw i nie szczęść braw.

krok i wąsik luksus mój wśnieg podkręcam w bok, a wszyscy w ryb. Ten wąsik, ach ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten pląsik i wdzięk, i lęk, i mina, i śmiech, tak jest to ja.

Bueno, Dios me cama. Pamiętasz, była raz sobota, gdy smutny, biedny sam jak pies był w kinie na gorączce złota, a jednak śmiałeś się do les. A pani sobie przypomina po swej żałobie pierwszy raz, gdyś przyszła na mój cyrk do kina, dostrzegłem w mroku twoją twarz. Zrobiłem tylko tak,

sobie, że krew żgniew to zdrowie. Kikina, kikina, to smutna piosenka ma. Ten wąsik, ach ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten dąsik, to jego

Ten wąsik, ach ten wąsik, czyli Titina, to jest numer Leo Daniderifa z tekstem Mariana Hemara. Numer pokazywany był w rewii Orzeł czy Rzeszka, w prześmiesznej rewii pamflecie na Trzecią Rzeszę w 1939 roku w Teatrze Alibaba w Warszawie. Tam błyszczał oczywiście Ludwik Sempoliński. Ciężko państwu mi opisać to, co zrobił Ludwik Sempoliński w tej piosence. Trzeba by to zobaczyć po prostu, ale jest taka wersja w internecie i bardzo państwu polecam, ponieważ Sempoliński odtwarzał postać Charlie'ego Chaplina w tej piosence. Ten wąsik, ach ten wąsik. Wiadomo, jaki jest tej piosenki podtekst i do czego cała ta piosenka, do jakiej puenty zmierza, ale trzeba by to zobaczyć, żeby mieć pełny obraz kunsztu Ludwika Sempolińskiego. Ludwik Agapit Sempoliński, takie miał imię, Agapit, drugie imię. Debiutował 9 lipca 1918 roku, miał 19 lat, w teatrzyku Sphinx. I jak pisze Lucjan Kydryński w fenomenalnym liner note'cie tej płyty wydanej przez Polskie Nagrania lata, lata temu, 1899 był to bardzo dobry rok. Odszedł wtedy wprawdzie król walca Johann Strauss i odeszła jego epoka, ale urodzili się ci, którzy w nowym XX wieku mieli stać się wielkimi gwiazdami swoich specjalności. Między innymi Hemingway, Hitchcock, Fred Astaire i właśnie Ludwik Sempoliński. Ja bym do tego dodał, proszę państwa, oczywiście jeszcze kilka nazwisk, bo to jest bardzo ciekawe pokolenie samiutkiego końca wieku XIX i początku wieku XX. Na przykład w 1898 roku urodził się Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek, a chwilę później na przykład na samiutkim początku XX wieku, 901 rok, to jest Henryk Wars i potem zdaje się 901 lub 902 to jest Adam Aston i tak dalej. To byli wszystko rówieśnicy, wśród nich Ludwik Sempoliński.

I oczywiście nie można pominąć tego wątku, czy tej tożsamości warszawskiej Ludwika Sempolińskiego, z Warszawą związany od samego urodzenia do śmierci. Oczywiście wielkie, wielkie perypetie podczas II wojny światowej. Chciałbym o tym wszystkim Państwu jakoś w telegraficznym skrócie opowiedzieć. Życie Ludwika Sempolińskiego związane oczywiście ze estradą, z teatrem i z filmem było niezwykle barwne. W latach 30. Ludwik Sempoliński właśnie już po 30 lekko był niezwykle popularną postacią, ale może opowiem Państwu więcej o Sempolińskim w szczegółach po piosence. Chciałem tylko powiedzieć, że ten numer, ten wąsik, ach ten wąsik z rewii Orzeł czy Rzeszka, ten numer, który właśnie przed chwilą leciał, przysporzył wiele, wiele trudności, wiele zmartwień autorom i wykonawcom. To znaczy, jak hitlerowcy weszli do Warszawy, to oczywiście mieli gotowe listy, przeróżne listy z nazwiskami ludzi do aresztowania, do likwidacji, etc., etc. Na jednej z tych list oczywiście znalazł się zarówno wykonawca piosenki, Ludwik Sempoliński, który robił sobie jawnie jaja z dyktatora III Rzeszy, i oczywiście autor słów, Marian Hemar, byli na liście do tak zwanej rozwałki. Na szczęście i jeden, i drugi przeżyli wojnę, ale proszę sobie wyobrazić, co znaczy śpiewać piosenki w pewnym określonym, bardzo jaskrawym kontekście. Czasem można za nie zapłacić głową.

na Czerniakowskiej i na Czerniakowską za chwilę przeniesiemy się na dłuższą chwilę, bo mam kolejną płytę przed sobą, którą przygotowałem już kilka dni temu, żeby przynieść ją do radia. Lucjan Kydryński, nieodżałowany konferansjer i oczywiście znawca filmu i fonografii, i muzyki.

muzyki, historii muzyki filmowej, autor publikacji, książek i fantastycznych audycji. Pisze bardzo ciekawie o Sępolińskim, udowadniając, że jego życie i czas, w którym żył, było niezwykle dynamiczne i niezwykle ciekawe w kontekście historycznym. To znaczy zestawia kolejne etapy życia Sępolińskiego z różnymi ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce na świecie. To tak trochę w duchu audycji redaktora Meca, której słuchaliśmy przed chwilą. Na przykład, gdy mistrz Sępoliński ukończył 5 lat, gdyby umiał czytać, mógłby przeczytać pierwsze książkowe wydanie Popiołów Żeromskiego. Gdyby była już telewizja, mógłby obejrzeć klapę Madame Butterfly podczas prapremiery w Mediolanie. Gdy miał lat 6, w Sztokholmie niepostrzeżenie przyszła na świat Greta Garbo, a w Wiedniu Franciszek Lechar poprowadził pierwsze przedstawienie swej wesołej wdówki. Gdy miał lat 7, Galsworthy zaczął pisać sagę rodu Forsythów, którą pisał zresztą bardzo długo. Gdy 8, zmarł Stanisław Wyspiański, ale Sępoliński mógł już przeczytać pierwsze wydanie Chłopców z Placu Broni, lekturę bardzo dla chłopców w takim wieku odpowiednią. Gdy miał lat 9, w Warszawie rozchwytywano z księgarni pierwsze wydanie Trędowatej. Gdy Sępoliński miał lat 11, umarł twórca przygód Tomka Sawyera, Mark Twain. Gdy miał 12, odbyło się prawykonanie Petruszki Strawińskiego. Gdy miał 13, Londyn oklaskiwał prapremierę Pigmaliona, a w Paryżu Misenget i Chevalier wystąpili po raz pierwszy razem. Gdy kończył lat 14, Proust zaczynał pisać W poszukiwaniu straconego czasu. Gdy miał lat 15, debiutowała na ekranie Pola Negri, a gdy 16, starszy od niego o 6 lat, Majakowski opublikował swój słynny poemat Obłok w spodniach. Gdy skończył lat 17, zmarł Jack London. Gdy miał lat 18, po raz ostatni wystąpił na scenie wielki tancerz Wacław Niżyński, a po raz pierwszy zagrał z własnym zespołem Louis Armstrong. No, a gdy Sępoliński ukończył lat 19, zadebiutował, jak wiemy, on sam w Teatrzyku Sfinx 9 lipca 1918 roku. I tak czytamy dalej, dalej, dalej. Kolejne niesłychanie ważne wydarzenia na tle czy w kontekście życia Ludwika Sępolińskiego. Pamiętajmy o Luniu, o Ludwiku Sępolińskim. Sępoła lub Lunio, tak nazywany, kochany przez swoich studentów. Między innymi moją mamę właśnie, która kończyła u Sępolińskiego klasę estradową w warszawskiej PWST. Zresztą, proszę Państwa, bardzo polecam. W internecie można znaleźć taki program właśnie nakręcony w dawnych czasach, bodaj w latach 60. Ludwik Sępoliński i studenci. I tam można zobaczyć fragmenty najlepszych Sępolińskiego realizacji i jego w ogóle osobistych różnych wykonań. Bardzo ciekawa to jest rzecz. Zaśpiewał nasz mistrz Sępoliński na Czerniakowskiej Jerzego Boczkowskiego i Konrada Toma. Zatem przenosimy się na Czerniakowską, bo już dawno miałem z półki ściągniętą płytę, którą chciałbym Państwu teraz zaprezentować. Kapela Czerniakowska, nie tak często wspominana w naszej audycji. Tej płyty dawno nie miałem w rękach, ale okładka oczywiście przykuła moją uwagę, bo jest rzeczywiście zrobiona z dużą pieczołowitością. Ktoś się bardzo, bardzo napracował, żeby to wszystko namalować. Pan Wenerski zrobił projekt graficzny. Płyta kosztowała 180 zł. Wydał ją Pronit lata, lata, lata temu. A liner note napisał Tadeusz Drozda, satyryk, którego część z Państwa może kojarzyć. W nawiasie tutaj jest napisane przy podpisie cichy wielbiciel zespołu. Zatem przenieśmy się
na Czerniakowską.

Ja chciałem tylko powiedzieć, że Kapela Czerniakowska należy do tych najważniejszych składów powojennych, jeżeli chodzi o hołubienie w ogóle piosenki warszawskiej, czy podwórkowej, czy w ogóle starodawnej, przedwojennej piosenki. Dlatego, że w czasach, kiedy nikt tych nazwisk nie wymieniał, oni w repertuarze mieli piosenki właśnie autorów, których wspominali. Takich jak Tadeusz Stach, Władysław Szlęgel, Andrzej Włast, Zenon Friedwald i tak dalej. Po prostu autorzy przedwojennych piosenek byli na ustach członków Kapeli Czerniakowskiej, którzy powołali do życia pod koniec lat 60. właśnie taki zespół. Za chwilę Państwu troszkę o tym więcej powiem. Posłuchajmy sobie. W takim razie przenieśmy się na Czerniaków.

młodu marzył o majątku i o sławie i o tym, żeby kiedyś wielkim skrzypkiem być i własny koncert filharmonii dać w Warszawie. Muzykę kochał, jak pięknie umiał śnić, lecz jak to zwykle bywa, chłopak zdolny był. Nie palił, nie pił, tylko wciąż muzyką żył. Los mu nie sprzyjał, a talent antyk miał. Żal serca płynął, gdy na dancingu co noc grał. A gdy przestawał grać, bo miał już tego dość, za gardło coś go cisnął, gdy z sali krzyknął gość: zagraj, Antoś, tango, goście tańczyć chcą. My tak jak ty to umiesz, tak ze łzą. Gdy ci łza na skrzypki spadnie, wtedy grasz o wiele ładniej.

duch zamierał, ze snu się budził powoli mglisty dzień. On brał pod pachę stary swój futerał i szedł do domu nie jak człowiek, lecz jak cień. I nieraz idąc tak ciemnymi ulicami, marzenia senne widział ciągle jak we mgle, a mimo woli oczy zachodziły łzami i musiał stanąć, żeby ręką otrzeć łzę, a za nim ślad po domu.

0: gdzie znów to samo spojrzał, splunął gdzieś pod bramą, rozbił skrzypki, już nie będzie grać.
1: Stasiek Wielanek oczywiście, proszę państwa, śpiewa, gra na gitarze i był kierownikiem artystycznym kapeli Czerniakowskiej. Oprócz niego jego wspólnicy Sylwester Kozera, nieżyjący już, na banjo i mandolinie. Oczywiście Krzysztof Popielarz na skrzypcach i Andrzej Ślusarz na akordeonie i na pile. Proszę państwa, Tadeusz Drozda, cichy wielbiciel zespołu, tak o sobie napisał. Kapela Czerniakowska, wielokrotnie nagabywana przez dziennikarzy, jak to się zaczęło, dawała wymijające odpowiedzi. Dopiero z okazji wydania ich 6. płyty długogrającej postanowili wyjawić prawdę, którą to prawdę, kraszoną przeróżnymi szczegółami, poznałem podróżując wraz z nimi po USA i Kanadzie, gdzie towarzyszyłem im w kolejnym tournée zagranicznym. Otóż 4 techników, mechaników dnia któregoś w roku 1968 zadało sobie twórcze pytanie, co by tu zrobić, świetlana kariera polskiego, co by tu zrobić, żeby zarobić. Początkowo założyć chcieli warsztat naprawy samochodów, ale klientów brakowało, bowiem świetlana kariera polskiego Fiata dopiero się zaczynała. Zrezygnowali z warsztatu, zajęli się handlem i dołożyli, bo jeszcze mieli z czego. Posadzili choinki na handel, te im przez rok tak urosły, że leśniczy zabronił ścinać. Kiedy już nie było z czego dokładać, wzięli etaty zaopatrzeniowców paru spółdzielni, ale zdrowia nie mieli. No, bo ile taki ślusarz może wypić? Chcieli sprzedawać ogórki małosolne na plaży, kupili tonę, zakisili, a potem lało przez 2 miesiące. Znowu musieli tracić zdrowie, jedząc te ogórki. No tak się toczy tutaj ta opowieść Tadeusza Drozdy, lekko satyryczna. W każdym razie kapela Czerniakowska zawsze zasługuje na chwilę uwagi. Posłuchajmy sobie jeszcze w takim razie numer 4 czy 5, może 5, tak? 5 na stronie A tej płyty kapela Czerniakowska, wydane przez Pronit. Bardzo ładna okładka. Może ktoś z państwa ma tę płytę. Zatem muzykalna rodzinka, no i słynne więzienne marzenie. To z stałego repertuaru Wielanka, a muzykalna rodzinka wcześniej oczywiście nagrana przez Grzesiuka. Posłuchajmy.

0: Kapela Czerniakowska. Szanowni Państwo, jak pisze Tadeusz Drozda, obecnie Kapela Czerniakowska to profesorowie od grania muzyki podwórkowej. Ministerstwo Kultury i Sztuki wręczyło im dyplomy wybitnych artystów estradowych. Parę stowarzyszeń i organizacji dało im kilka medali i odznaczeń. W sklepach kupują spod lady. Prasa ich chwali. Oddając Państwu tę płytę do rąk, radzimy grać najpierw w stronę A, potem w stronę B. No tak żeśmy zresztą, proszę Państwa, zrobili. Chociaż dopuszcza się granie odwrotnie. Płytę najłatwiej przegrać jest na adapterze według załączonej do adapteru instrukcji. Słuchałem piosenek z tego krążka i podejrzewam, że kolejna złota płyta grozi tej kapeli. I rzeczywiście, proszę Państwa, czytam to też dlatego, żeby zwrócić uwagę na to, że ten renesans, czy może ta kolejna fala popularności tak zwanej muzyki retro, odkrywania nazwisk autorów, różnych kontekstów, powstawania piosenek, czy funkcjonowania różnych piosenek w rzeczywistości, to nie jest wcale sprawa nowa. Czasami ktoś ośmieli się napisać, że ta muzyka rozrywkowa przedwojenna to dopiero jest od kilku lat hołubiona i dopiero od kilku lat coś o tym więcej wiemy. Nie, to nieprawda. W zasadzie po wojnie przez cały czas coś się działo. Działo się oczywiście mniej, natomiast Kapela Czerniakowska i Orkiestra Uliczna z Chmielnej, to ja bym powiedział właśnie w postaciach tych liderów, braci Jaworskich, w ogóle członków Orkiestry Ulicznej Chmielnej, śpiewaka Sielskiego, Jana Sielskiego, a z drugiej strony właśnie Staśka Wielanka i Sylwka Kozery, którzy prowadzili ten zespół i założyli go z czystej po prostu miłości do swojej kultury i do piosenki przedwojennej. Właśnie za sprawą tych ludzi ta tradycja nigdy nie umarła. Ona nie musi być wskrzeszana. Ona musi być po prostu hołubiona. W 68 roku powstała Kapela Czerniakowska, a proszę zauważyć, że w roku 63 umarł Stanisław Grzesiuk, który... bez którego Sylwek Kozera i Stasiek Wielanek nie byliby tym, kim byli.
1: Nieprzespanej nocy znojnej jeszcze mam na ustach ślad. U grubego Joska na ulicy Gnojnej zebrał się frajny kwiat. Bez jedzenia i bez spania, byleby co było pić. Kiedy na harmonii feluj zajwania, trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia na trzy czwarte sichary dnie. Frajna tańczy wszystko z drogi. Z szacunkiem, bo się może skończyć.

żony jeden nie znał jej i naraził się dlatego na winto, ile skończył się z przyczyny mej. Jak latarnie smutno świcą, smętnie gwizdże nocny stróż, Agat Maciejowski tam pod szubienicą na Antosia czeka już. Harmonia na trzy czwarte sichar

Harmonia na trzy czwarte cicha gra. Rajna tańczy, ja nie tańczę. Dlaczego bal na Gnojnej jak co dnia? Gdy nie jednej pary

dziś ochotę, mam na wolę jechać właśnie cuk tramwajem pospieszniakiem N13, żeby z Wolą się przywitać i o zdrówko grzecznie spytać, bo tu grzecznie trzeba, synku, o tym wiedz. Ta dzielnica już od wieków z tego słynie, że co drugi chłopak z Woli przy maszynie planu działkę w mig nawija, kątem boków nie obija, bo to dla Warszawy leci cały widz. Wola to młynarska, chłodna, obozowa, Wola to pedeciak, żytnia karolkowa, Wola to gerlacha, pierwszej klasy blacha, stoja dłanie rdzewne i gaz. Spacer po dzielnicy Wola, to jest frajda, gdy księżyca świeci wielka blada pajda. W parkach chłopcy z gitarami, w polskich mańkach zakochani, wybijają z hukiem bigbitowy rytm. PKS-y śpią na żytniej spracowane, czerwoniaki jadą w kurs na trzecią zmianę. Zasnął już park Sowińskiego, tam nie spotka cię nic złego, gdy zanucisz chłopcom z Woli refren ten. Wola to młynarska, chłodna, obozowa, Wola to pedeciak, żytnia, karolka.

Kapela Czerniakowska. Słuchamy jej dzisiaj. Ściągnąłem z półki tę płytę dla Państwa kilka dni temu. To jest szósta płyta w karierze zespołu. Zespołu działającego wiele, wiele lat. Dziś troszkę mniej pamiętanego, ale bardzo ważnego w tej całej historii, która trwa do dziś, która teraz jest w rękach kolejnych formacji, kolejnych ludzi z młodszego pokolenia, bo to jest sztafeta pokoleń. I tylko w ten sposób można tę muzykę i tę kulturę jakoś ocalić. Proszę Państwa, teraz muszę skorzystać z okazji i zaprosić Państwa serdecznie do audycji za tydzień i zapowiedzieć. Otóż, jak wiadomo, niestety, no, kończą się wakacje. Może warto spotkać się w Tykocinie. Tykocin to jest przepiękna, przepiękna miejscowość na północnym wschodzie Polski. W Tykocinie, proszę Państwa, odbywa się festiwal Kresy i Bez Kresy. I w dniach 27-30 sierpnia można spotkać się i pobyć trochę w filmie, w teatrze, w muzyce, w historii, w literaturze. Można odbyć szereg spotkań, warsztatów i tak dalej, i tak dalej. I teraz organizatorzy tego festiwalu jakiś czas temu zwrócili się do mnie z takim pomysłem, z takim pytaniem, czy nie można by nadać audycji stamtąd. Machina ruszyła. Mój szanowny, wspaniały wydawca Mariusz Owczarek zainterweniował. Zadziałaliśmy i w redakcji, i w ogóle w radio. I otóż, proszę Państwa, będę nadawał z udziałem publiczności z Tykocina właśnie za tydzień audycję na żywo. Będziemy puszczali trochę muzykę ze studia. Tutaj realizator będzie czuwał czujnie nad tym, żeby to dobrze zgrać. Ja będę mówił z Tykocina, muzyka będzie szła z Warszawy, ale mam nadzieję, że się to ładnie wszystko uda. A moim gościem będzie postać wybitna, goszcząca wiele razy na antenie naszej, w naszej audycji, dr Michał Pieńkowski. Proszę Państwa, no, w młodszym pokoleniu nie ma, mało jest takich tego kalibru specjalistów od międzywojnia w ogóle, a szczególnie od filmu, jak dr Michał Pieńkowski, więc mam nadzieję, że będzie w kontekście właśnie kresowym, lwowskim, że będzie bardzo ciekawa rozmowa i obiecuję przygotować dla Państwa wspaniałe nagrania i w ogóle warto udać się do Tykocina o 13.

0: nas, to i być razem z nami. Można się przyjrzeć, jak ta audycja może troszeczkę od kuchni wygląda, uczestniczyć, nie wiem, zakasłać, zaklaskać, zaśmiać się czy cokolwiek i będzie to wszystko dobrze słyszane na antenie. Więc zapraszam Państwa jeszcze raz do Tykocina, a teraz jeszcze kapela Czerniakowska.
1: Gdzie jest najlepiej, gdzie jest najtaniej, gdzie strzelić możesz pod jedno danie, gdzie zginiesz w tłumie, w barwach i gwarze, gdzie oczywiście, że na bazarze. Panowie kupcy, przemysłowcy, fabrykanci, w ogóle wszystkie branże nie lubiące płacić podatków, dostarczam prosto ze składu lisy, tygrysy, króliki,

0: kipi radość, tu kipi życie, zaopatrzone w towar obficie. Tu wszystko nowe, tu wszystko świeże i tylko dziwne, skąd to się bierze? A oto, proszę państwa, oryginalna maść na szczur.
1: Ale jak to działa?
0: Wyciągasz pan szczura z dziury,
1: tak.
0: Smarujesz pan szczura pod włos. Do góry.
1: No i co dalej?
0: Szczur zdycha,
1: no, nie ma
0: a maść kosztuje tylko dycha.
1: No doskonałe, no wspaniałe. To podrzuć pan ze dwa kontenerki.
0: Już się robi.
1: Dziękuję uprzejmie. Kto ma ochotę, może bez trudu wygrać lub przegrać, bo nie ma cudów, gdy gość naiwny albo uparty zechce tu z nami zagrać w trzy karty. I kto z państwa ma jeszcze 20 zł, no to niech nie czeka, niech nie zwleka. Tu można grać i wygrać, jak na organkach, tylko za jedne 20 zł ukryte przed komornikiem. Proszę państwa, u nas wszystko jest w porządku, proszę bardzo, więc gramy od początku. Proszę grać, panowie damy, można dać w zastaw worki z żywnościami i lala płaci, lala traci.
2: Rzodkiew, ogóry, jaja i kury, jabłka.

0: tylko jeden kieliszek dla dobra kiszek. Proszę zerkać ramię przez ramię, a zobaczą państwo, że nie kłamie. I nie tak gwałtownie, i nie tak raptownie. I tak sobie dla odmiany, jak towar sprzedany, to pójdziemy w tany. Orężata na raku, spirytusie, koniaku.
1: Chociaż czasami głodno i goło, zawsze z fasonem, zawsze wesoło. Chociaż nie zawsze kupisz tu dobrze, lecz masz emocje jak w jakiej kobrze. Póki więc jeszcze panowie damy, starcza fantazji i grosik mamy. Gdy niedaleko być wam się zdarza, wstąpcie tu do nas na bazar!
0: Wszystko można, co nie można, tylko z lekka i z ostrożna.
2: Kapela Czerniakowska, szanowni państwo, będziemy się pomału żegnać. Zostały jeszcze dwa numery na stronie B płyty, którą dzisiaj dla państwa przyniosłem. Będzie pomalutku, po cichutku Białostockiego i Własta i pod wydatnym biustem Andrzej Ślusarz, muzyka, tak jest tutaj deklarowane, a słowa zasłyszane. Więc zapraszam jeszcze raz serdecznie do Tykocina za tydzień. Wyjątkowa sytuacja. Audycja na żywo. Audycja na żywo z udziałem publiczności. Proszę przyjechać do Tykocina. Spotkajmy się, pogadajmy. Będzie bardzo, bardzo miło, mam nadzieję, i wybitny gość, dr Michał Pieńkowski w naszej audycji. Do usłyszenia. Zatem mówił Jan Emil Młynarski. To była audycja Salon Ulica Dancing. I życzę państwu bardzo miłej niedzieli i dobrego tygodnia.

Ale jak za mąż wyjdę, męża już nie zdradzę. Szanuję władzę, nic nie poradzę. No i na mężczyzn ja nie będę już pazerna i będę wierna, chyba żeby nie. Pomalutku, po cichutku, ja rozkocham w sobie chłopca. Pan mnie zna? Pomalutku, po cichutku.

Na samym środku mąż naturalnie oblubieniec siedzi przy niej w środku. Dwie teściowe obok teściów przyczajone z boku patrzą furt na nowożeńców z rozrzewnieniem boku. Pan Kalasanty na puzonie polki gra, pan Kalasanty.

miejsca i o spokój prosi. I za zdrowie państwa młodych huczny toast znosi. 100 lat zdrowia, pomyślności i pociechy z dzieci.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel.
2: Ta wycieczka to jakaś porażka.
1: Ależ skąd? Sukces. Dlatego przed nami trzeci etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż. Tym razem przez Polskę Północną.
3: Jak się idzie, panie Pawle?
4: Dobrze się idzie.
1: Ponad 300 kilometrów przygód.
3: Akcja!
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku. A także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena została.

0: ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 sierpnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 9 osób zatrzymanych w sprawie śmierci 36-letniego mężczyzny na jednym z krakowskich osiedli. Strażacy wciąż walczą ze skutkami nawałnic, prądu wciąż nie ma ponad 60 tysięcy odbiorców. Lider radykalnej francuskiej lewicy z coraz większym poparciem i szansami na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich. Krakowska policja zatrzymała 9 osób w związku ze śmiercią mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie. W zdarzeniu mogły brać udział osoby powiązane ze środowiskami kibicowskimi, mówi Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji. Według doniesień medialnych zmarły 36-latek był kibicem Hutnika. Oświadczenie wydała Wisła Kraków, w którym potępiła wszelkie akty przemocy i agresji. Podkreślono w nim również, że klub zdecydowanie sprzeciwia się automatycznemu łączeniu Wisły oraz jej społeczności z działaniami konkretnych osób. Przemoc to nie jest... nie ma nic wspólnego z kibicowaniem, podkreślono w oświadczeniu. Poważny wypadek w województwie wielkopolskim. 16-latek z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala po zderzeniu z samochodem. Chłopak jechał hulajnogą elektryczną po drodze krajowej numer 12 w Kościelnej Wsi w powiecie pleszewskim. Z niewiadomych przyczyn nagle zjechał w kierunku jezdni pod nadjeżdżający samochód, mówi Monika Rybarczyk-Lis z pleszewskiej policji.
7: 17-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego, kierujący samochodem osobowym marki Opel, jechał od strony Kalisza w kierunku Pleszewa. Na prostym odcinku drogi zauważył poruszającą się w tym samym kierunku osobę jadącą hulajnogą elektryczną. Jak ustalili funkcjonariusze, hulajnoga nie posiadała włączonych świateł ani elementów odblaskowych.
6: Wiadomo też, że 16-latek nie miał kasku, upadł na jezdnię i doznał rozległych obrażeń. Ani chwili wytchnienia, strażacy w całym kraju nadal walczą ze skutkami nawałnic. Sytuacja jest jednak lepsza niż w sobotę, gdy służby odebrały 8 tysięcy zgłoszeń. Jak przekazuje brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, duża część nowych interwencji dotyczy skutków sobotniej wichury.
8: Najwięcej z tych zgłoszeń wpłynęło z terenu województwa mazowieckiego, tam ich było około 60, warmińsko-mazurskie około 50 zdarzeń i podlaskie niespełna 30.
6: Wichura uszkodziła też linie energetyczne. Jak informuje spółka PGE Dystrybucja, najwięcej awarii jest w oddziałach w Białymstoku, Łodzi i Warszawie. Na przywrócenie dostaw czeka prawie 36 tysięcy odbiorców. Dużo awarii jest także w rejonie Ciechanowa, Olsztyna i Elbląga. Bez prądu jest prawie 25 tysięcy domostw obsługiwanych przez spółkę Energa Operator. Samo wejście w życie ustawy zakazującej patostreamingu może zniechęcić do publikowania patologicznych treści w internecie. O takich skutkach zmian w prawie mówi mecenas Karolina Pilawska. Podkreśla, że dotychczas bezkarnych patotwórców może odstraszyć świadomość surowej kary.
9: Praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać, mając z tyłu głowy, że za takie działanie po prostu grozi odpowiedzialność karna.
6: Ustawa zakazująca patostreamingu weszła w życie wczoraj. Nowe przepisy wprowadzają karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie m.in. treści o przemocy czy za znęcanie się nad zwierzęciem. Z kolei do 5 lat więzienia grozi za publikowanie patologicznych treści z udziałem małoletnich.

0: We Francji wraz z końcem wakacji wyścig prezydencki wchodzi w nową fazę. Swoją pozycję umacnia Jean-Luc Mélenchon, wieloletni lider radykalnej lewicy, który według sondaży ma coraz większe szanse na wejście do drugiej tury i zmierzenie się w niej z Marine Le Pen. Do wyborów nowego prezydenta Francji pozostało 8 miesięcy.
1: La victoire est possible.
2: Zwycięstwo jest możliwe, mobilizował swoich zwolenników Jean-Luc Mélenchon podczas dorocznego, powakacyjnego wiecu w Châteauneuf-sur-Isère. Jego partia LFI zorganizowała tam pokaz siły, gromadząc około 10 tysięcy osób.
3: On sent qu'il y a un vrai engouement.
2: Czujemy prawdziwy entuzjazm. Frekwencja jest dwa razy wyższa niż w ubiegłym roku. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Teraz jesteśmy partią masową. Mówili mi zwolennicy partii LFI. W ciągu ostatnich 3 miesięcy Mélenchon odnotował skok poparcia z 10 do ponad 15%. 75-letni polityk, który startuje w prezydenckim wyścigu po raz czwarty, nigdy wcześniej nie miał tak wysokich notowań na ponad pół roku przed pierwszą turą. Jego pozycja umacnia się na tyle, że sojusz z nim rozważają zieloni. Problemem dla lidera lewicy może być jednak rekordowa niepopularność. Jego wygranej obawia się ponad 2/3 Francuzów. Zdaniem obserwatorów, jego wejście do drugiej tury zdecydowanie zwiększyłoby prawdopodobieństwo wygranej Marine Le Pen. Z Châteauneuf-sur-Isère dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj w południowej połowie kraju słonecznie, na pozostałym obszarze więcej chmur i spadnie deszcz. 17 stopni na północy, 20 w centrum i 23 na Podkarpaciu.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Bo w Media Expert taniej ma.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Jest po serwisie. Co więcej, jest po 14, czyli po południe. Niech to Państwa nie zmyli. Podaję czas, dlatego że za chwilę odezwie się głos, do którego Państwo przywykli rano. Olga Szućko, Ewa Lipowicz i gość dzisiejszej rezydencji, Robert Grzędowski.
18: Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
18: To nie 6 rano, tak. To nie jest poniedziałek, to nie jest wtorek, ani środa, ani czwartek, niedziela. I takie wyjątkowe spotkanie, do którego zaproszenie przyjąłem z wielką przyjemnością i bardzo się cieszę, że się spotykamy.
17: Jak ja się cieszę, bo to będzie spotkanie zupełnie niespodziewane i będą takie utwory, co to ja będę zaskoczona, bo chociażby pokoleniowo jesteśmy zupełnie różni. Od czego zaczynamy?
18: Zaczynamy od piosenki La Mer w wykonaniu Julio Iglesiasa.
19: Mais c'est tellement nouvelle cette chanson française qu'il faut que je lis toutes les paroles parce que elle vient de la fête il y a 3 jours. Elle a seulement 3 jours. Et c'est pour ça que j'ai les paroles ici. Mais je vous promets que depuis aujourd'hui, elle va être très populaire en France. Vous voyez. Je pense.
20: La mer qu'on voit danser. Long

0: Merci.
1: No. To rozumiem, nie rozumiem ani słowa z pozostałej części tekstu, oprócz la mer, czyli morze.
2: Ale tak. To powiem ci, że jakem starsza pani, to mnie zaskoczyłeś.
1: To jest piosenka, która nie należy do żadnego szyku i nie jest przemyślana. Po prostu w drodze do radia mignęła mi gdzieś twarz Colina Firtha, który grał w takim filmie Szpieg, a w tym filmie właśnie była ta piosenka i tak mi się skojarzyło. Swoją drogą, ten film po angielsku ma tytuł Tinker, Tailor, Soldier, Spy, co w wolnym tłumaczeniu po naszemu byłoby pewnie majster, krawiec, żołnierz, szpieg. I tłumacz zdecydował się na samo szpieg, bo podejrzewam, że słowo majster mogłoby nie robić dobrze temu obrazowi.
2: Tak. No to powiem ci malutkie uf. No bo jednak Julio to nawet nie moje pokolenie, to raczej moja mamunia.
1: W ogóle piosenka, która, jeśli się nie mylę, powstała w latach 40., później stała się takim standardem muzyki wykonywanym przez różne gwiazdy, także Julio Iglesiasa, który również po francusku nagrywał. Tak, no to jest po prostu przyjemny utwór. Niech będzie też przyjemnie, bo nie wiem, czy będzie przez pełne nasze spotkanie dzisiaj tak przyjemnie jak na początku.
2: Dobrze, dalej. Co jest dalej?
1: Dalej jest utwór, który jeszcze należy do takiego kanonu trójkowego i pojawia się także w audycjach od 6 do 9. Później będą te utwory, które towarzyszą mi w godzinach od 9 do 6, ale teraz coś od The Black Keys.

0: Znasz teledysk?
1: Więcej piosenki nie znam, ale ładna, podobała mi się.
0: To jest piosenka z bardzo charakterystycznym klipem, w którym występuje jeden pan, który tańczy w bardzo spontaniczny sposób. Wygląda to jak przypadkowe nagranie i trochę tak było, bo miał być tylko ten pan jednym ze statystów w teledysku do piosenki Lonely Boy, The Black Keys, ale tak się spodobał reżyserowi, że został sam i taki monodram wykonuje na tym klipie. Niezwykle pozytywnie mnie to nakręca zawsze.
1: Tak się zaczynają wielkie kariery.
0: I te obrazki. Fantastyczny teledysk to rok 2011 i album El Camino The Black Keys. I tu w zasadzie kończy się w dzisiejszej rezydencji w tych moich propozycjach to, co w trójce można usłyszeć od 6 do 9, bo myślę, że kolejne propozycje to już będzie ta muzyka inna. Słowem kluczowym dzisiaj zachwyt, to, co zachwyca. Ja się nie znam na muzyce tak dobrze, nie mam słuchu, nie mam wykształcenia, więc...
1: To troszkę wiemy
0: no
1: o
0: właśnie.
1: Tym słuchu.
0: Nie znam się na tyle, żeby umieć oceniać muzykę w sposób profesjonalny, więc oceniam ją tylko i wyłącznie emocjonalnie.
1: To jest najlepsze. Mój kolega, który jest artystą, malarzem, no tak, z grubsza powiedzmy, że tak, powiedział, że to jest najlepszy sposób na ocenianie dzieła sztuki. Właśnie przez to, czy podoba mi się, czy nie, czyli przez emocje.
0: To mam nadzieję, że państwo też teraz włączą się do oceny kolejnej piosenki The Black Keys, Weight of Love.

0: Słuchaj, udzieliło mi się i jestem zachwycona. Czyli dobrze.
1: Cieszę się w takim razie
0: bardzo. Lubię uczyć muzyki od kogoś i od ciebie na razie się nauczyłam, że nie muszę się bać czarnych kluczy.
1: Nie trzeba się bać czarnych kluczy.
0: Nie, to jest fajna muzyka.
1: To jest świetna muzyka. Zresztą to jest zespół, który wydaje bardzo, bardzo dużo, a ten kawałek to z albumu Turn Blues 2014 roku. Mamy z żoną takie czasami dyskusje. Kto był pierwszy, kto był lepszy? Arctic Monkeys czy The Black Keys?
0: Nie rozstrzygnę.
1: Mam nadzieję, że...
0: Tego drugiego też nie bardzo znam.
1: Też ta piosenka dowodzi, że The Black Keys mają mocne, bardzo mocne argumenty. Taka teoria strun jest chyba w fizyce, prawda?
0: Tak.
1: Czy w jakichś tam naukach bardzo ścisłych. Ale jakbyśmy mówili o muzyce, to właśnie ten utwór trafia u mnie w tę odpowiednią strunę. Szarpie za tę strunę, która sprawia, że nawet trudno mi się teraz skupić na tym, co mówimy.
0: Niedobrze, bo musimy jakoś jednak przejść do następnego utworu, wiesz? Jakieś musisz, że tak powiem, objawy życia wykazać.
1: Próbuję się skoncentrować. Czyli... To będzie Willow, czyli córka Willa Smitha, aktora, rapera, faceta w czerni, która też jest piosenkarką. Ja bym powiedział, że bawi się muzyką, chociaż pewnie zarabia też na tym całkiem dobre pieniądze. Ale ta zabawa objawia się tym, że muzyka Willow z albumu Emphatogen z 2024 roku nie przypomina niczego innego, co słyszałem ostatnio. I gdy utwór Big Feelings pojawiał się w trójce, to sięgnąłem do tego albumu trochę głębiej i znalazłem tam m.in. Symptom of Life.

0: Wiesz co, jakby to powiedziała sama panna Willow, no hard feelings, ale chyba wolę tatę.
1: Tak?
0: Znaczy, tu nie ma nic złego, oczywiście.
1: Trafiłem na taką teorię, a to właściwie dobry komentarz, bo trafiłem na taką teorię w internecie, teorię fanów, że Willow, czy Willow Smith, nie dostaje nagród muzycznych, nie jest nimi obsypywana, dlatego że trudno zaklasyfikować tę muzykę do którejś z kategorii, a przecież nagrody zawsze mają swoje kategorie.
0: Mieć szufladkę,
1: więc coś w tym jest. To zresztą jest taka muzyka, która... Ja mam takie wrażenie, w każdym momencie utworu może zaskoczyć. Mi się to podoba.

0: jeszcze obejrzałam ja sobie w tak zwanym międzyczasie. Nie dość, że młoda, zgrabna, nie dość, że ma fantastycznego tatę, przepiękną matkę i wszystko w życiu ułożone, to jeszcze musi robić karierę muzyczną. Nie, jestem na nie.
1: Jesteś
0: normalnie
1: na nie?
0: Nie. Koniec.
1: O, słyszą państwo, Willow Smith nie zyskała uznania Filipowicz. Ale to też był utwór z albumu Emphatogen z 2024 roku i kończył się takim niemalże miał, to myślałem, że chociaż to cię przekona. Miał, miał.
0: Jestem wielką fanką kotów, a mniejszą nieco fanką Willow.
1: A skąd bierzesz muzykę? Tę, która później trafia do twojego samochodu na przykład, albo na playlistę.
0: No to ja już się przyznawałam, to jest Żmija Młodsza, czyli moja córka. Byli narzeczeni, czasem radio.
1: Czasem radio. Tak. A telewizja? Albo
0: nie
1: seriale?
0: Nie mam telewizora od lat.
1: No, ale można dzisiaj w aplikacjach oglądać.
0: Seriale sprzed lat.
1: I ja kiedyś trafiłem na taką

0: piosenkę w serialu Doctor House,
1: och, mój
0: którą
1: ulubiony.
0: Śpiewał Peter Gabriel. My body is a cage, coś takiego. Bardzo nisko, bardzo spokojnie, bardzo...
1: Nie Hillary?
0: Wręcz symfonicznie. Nie, śpiewał Peter Gabriel, Hillary wtedy skakał z balkonu do basenu przy tym utworze. I nawet się nie zastanawiałem, wydało mi się oczywiste wtedy, że to jest piosenka Petera Gabriela i wracała do mnie od czasu do czasu, ale całkiem niedawno w samochodzie podczas podróży wakacyjnej z rodziną odkryliśmy, słuchając sobie streamingu, że wcale nie. Że oryginalnie tę piosenkę wykonywał zespół Arcade Fire i zwykle jest tak, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że nawet jeśli okazuje się, że oryginał był inny, to ta wersja, którą usłyszeliśmy jako pierwszą, ze względu może na sentyment, z nami zostaje, uznajemy, nie, to jest jednak ta lepsza wersja, prawda?
1: Tak, tak, tak często bywa. Tak
0: u mnie w tym przypadku jest inaczej. Teraz Arcade Fire na pierwszym miejscu.

0: Bardzo ładna, melancholijna piosenka. Jeszcze utożsamiam się z tytułem.
1: Przychodzę dzisiaj do Państwa z muzyką, która mnie zachwyca i próbuję tym zachwycić także Ewę Lipowicz.
0: No już jestem kupiona
1: i cały czas patrzę na oczy. Czy coś tam się pojawi? Pojawia się od czasu do czasu przy niektórych dźwiękach. Tak, to jest muzyka, która mnie zachwyca, której słucham poza godzinami od 6 do 9, od poniedziałku do czwartku. Radio rządzi się swoimi prawami i no nie wszystkie utwory, które pojawiają się w porannej audycji, to jest coś, co ja wybrałem. Może zdradzam teraz tajemnicę jakiejś tutaj kulisy powstawania radia, ale oddajemy to w ręce ludzi, którzy znają się na tym dużo lepiej. Choć od czasu do czasu coś tam przemycę, ale dziś przychodzę z muzyką, która porusza odpowiednie struny we mnie. I tak też będzie w przypadku piosenek Raya LaMontagne lub La Montagne, powiedzieliby Francuzi, La Montagne, Amerykanie. To jest Amerykanin, więc trzymajmy się La Montagne może. Raya LaMontagne. Niezwykły głos, chyba prosta muzyka, ale jak mówiłem, trudno mi to ocenić. Pozbawione nadmiernych metafor teksty, na tyle, na ile jestem w stanie je zrozumieć. I jakoś przekonuje mnie jego podejście do kwestii uczuć. Ta piosenka nazywa się Shelter.

0: Widziałeś coś w moich oczach?
1: Widziałem.
0: Szczerze ci zazdroszczę, bo ja zdjęłam okulary i nie widzę literalnie nic. To po pierwsze.
1: Ale samo zdjęcie okularów już jest jakimś znakiem. Mhm.
0: Ja szybko zrobiłam, za to wiesz, małe szpiegowanie w internecie i doszłam do wniosku, że jak człowiek ma na imię Ray, to jest skazany na sukces. Bo taki Ray Charles wiadomo, Ray Wilson z Genesis czy Ray Manzarek z The Doors.
1: I Ray LaMontagne,
0: zdecydowanie.
1: Ten wokalista, który przed chwilą śpiewał piosenkę Shelter. W ogóle to skojarzenie miłości z ochroną, schronieniem drugiej osoby, to jest coś, co przemawia do mnie wyjątkowo mocno.
0: To się doskonale kojarzy.
1: Ale Ray LaMontagne ma też utwór pod tytułem Jolene.
0: O!
1: Ale to nie jest cover przeboju Dolly Parton. Chociaż ten kawałek Dolly Parton uwielbiam, ale... Jednak w takich, a może to będzie kontrowersyjne, w takich mistrzostwach świata w piosenkach pod tytułem Jolene, Ray LaMontagne stawiam na pierwszym miejscu.

0: wychodzi na to, że ty o tych porankach jesteś taki żywiutki w służbie narodu, czyli dla słuchaczy bardziej, a tak naprawdę jesteś sentymentalnym, uroczym chłopakiem.
1: Wiesz, jak pisała noblistka, smutek to piąty żywioł, ja bym się go po prostu nie bał.
0: No ja uważam, że smutne piosenki są najładniejsze.
1: No właśnie.
0: A ta
1: życie
0: nie była smutna,
1: ma swoje
0: zdaniem.
1: Różne, tak?
0: Nie, ona nie była smutna. Wiesz co, ona była taka zamyślona troszeczkę,
1: zamyślona,
0: ale nie smutna.
1: Refleksyjna. Mhm. Ale znów po angielsku, bo dziś dużo tej muzyki angielskiej, amerykańskiej.
0: Kuba nam skórę przetrzepie.
1: Tak, dlatego przejdźmy do polskich artystów. Ja nie mam wielu polskich propozycji, bo tak jak mówię, dziś przyszedłem z muzyką, której słucham sobie na co dzień, a muzyka polska bardzo mnie angażuje. Angażują mnie teksty, akcentowanie, różne rzeczy związane z językiem, a poza tym te polskie piosenki dużo łatwiej się nuci, dużo łatwiej wchodzą w głowę i później męczą człowieka przez cały dzień.
0: Ale jak mi teraz będziesz chciał powiedzieć, że następna piosenka na liście, ona cię angażuje i jest twoją ulubioną, to ja ci po prostu nie uwierzę, przysięgam na wszystko.
1: Zaraz o niej powiemy. To w ogóle jest ciekawa historia. Ja bym powiedział, że to jest piosenka, która... Ona mnie angażuje, ale są takie utwory, przy których okazji można się na to zgodzić po prostu i potem trochę ponucić jednak przez kilka godzin. Ja tę piosenkę po raz pierwszy usłyszałem, uwaga, w restauracji w Kołobrzegu. Nie do kotleta, ale do zupy. I została ze mną do dziś i zachwycam się, bo to słowo klucz dziś, zachwycam się nią do dziś. Irena Santor.

Jest urządzony świat, że czas ucieka nazbyt chyżo. I nawet z brzegu moich lat nie można zajrzeć za horyzont. Przewidzieć jutra nie jest w stanie nikt, uprzedzić w porę celność ciosu. Ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu. Życie, życie.

0: Jaka to była zupa?
1: Nie pamiętam. Nie pamiętam tej zupy. Widzisz, nie zapamiętałem zupy, a zapamiętałem ten utwór.
0: Słusznie, bo pani Irena Santor jest tylko do kochania.
1: Pani Irena Santor jest po prostu wspaniała. Kocham i uwielbiam, ale też bardzo podoba mi się ten fragment. Tak jest urządzony świat, że czas upływa na zbyt chyżo i nawet z brzegu moich lat nie można zajrzeć za horyzont. To napisał pan Zbigniew Stawecki.
0: Matko, jak ty jesteś wspaniale przygotowany. Trochę zazdroszczę, trochę się wstydzę, bo ja byłam nieco gorzej.
1: Tak?
0: Tak?
1: Ja się nie przygotowywałem, zajrzałem teraz do telefonu, żeby się upewnić, bo
0: dobrze,
1: bardzo
0: dziękuję.
1: Cenię takie fajne teksty w języku polskim. W ogóle polska muzyka ma swoje wielkie postaci. Myślałaś kiedyś o tym, czy mamy w Polsce takiego muzyka, którego wszyscy lubią? To, spytasz kogoś, wiesz, jak w Szreku, nie? Mm-hmm. Czy stary, masz ochotę na tort? Nie, nie lubię tortu. Wszyscy lubią tort, prawda?
0: Nie wszyscy lubią tort. Nie zastanawiałam się, ale jak teraz powiedziałeś, nie, no zawsze się znajdzie jakiś smerf maruda. Ale następna propozycja na liście twoja pewnie zbierze bardzo wiele głosów na tak.
1: Ja myślę, że niemal same głosy na tak zbiera pan Zbigniew Wodecki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji.

0: promocji konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 sierpnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef Zonda Krypto ma status małego świadka koronnego, składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Mimo obaw płynących ze strony polskiej, prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Lublinie kończy się Festiwal Sztuki i Kultury Ludowej Retradycja. Założyciel upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysław K., otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Obecnie ma on zeznawać w warszawskiej prokuraturze i, jak podaje stacja, składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy. Status małego świadka koronnego oznacza, że Przemysław K. prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówił w TVP Info mecenas Tymoteusz Paprocki.
8: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać.
7: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że jego klienci nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, która wywołała w Polsce obawy, że zostaną w nim upamiętnione osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Wczoraj, występując na dorocznym forum weteranów w Kijowie, prezydent Ukrainy ponownie oświadczył, że w Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które poprzez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, by byli silni. Zełenski powtórzył, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto znajdzie się w Panteonie. Obecnie nie ma informacji, że będą tam szczątki pochowanego w Monachium Stepana Bandery. Wiadomo jednak, że gdy Panteon zostanie już zbudowany, spoczną tam prochy m.in. przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów sprowadzone już na Ukrainę. Warszawiacy nie zapominają o Polakach zamordowanych przez nazistów i komunistów. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. 23 sierpnia 1939 roku III Rzesza i Związek Radziecki zawarły pakt Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół zawierał plany podziału Polski. Mieszkańcy stolicy uczcili pamięć ofiar obu reżimów, przychodząc na uroczystą zmianę warty przed grobem nieznanego żołnierza.
9: Pamiętamy o tych ludziach, dlatego przyszliśmy tutaj.
10: No dzięki nim mamy to teraz, co mamy, tak? Nie wiadomo, czy ta Polska by istniała w takiej, a nie w innej formie. Gdyby nie oni, nie ich walka i walka o lepszy byt dla przyszłych pokoleń, tak?
11: To niestety jest nasza historia. Tylko, że no niestety mam wrażenie, że nic nie wyciągamy z tej historii, a powinniśmy o tym pamiętać, żeby to się nie powtórzyło po prostu.
7: Okolicznościowe przypinki można odbierać, odwiedzając wystawę Instytutu Pileckiego w Domu Bez Kantów w Warszawie. Ulice bez samochodów, a na nich 880 kolarzy. Na Moście Świętokrzyskim zakończył się PZU Gran Fondo Warszawa. Zawodnicy mieli do pokonania 25, 85 i 109 km. Główny wyścig wygrał były mistrz świata Filip Gilbert. Największą frajdą, jak mówili kolarze, była szybka jazda po pustych ulicach.
12: 85 km. Początkowo przyjemnie, bo było z wiatrem. Końcówka była mało fajna, bo od mostu Siekierkowskiego tutaj do mety grubo pod wiatr i tam zostałem. Niestety, czołówka mnie odjechała, ale było cudownie.
13: Ostatnie 5 km to były rewelacje. Cała grupa na maksy.
14: W pewnym momencie to już była źle oznaczona trasa i pojechaliśmy nie w tą stronę.
15: Ale się udało.
16: Trasa płaska, dynamiczna.
7: Utrudnienia z powodu wyścigu jeszcze się nie skończyły. Most Świętokrzyski w kierunku Pragi będzie nieprzejezdny do godziny 20. Pozostałe ulice są stopniowo otwierane. Dziś w Lublinie kończy się Festiwal Sztuki

0: i kultury ludowej Retradycja. W programie spektakl Między niebem a ziemią, warsztaty Malarstwo na szkle oraz spotkanie dotyczące kolekcji sztuki ludowej Bolesława i Liny Nawrockich. Nieodłączną częścią imprezy jest też Jarmark Jagielloński. Na jednym ze straganów można znaleźć okarynę od węgierskiego twórcy ludowego Arpada Takacza. Produkuje gliniane flety, czyli okaryny w różnych kształtach, strojach i formach. To właśnie je sprzedaje. To bardzo długa tradycja sięgająca średniowiecza, mniej więcej XV wieku, czyli około 500 lat. W moim życiu najpierw była szkoła muzyczna, a później glina. Nigdy nie robiłem w życiu niczego innego. Tylko to. Festiwal Retradycja skupia się wokół sztuki ludowej oraz jej współczesnych form. Wydarzenie jest organizowane przez Warsztaty Kultury w Lublinie od 20 lat.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Ponad 50% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie. Adam Malecki.
3: W piłkarskiej Ekstraklasie grają w meczu piątej kolejki. Radomiak podejmuje Zagłębie Lubin. Jest 0-0 po 20 minutach. Do tego dzisiaj zostaną rozegrane jeszcze dwa mecze. O 17.30 zagrają GKS Katowice z Wisłą Płock. Pomocnik Wisły Patryk Kun wierzy w zwycięstwo.
4: GKS Katowice to jest taka powtarzalna drużyna. Wiadomo, oni grają już od iluś lat według określonego systemu. Jest to dobra drużyna, więc na pewno to nie będzie łatwy mecz. My mamy swój gdzieś plan i gdzieś to mogliśmy właśnie przepracować przez te ostatnie dwa tygodnie i myślę, że jedziemy tam po zwycięstwo, po trzy punkty, bo myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić i mam nadzieję, że tak się stanie.
3: W zwycięstwo wierzą także drużyny Pogoni Szczecin i Wisły Kraków, które zmierzą się w bezpośrednim starciu o 20.15. W pierwszej lidze grają Miedź Legnica z Arką Gdynia. Miedź prowadzi 1-0. Grają także w ligach zagranicznych. Od 15 w Premier League Manchester City podejmuje Bournemouth, a o 17.30 zagrają Newcastle z Liverpoolem. Kibice sportów motorowych wiedzą, że w F1 rozpoczęło się ściganie o Grand Prix Holandii. Nad torem ciemne chmury, zanosi się na deszcz. Z pierwszego pola wystartował Lando Norris z McLarena. Liderem klasyfikacji generalnej jest Włoch Antonelli z Mercedesa i właśnie prowadzi Norris przed Antonelli. Ma przed chwilą swój bolid, rozbił Max Verstappen, więc wyścig na pewno zostanie przerwany. W tenisie przypominam, że w półfinale turnieju w Cincinnati przegrała Iga Świątek. W trzech setach wygrała Jessica Pegula i w finale Amerykanka zagra ze swoją rodaczką Coco Gauff. W finale Challengera w Cancun zagra za to Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie najwyżej rozstawiony Argentyńczyk Sebastian Baez. Na Mistrzostwach Europy Siatkarek Polki po wygranej z Węgrami mają dzisiaj dzień wolny od grania, ale nie od trenowania. Jutro zagrają z Łotwą. W pierwszym zakończonym dzisiaj meczu Belgia pokonała Portugalię 3-0. Przed chwilą rozpoczęły się mecze Francji z Chorwacją i szczególnie interesujący nas Łotyszek z Niemkami. Teraz w sporcie to już wszystko. Do usłyszenia kilka minut po 17. Wraz z Norbertem Michalakiem zapraszamy na trzecią stronę medalu.
0: Jutro na południu słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno i może padać deszcz. 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum i 23 na Podkarpaciu.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek.

0: Rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
4: Autopromocja.
5: 35 lat temu, 24 sierpnia, Ukraina ogłosiła niepodległość. To już piąte święto podczas rosyjskiej agresji na pełną skalę. Jak Ukraina zmieniła się od 91 roku, gdzie są szanse na porozumienie i współpracę z Polską? Jak rozwiązać spory Warszawy i Kijowa? O tym w magazynie Po prostu Wschód mówi mój gość, ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
4: Autopromocja.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: No i wracamy w to leniwe popołudnie, niedzielne popołudnie, przypominam. Zmiana na stanowisku kapitana: Michał Jakubik, Ewa Lipowicz i uroczy, sentymentalny rezydent Robert Grzędowski.
8: Tak, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Było sentymentalnie i było po polsku, a teraz już nie będzie po polsku.
8: I nie będzie sentymentalnie, przynajmniej przez chwilę.

0: No, żywiutki chłopak, powiem ci. Masz tak, ty upodobanie do chłopców śpiewających falsetem.
1: O, to się jeszcze potwierdzi dzisiaj na pewno. Na pewno.
0: Wiem, bo spojrzałam na koniec playlisty.
1: To Windal, czyli Duńczyk w utworze Sometimes, który uznałem, usłyszawszy go po raz pierwszy, za wspaniały hit sprzed lat, którego po prostu nie znałem. A okazało się, gdy zajrzałem do serwisów streamingowych, że to nie jest świeżynka, ale też, że ma bardzo mało wyświetleń, że to w ogóle nieznany utwór na to wychodzi. Więc mam nadzieję, że państwu się...
0: wspomóc w ten
1: tak,
0: sposób,
1: tak? Postanowiłem go wspomóc, postanowiłem państwu zaprezentować taki oto kawałek od Windala. Ale brzmi świetnie, myślę, że to nie jest zły wybór. Ja go usłyszałem w telewizji muzycznej. Nie będę mówił, w którym kanale, ale nie tym, który jako pierwszy może się pojawić jako skojarzenie. I tak sobie pomyślałem, że to też jest zachwycające, skoro dziś przychodzę z zachwytami muzycznymi, że można czerpać muzykę, która później z nami zostaje, z tak wielu różnych źródeł.
0: Na razie najbardziej mnie zachwyca ta jednak restauracja i zupa.
1: Restauracja i zupa. To teraz będzie radio. Radio, które okazuje się jest podstawowym źródłem muzyki i to nie tylko moja opinia. Tak podobno wynika z badań. To mi Michał Jędrkowiak ostatnio powiedział, który zna się
0: to
1: na badaniach.
0: To jest mądry człowiek, trzeba go słuchać.
1: I ja wiele lat temu przez radio doznałem takiego muzycznego zachwytu, który nie był tylko stwierdzeniem, ale fajne. To był taki zachwyt najważniejszy, najmocniejszy, przenikający mózg i ciało. Czyli muzyka Jeffa Buckleya, którą zdaje się po raz pierwszy usłyszałem w audycji Mariusza Owczarka. To wtedy była jego wersja Hallelujah, czyli spokojniej i ciszej. I tak też dzisiaj będzie, ale teraz coś głośniejszego z wstępem, który był bezpośrednią inspiracją rozpoczęcia Can't Stop Red Hot Chili Peppers. O, taka ciekawostka.
0: Historia.
1: Często radiowcy mówią, proszę zrobić głośniej. Ja poproszę, żeby zrobić ciszej, bo głośno będzie tak czy siak.

0: to zachwycające, że masz Jeffa Buckley'a, bo ja też miałam, ale mi się nie zmieścił. I chciałam powiedzieć, że gdzieś wyczytałam, że to, że jego Hallelujah jest podobno uważane za przez krytyków za najlepsze na świecie wykonanie.
1: To odsyłamy Państwa także do tego utworu, ale Hallelujah w wykonaniu Jeffa Buckley'a. Ja go poznałem dzięki Trójce i potem bardzo szybko dowiedziałem się, że ten tytuł piosenki, która przed chwilą wybrzmiała, czyli Eternal Life, w jego przypadku trochę rezonuje, bo zmarł bardzo młodo, w wieku zaledwie 30 lat, utopił się w jednym z kanałów rzeki Mississippi w roku 1997 po wydaniu zaledwie jednego albumu, czyli Grace. Później wydano także pośmiertnie drugi jego album, nad którym pracował wtedy, gdy przydarzył mu się ten wypadek, i to był album Sketches for My Sweetheart The Drunk. I to też bardzo Państwu polecam, ale dziś, żeby nie grać już tylko Jeffa Buckley'a aż do końca naszego spotkania, to wybieram jeden utwór, który pokazuje, jak bardzo niepowtarzalny wokal prezentuje Jeff Buckley i jakim jest niezwykłym kompozytorem. Mam taką prośbę do Państwa, do Ciebie, Ewo, też, żeby te najbliższe kilka minut potraktować nie jak zwykłe kilka minut w radio, które po prostu sobie gdzieś tam płynie, tylko wsłuchać się naprawdę w ten utwór. Lover, You Should Have Come Over.

0: No ja się posłuchałam i teraz ja będę milczeć i zbierać swoje emocje.
1: Czyli ja mam mówić, a też nie będzie
0: tak
1: łatwo. Każdy chyba z nas ma taką grupę swoich bliskich sercu artystów, których piosenek nie tylko się słucha, nie tylko się je nuci pod nosem, ale też przeżywa. I w moim przypadku w tej wąskiej grupie jest Jeff Buckley, ale jest w niej też John Martin.

0: I kto ci pana Jana podarował, powiedz mi?
1: Nie pamiętam. W tym przypadku muszę się przyznać szczerze, że nie pamiętam, skąd przyszedł do mnie John Martin, ale jak już przyszedł, a w zasadzie to sobie przypominam teraz.
0: Aha.
1: Przypominam sobie, że słuchałem muzyki Nicka Drake'a, którego przyjacielem był John Martin. Trafiłem na te informacje i od razu szybko zacząłem słuchać jego muzyki. I trafiłem właśnie na album Solid Air z 1973 roku, na którym można znaleźć utwór Over the Hill. Ale można też znaleźć piosenkę, której refren powtarzam sobie codziennie, rano, tuż przed audycją, tuż przed przejrzeniem depesz z najnowszymi informacjami.

0: Dobrze, że mam wydrukowaną playlistę, to sobie potem powtórkę zrobię w domu, przynajmniej z niektórych rzeczy. Znowu bardzo jest przyjemnie, więc i tak jakoś, wiesz co, za spokojnie jest. Postanowiłam, że cię zaczepię, to jest ten moment, wiesz?
1: Za spokojnie? Wiesz co, tak jak mówiłem, to jest taki tekst I don't want to know about evil, I only want to know about love, który sobie powtarzam w pracy. Niestety nie zawsze się to udaje, kiedy sprawdzamy wiadomości ze świata, ale... Ale polecam też Państwu takie zaklęcie. Może jak będzie nas więcej, może jak będziemy to rano śpiewać, nucić, to coś to jednak przyniesie.
0: Kiedy będzie YouTube?
1: Nie będzie YouTube. Nie będzie YouTube.
0: Dlaczego? Zapytała z fałszywym uśmiechem.
1: Odpowiedział z poważną miną, że grupa YouTube nie jest... wśród tych zespołów, które słucha na co dzień, ze względu na fałszowanie pana Bono. No, co tu dużo kryć?
0: I kto to mówi? Naprawdę, powiedziała szczerze, od serca.
1: Więc myślę, że na tym możemy temat YouTube zamknąć.
0: Tak.
1: I wróćmy do moich zachwytów muzycznych z czasów licealnych, z czasów słuchania trójki wieczorami i w nocy. To wtedy też trafiłem na grupę Beirut. I teraz piosenka, która zawsze poprawia nastrój.

0: ja mówię, całkiem to było, ale ja już patrzę na koniec, wiesz, bo to wszyscy już wiedzą, że ty to uwielbiasz.
1: Wszyscy wiedzą, co się szykuje?
0: Tak, wszyscy wiedzą, co się szykuje i teraz powiem ci coś, bo bardzo chciałam czegoś się dowiedzieć o tej twojej miłości. Dowiedziałam się dwóch rzeczy. Jedną zdradził mi Michał Kowarski i powiedział, że być może twoja sympatia bierze się stąd, że jeden z członków tego zespołu, który za chwilę jest podobny do twojego taty.
1: To prawda. Bardzo podobny.
0: A druga rzecz jest taka, że ja poprosiłam, wiesz, sztuczną inteligencję, żeby mi podała trzy ciekawostki na ten temat i ona mi je podawała, a ja jechałam w korku, przyznaję się. I powiedziała mi, że odkrycie zespołu falsetu, o którym już było u wokalisty, odbyło się przypadkiem i jak Bonie Dydy pomyślałam, że on połknął gwizdek.
1: Mogło tak być.
0: No, ale i przyczyna była inna. No, podobno poproszono go o to, żeby zaśpiewał chórki właśnie falsetem i wtedy wyszło na jaw, że on ma ten niespodziewany talent.
1: Tak, no, to był człowiek orkiestra, można tak powiedzieć. Zresztą dużo rzeczy robił Barry Gibb, bo o nim mowa w twórczości tego zespołu, czyli Bee Gees, i też między innymi nagrywał chórki. No, a potem okazało się, że ten falset działa, więc było go więcej. Ale jeśli mówimy o falsecie, to ja muszę od razu powiedzieć stop, hola, hola, stop, stajemy, bo ja założyłem właśnie przed chwilą w myślach, ale już sobie to rozpisuję, ruch na rzecz wyzwolenia Barry'ego Gibba z sideł gorączki sobotniej nocy. To jest RNRWBGZSGSN w skrócie. I to jest ruch, który ma pokazać, i za chwilę zaczniemy to pokazywanie, że twórczość Barry'ego Gibba czy zespołu Bee Gees to nie tylko gorączka sobotniej nocy, to nie tylko Stayin' Alive, to nie tylko disco, dzwony i świecące podłogi. To także dużo innych utworów, zwłaszcza wcześniejszych, które są niezwykle wspaniałe. I teraz jeden z nich to jest piosenka, którą każdy zna. Każdy słyszał, ale zaryzykuję stwierdzenie, że nie każdy wie, kto ją napisał i wykonywał oryginalnie.
0: Czekaj, a może ja powiem chociaż jeden tytuł piosenki w tej audycji?
1: O, bardzo proszę.
0: Bo się złapałam, że jeszcze ani jednego nie... Uwaga, 3, 4. To Love Somebody.

0: Słuchaj, trzeba jedną rzecz wyjaśnić.
1: Tak.
0: Do którego z Gibbów tata jest podobny?
1: Tata podobny jest do Maurice'a Gibba, nazywanego tego... Brother Moe. Dlatego tak mówimy w rodzinie na mojego taty. Okay. Brother
0: Moe. Czekaj, to jest ten przystojniak?
1: Najprzystojniejszy według powszechnej opinii był Andy Gibb, czwarty brat, ten czwarty Bee Gees, który nie grał w zespole, miał karierę solową i niestety zginął, zmarł bardzo młodo, a Maurice Gibb to ten trzeci...
0: Ten z łysinką.
1: Ten z łysinką, był jeszcze ten bez brody, czyli Robin Gibb, no i oczywiście Barry Gibb, do którego się tu odwołujemy, czyli... Lider całej tej grupy, najstarszy z braci, jedyny jeszcze żyjący i człowiek, który tworzył muzykę fantastyczną. Ale ja wiem, czy ja się powtarzam, że ja brzmię jak wariat, kiedy mówię o muzyce Bee Gees, ale tak jest.
0: Dlaczego? No proszę cię, że cię zachwyca, to się nią zachwyca.
1: Na przykład To Love Somebody promowało tak wielu artystów, między innymi Michaela Boltona, a napisał to Barry Gibb. Tworzył też piosenki na przykład dla Barbry Streisand, te, które znamy i lubimy. Dla Dolly Parton między innymi też napisał utwór Islands in the Stream, który wszyscy wspominamy, kochamy i lubimy.
0: Moim zdaniem dla Michaela Jacksona też.
1: Też coś tam mogło być, prawda? No właśnie. Ale też oczywiście dużo muzyki można odnaleźć na płytach zespołu Bee Gees, których było wiele, między innymi w pierwszej połowie lat 70. I tam chociażby taki kawałek Ducks.

0: ci Bee Geesi. Mm-hmm. To skąd oni się wzięli tak naprawdę w twoim życiu?
1: Ojej, ja też kiedyś na wspomnienie grupy Bee Gees uśmiechałem się z politowaniem i mówiłem, kojarzę, Stayin' Alive, dzwony i disco, ale później nastąpił taki
0: zwrot,
1: ciąg zdarzeń. Najpierw widziałem fragment.
0: Najpierw upadłem, potem mnie reanimowali.
1: Nie. To nie. Nie, chociaż światło? Podobno, tak, Stayin' Alive do reanimacji. Idealne.
0: Jest idealne, tak.
1: Ten rytm. Ale obejrzałem fragment programu Saturday Night Live, w którym parodiowano piosenkę Nights on Broadway Bee Geesów. Potem posłuchałem piosenki Nights on Broadway. Pomyślałem, że to bardzo dobry utwór, a nie brzmi tak jak te disco kawałki, więc może jest tam coś więcej. Więc przejrzałem płytę, na której znajduje się utwór Nights on Broadway, a dalej już wpadłem jak śliwka w kompot.
0: Tak,
1: zupełnie i całkowicie. Nights on Broadway pochodzi z płyty Main Course z roku 75. Tam też utwór Songbird.

0: Nie, to nie Elton John, to Bee Gees. Bee Gees i Barry Gibb i Songbird.
1: Skąd ci się przyplątał Sir Elton?
0: Skojarzył, bo ta piosenka bardzo brzmi jak niektóre utwory Eltona Johna, ale to wrażenie, wrażenie.
1: Jest tam coś rzeczywiście z tej przestrzeni muzycznej.
0: O, jak ładnie powiedziałaś. Od początku podkreślam, że nie znam się na muzyce, na technikaliach, ani na żadnych sprawach profesjonalnych, więc to tylko wrażenia. I wiem, że brzmi jak ten profesor u Gombrowicza, słowacki wielkim poetą był, ale cóż poradzić, Barry Gibb wielkim muzykiem jest.
1: To był nasz uroczy, sentymentalny, popołudniowy rezydent Robert Grzędowski.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję również ja. Żegnamy się. I on.
0: Tak, do usłyszenia.
1: I ja.
0: Już w poniedziałek o 6.
1: Tak, rezydencja za tydzień. Bardzo serdecznie dziękujemy Aleksandrze Żakowskiej i polecamy się.
0: Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Autopromocja.
5: W czerwcu tego roku na scenie Trójki Festiwalu Ze Wsi Budzi w Cisnej szczęściowo premierowym materiałem wystąpił zespół Trupa Trupa. Premiera radiowa tego koncertu już dziś na antenie Trójki o 19:00. Zapraszam, Piotr Metz.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze.

0: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Po weekendzie ostatni pielgrzymi ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą do kraju. Co zrobi prezydent z reformą systemu podatkowego? Weto zdaniem rządzących uderzy w portfele Polaków. Tysiące pasażerów utknęło na lotniskach w Norwegii przez strajk kontrolerów. Trzech wojskowych lekarzy poleciało na Węgry, by ustalić możliwości transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru.
3: Pojechali tam oczywiście specjaliści, którzy są najbardziej przydatni w takim momencie, więc zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii. My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadań.
2: Mówił Mariusz Gierej, rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Na przyszły tydzień planowane jest też sprowadzenie ciał ofiar katastrofy. Zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Prezydent Karol Nawrocki może zawetować rządową reformę systemu podatkowego, przyznają politycy opozycji. Chodzi o podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu ze stawką 24% oraz podwyżkę stawki CIT dla firm. Politycy koalicji przekonują, że ewentualne weto uderzy w portfele Polaków.
4: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda nie wyklucza, że prezydent może zawetować ustawę. Jej zdaniem Karol Nawrocki stał się zakładnikiem deklaracji, którą podpisał w czasie spotkania ze Sławomirem Mentzenem.
5: To Ministerstwo Finansów daje nowe propozycje podatkowe, to jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
4: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że jest za wcześnie, aby mówić o możliwej decyzji Karola Nawrockiego. Zarzucił przy tym premierowi, że Donald Tusk wprowadził wyborców w błąd.
6: Mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi. Nie zrobi tego na pewno w przyszłym roku i nie zrobi tego za dwa lata.
4: Środki, które miały zostać przeznaczone na podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zostaną jednak wykorzystane na poprawę obronności. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Pogoda nadal niestabilna nad morzem. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Na tych terenach prognozowane są burze z gradem.
7: Do końca dnia w północnej połowie kraju zachmurzenie duże, ale z coraz większą ilością przejaśnień i rozpogodzeń. Tam też, zwłaszcza w województwach północnych, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Wiatr dzisiaj w Polsce na ogół umiarkowany i porwisty, nad morzem oraz podczas burz w porywach do 60-70 km na godzinę.
2: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Ostrzeżenia na wybrzeżu obowiązują do godziny 19. Prezydent Ukrainy jest przeciwko przeprowadzeniu wyborów w czasie wojny i ostrzega przed rozpadem kraju. W rozmowie z dziennikarzami w Kijowie przypomniał, że jego stanowisko jest jasne. Jeśli nasi partnerzy zaoferują nam konkretne warunki, na których będziemy mogli bezpiecznie, legalnie przeprowadzić wybory z udziałem wojska, a także z udziałem naszych obywateli za granicą, to porozmawiamy o tym. Ale nikt nie przedstawił żadnych takich propozycji, podkreślił. Zdaniem Zełenskiego wybory mogą doprowadzić do podziału w społeczeństwie i w armii, a do tego nie wolno dopuścić. Strajk kontrolerów ruchu lotniczego w Norwegii. Problemy mają pasażerowie w Oslo, Bergen, a także Trondheim. Z lotniska w Oslo wielu pasażerów, w tym z Chin i Włoch, na powrót poczeka co najmniej do jutra. Dziś jakoś sobie jeszcze poradzimy, mamy koce. Na razie w planach mamy przespać się tu na terenie lotniska i mamy nadzieję, że do jutra rana trafimy na jakiś lot do Kopenhagi. Mam nadzieję, że do jutra wrócimy do Włoch, bo mam planowany pobyt w szpitalu. Przez to wszystko musieliśmy o jeden dzień przedłużyć urlop. Przez 5 godzin z lotniska w Oslo nie odleciało ponad 70 samolotów. Kontrolerzy protestują przeciwko długim dyżurom, często sięgającym 16 godzin w pracy bez przerwy. Działkowcy obawiają się podwyżek. Ruszyła ogólnopolska zbiórka podpisów przeciwko podwyżkom opłat za użytkowanie działek. Dla działkowców z Torunia to prosta droga do rezygnacji z posiadania kawałka zieleni. Tak rozgoryczeni mówili reporterowi Radia PIK.
8: To jest niesprawiedliwe. Zwykłym, prostym ludziom chce się dołożyć kolejny podatek.
9: Emerytka, to ja nie wiem, czy dam radę, a to jest jedyna odskocznia moja.
10: Jeżeli nie będzie stać, to na pewno by musieli zrezygnować. Nie każdego będzie stać.
11: Zrobiłam mały ogródeczek dla wnuka, żeby zobaczył, jak to rośnie, z czego to pochodzi. I z dziećmi przychodzimy, żeby sobie odpocząć.
12: Na pewno jestem zbulwersowany. To są naprawdę duże koszta.

0: przecież są płuca rubinkowa.
1: Chcą nas obciążyć dodatkowymi kosztami. To nie jest tak jak na terenach zielonych miasta, gdzie jeszcze są koszty utrzymania. Tutaj utrzymujemy to sami, sami ponosimy wszystkie koszty i wydatki.
2: Jeśli samorządy wprowadzą podwyżki, to zdaniem działkowców koszty wzrosną o 1200 zł rocznie. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: A dziś w południowej połowie kraju zachmurzenie mało umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, tak jak informowaliśmy, możliwe burze z gradem. Temperatura od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
4: Autopromocja.
5: W czerwcu tego roku na scenie Trójki festiwalu Zew się budzi w Cisnej. Szczęściowo premierowym materiałem wystąpił zespół Trupa Trupa. Premiera radiowa tego koncertu już dziś na antenie Trójki o 19. Zapraszam, Piotr Metz.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
10: z wysoką dawką syli maryny,
11: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
10: choliną i chromem.
11: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior.
10: Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
10: EPA i DHA
11: na wsparcie pracy serca
10: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
11: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior.
10: Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Studio B.

Let's go cruising to the park. Czy istnieje lepsza opcja na niedzielne popołudnie? Możliwe, że tak, ale jak dla mnie przy takiej miłej pogodzie, kiedy jest nie za ciepło, nie za zimno, dość słonecznie, przynajmniej przy Myśliwieckiej, wydaje się to być rozwiązaniem idealnym. Dlatego też dzisiaj tak muzycznie rozpoczynamy utworem grupy Duran Jones and the Indications, w którym gościnnie przepięknie udziela się Illa Bamba, śpiewając po hiszpańsku. To jest Studio B, chociaż jak się pewnie Państwo zorientowali dzisiaj, no ja się tutaj pojawiam zastępczo, nazywam się Justyna Grabasz. Dzień dobry, audycję realizuje Michał Jakubik, ale głos Basi Małeckiej również się nam dzisiaj w audycji pojawi, żeby nie czuli się Państwo porzuceni. Co więcej, Basia zaśpiewa. Przepiękne stak.

I ta przezdolna osoba co tydzień mówi do Państwa w audycji Studio B i dzieli się swoją ukochaną muzyką i pięknymi odkryciami. A dzisiaj nie mówi, a śpiewa utwór, w którym opowiada o zakochaniu, takim trochę kłopotliwym zakochaniu, bo obiektem zakochania jest jej przyjaciel, Basia Małecka i Stak. Takie rzeczy za nami. Oczywiście przy okazji Basię pozdrawiamy. Właśnie macham, a przed nami teraz coś z kategorii nowości. Bardzo dobra płyta, ukazała się 14 sierpnia, radosna i słoneczna i jej tytuł świetnie to oddaje. Sunshine grupy Jungle.

Od razu słychać, kto za tym utworem stoi. Dość charakterystyczne mają brzmienie, które no, minimalnie z płyty na płytę się zmienia, ale można ich rozpoznać właściwie po kilku pierwszych nutach w większości utworów. Grupa Jungle, czyli skład, który zawita do Polski i zagra koncert 10 listopada w łódzkiej Atlas Arenie. No piękne są to wieści. Myślę, że to będzie bardzo roztańczony, no i właśnie słoneczny koncert, a to się w listopadzie w Polsce bardzo przyda. Tak coś czuję w kościach, że będzie wtedy padać, jak to w listopadzie i w Łodzi. No a skoro Jungle, skoro Sunshine, to pomyślałam sobie, że możemy teraz powędrować trochę dalej takim słonecznym tropem, bo

Everybody loves the sunshine. Zdecydowanie tak. Oczywiście czasem na słońce narzekamy, szczególnie jak nas sparzy, bo za długo na nim siedzimy. Albo jak świeci słońce w oczy, kiedy jedziemy samochodem. Pozdrawiam teraz wszystkich tych, którzy siedzą w autkach, którzy może mają ten problem, bądźcie dzielni. Ale jak tutaj słońce nie kochać, szczególnie tego sierpniowego, które ma w sobie piękne połączenie lata i jesieni. Jest takim słońcem przejściowym, niskim, ale nie za niskim. To jest chyba moje ulubione słońce, właśnie to sierpniowe. Zostaniemy jeszcze na moment w tematach słonecznych. Kolejny utwór będzie właściwie przy okazji takim wejściem w kolejny motyw tej audycji, czyli macierzyństwo, bo posłuchamy utworu z pięknego albumu Mother, który wokół macierzyństwa krąży, i utworu z tej płyty zatytułowanego Sunshine. I właśnie Sunshine, słoneczko, tak nazywam ukochaną osobę podmiot liryczny piosenki, czyli prawdopodobnie po prostu Cleo Soul. Może tą osobą jest jej dziecko, może ktoś zupełnie inny. Każdy może tutaj dopisać czyjeś imię i pięknie się z tym utożsamić.

A to już, drodzy Państwo, Paulina Przybysz i wydany wczoraj utwór Mama's Car. Moim zdaniem świetny. Paulina w ogóle promowała go w bardzo ciekawy sposób, wożąc po mieście dziennikarzy swoim autem. Autem, które nazywa właśnie Mama's Car. No i opowiadała w tym samochodzie o nowym singlu i tym autkiem przewiozła na przykład Gosię Jakubowską. A zapis tej wyprawy i ich rozmowy można usłyszeć na stronie Trójki. Wydarzył się on w audycji Nowe w piątek, więc jakby ktoś szukał, no to właśnie pod tym hasłem należy poszukiwać. Polecam serdecznie. No i co znajdowało się w odtwarzaczu Pauliny podczas tej przejażdżki? Poza Mama's Car, także Mama's Gun Eryki Badu.

Królowa Neosoulu Erykah Badu i jej przepiękny album Mama's Gun. Album, który inspirował wiele artystek i artystów, a inspiracje tym brzmieniem w muzyce Pauliny Przybysz są dość oczywiste. Sporo Eryki w Paulinie. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie brzmiał nowy album Pauliny Przybysz, bo ona lubi brzmieniami zaskakiwać. Jej płyty właściwie mocno się od siebie różnią, bo ostatnio nagrała na przykład piękną płytę z jazzowymi klasykami. Wcześniej był taki około rapowy Space, a jeszcze wcześniej nieco lżejszy popowy album Wracając. Ja bardzo lubię do tej płyty powracać. A że jeszcze mamy lato, no to pozwolę sobie na pewien utwór z tego albumu, który do lata nawiązuje. Przed Państwem Soundtrack.

No właśnie, czym dla Państwa jest soundtrack tego lata? Czy jest to na przykład może szum morza, albo jakieś rozkrzyczane mewy na plaży, albo taki miły szmer i stuk kawiarnianych ogródków? A może są to właśnie jakieś konkretne słowa wypowiadane przez kogoś bliskiego? Poszukajmy nieco dalej.

stare słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem.

0: druga.
1: Czy da się przywrócić dzieciństwo, przywracając stare słowa? Trochę się chyba da. Ja na przykład słuchając tego utworu Kamila Piwota miałam taką no, małą wycieczkę w czasie, w głowie. Pewnie wielu z Państwa również ogródek, sad, spotkania z dziadkami w dzieciństwie. No wzruszające rzeczy. No to teraz wycieczka do lata lat 70. Lato tego roku. Renata Lewandowska.

To też muzycznie lata 70., ale tym razem Francja i zespół Cortex. I to także jest brzmienie, które się z latem przepięknie komponuje. Tropo ble. Właściwie przedostatni muzyczny smaczek na dziś, bo ja uciekam i ustępuję miejsce trzeciej stronie medalu, tak więc zaraz coś dla głodnych sportowych emocji. Dziękujemy za dziś. To było Studio B, które realizował Michał Jakubik. Dzisiaj zastępczo mówiłam do Państwa ja, Justyna Grabasz. No i na koniec nowy album grupy West Side Cowboy, czyli coś z zupełnie innej bajki niż wszystko, co się dzisiaj pojawiło w tej audycji. Ale dla mnie to jest właśnie soundtrack sierpnia i chyba jedna z najlepszych płyt tego roku. It Goes On. No to życzę dobrego popołudnia i do usłyszenia. I zostawiam Państwa z utworem Pin Up Boys.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Autopromocja.
2: Od gaci po hel.
3: Ta wycieczka to jakaś porażka.
2: Ależ skąd? Sukces! Dlatego przed nami trzeci etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
4: Jak się idzie, panie Pawle?
5: Dobrze się idzie.
2: Ponad 300 kilometrów przygód.
4: Akcja!
2: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
6: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
12: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
13: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne.
13: Vital Senior.
12: Jak dobrze.
13: Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz? Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
13: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
13: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
13: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne.
13: Vital Senior.
12: Jak dobrze.
13: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 17:00.

0: Karolina Kozińska. Zapraszam na serwis. Szef giełdy Zonda Krypto zeznaje w prokuraturze w charakterze małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Od dziś w urzędach stanu cywilnego możliwa jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa. W serwisie zdradzimy także receptę na słynne Dolce Vita, zdradzi ją para seniorów z Rzymu. Ukrywający się przed organami ścigania szef giełdy Zonda Krypto Przemysław K. otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Według stacji zeznaje on w warszawskiej prokuraturze i składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy. Według adwokata i europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Wawrykiewicza dzięki zeznaniom Przemysława K. śledztwo może znacznie przyspieszyć.
1: Wie, będąc prezesem, jak funkcjonowała ta giełda, wie, komu czynił przysługi, wie, dlaczego te przelewy były robione, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
0: Prezes giełdy Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać swoich pieniędzy, a mowa o 350 milionach złotych. Policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu sprawy śmiertelnego pobicia 36-letniego kibica Hutnika Kraków. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Policja wezwał mieszkaniec osiedla Nowa Huta.
2: Ten mężczyzna zszedł na dół, zauważył nieprzytomnego 36-letniego mężczyznę. Natychmiast poinformował służby, które przyjechały na miejsce. Załoga pogotowia ratunkowego zabrała tego 36-latka do karetki. Niestety pomimo udzielonej natychmiastowej pomocy nie udało się uratować życia tego mężczyzny.
0: Mówiła Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Funkcjonariusze do tej pory przesłuchali 9 osób, które następnie zostały zwolnione. W związku z informacjami sugerującymi udział w zdarzeniu kibiców Wisły Kraków, klub opublikował oświadczenie, w którym stanowczo potępił wszelkie akty przemocy. Od dziś w urzędach stanu cywilnego możliwa jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa. Nowe rozwiązania umożliwią transkrypcję bez konieczności rejestrowania danych osób niezgodnie z ich płcią. Jesteśmy gotowi na wprowadzenie zmian, mówi Włodzimierz Tutaj z Urzędu Miasta w Częstochowie.
3: W Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie będzie możliwa transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej, czyli wpisanie takiego dokumentu do polskiego rejestru stanu cywilnego. Oczywiście ta transkrypcja będzie możliwa w sytuacji prawidłowego działania systemu teleinformatycznego Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego po przeprowadzonych zmianach.
0: A zmiany dotyczą urzędów stanu cywilnego w całym kraju. Trwa walka ze skutkami nawałnic na Podlasiu. W regionie wciąż nawet 5 tysięcy osób nie ma prądu po sobotnich wichurach. W niedzielę po południu na wznowienie dostaw energii w Podlaskiem czekają mieszkańcy powiatów białostockiego i sokulskiego. Służby energetyczne głównie wymieniają połamane słupy, pozrywane przewody elektryczne i inne elementy sieci. Wczoraj w północno-wschodniej Polsce prądu nie miało 145 tysięcy odbiorców, w tym 120 tysięcy. Z regionu podlaskiego. W Wilnie politycy chcą wprowadzenia ograniczenia nocą ruchu m.in. motocykli. Miałoby ono dotyczyć dzielnic mieszkaniowych, a ich celem jest ochrona mieszkańców przed hałasem.
4: Chodzi m.in. o długotrwałe zwiększanie obrotów silnika czy gwałtowne przyspieszanie i hamowanie oraz jazdę pojazdem ze zmodyfikowanym układem wydechowym. Na ulicach, na których problem nocnego hałasu jest szczególnie uciążliwy, władze mogłyby ograniczyć lub całkowicie zakazać nocnego ruchu takich pojazdów. Obecnie funkcjonariusze często muszą dokonywać pomiaru poziomu hałasu za pomocą specjalistycznego sprzętu. Po wprowadzeniu zmian udowodnienie złamania przepisów byłoby prostsze. Za naruszenie przepisów groziłaby kara od 150 do 600 euro. W przypadku ponownego wykroczenia mandat mógłby wynieść nawet 1000 euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Dla tej dwójki wie to zdecydowanie tylko liczba. Para seniorów z Rzymu mają 70 i 79 lat. Na placu w Wiecznym Mieście regularnie tańczy, zachęcając przechodniów do wspólnej zabawy. Emerytowani nauczyciele tańca Pasquale Janone i Eliza Fava porywają do tańca coraz więcej osób.
5: Quante persone non lo sappiamo. Intanto partiamo da
6: ile
5: due,
6: osób przychodzi, tego nie wiemy. Zawsze są dwie lub trzy i zawsze każdy może dołączyć. Następnie daję krótką instrukcję, jak się poruszać i tańczymy.
5: Cia, cia, cia, sinistro.
7: Prima volta, sì.
6: Ja jestem pierwszy raz, to wspaniała inicjatywa. Muzyka zawsze poprawia humor, więc dlaczego nie? To jest nasz przekaz, który chcemy skierować do wszystkich. Nie robimy tego dla zysku. Chcemy dać trochę radości tym wszystkim ludziom, którzy do nas tutaj przychodzą.
0: I to.

0: receptą na Dolce Vita prosto z Wiecznego Miasta kończymy ten serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Miejscami na północy cały czas prognozowane są burze. Temperatura od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
2: Autopromocja.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
3: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
6: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Przed nami kolejne spotkania.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
3: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
2: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Czy już znasz tę nowość?
14: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
13: EPA i DHA
14: na wsparcie pracy serca
13: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
14: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
13: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
14: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj. Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
13: Czy już znasz tę nowość?
14: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
13: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
14: oraz wspierają układ nerwowy,
13: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
14: Bezglutenowy
13: i bez laktozy.
14: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
13: To wszystko takie ważne.
14: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: Już 10 minut po 17.
20: Trzecia strona medalu.
19: Dzień dobry Państwu, witamy i zapraszamy na dwie ubite sportem godziny, a zapraszają
21: Norbert Michalak
19: i Adam Malecki. Nasze siatkarki wygrały na inaugurację Mistrzostw Europy z Węgierkami. Poszło gładko w pierwszym secie, w dwóch kolejnych było pod górkę.
22: Początek pierwszego seta był dosyć gładki, to myślałyśmy, że sama się gdzieś tam wygra, że przeciwniczki nie zaczną walczyć, a zaczęły. Był trudny moment, wierzyłyśmy, że zdobędziemy ten punkt i to właśnie było.
19: Mówiła Magdalena Jurczyk, a nas w studiu odwiedzi Złotko.

0: dwukrotna mistrzyni Europy Joanna Podoba-Malicka.
1: Będzie też o mistrzach narciarsko-rajdowych.
2: Wygrywałem międzynarodowe zawody narciarskie, które niektórzy nazywali takimi pucharami świata. Byłem wiele razy młodzieżowym mistrzem Polski, także miałem dobre papiery na to, żeby stać się dobrym zawodnikiem w seniorach.
1: Jakub Matulka, rajdowy mistrz Polski i obecnie czwarty zawodnik Mistrzostw Europy.
0: We wczesnym wieku, mając zaledwie 3 lata, wielkie sukcesy zaczął osiągać w Arenie. Pod wrażeniem jego talentu był i jest Zbigniew Boniek.
3: Wygrywał wszędzie, w Ameryce, w Francji, we Włoszech. Był niesamowicie mocny, niesamowicie wytrzymały i miał przydomek Il Capitano.
0: A wiedzą Państwo, o kim w ogóle mowa? Kim był legendarny Waren? Czekamy na propozycje 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie.
1: Na przykład koszykówki na wózkach. Nasza reprezentacja przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Jesteśmy jak rodzina, ale na zgrupowaniach bywa ostro.
4: Wszystko się przegryzie i zawsze zostajemy razem, zasuwamy sobie razem i potem przyjeżdżamy na kolejne zgrupowanie za kilka miesięcy i mówimy, ale się tęskniło za wami chłopaki, więc to jest tak jak w małżeństwie, zawsze będzie iskrzyło, to nie ma tak, że będzie dobrze, nie.
1: Mówił kapitan kadry Dominik Mosler.
0: W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o inicjatywie, która ma na celu wsparcie sprzętowe ukraińskich dzieci z Charkowa. Wojna odbiera im dzieciństwo, bomby spadają na domy, na boiska, a w piłkę chce się grać. W każdych warunkach. Potrzebne są piłki i nie tylko.
5: Doszliśmy do wniosku, że takie działanie, które możemy zrobić, które nie jest dla nikogo jakieś bardzo obciążające, to jest zbiórka piłek dla Charkowa i zbiórka plecaków na nowy rok szkolny dla dzieci. Opiekujemy się w pewien sposób sierotami i półsierotami w Charkowie i do zaprzyjaźnionej fundacji Objęcie Bociana zgłasza się bardzo dużo osób, które proszą o taką pomoc.
0: A mówił prezes fundacji Humanosz Piotr Skopiec.
1: Co jeszcze dzisiaj? Będzie tenis, trochę o Idze Świątek, trochę o zbliżającym się wielkoszlamowym US Open.
0: Połączymy się ze Stadionem Śląskim, by usłyszeć, co się dzieje na memoriale Kamili Skolimowskiej, który przy okazji jest etapem Diamentowej Ligi.
1: Do tego połączymy się ze Stanisławem Chomskim, selekcjonerem żużlowej reprezentacji. Już w sobotę na Stadionie Narodowym drużynowy Puchar Świata. Kto będzie? Ręka do góry.
0: Ja? Ty? Tak?
1: No, tak.
0: Uwaga, bo Michał puści nam dźwięk. Już na nas patrzy groźnie. Nie martw się, Michał. Jesteś czujny. Też idziesz na żużel. Dobrze.
1: Dwie ręce podniósł, tak.
0: Dwie, tak. No i wracają piłkarskie ligi zagraniczne. Jeszcze raz, 22 i 7 trójek, to telefon do nas. Czekamy na Państwa. Teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
1: Paweł Fajdek na 6 miejscu skończył konkurs rzutu młotem podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Impreza zaliczana jest do cyklu Diamentowej Ligi. Wojciech Nowicki był z kolei 7. Wygrał mistrz olimpijski Ethan Katzberg z Kanady. Z kolei w biegu na 100 metrów przez płotki Pia Skrzeszowska była trzecia, a Natalia Bukowiecka znalazła się poza podium na 400 metrów. Wicemistrzyni Europy z Birmingham zajęła 4. miejsce. Zawody potrwają do 18.
0: A my po 18 połączymy się z Stadionem Śląskim, żeby usłyszeć, co się działo i to wszystko podsumować. A w piłkarskiej ekstraklasie 5. kolejka. W zakończonym już spotkaniu Radomiak Radom zremisował z Zagłębiem Lubin 0-0. O 17.30 GKS Katowice zagra z Wisłą Płock, a o 20.15 mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków.
1: Adam Buksa został wypożyczony z włoskiego Udinese do drugoligowego zespołu Majorka. W umowie piłkarza zawarto opcję transferu definitywnego. Majorka na inaugurację rozgrywek ligowych pokonała u siebie Real Valladolid 2-0.
0: To może ty kontynuuj, bo śledziłeś to, co się dzieje w lidze angielskiej, a ja potem o Formule 1 powiem, dobrze?
1: No tak. Na początku Manchester City przegrywał z Bournemouth 0-1, a potem na koniec wygrał 2-1. O 17.30 zagrają Newcastle z Liverpoolem.
0: A w F1 zakończyło się ściganie o Grand Prix Holandii. Wygrał Lando Norris z McLarena. Drugi był lider klasyfikacji generalnej Kimi Antonelli z Mercedesa. Trzeci jego kolega z teamu George Russell. Czwarty Lewis Hamilton z Ferrari. No i będzie się mówiło o jednym wydarzeniu. Oczywiście o tym, że Max Verstappen uderzył w bandę na pierwszym okrążeniu. I to naprawdę było potężne uderzenie, ale wyszedł sam o własnych siłach z bolidu. Natomiast George Russell puścił na ostatnim, właściwie przez ostatnim okrążeniu Kimiego Antonellego. No i takie rzeczy. Tak się nie robi, proszę panów.
1: W tenisie przypominamy, że w półfinale turnieju w Cincinnati przegrała Iga Świątek. W 3 setach wygrała Jessica Pegula i w finale Amerykanka zagra ze swoją rodaczką Coco Gauff.
0: Dobrze, Mistrzostwa Europy Siatkarek powoli rozkręcają się na całego. Polki po wygranej z Węgrami mają dzień wolny od grania, ale nie od trenowania. Jutro zagrają z Łotwą. W pierwszym zakończonym dzisiaj meczu Belgia pokonała Portugalię 3-0. Francja wygrała z Chorwacją 3-0, a w grupie, gdzie

0: Polki, gdzie grają Polki, Łotyszki grały z Niemkami. Wiesz, jaki był wynik?
1: Tak, przegrały 1-3 Łotyszki.
0: A, rozumiem. Czyli my gramy to z Łotyszkami, zobaczymy jak będzie, ale niespodzianek na tych mistrzostwach jest całkiem sporo, o czym porozmawiamy już niedługo. No ale teraz muzyka.

0: trzeciej stronie medalu naszą gościnią jest Joanna Podoba-Malicka, jedna ze złotek Andrzeja Niemczyka, mistrzyni Europy z 2003 i 2005 roku, była reprezentantka Polski, wielokrotna mistrzyni kraju, ekspertka siatkówki w Polsacie Sport. Dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Rozpoczęły się Mistrzostwa Europy, to co dla nas najważniejsze to zwycięstwo reprezentacji Polski wczoraj w meczu z Węgrami 3-0. Wydawałoby się gładkie, tak można by powiedzieć, po pierwszym secie wygranym do 12, potem trochę zaczęły się schody. Jednak jak dziewczyny mówiły, właściwie każda tak mówiła, mecz był pod kontrolą. Jak ty postrzegasz to spotkanie?
1: No, ja uważam, że najważniejsze są zwycięstwa. Ten turniej jest długi, kilka jeszcze bardzo ważnych spotkań przed nami. Fajnie, że nie straciłyśmy seta, fajnie, że nie straciłyśmy punktów. Delikatne problemy miały dziewczyny. I to też jest taki malutki sygnał, że jednak w każdym meczu trzeba podchodzić i w każdym secie bardzo, bardzo skoncentrowanym. Bo nawet jeżeli podchodzimy do meczu w roli faworyta, no to musimy uważać na to, co prezentują pozostałe drużyny, inne drużyny, bo turnieje czasami lubią niespodzianki.
0: Do takich należy na pewno wygrana Słowenii z Niemcami.
1: Tak jest. Dzień do dnia może nie być podobny i ta forma niektórych zespołów, zwłaszcza na początku turnieju, ona może falować. Więc mogą być mecze bardzo dobre, mogą być mecze troszkę słabsze, mogą...

0: Nawet w samych meczach te sety mogą być przeplatane, bo już takie mecze też widzieliśmy w pierwszym dniu i w drugim dniu, że potrafi zespół pierwszego seta wygrywać do 15, a kolejnego seta przegrać do 22. To są, takie sytuacje się zdarzają.
1: To po tym pierwszym meczu możemy cokolwiek powiedzieć, jaka to już jest reprezentacja Polski, jak będą nasze kadrowiczki grały dalej?
0: Na pewno ten sezon, który już dziewczyny mają za sobą, czyli rozgrywki Ligi Narodów, turniej w Koszalinie, on procentuje. Pamiętamy w Lidze Narodów nawet na samym początku spotkanie z Belgijkami, wygrane 3-2. Tam były problemy, tam te sety bardzo podobne nam uciekały. Dziewczyny nie potrafiły wrócić do dobrej gry, nie potrafiły sobie w samych końcówkach poradzić, bo pamiętajmy też, że ta nasza reprezentacja w tym sezonie jest mocno przemeblowana. A na tym turnieju, w tym pierwszym meczu one sobie poradziły. Też fajnie mamy stopniowany poziom przeciwnika. Jakość tych meczów, im dłużej ten turniej będzie trwał, to będą bardziej wymagające mecze, będzie bardziej wymagający przeciwnik. Oczywiście absolutnie tutaj nikomu nic nie ujmuje. Ale te pierwsze mecze to jest taka fajna rozbiegówka dla naszej reprezentacji.
2: A patrząc na naszą kadrę, Magdalena Stysiak znowu była tą czołową postacią. Czy widzisz zawodniczki, które też mogą pociągnąć, brzydko mówiąc, tę grę?
0: Magda Stysiak jest niekwestionowaną gwiazdą naszej reprezentacji i wokół Magdy Stysiak ta reprezentacja jest budowana. I praktycznie każda reprezentacja swoją gwiazdę ma, która musi tej reprezentacji, tej drużynie przewodzić. I tutaj właśnie jest mowa o Magdzie, ale każda kolejna zawodniczka jest bardzo ważna. Każda kolejna zawodniczka jest bardzo ważna i nie zawsze gwiazda musi być najlepsza na boisku, bo to też nie jest... znaczy fajnie by było, gdyby tak się zdarzyło, ale ta najważniejsza zawodniczka też musi zespół trzymać razem poza boiskiem, a są dziewczyny, które mogą spełniać rolę liderek w poszczególnych meczach. Monika Fedusio, już doświadczona zawodniczka, ona też pokazywała w Lidze Narodów, że potrafi to robić, że dobrze sobie radzi z presją. No i młode dziewczyny, które do tej reprezentacji dołączyły, nabierają coraz więcej pewności siebie, nabierają coraz więcej takiego doświadczenia i one z czasem też będą właśnie mogły taką rolę pełnić.
2: Maja Kobut, myślisz, że może być takim odkryciem turnieju? Bo wydaje
0: ona
2: się,
0: już
2: że
0: jest odkryciem sezonu.
2: Sezonu tak, ale turnieju. Tak ważnego turnieju.
0: Na pewno byłaby to ogromne doświadczenie dla Mai i bardzo, bardzo cenny sezon reprezentacyjny, zwłaszcza, że to jest pierwszy sezon reprezentacyjny w reprezentacji seniorek Mai i ona, myślę, że będzie zawsze go pamiętała. Jeżeli, a życzę jej tego, oczywiście, że jej tego życzę, będzie wybijającą się postacią tego turnieju, a nasza reprezentacja zajdzie daleko w tym turnieju, na co liczę bardzo, nie ukrywam tego, no to by było fantastyczny scenariusz dla tej młodej dziewczyny. I mam nadzieję, że to będzie scenariusz, który jeszcze bardziej zmotywuje Maję do pracy, bo Maja jest talentem, dużo już osiągnęła, ale naprawdę może jeszcze więcej.
1: Czy widzisz w obecnej reprezentacji Stefano Lavariniego jakąkolwiek cechę lub chemię, która przypomina waszą złotą drużynę?
0: Mam nadzieję, że tak jest. Mam nadzieję, że tak jest, bo ja już wiele razy też wypowiadałam się, że żeby był sukces reprezentacji, to musi tam zaiskrzyć wiele rzeczy. Muszą dziewczyny ufać sobie, a myślę, że tak jest. Muszą dziewczyny jako drużyna ufać też trenerowi. I mam nadzieję, że tak jest. A trener musi ufać dziewczynom. I też mam nadzieję, że tak jest. Bo to są składowe, które muszą się zdarzyć, muszą się zadziać. Też troszkę trzeba mieć szczęścia w tym swoim życiu sportowym, zwłaszcza w tych dyscyplinach, które są dyscyplinami zespołowymi, te gry, które są grami zespołowymi, bo tutaj nie zależy to, co będzie się działo tylko od jednej osoby, tylko właśnie od kilku osób, od wielu składowych. Ja w swojej karierze miałam to szczęście, że te osoby, które tworzyły reprezentację razem z trenerem Niemczykiem, właśnie u nas to się wszystko zadziało. Wtedy, kiedy zdobywałyśmy te mistrzostwa Europy, to u nas to wszystko się zadziało. My bardzo ufałyśmy trenerowi, trener bardzo

0: wierzył w nas i ufał nam. I to było fajne. I mam nadzieję, że nasza reprezentacja właśnie jest teraz na takim etapie.
1: Jutro mecz z Łotyszkami, potem Słowenia, Niemcy i na zakończenie fazy grupowej Turcja. Jak postrzegasz tę grupę i właśnie szanse Polek?
0: Na samym początku, jak było losowanie i dowiedzieliśmy się, jaką mamy grupę, no to wszyscy wiedzieliśmy, jaką drużyną są Turczynki i jak w ostatnich latach te Turczynki są budowane, jak w ostatnich latach Turczynki się prezentują i wiedzieliśmy, że reprezentacja Turcji to jest jeden z głównych faworytów do złotego medalu, bo tutaj o żadnym innym medalu się nie mówi, jeżeli chodzi o reprezentację Turcji, tylko właśnie zwłaszcza, że jeszcze Turczynki grają u siebie. Zwłaszcza, dlatego właśnie mówi się o tym złotym medalu. I ta grupa, tak naprawdę wbrew pozorom, to jest trudna grupa. To wcale nie jest grupa łatwa. Mamy Słowenki, które rosną, które już sprawiły niespodziankę, wygrywając z Niemkami. Mamy Niemki, które są drużyną, a zawsze były drużyną turniejową i one im dłużej turniej trwał, tym one lepiej grały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym sezonie i na tych mistrzostwach Europy, więc tutaj naprawdę trzeba zachować bardzo dużą ostrożność i dużą koncentrację, podchodząc do każdego meczu po kolei oddzielnie.
2: Twoim zdaniem taki scenariusz, marzenie po tych wszystkich, tych pierwszych meczach?
0: Moim scenariusz marzenia, no to wychodzimy z drugiego miejsca.
2: Właśnie.
0: W półfinale trafiamy na Serbki i gramy o złoty medal.
1: Brzmi pięknie.
0: Brzmi pięknie.
2: Dlatego
0: tak
2: mówię,
0: jest.
2: Scenariusz marzenia.
0: Ale to jest turniej i pamiętajmy, że tak jak na początku powiedziałam, turniej lubi niespodzianki. Turnieje lubią niespodzianki i te niespodzianki często się na takich turniejach dzieją i ja trzymam kciuki, żeby to nasza reprezentacja tą niespodzianką taką największą tego turnieju była.
1: A w takim meczu z Łotyszkami to myślisz, że powinno się postawić, czy trener Lavarini powinien postawić na zmienniczki, czy to jednak powinno być bardziej konsolidowanie tego składu stałego?
0: Ja wychodzę z takiego założenia, że tutaj nie ma już miejsca na takie momenty, dam wszystkim sobie pograć. Mhm. To nie jest już ten czas, to nie jest już ten moment sezonu, to już są Mistrzostwa Europy. Wychodzimy pierwszym składem, widzimy, co dzieje się na boisku, w jakiej dyspozycji dnia jest przeciwnik. I wtedy możemy tym składem rotować, wtedy możemy robić te zmiany, które chcemy, które uważamy, że są ważne, które mają pomóc nam w przyszłości. Też oczywiście, jeżeli ten mecz będzie się tak układał, że będą mogły wszystkie dziewczyny zagrać na boisku, byłoby super, bo to jest ważne, żeby każda dziewczyna też poczuła tą adrenalinę boiskową, bo to jest zupełnie co innego niż na treningach. Ale mówię, to na pewno nie jest takie miejsce, że od razu dzisiaj grają zmienniczki, bo to jest łatwy przeciwnik. To jest turniej docelowy, do którego każda drużyna się przygotowywała. No i to różnie może wyglądać.
1: Dobrze, to powiedzmy w takim razie o faworytach i faworytkach całego turnieju, no bo już Turczynki wymieniliśmy, no ale chyba numer jeden no to są Włoszki.
2: A jeszcze Polki.
0: Polki to jest niespodzianka.
1: Już powiedzieliśmy, że finale.
0: Na pewno tak jest. Włoszki na pewno podrażnione też tym sezonem, który od początku nie układa się tak, jakby chciały, bo pamiętamy te wcześniejsze lata, gdzie Włoszki wygrywały wszystko. I Włoszki z każdego turnieju przywoziły złoty medal. W tym sezonie no to już tak nie wygląda. Liga Narodów to jest tylko brązowy medal dla Włoszek i tutaj tak właśnie podkreślamy to słowo tylko, bo to jest właśnie tego typu reprezentacja. Na pewno podrażnione, na pewno też niestety reprezentacji włoskiej nie ominęły kontuzje i tutaj musiał trener uzupełnić tą reprezentację, ale myślę, że bardzo dobrze, no ma na tyle szeroką tą reprezentację, że to uzupełnienie jest bardzo okej. Okay. Jest to bardzo mocna reprezentacja i to jest druga reprezentacja, o której mówimy, to myślimy złoto. Tak jak Turczynki w tym sezonie, tak i Włoszki. I myślę, że oby one nie walczyły o to złoto, tylko nasze dziewczyny. No to jest takie marzenie, ale no to są na pewno dwie reprezentacje, które są w roli takich faworytów.

0: właśnie do tego medalu.
1: A stawka wielka, choćby awans na igrzyska.
0: No tak, to są dwie drużyny, które rozpatrują właśnie to tylko i wyłącznie złoto i będzie satysfakcjonować. To będzie jakby realizacja celów postawionych przed tymi reprezentacjami. No bo pamiętajmy, to już jest ten czas, gdzie Mistrzostwa Europy dają właśnie udział w igrzyskach. Złoty medal.
1: Oczywiście. Joanna Podoba-Malicka chciałaby zagrać w Mistrzostwach Europy? Czujesz jeszcze taką chęć gry, czy już masz to za sobą i wystarczy?
0: Nie, ja myślę, że każdy sportowiec do samego końca ma gdzieś w sobie taką iskierkę, taką myśl. No wiem, że jest to nierealne, ale oczywiście, że tak. Jeżeli by się dało cofnąć czas, jeżeli by się dało jeszcze zagrać, to oczywiście, że tak, bo to był ogromny odcinek mojego życia i fantastyczny odcinek mojego życia, ale życie toczy się dalej.
1: Właśnie. To my dziękujemy wszystkim złotkom, tobie także za te piękne
0: bardzo
1: emocje.
0: Dziękuję.
1: Trenera
0: dziękuję.
1: Niemczyka zawsze wspominamy wspaniale, bo to rzeczywiście był bardzo ciekawy człowiek do rozmowy i kochał życie, to na pewno. Była z nami Joanna Podoba-Malicka, właśnie jedna ze złotych Andrzeja Niemczyka, dwukrotna mistrzyni Europy, była reprezentantka Polski, ekspertka siatkówki w Polsacie Sport. Miłego komentowania Mistrzostw Europy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy. Dziękuję.

0: Jestem Piotr z Legnicy. Słucham akurat radia. Chciałbym czasami usłyszeć, chociaż raz w niedzielę, ale nie tylko Ekstraklasę, bo jestem kibicem Śląska, ale też jestem kibicem Miedzi, pierwszą ligę.
1: No właśnie, Miedź Legnica w piątej kolejce wygrała z Arką Gdynia 2-0 w trwającym meczu. Puszcza Niepołomice przegrywa z Unią Skierniewice 0-1, 36 minuta, a o 19 ŁKS Łódź zagra ze Stalą Mielec.
2: I dziękujemy za te przypomnienie. Czekamy na kolejne przypomnienia. 22-7 trójek, Ela Różycka czeka. Wojna w Ukrainie trwa trzeci rok. Sytuacja we wschodniej Ukrainie, zwłaszcza na terenach przyfrontowych, jest bardzo zła. Niedawno wolontariusze Fundacji Humanusz przypadkowo spotkali grupę chłopców w Charkowie. Dzieciaki próbowały grać w piłkę nożną, czymś co piłkę przypominało w bardzo małym stopniu. Po rozmowie z chłopakami i osobami z pobliskiej szkoły okazało się, że kluby piłkarskie, do których przed wojną należeli chłopcy, straciły sprzęt. Są chętni do grania, ale niestety brakuje piłek. Stąd pomysł na akcję Zbieramy piłki dla dzieci z Charkowa.
3: To, co nas uderza, to jest to, że dzieci mimo tej wojny chcą mieć jakąś namiastkę normalności. Tą namiastką normalności jest po prostu zajmowanie się sportem. Gra w piłkę, gra w siatkówkę, gra w koszykówkę. Boiska są często oświetlane przez reflektory samochodów rodziców. Te dzieci bardzo się cieszą z możliwości tego, że mogą się spotkać, że mogą grać, bo pamiętajmy, że wiele czasu uczą się online. Jeżeli uczestniczą w zajęciach, to są to zajęcia w szkołach, które są na stacjach metra, w szkołach podziemnych, w przedszkolach podziemnych. I ten kontakt między młodymi ludźmi jest bardzo utrudniony w tym czasie wojennym. I oni łakną, pragną tych kontaktów z rówieśnikami i między innymi sport, myślę, jest właśnie takim czymś, co ich łączy, daje im siłę, daje im chwilę wytchnienia od ciężaru wojny. Często te piłki to są jakieś pouszkadzane, poszywane, marne piłki, które skądś trafiły albo zostały wyciągnięte z jakichś zniszczonych budynków, zniszczonych szkół, więc to też jest dramatyczne i chcielibyśmy w taki prozaiczny, prosty, niemilitarny, niemedyczny sposób wspomóc tą młodą krew, tych młodych ludzi, którzy będą za chwilę dorastać, będą musieli odbudowywać Ukrainę po zniszczeniach, będą pokaleczeni stratą rodziców, rodziny, braci. O tym trzeba pamiętać, a taki drobny gest jak piłka, która nie jest kosztowna, nie jest skomplikowaną rzeczą, na pewno przyniesie im radość i chwilę wytchnienia, co jest na pewno bardzo im potrzebne. Doszliśmy do wniosku, że takie działanie, które możemy zrobić, które nie jest dla nikogo jakieś bardzo obciążające, to jest zbiórka piłek dla Charkowa i zbiórka plecaków na nowy rok szkolny dla dzieci. Opiekujemy się w pewien sposób sierotami i półsierotami w Charkowie i do zaprzyjaźnionej fundacji Objęcie Bociana zgłasza się bardzo dużo osób, które proszą o taką pomoc dla dzieci, żeby można je było wyposażyć w plecaki, jakiś drobny sprzęt piśmienny.

0: Można je przesyłać, można je przywozić. Jeżeli będzie potrzeba, spróbujemy odebrać je też własnym transportem czy własnym sumptem. Także zachęcamy do tego. Wszystkie informacje są na naszych mediach społecznościowych, na stronie facebookowej, na stronie internetowej Fundacji Humanosz. Także zapraszamy do udziału w tej akcji i wsparcia młodych ludzi, którzy cały czas na Ukrainie są i potrzebują naszego wsparcia.
1: Mówił prezes Fundacji Humanosz Piotr Skopiec. Piłki mogą być używane, ale w dobrym stanie, takim, w jakim chcielibyśmy sami ich używać. Można je przynosić osobiście lub przysyłać na warszawski adres Fundacji Humanosz, ulica Kuracyjna 11.

0: Wisłą Płock 0-0. W Ekstralidze Żużlowej Stal Gorzów prowadzi 16-14 z KS-em Toruń.
1: To teraz o koszykówce na wózkach. Walka o czołowe

0: Ćwierćfinał Mistrzostw Świata, najlepsza ósemka, tak? To by było super. A później to już wszystko może się zdarzyć. Marcin Balcerowski, trener reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach. Na świecie jest parę drużyn, z którymi się ciężko gra, ale z każdymi walczymy, tak? No, głębia składu innych drużyn. No teraz też mamy naprawdę ciekawą drużynę. I w Europie, tak jak mówię, no w Europie równie można zająć drugie miejsce czy pierwsze, a można równie dobrze ósme. No jest trochę Anglia, Wielka Brytania, może jest silna, może no Hiszpania, ale to są zespoły, z którymi możemy walczyć.
1: Patrząc na te wózki, to one się różnią od tych zwyczajnych wózków, tych takich klasycznych. Przede wszystkim te koła są pochylone do wewnątrz.
2: Tak, no wiadomo, że sportowe wózki mają większy kąt, żeby po prostu przy jeździe były stabilne, nie wywracali się. Mirosław Filipski, mechanik, technik kadry Polski w koszykówce na wózkach. I tak są wywrotki, wiadomo, no, ale już każdy tam wie, jak to upadać, nie te ręce w bok, żeby sobie krzywdy nie zrobić. A tak, no wiadomo, że koła są ze szprychami węglowymi, to już takie nowości, wzmacniane te kółeczka. Zresztą wszystko tutaj jest już po prostu robione pod sportowe rzeczy, nie? One są o wiele silniejsze. Ale i tak jeszcze, no wiadomo, że są awarie i trzeba to naprawiać.
1: To największa taka awaria podczas meczu zdarzyła się?
2: Oberwane widełki z tyłu po prostu we wózku, no to tutaj trzeba, no jak zostało 2 minuty i trzeba ratować, to ja robiłem na plastrach, żeby przeżył tylko te 2 minuty i żebyśmy meczu nie przegrali, nie? Nieraz jest po prostu, robi się to tak, no nie tak fachowo, tylko żeby po prostu, no dograć, nie? A później już wszystko robię już jak należy, nie? Po meczach, po tym sprawdzam, robię sobie, naprawiam te rzeczy.
3: Na mnie mówią, że ja jestem Sochanem tej drużyny. No, zgłosiłem się dawno, dawno temu. Mam na imię Mateusz Stan i urodzony z Anglii, ale w sercu Polak, czyli 5 lat temu. Tego momentu, powiem Ci szczerze, no jest dobra zabawa tak naprawdę. No i ogólnie też byłem za słaby na Anglię, no to przyjechałem tutaj. Nie, żartuję, ale nie, no zawsze się czułem jako Polak, no z rodziną oczywiście. Rozmawianie po polsku to było duża rzecz, no i też kulturę polskiej, także od razu było coś takiego właśnie, żeby no spróbować przynajmniej do Polski się zgłosić. No i dobrze, że się zgłosiłem, bo Wojtek mnie wziął i cała ekipa też mnie wzięła. No i żyjemy my pięknie, ja tu robię content, robię coś tam na boisku też, także jest dobra zabawa też.
1: Mama Polka, tak?
3: I ojciec też.
1: Że no bardzo dobrze mówisz po polsku. No.
3: W miarę dobrze, no mama wysłała mnie na szkołę polską co sobotę, także to było ważny etap takiego przygotowania się do polskiego języku. No i trzeba jakoś dogadać się z babcią, co nie? Także trzeba jej powiedzieć, że poprosiłbym pierogi jakieś albo coś lepszego na przykład. Także no musiałem się jakoś dogadać.
4: Te mistrzostwa będą bardzo wyrównane, nie ma jakichś drużyn, które są takimi faworytami. Dominik Mosler, reprezentant Polski, kapitan kadry narodowej. My też jedziemy po najwyższe cele, nasze mistrzostwa świata w naszym wykonaniu, ostatnie w Hamburgu i wcześniej w Birmingham kończyliśmy na 6. miejscu, więc my jako reprezentacja, powiem kolokwialnie, możemy ugryźć każdego, więc jedziemy po najwyższe cele tam.
1: Widzę, że jest u was Spirit Team, tak zwane.
4: Spirit. No jest. Można. No. Nie będziemy się zagłębiać dalej. Nie, no.
1: Właśnie zaśmiał się pan z tego Spirit Teamu i chyba wiem już, o co chodzi, więc jakieś zgrzyty się zdarzają.
4: Oczywiście się zdarzają. Czym dłużej się jest ze sobą, tym to iskrzenie jest coraz większe, więc...
1: W starym małżeństwie.
4: Oczywiście, wiadomo, każdy ma swój charakter i niektórzy są... Mają swoje jakieś tam, powiem tak kolokwialnie, też akcje, tak jak nam, starszym zawodnikom, to może się troszkę nie podobać, ale wszystko się przegryzie i zawsze zostajemy razem, zasuwamy sobie razem i potem przyjeżdżamy na kolejne zgrupowanie za kilka miesięcy i mówimy, ale się tęskniło za wami chłopaki, więc to jest tak jak w małżeństwie, zawsze będzie iskrzyło, to nie ma tak, że będzie dobrze, nie.
5: A z reprezentantami koszykówki na wózkach spotkał się Norbert Michalak w meczu GKS-u Katowice z Wisłą Płock. Zmiana wyniku, GKS prowadzi 1-0.

0: Iga Świątek odpadła z prestiżowego turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000. W pojedynku o finał Polka po bardzo zaciętym spotkaniu przegrała z obecną światową trójką rankingu, Amerykanką Jessicą Pegulą.
1: To była pierwsza porażka naszej tenisistki po kolejnych wygranych 10 spotkaniach. Iga Świątek nie ustrzegła się błędu w tym spotkaniu, ale nie można mieć pretensji o jej sportową postawę w półfinale. O porażce z Jessicą Pegulą zdecydowały detale, a tak naprawdę każdy wynik tej konfrontacji był możliwy. Posłuchajmy naszej zawodniczki.
2: To bez dwóch zdań jest najbardziej pozytywna na razie część sezonu. Jestem zadowolona z tych dwóch turniejów. Zrobiliśmy kilka kroków naprzód i poczułam, jak grać i swoją grę. Dlatego teraz czas na regenerację po prostu i na spokojne przygotowanie się do.
1: W decydującym secie Amerykanka odrobiła stratę przełamania i pokonała sześciokrotną mistrzynię turniejów wielkoszlemowych Igę Świątek po bardzo zaciętym pojedynku, który trwał 2 godziny i 47 minut. Przenieśmy się na konferencję prasową i posłuchajmy pomeczowej wypowiedzi Jessicy Pegulą. Ten mecz był szalony. Najpierw regularne przełamania, potem utrzymywanie podań, do tego trudne warunki atmosferyczne. Było wiecznie, trochę padało. Raz jedna z nas grała dobrze, potem słabiej i tak było to przeplatane. To miało wpływ na mecz. Jessica Pegula zaraz po spotkaniu wypowiedzi dla kanału tenisowego zwróciła uwagę na trudności, z jakimi zarówno ona, jak i Iga Świątek zmagały się przy własnym serwisie w tym wymagającym meczu, w którym łącznie doszło do 13 przełamań. Naprawdę trudno było wyczuć ten mecz, miałam wiele przewrotów akcji, ale nie zawiodłam i jestem bardzo szczęśliwa. Bez względu na przebieg spotkania, zawsze byłam skupiona podczas tej rywalizacji. Rozstawione z numerem 3 Jessica Pegula i z numerem 4 Coco Gauff wygrały swoje mecze półfinałowe, doprowadzając tym samym do pierwszego od 1970 roku finału gry pojedynczej kobiet w turnieju Cincinnati Open, w którym zmierzą się dwie Amerykanki. W finale męskim Francuz Arthur Fils zagra z Amerykaninem Francesem Tiafoe. To ostatni zmagań w Cincinnati, przed nami rozpoczynający się właśnie od kwalifikacji wielkoszlemowej US Open.
3: Late summer, New York City. The iconic setting every year for the world's best players to make a final statement on the tennis season.
4: Another year at the amazing US Open, best tournament in the world.
1: Organizatorzy turnieju US Open ogłosili, że pula nagród tegorocznej ostatniej w sezonie imprezie wielkoszlemowej wyniesie $108 milionów. To rekordowa kwota w historii tenisa, która może uchronić turniej przed protestami dotyczącymi wynagrodzeń zawodników. Zwycięzcy turniejów gry pojedynczej kobiet i mężczyzn, rozgrywanych w Nowym Jorku w dniach od 23 sierpnia do 13 września, otrzymają po $5,5 miliona. Kwota ta stanowi wzrost o 10% w porównaniu z ubiegłym rokiem i jest najwyższą w historii nagród w turnieju wielkoszlemowym dla zwycięzcy gry pojedynczej. Pakiet wynagrodzeń obejmuje również, jak podała Amerykańska Federacja Tenisowa, rekordową w historii turnieju Wielkiego Szlema stawkę za udział w pierwszej rundzie. W tym roku ta kwota wzrośnie o 27%, osiągając poziom $140 tysięcy. Zawodnicy domagali się większego udziału w przychodach z turniejów wielkoszlemowych, adekwatnych do stawek obowiązujących w rozgrywkach ATP i WTA. Na nagrody dla zawodników i zawodniczek przeznaczano średnio około 15% przychodów z turnieju. Serena Williams sensacyjnie powraca na korty US Open, tworząc wraz z Carlosem Alcarazem gwiazdorski duet w grze mieszanej. 44-letnia Williams otrzymała

0: wielką kartę i wystąpi w parze z Alcarazem, obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn, a turniej główny Mixta rozpocznie się we wtorek. Szeroko z kolei komentowany jest temat nieprzyznania dzikiej karty przez organizatorów weteranowi Stanisławowi Wawrince. Z powodu kontuzji prawego kolana w US Open nie wystąpił Włoch Jannik Sinner. Lider światowego rankingu ATP ogłosił tę decyzję w mediach społecznościowych po tym, jak testy i próby wznowienia treningu wykazały, że potrzebuje jeszcze czasu na pełną rekonwalescencję. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlawski.
1: Trzymamy mocno kciuki za Igę Świątek, a także za Huberta Hurkacza, który zagra w finale Challengera w Cancun. A my zapraszamy Państwa już na drugą część trzeciej strony medalu. Słyszymy się z Państwem kilka minut po godzinie 18. Do usłyszenia.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
12: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
12: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
12: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior.
11: Jak dobrze.
12: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
11: z wysoką dawką syli maryny,
12: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
11: choliną i chromem.
12: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior.
11: Jak dobrze.
12: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nadmierna prędkość przyczyną rodzinnej tragedii w Krakowie. Nie żyje para młodych ludzi, ich dziecko walczy o życie. Są nowe wzory aktów małżeństwa. Urzędy stanu cywilnego mogą już dokonywać transkrypcji. Kolejne silne trzęsienie ziemi w Japonii. Są ranni. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami Krakowa. Para młodych ludzi z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku spacerowała chodnikiem, kiedy z impetem wjechał w nich samochód osobowy prowadzony przez 26-latka. Rodzice zmarli w szpitalu. Ich dziecko w ciężkim stanie walczy o życie. Jutro kierowca zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty, mówi prokurator Mariusz Boroń.
15: Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
14: Alkomat nie wykazał obecności alkoholu u kierowcy, nie są jeszcze znane wyniki narkotestu.

0: Od dziś są nowe wzory aktów małżeństwa. To trzy różne formularze. Oznacza to, że pary jednopłciowe będą mogły w urzędach stanu cywilnego dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów.
1: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
2: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
1: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
3: Mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowany.
1: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Samo wejście w życie ustawy zakazującej patostreamingu może zniechęcić do publikowania patologicznych treści w internecie. O takich skutkach zmian w prawie mówiła mecenas Karolina Pilawska, ale widzi też problem z egzekwowaniem nowego prawa.
4: Prokuratura na pewno będzie mieć problem tego rodzaju, że te nagrania bardzo często znikają z przestrzeni internetowej, jak to jest jakiś live i tak dalej, który nie jest zapisany. Oczywiście potem są te, jak to się mówi, shoty czy jakieś takie shortsy nagrania, ale one nie są całościowe, więc pewnie będzie trudno taki materiał zebrać w całość, żeby go ocenić.
0: Ustawa o zakazie patostreamingu weszła w życie wczoraj. Za propagowanie przemocy przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Kolejne silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło japońską wyspę Hokkaido. To drugie w ciągu 2 dni mocne trzęsienie ziemi w tym kraju. W nocy z soboty na niedzielę trzęsienie o podobnej sile nawiedziło wschodnią część kraju, a silne wstrząsy były odczuwalne w stolicy Tokio. Lokalne władze poinformowały o prawie 40 rannych. Z kolei pod koniec lipca trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 w prefekturze Kumamoto spowodowało śmierć prawie 40 osób. Zakopane, światową stolicą folkloru. Trwa tam Międzynarodowy Festiwal Ziem Górskich. Wieczorem oficjalne powitanie zespołów z całego świata oraz żelazny punkt imprezy, wystawa owczarków podhalańskich.
5: Jaki pan, taki kram. Jaki gazda, taki pies. Jak gazda cierpliwy, to pies cierpliwy. Lubi zwierzęta, lubi dzieci, lubi swoją rodzinę. Nie jest to pies jednego właściciela. Że on sobie nie wybiorę jednego człowieka, tylko sobie wybiorę całą rodzinę. Że z wami będę siedział, was będę pilnował.
6: Hodowlę mam spod Sabałówki. Tych piesków troszkę jest. Bardzo dobrych linii naszych, utrzymywanych tradycyjnie z pokolenia na pokolenia. Tak, ojciec mój psy wystawił, tak samo. Ja teraz wystawiam pieski. Tak samo moje dzieci mi pomagają.
0: A kto chciałby festiwal odwiedzić, to odbywa się na Dolnej Równi Krupowej i potrwa do czwartku.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra, 83%. Prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca i wiatru. Na rzece Wąska, na Warmii i Mazurach obowiązuje ostrzeżenie 3 stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód powyżej progu alarmowego. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy będzie intensywnie padać na Pomorzu Zachodnim, możliwe burze i będzie zimno. Od 8 do maksymalnie 15 stopni. Jutro więcej słońca, przelotnie może popadać na północy. Będzie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południowym zachodzie.
9: Autopromocja.
10: W czerwcu tego roku na scenie Trójki festiwalu Zew się budzi w Cisnej. Szczęściowo premierowym materiałem wystąpił zespół Trupa Trupa. Premiera radiowa tego koncertu już dziś na antenie Trójki o 19. Zapraszam, Piotr Metz.
9: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się...

0: gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, Program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: 8 minut po 18.
13: Trzecia strona medalu.
12: Na drugą godzinę zapraszają
14: Adam Malecki
12: i Norbert Michalak. Przypomnijmy o tych najważniejszych sportowych informacjach.
14: W piłkarskiej Ekstraklasie trwa spotkanie GKS-u Katowice z Wisłą Płock. 39. minuta spotkania i 2-0 dla GKS-u. We wcześniejszym meczu Radom zremisował z Zagłębiem Lubin 0-0. O 20.15 Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Kraków.
12: No to pierwsza liga, słuchacze prosili. Mieć Legnica wygrała z Arką Gdynia 2-0 w trwającym spotkaniu. Puszcza Niepołomice przegrywa z Unią Skierniewice 0-1. 50. minuta spotkania. ŁKS Łódź zagra ze Stalą Mielec 100 o 19.
14: W kolarskiej Vuelcie Espania jechali na drugim etapie. Wygrał Brytyjczyk Matthew Brennan. Liderem pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, który wczoraj zdominował jazdę indywidualną na czas.
12: No to jeszcze siatkówka. Siatkarki reprezentacji Niemiec wygrały z Łotwą 3-1 w rozegranym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. W drugim spotkaniu grupy A Słowenia zagra z Turcją. Ten mecz o 18, więc już się powinien rozpocząć. W sobotę w grupie A Polska, przypomnijmy, wygrała z Węgrami 3-0.
14: W Formule 1 Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Holandii. To 12. runda Mistrzostw Świata. Dzień wcześniej obrońca tytułu wywalczył pierwsze miejsce po emocjonującej, zaciętej sesji kwalifikacyjnej, a drugie miejsce zajął lider cyklu Włoch Kimi Antonelli. I chyba jeszcze jedna informacja dotycząca memoriału Kamili Skolimowskiej, bo tutaj rekord Polski. Klaudia Kazimierska z czasem 3 minuty 55 sekund i 59 setnych poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Poprzedni rekord od Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku należał do Weroniki Lizakowskiej. Wówczas to były 3 minuty 57 sekund i 31 setnych. Coś jeszcze dodasz?
12: Chyba wszystko, ale dodam, że będziemy za chwilę o tym mówili.
14: O tym wszystkim będziemy mówili. Tak, tak, proszę zostać z nami do 19.00.

0: Prawie już 15 minut po 18. Teraz w trzeciej stronie medalu motorsport i bardzo ciekawy rozmówca. Przedstawia go Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki.
1: Jakub Matulka po raz pierwszy w Radiowej Trójce. Kuba, chciałbym, żeby nasi słuchacze mogli Cię poznać. Jesteś aktualnym rajdowym mistrzem Polski. Jesteś bardzo młodym gościem, bo masz dopiero 26 lat, dobrze myślę? Za sobą już sporo sukcesów, ale zacznijmy od początku, bo Ty wcale nie zaczynałeś od motorsportu, tylko od narciarstwa alpejskiego, swoją przygodę ze sportem.
2: Dokładnie. Tak naprawdę do 18 roku życia uprawiałem narciarstwo alpejskie. Na nartach zacząłem jeździć, jak miałem jakieś 7 lat, ale zawsze w tym młodym wieku, jak uprawiałem narciarstwo, no to były myśli motorsportowe. Zawsze bardzo mnie interesowała jazda na gokartach, właśnie WRC czy Formuła 1. Na tych gokartach jeździłem, ale to powiedziałbym całkowicie hobbystycznie. Jak udało się raz w miesiącu pojechać, to było dobrze, ale zawsze była ta myśl, że chciałoby się jeździć więcej.
1: Poczekaj, zanim pójdziemy w motorsport, to jeszcze zapytam Cię o to narciarstwo.

0: Bo to jest jasne. Bardzo ciekawa sprawa, bo ty jesteś trochę jak Jannik Sinner. Ty też odnosiłeś spore sukcesy w narciarstwie alpejskim, prawda?
1: Tak, natomiast trzeba pamiętać, że je zakończyłem na tyle wcześnie, że to były nadal kategorie te młodzieżowe.
0: Mimo wszystko, wygrywałeś te kategorie?
1: Tak, wygrywałem te kategorie, wygrywałem takie, można powiedzieć, międzynarodowe zawody narciarskie, które niektórzy nazywali takimi pucharami świata. I tam wygrywałem takie zawody, byłem zawsze w czołówce, byłem wiele razy młodzieżowym mistrzem Polski, także miałem dobre papiery na to, żeby stać się dobrym zawodnikiem w seniorach, ale to się nie udało.
0: Jesteś też wysokim człowiekiem, jak na kierowcę rajdowego, tak sobie myślę, to też jak Jannik Sinner, myśląc o tenisie. Natomiast już teraz będziemy przychodzili do tego motorsportu, czyli najpierw go-karty. I kiedy kliknęło, że stwierdziłeś, idę w to?
1: Nie powiedział, że najpierw go-karty. Mhm. Te go-karty, to bym tak nazwał, to było takie...
0: Przy okazji.
1: Tak, weekendowa jazda czasami na go-kartach, ale to w ogóle nie była jazda zawodnicza. Tak naprawdę jak miałem bodajże 21 lat, pierwszy raz byłem w takim samochodzie rajdowym. Był to Peugeot 206 pucharowy. Jeździłem nim na torze testowym Fiata w Tychach. No i tam to się zaczęło. Tam zaczęła się jakaś pierwsza jazda sportowa. No i tam... Można powiedzieć, że zobaczyliśmy, że mam do tego jakieś predyspozycje po prostu.
0: Jesteś bardzo skromnym człowiekiem.
1: nie wiem.
0: Kuba, w motorsporcie jest tak, że można mieć ogromny talent, ale jak się nie ma zaplecza finansowego, no to nie pociągniesz, mówiąc kolokwialnie.
1: Oczywiście.
0: Rodzice?
1: Tak, na początku bardzo wspierał mnie tata, to dzięki niemu mogłem no, tak naprawdę wejść w jakieś takie poważniejsze starty, starty okręgowe, czyli Mistrzostwa Polski samochodem, to nadal takiej mniejszej kategorii, to był wtedy Ford Fiesta R2, do którego wsiadłem właśnie po tych jazdach Peugeotem. No i tam zacząłem osiągać lepsze i lepsze wyniki. I krok po kroku zbierałem partnerów, aż mogłem wejść w samochód Rally 2 i startować teraz w Mistrzostwach Polski i w Mistrzostwach Europy i no, mieć takie właśnie naklejki na samochodzie, jakie mam teraz.
0: Jesteś w Orlen Teamie? Jak bardzo ci to pomaga?
1: Oj, bardzo, bardzo mi to pomaga. Jest to firma, która w największym wydaniu wspiera motorsport w tym kraju. Patrząc tak naprawdę na listę zawodników, którzy są w Orlen Teamie z motorsportu, no to jest ich bardzo niewielu. Także no to jest dla mnie wielkie wyróżnienie i oczywiście wielka szansa na to, żeby się dalej rozwijać. No, wiemy, jak motorsport jest drogi i bez takiego wsparcia no to jest po prostu niemożliwe.
0: Kuba, i na zakończenie, pięknie operujesz językiem polskim. Muszę ci powiedzieć, że w twoim wieku to teraz coraz rzadsza sztuka. Znów rodzice? Dużo czytałeś książek?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo na pewno rodzice mieli w tym swój udział. No przyznam się, no nie przeczytałem wielkiej ilości książek w swoim życiu. Miałem oczywiście jakieś lektury czy jakieś takie pojedyncze tematy, ale jakoś mi to tak przyszło, że mam chyba taką łatwość wypowiadania się.
0: To się bardzo przydaje w twojej branży. To jeszcze raz na zakończenie. Jakie są twoje sportowe, rajdowe marzenia?
1: Być fabrycznym kierowcą Mistrzostw Świata.
0: To jest realne?
1: To jest realne. I po prostu osiągać tam dobre wyniki. Jakie to będą wyniki, nie wiem, ale liczyć się w tej bardzo mocnej stawce.
2: To jest drugi sezon, tym razem już pełny w Mistrzostwach Europy. Jak ty w tym towarzystwie się czujesz?
1: Czuję się bardzo dobrze. Zrobiliśmy w trakcie sezonu i w poprzednim sezonie duży krok naprzód. Dobrze rozpoczęliśmy już pierwszym rajdem w Hiszpanii. Potem przyszły gorsze starty w Szwecji i na rajdzie Rzymu, ale teraz ostatnie dwa rajdy to podium na rajdzie Polski, piąte miejsce na rajdzie Barum i myślę, że jesteśmy w naprawdę takim dobrym momencie, dobrym feelingu jazdy na asfalcie i postaramy się utrzymać to w kolejnym starcie na Walii, który też jest rajdem asfaltowym, a potem czeka nas duże wyzwanie, jest to rajd Portugalii, na którym nigdy nie byłem, więc też tego doświadczenia tam mamy prawie nic. Jest to rajd szutrowy, gdzie w tym roku też nie mieliśmy zbyt wielu okazji jeździć na szutrze, ale przygotujemy się do niego najlepiej jak potrafimy i trzeba dobrze te przygotowania przemyśleć.
2: Jak podchodzisz do swojej kariery? Teraz jak patrzę na klasyfikację generalną WRC i widzę Elfinę Evansa na pierwszym miejscu, patrząc na taki przypadek obecnego lidera WRC, wytrwałość daleko może zaprowadzić.
1: Ta wytrwałość jest bardzo ważna i to doświadczenie jest bardzo ważne. Elfin Evans prowadzi, no jeszcze nie zdobył tego tytułu Mistrza Świata, wiele razy był drugi. Widać, że w ostatnich latach jest jednym z czołowych zawodników. Tutaj ten Sebastian Ogier mu troszkę przeszkadza. Jeśli chodzi o jakieś moje cele, no celem jest jazda w WRC. Oczywiście marzenia to są wygrywać te rundy, zostać Mistrzem Świata, ale wiemy jak trudne to jest.
2: Skoro mówiliśmy o WRC, o wielkich kierowcach, wspomniałeś Sebastiana Ogiera. Kto jest kierowcą, którego szczególnie obserwujesz albo obserwowałeś?
1: Sebastian Leb, Kalle Rovanpera, Robert Kubica. Myślę, że od Sebastiana Leba można uczyć się takiego spokoju i luzu. Ja myślę powoli łapię ten ten luz. Rovanpera, on zaczął bardzo młodo,

0: Tak naprawdę został trochę wytrenowany jak robot, można powiedzieć. Wyluzowany, fajny gość, podobały mi się jego wypowiedzi i zjazdy, no po prostu zabójca. Nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać, jak dobry czas zrobi. A Robert Kubica patriotycznie. Świetne wyniki w rajdach samochodowych, to co zrobił bez żadnego doświadczenia w WRC2, czy potem też w samochodzie najwyższej kategorii na rajdzie Monte Carlo. Są niesamowite wyczyny i bardzo, bardzo go za to szanuję.
1: Kiedy nie są to rajdy, to co cię interesuje?
0: Ogólnie sport mnie interesuje. Pływać na windsurfingu, kitesurfingu, surfingu, czy takich sportach wodnych. Oglądać dobry film, spotkać się ze znajomymi, spędzić miło czas ze swoją dziewczyną. Ale w trakcie sezonu wszystko się kręci wokół rajdów i tego czasu no nie ma dużo.
1: W trzeciej stronie medalu mamy taką tradycję, że możesz wybrać piosenkę, którą puścimy i możesz ją zadedykować komuś.
0: To będzie piosenka Kasi Sochackiej, Szum, i dedykuję ją Nelly.
1: Wszystkiego dobrego dla Nelly, dla ciebie. Trzymaj się.
0: Dziękuję bardzo.

0: Memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim to wielkie wydarzenie. Przy okazji była to także runda diamentowej ligi. Na miejscu jest Piotr Muszalski z Radia Katowice. Witam cię bardzo serdecznie, witamy.
1: Witaj, cześć.
0: No i jakie to było wydarzenie? Tak wielkie, jak zapowiadano?
1: Z pewnością tak, bo mamy parę takich smaczków, tutaj za chwilę o nich opowiemy, ale warto dodać, że to już od 2 lat jest dwudniowa impreza, no bo przecież wczoraj na katowickim rynku mieliśmy 3 konkurencje, a to najważniejsze święto lekkiej atletyki pod znakiem diamentowej ligi rozpoczęło się tutaj o 14:00, a memoriał Kamili Skolimowskiej

0: Zaczął się tak troszeczkę niecodziennie, bo od pożegnań. Karierę zakończyli nasz złoty chodziarz z Tokio, Dawid Tomala i medalistka Mistrzostw Europy Sofia Ennaoui, którzy nie ukrywali emocji po tym, jak zeszli z bieżni.
1: Te emocje są o tyle ogromne, że jest tutaj publika, z którą, no, która mnie witała nieraz, która się cieszyła z moich sukcesów. Ja to robiłem dla siebie, ale też dla nich, no bo to sport jednak łączy ludzi i chcemy, żeby ta radość przenikała nas wspólnie. My dajemy z siebie wszystko, kibice dają z siebie wszystko, więc idealnie, że w takim miejscu mogę ogłosić właśnie to zakończenie kariery.
2: Teraz jak na to wszystko patrzę, to ja sobie myślę, że mogłam się jeszcze bardziej z tego jakby wszystkiego cieszyć, bo zawsze był taki niedosyt, jakby zawsze się chciało lepiej, zawsze się chciało szybciej i, tak człowiek jakby troszeczkę tak jakby na drugi plan te swoje sukcesy odkładał i właśnie nie wiedział, że to po prostu kiedyś ogólnie dobiegnie końca.
0: No, chłopak z Bojszów, jeżeli chodzi o Dawida Tomale, chłopak stąd, no i nasza kochana Zosia. Będzie nam was brakować, a meeting od strony sportowej tradycyjnie zaczął się konkurencji rzutu młotem, no bo przecież Kamila Skolimowska właśnie w tej konkurencji zdobywała medale. Nie zabrakło tam Pawła Fajtka i Wojciecha Nowickiego, a wśród pań Aleksandry Śmiech. Niestety nasi młodziarze w konkursach zajęli dalekie, odległe miejsca. Wśród pań wygrała Kanadyjka Cameryn Roger, która młotem rzuciła ponad 77 metrów, a wśród panów królował Ethan Katzberg, który wygrał z wynikiem 82,94 cm. No, wielkie brawa dla tych mężczyzn i kobiet. Ostatnie miejsce w pchnięciu kulą zajął niestety też Konrad Bukowiecki. 20 metrów i 32 cm. No to było za mało, żeby powalczyć o coś więcej. 22,08 rzucił zwycięzca tej konkurencji Włoch Leonardo Fabri. O kwalifikacje na Mistrzostwa Świata starała się nasza sztafeta mieszana 4x100 metrów. Łukasz Żak, Dominik Kopeć, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda, no, pogubili się na ostatniej zmianie i zostali dyskwalifikowani. Na tą kwalifikację będą musieli poczekać, ale biegu na 100 metrów przez płotki mieliśmy bardzo ciekawy polski wątek. Wygrała co prawda Alejsza Johnson, ale na dobrym trzecim miejscu przybiegła Pia Skrzyszowska. Czas 12.64 też jest całkiem przyzwoitym wynikiem, co było słychać w głosie po biegu naszej płotkarki.
2: Jestem bardzo zadowolona, jest to równy poziom. Cieszę się, że po Mistrzostwach Europy utrzymuję wciąż wysoką formę, pomimo takiego zmęczenia emocjonalnego i fizycznego. Trzecie miejsce uważam, że jest bardzo dobre, mimo że na końcówce troszeczkę już było mi ciężko. Myślę, że zrobiłam jakieś błędy techniczne, ale to jest okej. Okay. Trzecie miejsce, dobry wynik. Przy polskiej publiczności wrzawa była niesamowita. Jeszcze nie zdążyłam podejść do kibiców, do swojej trybuny. Ale wszystkim bardzo dziękuję, że tu przyszli, bo naprawdę pomogli mi się zmotywować, zmobilizować na starcie. Na szczęście czuję się bardzo dobrze. Jest tutaj też świetna opieka fizjoterapeutyczna i też mój fizjoterapeuta przyjechał, żeby mi pomóc. Więc po długiej podróży wczoraj, mimo że to jest Europa, to podróż się wydłuża na kilka godzin tak naprawdę. Czułam się naprawdę w porządku. Tak jak mówię, dobrze, że jest stabilnie, bo to jest najważniejsze w tym momencie. Jestem zdrowa, więc cieszę się, że pokazałam to po raz kolejny.
0: Zostańmy przy płci pięknej, bo Maria Żodzik zaliczyła 1,93 m i na tej wysokości zakończyła występ w skoku wzwyż, ale aby liczyć się w konkursie, dziś trzeba było skakać około 2 metrów, a wygrała Ukrainka Jarosława Machuczi, która skoczyła właśnie równe 2 metry. Wszyscy oczywiście tutaj na stadionie czekali na kolejny występ Natalii Bukowieckiej, która uwielbia tutaj biegać na 400 metrów. Czy nasza medalistka znowu na Stadionie Śląskim zejdzie poniżej 50 sekund? No tak zastanawiali się kibice i my dziennikarze i zeszła. Jednak wynik 49,60 dał jej tylko czwarte miejsce, a wygrała Mary Lady Paulino z czasem robiącym wrażenie 48,87. No Bukowiecka jednak zdobyła kwalifikacje na Mistrzostwa Świata przyszłoroczne, no i była bardzo zadowolona po biegu.
3: Kurczę, bardzo dobrze. Muszę przyznać, że trochę się stresowałam, bo nie wiedziałam też jaką tu, znaczy formę mam dobrą, ale jestem trochę zmęczona, wiadomo, po Mistrzostwach Europy zawsze jest szaleństwo, więc teraz też było, ale no kibice mnie zdecydowanie ponieśli. Mega się cieszę, bo faktycznie cały czas gdzieś tam byłam blisko na początku tych 50 sekund i się śmiałam, że będzie mi ciężko zrobić to minimum, więc cieszę się, że mam to z głowy. Przynajmniej ten przyszły sezon będzie taki, jakby wejście będzie spokojne, nie będę musiała się o to martwić ani gonić za wynikiem. Muszę powiedzieć, że się już trochę przyzwyczajam, bo tak 2 lata temu po igrzyskach, rok temu było mi tu naprawdę aż tak trochę ciężko się oswoić z tym i to było mega wzruszenie, a teraz jakby czerpię po prostu energię od tych kibiców.
0: No i oczywiście tutaj wszyscy czekali na Mondo Duplantisa, który zaczął troszeczkę niemrawo, strącił tyczkę na 5,65, strącił na 5,90, ale jak już zaczął skakać powyżej 6 metrów, no to skończyło się na 6,20, no i on to był największą gwiazdą. Ale na deser, dostaliśmy rekord Polski w biegu na 1500 metrów kobiet. Nie ma się czemu dziwić, bo Klaudia Kazimierska

0: Mówiła o tym głośno i zrobiła to. Co prawda zajęła 4. miejsce w biegu, ale nie to było najważniejsze. Nowy rekord Polski kobiet na 1500 metrów wynosi od dziś 3 minuty 55 sekund i 59 setnych. Wielkie brawa dla Klaudii Kazimierskiej, ale też dla wszystkich gwiazd i naszych polskich zawodników, którzy tutaj odwiedzili memoriał Kamili Skolimowskiej i mamy nadzieję, że wrócą tutaj również za rok.
1: O czym opowiadał Piotr Muszalski z Radia Katowice. Piotrze, bardzo dziękujemy za te relacje.
0: Dziękuję również.

0: to takie męskie.
1: Lubisz wyścigi konne?
2: Tak, bardzo. Czemu pytasz?
1: No, tam zapewne słyszałeś, że nie żyje legendarny włoski kłusak Varenne.
2: A właśnie nie słyszałem.
1: No, widzisz, skończył w maju 31 lat i nagle zmarł na zawał serca. Urodzony w 1995 roku Ogier był jednym z najbardziej utytułowanych kłusaków w historii. Wygrał 62 z 73 wyścigów, w których startował, w tym dwukrotnie prestiżową Prix d'Amérique. Łączna wartość wywalczonych przez niego nagród przekracza 6 milionów euro. Talent Varenna robił wrażenie także na wielkim miłośniku koni, byłym reprezentancie Polski w piłce nożnej, Zbigniewie Bońku. Zibi zresztą w CV ma też triumfy w wyścigu kłusaków.
3: Varenna e Gianpaolo Minucci, il traguardo sembra non arrivare mai e vince Varenna, vince il capitano.
4: Jest to sport bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, we Francji, no i we Włoszech. Także, natomiast Varenne to był koń, który wyprzedził epokę. Koniec lat 90., początek tego wieku, no to wygrywał wszędzie, w Ameryce, w Francji, we Włoszech, był niesamowity.

0: niesamowicie, nie? Mocny, niesamowicie wytrzymały i miał przydomek Il Capitano. I właściwie można powiedzieć, wszyscy czuliśmy się jak gdyby współwłaścicielami tego fantastycznego, wspaniałego konia. Ta wiadomość wszystkich tak poruszyła, wszystkie te dzienniki telewizyjne, wszystkie jakieś media informacyjne dało tym notatki i w pewnym momencie sobie obejrzałem jego ostatni wyścig, który wygrał, to się troszeczkę, tak można powiedzieć, cały łza zakręciła, jeżeli chodzi o tego wspaniałego Varenne.
1: Fantastico! Ciampaolo Minucci! Come on, Varenne! Come on!
0: Wszyscy zastanawiali się, mówią, że jak Varenne kiedyś umrze, mu zrobią sekcję zwłok, to wykryją, że miał 4 płuca i 2 serca, prawda, bo był tak mocny. Natomiast był fantastycznie trenowany. Poza tym, jak to każda przygoda zaczęła się od tego, że na początku swojej kariery nikt specjalnie go nie chciał kupić, bo mówili, że ma tam małą niestabilność, że to może mu przeszkadzać w karierze. Natomiast okazało się, że sobie z tym doskonale poradził. Byłem fantastycznie trenowany, fantastycznie prowadzony. Gianpaolo Minucci, mój dobry kolega, jako młody chłopak, był jego driverem, czyli tym, który na tym sulki siedział i go kierował. I pomału zaczął biegać i okazało się, że nikt nie jest w stanie go pokonać. Czyli jest na początku wyścigu od razu pierwszy, czy gdzieś tam finiszuje na końcu, bo no, Varenne potrafił zrobić absolutnie wszystko.
1: À 50 mètres de l'arrivée, Varenne très détaché de Général Dupomo, suivi.
0: Jeżeli kieruje pan konia, to właściwie ma pan tylko w dwóch krękach lejce i jedyny pana kontakt z koniem to jest jego usta i lejce w prawej i w lewej stronie, czyli trzeba być delikatnym, w tym samym momencie trzeba być też czasami twardym, czasami trzeba wiedzieć, jak konia zmusić do tego, żeby biegł szybciej. Natomiast no, Gianpaolo Minucci, to nawet jak koń skończył karierę Varenne, to cały czas, co roku na jego urodziny jechał do niego, był bardzo do niego przywiązany, bardzo często byli gośćmi nawet w telewizji.
2: Signore e signori, ecco noi una leggenda assoluta, il campione di tutti i tempi, Varenne!
0: A ja muszę powiedzieć, konie kochałem, uwielbiałem od samego początku, jak tylko byłem małym chłopcem, gdzie na wakacje, to mój dziadek miał takiego konia, który właściwie był tylko pracował, ale ja go tam, można powiedzieć, czyściłem, dawałem mu jedzenie. Zawsze sobie mówiłem, że jak będę miał możliwość gdzieś kupienia sobie jakiegoś dobrego konia, no to sobie kupię. We Włoszech jest bardzo popularny trotto. Zacząłem się tym interesować, patrzeć na to, zobaczyć, jak to funkcjonuje i pomału, pomału, gdzieś tam w 84 roku sobie kupiłem jednego konia. Od tego czasu mam swoją skuderię, czyli jestem właścicielem stajni końskiej. Zawsze mam tam 4, 5, 6 koni, to zawsze przyjemnie. Po 10 latach zacząłem sam czasami biegać w wyścigach amatorów. I w sumie to chyba ze 300 wyścigów zrobiłem, z czego wygrałem prawie 50. Pasja, która mi się podoba. No, lubię studiować te linie, kto powinien być ojcem jakiejś klaczy czy coś takiego. No, lubię to. To jest między 50 a 60 kilometrów na godzinę. Z tym, że jak pan siedzi na tym sulki, ma pan nogi, że tak powiem, rozstawione i ten tył konia, ten zad konia między swoimi nogami, pan, i to jest blisko, to się wydaje naprawdę szybko. To jest... Poza tym, wie pan, jak pan kieruje konia i ma pan jedną lejce w jednej ręce, drugą w drugiej, no to nie ma pan ani sprzęgła, ani hamulca, ani niczego. Trzeba doskonale tym wszystkim zarządzać, żeby to nie było niebezpieczne. A czasami bywa niebezpieczne, czasami się zdarzają wypadki. Zawsze trzeba uważać. No, koń jest szczery. Koń, jakby pan, jak mam zostawi lejce i nie będzie pan nic robił, to koń idzie na pełnym gazie do tego czasu, dopóki może, czyli trzeba umieć nim zarządzać, prawda? Trzeba wiedzieć, kiedy, w jakim momencie, co mu dać, co mu nie dać, wiedzieć, kiedy musi przyspieszyć, kiedy musi zwolnić, kiedy jest koniec wyścigu, żeby go, że tak powiem, zatrzymać. No, trzeba troszeczkę do tego mieć sprawę.
3: Varenne has taken over under minimal urging here. It's Varenne now, but it's Varenne, the Italian stallion, grandioso cavallo.
4: A w trwającym meczu piłkarskiej Ekstraklasy GKS Katowice prowadzi 2-0 z Wisłą Płock.

0: Rozpoczęło się wielkie granie w ligach zagranicznych, z czego się bardzo cieszymy. Cieszymy się na przykład, że ruszyła Premier League. Manchester City dzisiaj wygrał z Bournemouth, a na inaugurację wygrana mistrza Arsenalu, choć były też niespodzianki, bo przecież przegrywał i Manchester United i Tottenham. W takim razie, co działo się na Wyspach? Jakie są oczekiwania?
1: Gerrard!
2: Premier League znowu gra. Piłkarze ledwo wrócili z mundialu w Ameryce Północnej, a w Anglii już ruszyła walka o mistrzostwo. Pierwszy weekend przyniósł efektowne gole, niespodziewane wyniki i sporo problemów wielkich klubów. A to dopiero początek 9-miesięcznego sezonu. Faworyt numer 1 – Arsenal. Drużynę prowadzi Mikel Arteta. Kanonierzy po 22 latach odzyskali mistrzostwo i najwyraźniej nie zamierzają szybko oddawać pucharu. Londyńczycy mają szeroki, zgrany skład, a na otwarcie spokojnie pokonali Coventry City 3-0. Trener Arteta przypomina jednak, że poprzedni tytuł nie daje Arsenalowi punktów na nowy sezon. Wszyscy zaczynamy od zera, a Arsenal ponownie musi udowodnić, że zasługuje na pierwsze miejsce. Mówił brytyjskim mediom. Największym rywalem mistrzów jest Manchester City. W niebieskiej części Manchesteru rozpoczyna się jednak nowa epoka. Pep Guardiola odszedł, drużynę przejął Enzo Maresca, a kibice sprawdzają, czy wielka maszyna City nadal działa i czy ktoś przypadkiem nie zabrał instrukcji obsługi razem z Pepem. Do walki o czołowe miejsca szykują się również Liverpool i Chelsea. Oba kluby mają nowych trenerów, nowe pomysły i składy przypominające meble do samodzielnego montażu. Wszystkie części wyglądają świetnie, ale dopiero na boisku okaże się, czy niczego nie brakuje. Pierwsze mecze pokazały, że pieniądze i wielkie nazwiska nie strzelają goli samodzielnie. Powracający do Premier League klub Hull City pokonał Manchester United 2-0, a Brentford rozbiło Tottenham 3-0. Wygrały także Everton, Leeds oraz Ipswich.

Pierwszą kolejkę zakończą w poniedziałek derby Londynu Fulham kontra Chelsea. Podsumowując, Arsenal ruszył mocno, faworyci już zaliczyli pierwsze potknięcia, a niespodzianki pojawiły się szybciej niż usprawiedliwienia trenerów. Premier League wróciła.

0: Inter na San Siro rozbił Monce 4-1. Ważną bramkę strzelił Zieliński. Wicemistrz Napoli pokonał na wyjeździe Genuę 2-0. O wydarzeniach na włoskich boiskach opowiada z Rzymu Piotr Kowalczuk.
1: Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti!
2: Forse non sarà una canzone.
1: Francesco! Totti!
3: Włoscy fachowcy po analizie karuzeli transferowej doszli do wniosku, że zdecydowanym faworytem rozgrywek jest znów Inter. Mediolańczycy zakupili sobie aż 3 reprezentantów Anglii. Jonesa z Liverpoolu, Spacea z Tottenhamu i Stonesa z Man City. Natychmiast pojawiły się głosy, że w tym sezonie Inter będzie grał po angielsku. Mniej taktyki, a więcej entuzjazmu, nie w poprzek, a do przodu. Wczoraj, pomijając 20 minut Stonesa, Anglicy nie grali. Calhanoglu w 6 minucie potężnym uderzeniem z dystansu zdobył bramkę i Inter stanął w miejscu. Co więcej, Varela wyrównał. Dopiero po przerwie Mediolańczycy wybudzili się z letargu, a sygnał do ataku dał Piotr Zieliński. Trafił uderzeniem zza pola karnego. Chwilę potem Esposito podwyższył wynik chytrym strzałem piętą. Słowem, futbolowe delicje. Czwartą bramkę po kolejnej szarży Interu strzelił Bisek. Co na to trener Kiwu?
4: C'era un po' di ruggine, c'era un po' di frenesia.
3: W pierwszej połowie byliśmy trochę zardzewiali, graliśmy z niepotrzebnym pośpiechem, ale w sumie wolno i niedokładnie. Dopiero po bramce Zielińskiego wrócił spokój, błysk i zagrania potrzebne w tego rodzaju meczach. Dzisiejsza Gazeta dello Sport podsumowała: Inter robi wrażenie. W drugiej połowie jakość i obfitość, piękny show i magia Esposito. Grę Zielińskiego dziennik ocenia na 6,5, czyli dobry z małym plusem. Z dużym zainteresowaniem oczekiwany był mecz Napoli z Genuą. Według prognoz Napoli również w tym sezonie będzie głównym rywalem Interu w walce o tytuł. Poza tym nowym trenerem Neapolitańczyków został Max Allegri. La Gazzetta dello Sport nie bez złośliwości twierdzi, że szkoleniowiec poprzez przyjętą taktykę w meczu w Genui wysłał w świat następujące orędzie. Nie śpieszcie się, życie jest długie, a rozgrywki jeszcze dłuższe. Napoli przez pierwsze pół godziny nie zaatakowało ani razu. Przyspieszyło dopiero w końcówce, zdobywając 2 bramki. Dla Polskiego Radia z Rzymu Piotr Kowalczuk.
0: A w trwających meczach Frosinone gra z Juventusem. Jest 0-0. Arkadiusz Milik na ławce rezerwowych. Wenecja prowadzi z Lecce 1-0.
5: No dobrze, to teraz niemiecka Bundesliga, bo można powiedzieć, że sezon się zaczął od Superpucharu, w którym Bayern Monachium wygrał 2-1 z Borussią Dortmund.
6: Tęskniliście tak jak trener Borussii Dortmund? Sezon się w końcu zaczyna. Jesteśmy 3 miesiące po końcu poprzedniego. Na szczęście znów będziemy oglądać świetny futbol. Niko Kovac cieszy się bardzo. Tak jak w ostatnich latach, cel minimum dla jego BVB to zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów. Zadanie główne to w końcu znów sięgnąć po mistrzowską koronę, ostatnio zdobytą w 2012 roku. Stąd duża aktywność Borussii na rynku transferowym. Przyszli m.in. Grecy. Konstantinos Careca z Genku i Giannis Konstantelias z PAOK-u. Holender Hoevermann z PSV i Francuz Jean Gadou z Salzburga. Bayern Monachium pozyskał przede wszystkim Nataniela Brauna z Eintrachtu i Ismaela Saibariego z PSV. To 2 z hitowych pomundialowych transferów. Obok nabytków Mistrzostwa Świata dla Bayernu oznaczały też jednak minusy, związane głównie z koniecznymi po nich urlopami zawodników. A osobną troską jest stan zdrowia Jamala Musiali, który dwukrotnie w trakcie przygotowań stracił przytomność na boisku. Piłkarz podał, że wykryto u niego dysfunkcję neurologiczną. Długo nie mieliśmy do dyspozycji całej ofensywy, część była kontuzjowana. To nie jest prosta sytuacja, ale nikt nie lamentuje, a przeprowadziliśmy takie transfery, których potrzebowaliśmy. Uspokaja dyrektor sportowy Bawarczyków Christoph Freund. Do walki o mistrzostwo chciałby wrócić Bayer Leverkusen, wzmocniony Argentyńczykiem Facundo Mediną czy Hiszpanem Miguelem Gutierrezem. RB Lipsk sprzedał Realowi Madryt za ogromne pieniądze Jana Diomandé. Nawet połowy z zarobionych grubo ponad 100 milionów euro nie wydał na Maxima Esteves z Burnley, Rocco Ritza z Mönchengladbach i bramkarza Nylanda z Sewilli. W Saksonii znów spodziewają się czołowych. czoła tabeli. Do Werderu Brema wrócił z Wysp Brytyjskich Niklas Füllkrug, król strzelców Bundesligi sprzed 4 sezonów, więc może Werder zamiast o utrzymanie walczyć będzie o puchary. Najpoważniejszymi kandydatami do spadku przed pierwszym meczem zdają się być Paderborn i debiutujący na najwyższym szczeblu

0: rozgrywek Elversberg. Zagadką pozostaje forma zespołu z Gelsenkirchen. Wracające do Bundesligi Schalke 04 przegrało w ostatnich testach po 0-3, ale z Atalantą Bergamo i Realem Madryt. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Wróciły ligi zagraniczne, wraca wielki żużel na Stadion Narodowy już przyszłą, na zbliżającą się sobotę, drużynowy Puchar Świata. W roli głównej, miejmy nadzieję, reprezentacja Polski. Łączymy się z selekcjonerem reprezentacji Polski, panem Stanisławem Chomskim. Panie Stanisławie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i proszę się zamienić w reportera na chwilę, bo przecież oglądał pan mecz Stali Gorzów z KS-em Toruń. Jaki wynik, jaki to był mecz?
2: No bardzo emocjonujący, widowiskowy, ze względu na to, że Gorzów, który ma ogromne problemy kadrowe ze względu na kontuzję i absencję przez to ich lidera Jacka Holdera, no postawił się bardzo mocno dla Torunia i przed biegami nominowanymi prowadził 16 punktami. No także to byłby komfortowy wynik dla Stali, gdyby się ta 16-punktowa przewaga utrzymała, no ale para Michalsen-Dudek jednak w 14 biegu odrobiła te straty. No 4-2 dla Gorzowian w 15 biegu, no 14 punktów i jak to się mówi, bez bonusa, bo tyle samą, taką samą różnicą Gorzowianie przegrali w Toruniu, a to było na tyle znaczące, że wtedy mogliby zepchnąć przy tym, gdyby się udało wygrać 16 punktami, Grudziądza na szóste miejsce i mogliby wybierać sobie rywala. No ale mecz był doskonały, młodzież, te młode Wilczki, Pole Sztat, Bednarz, Paluch, Kordun, który debiutuje w lidze, nie lękali się tych asów i wsparci doświadczonym Thomsenem i przed Pełskim naprawdę pojechali znakomite zawody.
1: Panie Stanisławie, wielkie wydarzenie w sobotę. Dzwonimy do pana też, żeby pan zachęcił tych wszystkich, którzy jeszcze są niezdecydowani, żeby na Stadionie Narodowym w sobotę się pojawić. Drużynowy Puchar Świata. Przypominam, że pan w 2005 roku jako selekcjoner doprowadził reprezentację Polski do mistrzostwa. Jakie oczekiwania teraz? No bo rywale bardzo mocni. Dania, Australia i Wielka Brytania.
2: Dokładnie, no te oczekiwania są i muszą być. Jesteśmy u siebie. To jest to Stadion Narodowy, nasza chluba. Wypadałoby, żeby Mazurek tam zabrzmiał, bo jeżeli chodzi o żurze, to tam na końcu zawodów czy Grand Prix, bo takie bywały, no nie udało się odśpiewać Mazurka. Oczekiwania są ogromne, aczkolwiek rywale, jak pan powiedział, są znakomici. Australijczycy, teraz ostatnio Duńczycy, a swoje 5 groszy dorzucą na pewno Anglicy, którzy no jeszcze nie wiadomo, czy będą wsparci danym bilejem, czy nie. Ale to będzie, uważam, bardzo ciekawy finał, bo to nie będzie potyczka dwóch drużyn, tylko trzech, a nawet czterech drużyn, w których szeregach są zawodnicy mogący w każdej odsłonie zmienić wynik z biegu. Także bardzo zapraszam, bo będzie naprawdę niesamowite widowisko i oby zwycięskie dla nas, na to liczę.
1: Jaki skład reprezentacji Polski? Szybciutko.
2: A no to nie chcę, bo po prostu waham się do ostatniej chwili. Kibice żużla na pewno sobie już tam układają, dywagacje są różne. No wybór jest już zawężony, była dziesiątka, w tej dziesiątce też się znaleźli zawodnicy, którzy no już na pewno, jak kibice sobie myślą, odpadną.
1: To niech będzie, niech to będzie niespodzianka, ale, panie selekcjonerze.
2: Niech to będzie niespodzianka, tak. Ale myślę, no zawodnicy z Grand Prix mają ogromne szanse, żeby znaleźć się na czele. No na pewno mogę powiedzieć, że Bartek będzie. No nie uczmy się, żeby rzeczywiście do świata nie będzie. A pozostali, no jeszcze dzisiaj jeden mecz, nie chciałbym się nim sugerować. Też są zawodnicy, którzy są brani pod uwagę. Może być jedna niespodzianka, ale naprawdę, tak jak powiedziałem, do ostatniej chwili to troszeczkę będzie taki wybór może nieprzypadkowy, ale troszkę loteryjny, bo no, stabilność naszych zawodników jest dość...
1: Tak, i wielka forma. Panie Stanisławie, musimy kończyć. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w sobotę. Pan Stanisław Chomski, selekcjoner reprezentacji Polski. My bardzo dziękujemy. Ela Różycka, Michał Jakubik.
3: Robert Michalak.
1: I Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień.
4: Ogłoszenie społeczne. W okupowanej Polsce

0: Działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
1: Pamiętamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Szef upadłej giełdy Zonda Krypto jako mały świadek koronny zeznaje w prokuraturze. Co zrobi prezydent z reformą systemu podatkowego? Opozycja mówi o wecie. To bezapelacyjny sygnał, że lato powoli pakuje walizki. Ptaki szykują się do odlotu. Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedział się TVP Info. Według stacji Przemysław K. zeznaje w warszawskiej prokuraturze i składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy.
14: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
15: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
14: Adwokat i

0: Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
1: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
0: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Prezydent Karol Nawrocki może zawetować reformę systemu podatkowego. O takim scenariuszu mówią politycy opozycji. Chodzi o podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu ze stawką 24% oraz podwyżkę stawki CIT dla firm. Według posłanki Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej prezydent stał się zakładnikiem deklaracji podpisanej podczas spotkania ze Sławomirem Mentzenem.
3: Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. My robimy swoje, to my stanowimy prawo, to Ministerstwo Finansów daje nowe propozycje podatkowe, to jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówi, że jest za wcześnie, by mówić o możliwej decyzji prezydenta. Jednocześnie zarzucił premierowi, że wprowadził wyborców w błąd.
4: Niewywiązanie się z obietnicy wyborczej, którą składał pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów. Pan przewodniczący wówczas Tusk mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi. Nie zrobi tego na pewno w przyszłym roku i nie zrobi tego za 2 lata.
2: Zmiany podatkowe mają być uwzględnione w projekcie przyszłorocznego budżetu. Szef irańskiej służb bezpieczeństwa zagroził odwetem wszystkim krajom, które przyłączą się do wojny ekonomicznej wypowiedzianej przez Donalda Trumpa. Amerykański prezydent zagroził, że kraje, które będą utrzymywać relacje finansowe z Iranem, spotkają bolesne konsekwencje.
5: W wywiadzie dla irańskiej telewizji Rezaj ogłosił, że strategia obronna Iranu i jego zachowanie na arenie międzynarodowej uległy znaczącym zmianom i nie ma już powrotu do stanu sprzed wojny. Bardziej ofensywne podejście tłumaczył niedotrzymaniem przez Stany Zjednoczone warunków wynegocjowanego w połowie czerwca memorandum o porozumieniu. Tymczasem prezydent Iranu Masud Pezeszkian broni negocjacji z Amerykanami przed krytyką bardziej twardogłowych przedstawicieli reżimu. Przeprosił też Irańczyków za trudności, z jakimi się borykają, tłumacząc to koniecznością zaangażowania kraju w szeroko zakrojoną walkę militarną i gospodarczą. Myśleli, że jeśli zaatakują, Iran będzie jak z Wenezuelą, ale nie tylko tak się nie stało, ale też świat był zdumiony naszą potęgą, przekonywał obywateli prezydent Pezeszkian. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
2: Sytuacja w regionie odbija się na portfelach Irańczyków. Pieniądze są obecnie warte połowę tego, co rok temu. Inflacja do końca roku ma sięgnąć 70%. Druga połowa sierpnia to szczyt jesiennej migracji ptaków. Gatunki, które w Polsce gniazdują, wyruszają w podróż na południe. Odleciała większość jeżyków, ptaki trzcinowisk, a bociany kończą sejmiki. Jak mówi ornitolog Marcin Sowa, ptaki odlatują z dwóch powodów.
6: Pożywienie to jest pierwszy powód. Drugi powód to zimą u nas jest krótszy dzień, czyli ptaki mają mniej czasu, żeby to pożywienie zdobywać. A na południu te warunki są bardziej sprzyjające. Dzień jest dłuższy, jest oczywiście cieplej, jest dostępność owadów szarańczowatych na przykład.
2: Jesienna migracja zajmuje ptakom więcej czasu niż przylot do Polski. Dlatego wiele gatunków w dzień żeruje, aby nabrać sił, a leci w nocy. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W nocy będzie intensywnie padać na Pomorzu Zachodnim i tam możliwe także burze. To będzie zimna noc od 8 do maksymalnie 15 stopni. Jutro więcej słońca, przelotnie może popadać na północy od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie. Zobaczymy na termometrach.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
11: z wysoką dawką silimaryny,
12: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
11: choliną i chromem.
12: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
11: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
12: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.

0: zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: W piątek 20 czerwca tego roku na scenie Trójki Festiwalu Ze Wsi Budzi Wcisnej, już po zachodzie słońca, zespół Trupa Trupa zagrał porażający energią koncert z dużą dawką nowej premierowej muzyki. Zapraszam na scenę główną festiwalu pod ścianą Bieszczadzkiego Lasu. Jest 22.20. Przed Państwem Trupa Trupa. Piotr Metz.

Love me. Dobry wieczór ze wsi Budzi, Bieszczady. Gdańsk przyjechał do was. Morze Bałtyckie przyjechało do was. Jesteśmy tutaj po raz drugi. Po raz pierwszy byliśmy parę lat temu z Filipem Łobodzińskim jako zapowiadającym headlinerem. Teraz jesteśmy z Piotrem Mecem i z trójką. Bardzo, bardzo, bardzo nam miło. Zagramy dla was ogromną część nowej, przyszłej płyty, która się jeszcze nie ukazała. Zapraszamy do słuchania. Jesteście testową publicznością laboratoryjną. Dziękujemy bardzo. To będzie wesołe, smutne i takie...

Nie wiem co.

Leslie, not the power!

0: Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Kolejna piosenka ma na imię Mourner, żałobnicy. I tak sobie właśnie.
1: Raz, raz, raz, raz, raz.

Dziękujemy.

Maloch ucieczka głodnych i spragnionych maloch. Maloch ucieczka głodnych i spragnionych maloch. Maloch ucieczka głodnych i spragnionych.

0: To była retransmisja koncertu zespołu Trupa Trupa na scenie Trójki Festiwalu ze Wsi Budzi w Cisnej w piątek 26 czerwca tego roku.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Enea Ironman 70.3 Poznań. Wyzwanie dla najodważniejszych. 30 sierpnia spotkajmy się na Enea Stadionie, by dopingować ludzi z żelaza. W programie także bieg na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Poznań. Szczegóły i zapisy na ironmanpoznan.com.pl. Poleca Radiowa Trójka.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Sprawca rodzinnej tragedii w Krakowie jutro usłyszy zarzuty. Wypadek przeżyło tylko niemowlę. Policja apeluje do osób, które mogą pomóc w śledztwie dotyczącym śmierci kibica Hutnika Kraków. Urzędy stanu cywilnego mogą już dokonywać transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. Pędził z taką prędkością, że nie był w stanie zapanować nad samochodem. Wjechał na chodnik, którym szła rodzina z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Jutro prokuratura przesłucha 26-letniego kierowcę, który wczoraj w Krakowie spowodował wypadek, w którym zginęło dwoje młodych ludzi, a ich dziecko walczy o życie.
10: Ten 26-latek został wczoraj poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,0, był trzeźwy, natomiast została mu pobrana krew na oznaczenie alkoholu i środków niedozwolonych. Na te wyniki będziemy musieli poczekać.
9: Mówiła podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Samochodem podróżowały w sumie 4 osoby w wieku od 20 do 26 lat. 9 osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-letniego kibica w Krakowie po przesłuchaniu zostało zwolnionych. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
11: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia.
9: Mężczyzna był kibicą Hutnika Kraków. W związku z informacjami sugerującymi udział w zdarzeniu kibiców Wisły Kraków, klub opublikował oświadczenie, w którym stanowczo potępił wszelkie akty przemocy. Policja apeluje o pomoc do wszystkich osób, które mogą...

0: pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. Są nowe wzory aktów małżeństwa. Od dziś możliwe są trzy warianty. Małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Pary jednopłciowe w Polsce na taką decyzję czekały latami, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
1: Z każdym dniem dowiaduję się o kolejnych ślubach, o kolejnych osobach, które chcą zawrzeć swój związek, które czekały kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet na swoje małżeństwo i teraz czują, że to jest moment, w którym mogą pokazać sobie, pokazać światu, ale też pokazać państwu, że istnieją i nie wiem, może dobijemy do 1000 w tym roku.
0: Zmianą już sprzeciwia się burmistrz Zakopanego, który zapowiada, że w jego mieście akty małżeństw jednopłciowych nie będą transkrybowane. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien zostać zapytany o korupcję w swoim rządzie, uważa zdymisjonowany minister obrony Michajło Fiodorow. W rozmowie z BBC powiedział, że powinno to nastąpić w związku ze śledztwem dotyczącym prania pieniędzy. Sam przyznał, że nigdy nie widział, aby prezydent angażował się w działalność korupcyjną. Przez cały czas mojej współpracy z nim ani razu nie otrzymałam od niego żadnego zadania ani zlecenia, które byłoby niezgodne z prawem. Mogę mówić tylko o swoich własnych doświadczeniach. Ukraiński prezydent zwolnił z posady wiceszefową swojego biura po tym, jak zainteresowały się nią organy antykorupcyjne. W sprawę mogą być zamieszani także inni politycy, a także biznesmeni. To kolejna już w ostatnich miesiącach afera korupcyjna w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego. Plaża przedzielona murem. Po jednej stronie kobiety z dziećmi, po drugiej wyłącznie mężczyźni. To włoska plaża w Trieście, która bije rekordy popularności.
2: Wejście na tę wyjątkową plażę kosztuje euro 20, a w ciągu 3 miesięcy sprzedano ponad 106,5 tysiąca wejściówek. Co ciekawe, w lipcu z kąpieliska chętniej korzystały kobiety. To one kupiły większość z ponad 53 tysięcy biletów. Plaża La Lanterna, czyli latarnia, nazywana przez mieszkańców Pedocin z 74-metrowym murem, została otwarta w 1903 roku. Mur oddziela część przeznaczoną dla kobiet i dzieci od części zarezerwowanej dla mężczyzn. Miejsce jest dziś kultowe dla mieszkańców Trieste i przyciąga też turystów. Mieszkańcy podkreślają, że mur jest częścią historii i tożsamości miasta, dlatego mimo zmieniających się czasów nie chcą jego likwidacji. To jedyne zachowane w Europie kąpielisko z takim podziałem. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Ważą zaledwie 100 gramów. Wrocławskie zoo ma nowych mieszkańców. To pigmejki karłowate, czyli najmniejsze małpy na świecie. Lemon, Litchi i Lament. To bracia, którzy przyjechali z Chorzowa. W naturze żywią się przede wszystkim żywicą drzew, mówi kierownik sekcji naczelnych Patryk Pufelski.
3: Takie mają uzębienie, że nacinają bardzo twardą korę drzew i po prostu spijają żywicę z drzew, w związku z czym u nas dostają gumę arabską. Jedzą bardzo dużo bezkręgowców, też polują, więc to wygląda naprawdę zabawnie, jak one się skradają po gałęzi. Muszą wszystko zbadać, wszystko oznaczyć, zobaczyć, wszystko powąchać, wszędzie się wcisnąć, bo już wlazły też za obudowę taką. No i musieliśmy, najpierw ją chciałem uszczelnić, a potem się okazało, że muszę po prostu im wyciąć większy otwór, bo nie wiem, którędy one tam wchodzą.
0: Pigmejki można oglądać w pawilonie szympansów wrocławskiego zoo. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Ta noc będzie chłodna, jedynie od 8 do maksymalnie 15 stopni, a jutro więcej słońca niż dziś. Przelotnie popada tylko na północy, od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
7: Pomogę.
6: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
8: Goniliście mnie trabantem.
9: Trabantem, szukaliśmy pana.
8: Umarłem.
9: Zdecydowanie.
6: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
10: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
5: Autopromocja.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: Dobry wieczór Państwu z Sopotu.
13: Wszystkie książki świata.
12: To jest kolejna edycja Festiwalu Literacki Sopot, na którym spotykamy się z pisarzami i pisarkami z różnych części

0: świata. W tym roku język portugalski króluje. W Sopocie na festiwalu, który co prawda już się kończy, ale przywiozę stamtąd, obiecuję, kilka interesujących rozmów, jak tę z pisarzem z Brazylii, który, aha, jeszcze tylko powiem, że audycję realizują wspólnie w Warszawie Michał Jakubik i w Sopocie Andrzej Dubas z Radia Gdańsk, a nasze dzisiejsze spotkanie tłumaczyć będzie z języka polskiego na portugalski i w drugą stronę pani Dominika Kursantusz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Państwa i moim gościem jest wspaniały brazylijski pisarz Paulo Scott. Dobry wieczór, good evening, Paulo.
2: Good evening.
0: Zaczniemy od tego, że w Polsce czas już jakiś temu ukazała się książka, którą Paulo napisał. Polski tytuł to Brązowo-żółty. Tę książkę na język polski przełożył znakomity tłumacz Wojciech Herhalis. I to jest bardzo współczesna rzecz o Brazylii, za którą zresztą Paulo był nominowany do międzynarodowego Bookera. To jest historia o Brazylii współczesnej, jak mówiłem, i o napięciach rasowych, które być może na pierwszy rzut oka dla turystów przede wszystkim nie są widoczne, gdy jest się w Brazylii, ale kiedy się tam chwilę pomieszka albo jest się stamtąd, no to nie sposób ich nie zauważyć. I co istotne, jest to opowieść o dwóch braciach, z których jeden klasyfikowany jest jako należący do zgoła odmiennej rasy niż drugi. W tej historii jest także opowieść o pewnej komisji, która brzmi jak opowieść z Kawki, tak możemy to powiedzieć. Tymczasem wydaje mi się, Paulo, że dużo jest w tym prawdy. Więc gdybyśmy mogli rozpocząć od historii o tej komisji.
2: A komissão no livro é capítulo que se combina no concerto da narrativa como ruído. Ele destoa, ele difere do fluxo da narrativa porque ele apresenta todas as perspectivas, todas as leituras possíveis sobre a tragédia do racismo.
1: W rzeczy samej, ta komisja to jest taki oddzielny rozdział w tej książce. I ta komisja, można powiedzieć, że w pewnym sensie jest hałasem w całej tej narracji. Ponieważ z jednej strony narracja płynie, a z drugiej strony pojawia się właśnie ta komisja, ten hałas. I pokazuje ona wszystkie perspektywy czy sposoby rozumienia, postrzegania olbrzymiej tragedii, którą w Brazylii jest rasizm.
2: Są pessoas que são contra o racismo, mas que possuem leituras e soluções diferentes para a superação, para o enfrentamento do racismo no Brasil.
1: Ludzie, którzy zasiadają w tej komisji, są przeciwni rasizmowi. Jednak mają oni różnorodne interpretacje i różne wizje rozwiązania tego trudnego problemu, którym we współczesnej Brazylii jest rasizm.
2: Nesse sentido, a literatura oferece uma verdade, que é a verdade ficcional, que se transforma numa lente de leitura e análise das camadas que a rotina brasileira impede, que nos impede de ver, de enxergar, né? A tragédia. Que a literatura, ela expõe uma verdade ficcional. Essa é a força, né? Da fabulação, da verdade que só a literatura pode expor.
1: I właśnie tutaj literatura w tym kontekście oferuje nam swoją prawdę. Literatura jest tutaj jak soczewka, przez którą w różny sposób możemy odczytać te przeróżne poziomy czy warstwy tej rzeczywistości.
0: Może wyjaśnimy, Paulu, jeżeli mogę o to prosić słuchaczkom i słuchaczom programu trzeciego, czym się ta komisja zajmuje? Na czym polega niesamowitość jej pracy? Że oni tam siedzą w tej komisji, ty o tym piszesz w książce i zastanawiają się, kto jest czarny, kto jest mulatem, kto jest beżowy, kto jest brązowo-żółty, kto jest biały, do jakiej grupy odpowiedniego obywatela, obywatelkę Brazylii, w tym przypadku studenta, studentkę przyszłego, zakwalifikować, bo chodzi o kwoty dla ludzi, którzy mają dostać się do szkoły wyższej, tak?
2: Esse romance, ele não apresenta soluções e muito menos verdades absolutas. Ele expõe linguagens que não costumam ser alcançadas por quem não enfrenta a complexidade dessas identidades oprimidas pelo racismo brasileiro.
1: W tej powieści nie pojawiają się rozwiązania. Również nie pojawiają się tam żadne

0: prawdy absolutne. W tej powieści pokazuje sposób mówienia, język, którego się używa i który okazuje się niewystarczający, żeby określić tożsamość tych uciemiężonych różnych grup społecznych.
1: Colocar um julgamento na linguagem matemática de um software, de um programa, de um aplicativo governamental na construção ficcional é uma oportunidade de demonstrar o quanto os códigos brasileiros são sofisticados, são elaborados, são complexos e, portanto, o quanto o racismo brasileiro é uma máquina de violência complexa.
0: Fakt, że w tym oprogramowaniu, w software, w aplikacji rządowej, która wartościuje czy ocenia przynależność do rasy danych osób, fakt, że ta ocena tam się pojawia, jest pewnego rodzaju szansą. Szansą, żeby pokazać, jak bardzo złożone i wyrafinowane są kody, również kody kulturowe obowiązujące w Brazylii i jak bardzo brazylijski rasizm jest prawdziwą, potężną maszyną bardzo złożonej przemocy.
1: O código 10 de um computador, de uma inteligência artificial, nunca vai entender a forma social escravista que domina todas as relações econômicas no Brasil, que é a capital mundial, no Brasil, Rio de Janeiro e Salvador, Bahia, principalmente, no Brasil, que é a capital mundial da perversidade extrema que nós chamamos de escravidão moderna. Essa tecnologia foi inventada no Brasil, na América. Compõe a normalidade brasileira.
0: A z kolei ten kod zero-jedynkowy komputera czy sztucznej inteligencji nie jest w stanie pozwolić na zrozumienie tej współczesnej rzeczywistości brazylijskiej, tej współczesnej etyki brazylijskiej opartej na właśnie niewolnictwie. A ta etyka leży u podstaw całej rzeczywistości gospodarczej współczesnej Brazylii. Można powiedzieć, że Brazylia, a dokładniej jej miasta takie jak Rio de Janeiro czy Salvador de Bahia, to jest światowa stolica skrajnej perwersji, którą my nazywamy współczesnym niewolnictwem. I ta technologia została stworzona właśnie w Ameryce, właśnie w Brazylii.
2: Paulo, jest rok 2026. Twoja książka ukazała się już kilka lat temu. Ona w 2022 roku była nominowana do Międzynarodowego Bookera, ale w 2019 roku się ukazała. To jest świat nowoczesny. Tak można powiedzieć. A jednocześnie w każdej twojej wypowiedzi pada słowo rasizm na określenie stosunków społecznych panujących w tak bardzo wydawałoby się rozwiniętym społeczeństwie i państwie ekonomicznie, jakim była wciąż jest Brazylia. Co sprawiło, że rasizm dziś nadal jest problemem? Dlaczego tego nie udało się rozwiązać? Oczywiście można patrzeć na Stany Zjednoczone, zwłaszcza Stany Zjednoczone Trumpa. W tej audycji wiele miesięcy temu pisarz amerykański Essay Cosby mówił o tym, że rasizm tylko czekał, żeby znowu podnieść głowę i dzielić społeczeństwo, segregować na lepszych i gorszych, białych i czarnych. W Brazylii, która ma bardzo skomplikowaną historię, niewolnictwo zniesiono dekady temu, a jednak ten podział jest więcej niż widoczny, o czym piszesz. Więcej. Twoja książka mi uświadomiła taki fakt, że kiedy patrzy się na polityków brazylijskich, kiedy patrzy się na obecną kampanię wyborczą, znowu bardzo intensywną, Lula walczy o to, by po raz kolejny być prezydentem. Syn aresztowanego byłego prezydenta Jaira Bolsonaro chce tę prezydenturę Luli odebrać. To są wszystko biali ludzie. Kiedy się patrzy na obrazki z Brazylii, właściwie nie widać mulatów, nie widać osób czarnych, nie widać ludzi innego koloru skóry niż biały. Dlaczego ten rasizm jest wciąż tak wszechobecny i właściwie z pokolenia na pokolenie mimo wszystko, mimowolnie się go kultywuje?
1: Se você tirar o racismo do Brasil, o Brasil em termos econômicos desaparece no ar.
0: Jeżeli usunęlibyśmy rasizm z Brazylii, to Brazylia w ujęciu gospodarczym znika.
1: O período imperial do Brasil foi encerrado em 1889 e

0: foi inaugurada a República Brasileira. Um golpe militar inaugurou a República Brasileira. Em 1888, um ano antes, foi, em termos oficiais e formais, encerrada a escravatura. A República Brasileira é fundada, ela inicia, a República Brasileira inicia sob o compromisso de que pessoas negras ex-escravizadas, a partir daquele momento, não terão, nunca mais terão, moradia, trabalho, educação, saúde, nunca mais terão paz.
1: Okres imperialny w Brazylii zakończył się w roku 1889. Wtedy właśnie doszło do zamachu wojskowego i została ustanowiona republika w Brazylii. W roku 1888, czyli rok wcześniej, w sposób formalny, oficjalny, zniesiono niewolnictwo w Brazylii. I tak naprawdę Republika Brazylii została założona na zobowiązaniu, czy jakby ustanawiając Republikę Brazylijską, oparto się na zobowiązaniu, zobowiązano się, że osoby czarne, czyli wcześniej niewolnicy, nigdy nie będą mieli dostępu ani prawa do mieszkania, do pracy, do edukacji, do zdrowia. Nigdy nie będą mieli pokoju.
0: O primeiro presidente, o primeiro governante brasileiro que permitiu que pessoas negras entrassem numa escola como padrão do país foi 1930, Getúlio Vargas.
1: Dopiero w roku 1930 prezydent Vargas był pierwszym prezydentem Brazylii, który pozwolił na pójście do szkoły osób czarnych. To był rok 1930. Dopiero wtedy to się stało w Brazylii powszechne.
0: O Brasil é um país super rico. Brasileiros dizem podre de rico, né? É tão rico que é podre, né? Super rico. E na economia, na década de 90, 1990, se espalhou uma expressão para designar países ricos, que a desigualdade extrema entre o 0,1%, 0,2% da população e o resto, né, é tão grande a diferença que os economistas usavam o termo brasilização para referir às realidades econômicas, que a diferença era entre os pouquíssimos, muito ricos, e o resto é enorme. O Brasil, desde a medição 1900, ou seja, início do século XX, desde lá, o Brasil sempre esteve entre os 10 países, quando não entre os 5 países mais desiguais do mundo. E eu insisto isso, o Brasil é um país super rico e o mundo inteiro não quer que o Brasil se expanda soberanamente, tenha soberania, ainda mais estando no quintal do império, né? Estando no backyard do império. O império americano está afundando. Trump é o Nero, é o Calígula.
1: Brasília é um país super bogato. W języku brazylijskim mówimy nawet, że kraj jest podre de rico, czyli zgniły wręcz z bogactwa. Swoją drogą w roku 1990 wprowadzono to słynne rozróżnienie, czy zaczęto mówić o olbrzymich nierównościach w poszczególnych krajach, w poszczególnych państwach i mówi się o tym, że 0,1% całego społeczeństwa to jest społeczeństwo najbogatsze, a później mamy całą resztę. I to zjawisko zaczęto nazywać brazylizacją, czy w ten sposób zaczęto określać tego typu nierówne rzeczywistości w poszczególnych krajach. I wspomnę, że w Brazylii już w roku 1900 mieliśmy już tę sytuację. Brazylia już wtedy znajdowała się wśród 10, być może nawet wśród 5 krajów, w których te nierówności społeczne są największe. I powtórzę raz jeszcze, że Brazylia jest wręcz zgniła z bogactwa.
0: O neoliberalismo atual, o neoliberalismo financeiro rentista que se espalha pelo mundo é uma brasilização do mundo.
1: Obecny neoliberalizm finansowy, cała ta filozofia rentierska, która rozprzestrzenia się po całym świecie, to właśnie brazylizacja.
0: Em nenhum lugar do mundo os bancos dominam tanto o povo como no Brasil.
1: I w żadnym innym miejscu na świecie banki nie mają aż takiej władzy i dominacji nad społeczeństwem, co w Brazylii.
0: Tanto que quando um estrangeiro vai morar no Brasil e vai abrir uma conta em qualquer um dos 4 principais bancos,

0: O estrangeiro pergunta para nós, brasileiros, como vocês deixam os bancos escravizar vocês dessa maneira? E para nós é normal.
1: Do tego stopnia, że gdy jakiś obcokrajowiec przyjeżdża do Brazylii i otwiera konto w jednym z czterech głównych banków, pyta nas, Brazylijczyków, jak to możliwe, że pozwalacie brazylijskim bankom tak bardzo was zniewalać? A dla nas w Brazylii to jest normalne.
0: I isso só é possível porque no Brasil, independente da cor da pessoa, prevalece uma ética colonial escravista que nunca foi rompida, nunca.
1: I to jest możliwe tylko dlatego, że w Brazylii nadal panuje ta etyka kolonialna, etyka niewolnicza. I to zjawisko nigdy się nie zakończyło.
2: No właśnie, to jest bardzo ważny moment, żeby o jedną rzecz dopytać, bo kiedy Paulo Scott, nasz dzisiejszy gość, gość wszystkich książek świata, mówi o tym, jak skonstruowana jest Brazylia, to mówi takie zdanie: gdyby w moim kraju zniknął rasizm, to gospodarka by upadła. Co to znaczy? Kraj, który jest zgnile bogaty, przebogaty wręcz, to kto dzierży to bogactwo i co sprawia? Czy neoliberalizm właśnie, czy kolejne pokolenia dawnych kolonialistów, latyfundystów, że się nie chcą dzielić? Co by się stało, gdyby dać innym, biedniejszym trochę więcej? Dlaczego by się gospodarka nagle miała załamać?
0: A ordem jurídica e econômica na América, do norte do Canadá ao sul da Argentina, pode ser resumida numa palavra: morte. O Brasil é um dos centros de preservação, de continuidade dessa desigualdade.
1: Cały porządek prawny i gospodarczy w całej Ameryce, od Kanady po południe Argentyny, można streścić jednym słowem, mianowicie śmierć. I Brazylia jest jednym z centrów, z ośrodków kontynuacji tych nierówności.
0: O presidente Lula, que possivelmente tenha sido o segundo presidente mais importante da história do Brasil, ficando atrás de Getúlio Vargas, que era um ditador da elite, mas que fez mudanças estruturais importantes. O presidente Lula é um homem que se destaca por ter dado um pouquinho que nunca foi dado para o povo, né? Um pouquinho direitos de espaço, de oxigênio para os pobres e mantido todos os privilégios dos ricos. Como o Brasil é rico, um país rico, isso foi possível nos dois primeiros mandatos do presidente Lula. Atualmente, a situação do mundo é muito mais crítica do que era no início do século, antes da crise de 2008. Crise que o Brasil passou bem, assim, foi um dos únicos países que passou bem pela crise, né? E hoje é muito mais difícil, hoje é muito mais difícil de governar. O presidente Lula continua dando muito, quase tudo, para os super ricos. O problema é que agora os super ricos não aceitam dar nada para os pobres.
1: Prezydent Lula jest drugim w historii Brazylii najważniejszym prezydentem naszego kraju. Pierwszym był Getúlio Vargas. To był dyktator pochodzący z elity, ale wprowadził ważne zmiany strukturalne w społeczeństwie Brazylii. Natomiast dlaczego Lula jest ważny? Ponieważ Lula jako prezydent dał nieco, podkreślę nieco, praw, przestrzeni, tlenu ludziom z ludu, ludziom biednym, ale jednocześnie utrzymał wszystkie przywileje bogatych. Tak jak mówiłem, Brazylia jest krajem bogatym. Przez to, czy dzięki temu, taka polityka Luli była możliwa w jego dwóch pierwszych kadencjach prezydenckich. Natomiast w tym momencie sytuacja Brazylii, sytuacja świata jest trudniejsza. To się zmieniło po kryzysie z roku 2008. Tutaj podkreślę, że akurat Brazylia dobrze sobie z tym kryzysem finansowym poradziła. Natomiast w tej chwili, w tym momencie znacznie trudniej rządzić na świecie i w Brazylii. I w tym momencie prezydent Lula nadal daje wszystko tym ludziom najbogatszym, utrzymuje ich przywileje. Natomiast oni w tym momencie historii nie zgadzają się na to, żeby coś więcej dać ludziom biednym.
0: Nesse contexto, o presidente Lula ajuda um pouco aos pobres como nenhum outro candidato poderia fazer, principalmente os bolsonaros, né?
1: I właśnie w tym kontekście historycznym prezydent Lula pomaga na tyle, na ile może, pomaga trochę ludziom biednym, a tego nie są w stanie zrobić

0: inni candidati, zwłaszcza rodzina Bolsonaro.
1: Mas ele continua alimentando a ética escravista.
0: Ale Lula nadal karmi i wzmacnia tę etykę niewolnictwa.
2: Ale dwa pytania w jednym. Dlaczego to robi? Co sprawia, że nie odszedł od tej polityki? Bo wie, że nie będzie wybrany? Czy wie, że coś mu grozi? Czy być może straci całkowite poparcie białych, gdyby przestał karmić najbogatszych? No i drugie pytanie. Co sprawia, co sprawiło, Paulo, że powiedziałeś, nazwałeś Lulę drugim najważniejszym, jednym z dwóch najważniejszych prezydentów w historii Brazylii? Właśnie to, że wyciągnął rękę do biedniejszych i w dużej mierze dzięki nim został prezydentem. To już jest trzecia jego kadencja z długą przerwą. Czy dlatego, że sam był wcześniej... W Polsce się go nazywa brazylijskim Wałęsą. Człowiekiem, który pracował fizycznie i dzięki temu wie, jak ciężko zarobić pieniądze na przeżycie w twojej ojczyźnie.
1: Sim, pergunta já traz a resposta. É uma análise perfeita.
0: Tak, to pytanie niesie już w sobie odpowiedź. Myślę, że to jest idealna, doskonała analiza.
1: O problema é que para funcionar na democracia liberal brasileira, você precisa continuar dando aos ricos o que eles pedem.
0: Problem polega na tym, że aby funkcjonować w liberalnej demokracji brazylijskiej, trzeba cały czas dawać ludziom bogatym.
1: Lula é um gênio político. E nesse sentido, Getúlio Vargas e ele, Leonel Brizola e alguns pouquíssimos outros foram as pessoas que conseguiram conjugar, organizar uma conciliação brasileira. Mas, porém, falta ousadia. Eu não vejo luta, eu não vejo decisão de negociar mais duramente, mais energicamente. O governo Lula, principalmente o atual governo, ele senta na mesa de negociação já entregando o que a elite quer.
0: Lula é geniuszem politycznym. Wymieniłem go obok prezydenta Vargasa, mógłbym tu wspomnieć również Leonela Brizolę i kilku, naprawdę niewielu innych polityków, którym do pewnego stopnia udało się stworzyć, zbudować pewną zgodę w Brazylii. Jednak z drugiej strony widzę, że brak mu większej odwagi, większej zuchwałości. Nie widzę, żeby walczył, żeby podjął trudną decyzję negocjacji z większą energią, z większą siłą i przekonaniem. W tym momencie obecny rząd Luli, kiedy siada do negocjacji, w zasadzie już na wstępie daje elicie to, o co prosi.
1: Eu fui advogado, assessor jurídico do governo petista de Porto Alegre, onde ocorria o Fórum Social Mundial. E lá nós tínhamos projeto que se espalhou pelo mundo chamado Orçamento Participativo, que as comunidades eram consultadas, né? Uhum. E acabei me tornando professor, de Direito Orçamentário, de Orçamento Público, na universidade. E posso garantir que se você olha para o discurso do presidente Lula, principalmente quando ele está fora do Brasil. Ele tem discurso que vai numa direção progressista, social-democrática, de ética socialista, mas quando você olha para o orçamento público brasileiro, para os números, você percebe que não há futuro para as pessoas pobres. Lembrando que as pessoas pobres são majoritariamente negras.
0: W przeszłości byłem adwokatem, a dokładniej radcą prawnym i doradzałem rządowi z Porto Alegre. W tamtych czasach w Porto Alegre zostało zorganizowane Światowe Forum Społeczne. I w ramach tego forum został stworzony projekt, który później rozprzestrzenił się na całym świecie. Chodzi o projekt budżetu partycypacyjnego czy budżetu obywatelskiego, gdzie społeczeństwo jest konsultowane w kwestii tego, na co należy wydatkować środki publiczne. Później zostałem wykładowcą i wykładałem prawo budżetowe na brazylijskim uniwersytecie. I z tą historią osobistą mogę wam zagwarantować, że kiedy słuchamy Luli, kiedy przemawia, zwłaszcza gdy przemawia za granicą, no to widzimy, że jest to dyskurs bardzo postępowy, widzimy, że jest on socjaldemokratą, słyszymy tam wiele słów dotyczących etyki,

0: polityki prospołecznej. Natomiast gdy spojrzymy na budżet Brazylii, przyjrzymy się konkretnym liczbom, to widzimy z całą jasnością, że przyszłość ludzi biednych w Brazylii nadal będzie biedna, a biednymi w Brazylii przede wszystkim są osoby czarne.
1: Porque o orçamento brasileiro hoje está tomado pelos bandidos da direita e da extrema direita.
0: Bo brazylijski budżet teraz jest w rękach bandytów z prawicy i ze skrajnej prawicy brazylijskiej.
2: Mając tę wiedzę, o której mówi Paulo Scott, nasz dzisiejszy gość, autor powieści Brązowo-żółty, przypomnę, chciałbym, byśmy teraz weszli do świata twojej książki. Wspominałem na początku o tym, że mamy tu dwóch głównych bohaterów. To są bracia, którzy, choć z jednych rodziców, to są klasyfikowani jako przedstawiciele dwóch odmiennych ras. Skąd się wziął pomysł na tę książkę? Wspomniałeś przed chwilą o własnym doświadczeniu prawniczym, akademickim w Porto Alegre, gdzie dzieje się akcja tej książki w dużej mierze. Działałeś społecznie także jako osoba młoda przeciwko rządom dyktatury wojskowej. Ale to się wydaje historia bardzo realna, w świetle tego, o czym mówisz, właściwie jeden do jednego wzięta z życia. Czy tak jest? Czy to jest historia w jakimś sensie biograficzna, autobiograficzna, historia twoich znajomych? Czy to jest rzecz tak powszechna, że nie trudno było skonstruować opowieść o dwóch członkach tej samej rodziny, należących w myśl tego systemu kwotowego, o którym decyduje wspomniana quasi-kawkowska komisja, do dwóch różnych ras? Jak wykładowca, prawnik, bojownik o demokrację stał się uznawanym na całym świecie pisarzem i szanowanym bardzo?
1: Essa é uma história sobre meu bairro. Eu parto de uma realidade concreta, que é da minha família, que é uma família negra, localizada na região sul do Brasil, que é a região mais racista do Brasil. Não porque seja muito mais cruel do que as outras regiões, mas porque a presença de descendentes de europeus impede que uma pessoa como eu, com meu fenótipo, diga que é branca. Porque no sul do Brasil tem brasileiros de pele realmente branca, de olho verde, olho azul, cabelo claro. Então esse jogo que é possível no Brasil, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre não é. E a partir da minha realidade familiar, eu crio uma ficção. Eu não sou o Federico e o André, meu único irmão, homem preto, filho do mesmo pai e da mesma mãe, não é o Lourenço. Eu nem acredito em autoficção.
0: To jest historia, która pochodzi z mojej dzielnicy, z mojego podwórka. Ma ona podstawę w rzeczywistości, ponieważ moja rodzina jest rodziną czarną, zamieszkującą na południu Brazylii, w regionie, który jest regionem najbardziej rasistowskim w całym kraju. I nie dlatego, że tam rasiści są bardziej okrutni. Nie chodzi o to, bowiem na południu Brazylii jest bardzo silna obecność potomków Europejczyków. I właśnie przez to w tamtym rejonie kraju mój fenotyp nigdy nie zostałby określony jako biały, ponieważ na południu Brazylii jest bardzo wiele ludzi o karnacji naprawdę jasnej, białej, o jasnych włosach, niebieskich oczach. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w Rio de Janeiro. Tam mógłbym być określony jako biały, ale w Porto Alegre już nie. Zatem to jest inspiracja do mojej historii, ale historia jest fikcją. Ja nie jestem Federico, ani mój brat André, który jest czarny, a wspomnę, że obaj jesteśmy synami tych samych rodziców, więc mój brat André to nie jest w książce Lourenço. Swoją drogą osobiście nie wierzę w autofikcję.
1: Meu pai é um homem negro, de fenótipo. Ele é lido socialmente como homem negro, não tem, né? Ele é um homem negro que não abaixa a cabeça para brancos, né? Então, eu venho de uma família negra que tem uma autonomia financeira, tem autonomia de escolha financeira, e eu trato um pouco disso ficcionalmente a partir de uma realidade familiar. Minha mãe, que não é branca, vendo que tinha um filho de pele muito clara e cabelo claro, que depois que escureceu meu cabelo, encrespou, né? Que hoje eu tô velhinho, tô com cabelo de velhinho, mas meu cabelo é mais crespo, né? E tendo outro filho de pele escura,

0: preto, crespo, ela disse que nós somos uma família negra. E então eu nunca tive as dúvidas que o Federico tem no livro. Não sei se isso é importante.
1: Mój ojciec jest wyraźnie czarny, czyli przez społeczeństwo jest czytany, odbierany jako osoba czarna. I jednocześnie jest człowiekiem, który nigdy nie chyli czoła przed białymi. Mogę powiedzieć, że pochodzę z rodziny, która miała zawsze wystarczającą autonomię finansową. Dobrze jej się powodziło. I to jest historia osobista, od której wychodzę i później tworzę fikcję. Wspomnę jeszcze o mojej mamie. Moja mama nie jest osobą białą, natomiast urodziła dwóch synów. Jeden z nich, ja, ma jaśniejszą karnację, również jaśniejsze włosy. Już jestem stary, ale gdy byłem młodszy, to z przodu miałem wyraźnie, mocno kręcone włosy. A z drugiej strony ma również syna, który ma znacznie ciemniejszą karnację. Natomiast moja mama zawsze powtarzała, że jesteśmy rodziną czarną. Dlatego ja, w przeciwieństwie do książkowego Federico, nigdy nie miałem co do tego wątpliwości.
2: Może ja wyjaśnię, bo jesteśmy radiem. Najpierw kwestie starości. Paulo ma 60 lat. Człowieku, w świetle dzisiejszych ustaleń jesteś bardzo młody, to po pierwsze. A po drugie, chcę powiedzieć, no bo jesteśmy radiem i tego nie widać, że ja mam przed sobą dwoje białych ludzi. I Dominika, i Paulo wyglądają zupełnie tak jak ja. To natura sprawia, że jesteśmy do siebie bardzo podobni, mimo że, jak mówisz, pochodzisz z czarnej rodziny. Co oczywiście rodzi setki pytań, ale gdybym się chciał jakoś jednak oprzeć na historii, która jest zawarta w brązowo-żółtym, to zapytam, idąc śladem twoich bohaterów, jak bardzo i czy w ogóle różniło się dzieciństwo, dorastanie i wchodzenie w dorosłość twoje, a jak to było w przypadku twojego brata?
0: Antes, uma questão que ficou no ar, que eu acabei não respondendo. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, uma criança gaga, muito, muito gaga, muito tímido. E isso foi o que me levou para a poesia, já aos 12 anos. E essa minha inquietude, ela me levou para a militância estudantil e para a militância política. E teve todo um desencanto com esse engajamento orgânico partidário. E eu imaginei, a certa altura, colocar minha energia na academia seria uma solução melhor, mais inteligente. Depois, na academia, percebendo o quanto distante a leitura europeia da academia de elite no Brasil, quanto ela era insuficiente para resolver os problemas do Brasil, eu acabei me afastando da academia, da vida acadêmica, da universidade, e fui para a literatura.
1: Chciałam jeszcze dopowiedzieć jedną kwestię, do której nie odniosłam się wcześniej. Jako dziecko byłem dzieckiem niezwykle niespokojnym. Byłem nieśmiały, w ogóle jąkałem się i to bardzo. I chyba to sprawiło, że w wieku 12 lat już się zwróciłem ku poezji, zainteresowałem się poezją. Później, nieco starszy, uczestniczyłem w życiu ruchów studenckich, aktywistów politycznych. Byłem rozczarowany tym, co miały nam do zaoferowania partie polityczne. Na początku dorosłego życia myślałem, że praca na uczelni w świecie akademickim pomoże mi realizować moje cele, ale później uświadomiłem sobie, że na uczelniach w Brazylii to podejście do rzeczywistości, jej odczytanie ma charakter taki dość europejski i że jest ono niewystarczające, żeby rozwiązać problemy współczesnej Brazylii. Dlatego zostawiłem świat akademicki i zająłem się literaturą.
0: Tanto que eu me torno um escritor já numa idade. Eu me torno um prosador, porque poeta eu já era. Me torno um prosador já na fase mais adulta, né, de 35 anos.
1: Dlatego jako dziecko, młodzieniec w zasadzie, byłem już poetą, ale zacząłem pisać prozę dopiero jako człowiek dorosły. Miałem wtedy jakieś 30-35 lat.
2: O, to jeszcze wtedy nie byłeś stary.
0: A minha mãe disse que eu já nasci velho.
1: Moja mama mówi, że ja już się urodziłem stary.
0: Nos Estados Unidos, os clássicos sobre passabilidade racial, em que protagonistas negros têm um fenótipo lido como branco, como passando-se, né, da Nella Larsen ou do Philip Roth, a marca humana do Philip Roth e outros, são situações em que uma pessoa de família negra com passabilidade por branca

0: ela usa a vantagem do seu fenótipo.
1: W Stanach Zjednoczonych klasycy zajmujący się tematem odbioru osób czarnych jako osoby rasy białej, tacy jak Nella Larsen czy Roth, piszą często o tym, że taka osoba czarna, wyglądająca na białą, często używa tej przewagi, wykorzystuje tę przewagę w społeczeństwie.
0: Eu acho que a repercussão importante que esse romance teve nos Estados Unidos e na Inglaterra é por tratar de uma relação, uma realidade tão complexa a partir de alguém que detém a passabilidade, mas politicamente, e a identidade é sempre política, como a nacionalidade também é política, faz questão de se afirmar como não branco. E no Brasil, se você é não branco, você, quando assume uma posição política, você ou será indígena ou será negro. De maneira que o movimento negro no Brasil luta para que pessoas mestiças, negras, se digam negras e não brancas.
1: Myślę, że moja książka wywołała ważne skutki w Stanach Zjednoczonych i na przykład w Wielkiej Brytanii, ponieważ przedstawia bardzo złożoną rzeczywistość. W mojej książce mamy osobę czarną, która wygląda jak osoba biała i ta osoba mimo to identyfikuje się z rasą czarną. Jej tożsamość polityczna, a wspomnę, że tożsamość zawsze jest polityczna, tak jak również narodowość jest zawsze polityczna, jest bardzo jasna. Bohater mojej książki uważa, że jest czarny. A w Brazylii, gdy mówisz, że jesteś czarny, to możesz rzeczywiście należeć do rasy czarnej albo być częścią społeczności rdzennych. Co jest tego konsekwencją? W Brazylii ruchy społeczności czarnych walczą o to, żeby właśnie takie osoby mieszane, metysi, mówiły, że są osobami czarnymi.
0: Eu tô falando do meu bairro. E no meu bairro e na minha cidade, sobretudo por ser uma cidade importante, não muito grande, mas importante, onde eu e o meu irmão somos muito conhecidos, eu nunca fui visto como branco. Todo mundo sabe que meu pai é um homem negro. E que minha mãe é uma mulher negra com passabilidade, né, de pele clara. Mas o pai dela era um homem negro e indígena. E a mãe dela e a minha avó, mãe da minha mãe, que tem passabilidade, era uma mulher espanhola com negro. E todos nós sabemos que espanhóis não são brancos. Pelo menos não para os padrões do norte da Europa.
1: To jest historia z mojej dzielnicy, z mojego miasta. Miasto to nie jest duże, ale jest miastem ważnym. I tam mój brat i ja jesteśmy znani, przynajmniej w naszej dzielnicy. I tam nikt nigdy nie powiedziałby o nas, że jesteśmy biali. Tam ludzie wiedzą, że zarówno mój ojciec, jak i moja matka są czarni. I mój ojciec jest potomkiem osoby z ludności rdzennej i osoby czarnej. Z kolei moja babcia to córka Hiszpanki i mężczyzny czarnego. A przecież wszyscy wiemy, że przynajmniej tutaj, na północy Europy, Hiszpanie to nie są biali ludzie.
2: No dobrze, Paulo, ale jednak to pytanie wydaje mi się być istotne. Ty w taki, a nie inny sposób się identyfikujesz. Mówisz o tym w sposób klarowny, przejrzysty, ale kiedy dorastałeś, kiedy dzisiaj żyjesz w Brazylii, jesteś otoczony ludźmi, którzy nie muszą znać twojej historii. Ty dla nich, mimo że sam możesz identyfikować się jako członek czarnej rodziny, dla wielu będziesz biały. I to jest jakiś rodzaj dysonansu, który nie znika. Stąd to moje pytanie o to, czy dzięki temu, jak wyglądasz, a inaczej, jak mówisz, niż twój brat, być może twoje życie stało się łatwiejsze, nawet wbrew temu, że ty tego nie chciałeś, że taki jest układ społeczny.
0: Nie, perfeito. No Brasil, nós dizemos que a polícia que decide se você é branco ou se você é negro. E a única vez que eu apanhei da polícia foi, eu estava voltando, eu tinha 14 anos, 15 anos, e o meu irmão tinha 14, 15 ele 14. A gente estava voltando de uma festa no sábado à noite e a polícia nos parou e nos agrediu. A única vez que eu apanhei na minha vida da polícia foi porque eu estava com meu irmão. E as vantagens que o meu fenótipo me coloca são imensas.
1: W Brazylii mawiamy, że to policja decyduje, czy ktoś jest biały, czy czarny. I tak właśnie się przydarzyło w moim przypadku. Jedyny raz, kiedy

Zostałem zatrzymany przez policję i ta spuściła mi lanie. Miałam wtedy jakieś 15 lat, mój brat miał 14. To właśnie z bratem wracałem w sobotni wieczór z

0: que é uma casa muito boa para os padrões do bairro, que é o bairro onde meus pais moram até hoje, que é um bairro negro e proletário de trabalhadores, né? É um bairro pobre, mas tem essa parte meio classe média, né? O meu irmão saindo da casa dos nossos pais, né, que é na parte mais classe média do bairro, assim, duas ou três vezes a polícia parou com uma arma na cabeça, perguntando como é que esse cara, esse garoto, esse jovem negro, tá saindo de uma casa tão bacana, assim.
1: Natomiast mojemu bratu przytrafiło się to dwa albo trzy razy, nie mam tutaj pewności, ale dwa albo trzy razy mój brat wychodził z domu naszych rodziców. Tutaj wspomnę, że to jest dom, który wygląda bogato, znajduje się w takiej lepszej części dzielnicy, która również zamieszkiwana jest przez ludzi czarnych, ale także przez klasę średnią. I po wyjściu z tego dobrze wyglądającego domu mojego brata zatrzymała policja i przyłożyli mu broń do głowy. Mieli bowiem wątpliwości, co robi taki czarny, młody człowiek, wychodząc z tak dobrze sytuowanego domu.
2: No to jest właściwie jeden do jednego przeniesiona historia ze Stanów Zjednoczonych w roku 2026. Nie będziemy, zwłaszcza, że ku końcowi audycji się zbliżamy, opowiadać, co jest w środku, żeby nie zdradzać. Powiem tylko, że Paulo napisał książkę, która jest i przerażająca, i pouczająca, i też zabawna w wielu momentach jednocześnie. I jest to, myślę, wspaniale skonstruowane zwierciadło, w którym Brazylia współczesna może się przeglądać. Dużo mówiliśmy o powodach, dla których ta książka powstała i o tym, jak bardzo jest prawdziwa. No ale przed Brazylią, jak przed wieloma innymi miejscami na świecie, ważny czas. Flavio Bolsonaro, syn Jaira, uwięzionego, skazanego, walczył o prezydenturę z Lulą. Wiemy doskonale, co się dzieje w Ameryce Południowej. Właściwie Brazylia i Meksyk, jeżeli poszerzymy tę mapę, opiera się temu niesamowitemu marszowi prawicy skrajnej w tej części świata i nie tylko, bo na całym globie, jak wiemy. I chciałem cię zapytać, bo mówiłeś o tym, co działa za rządów Luli, trzeciej kadencji jego, co nie działa, na jakie kompromisy, czy jak to nazwiemy, ten rząd musi iść, żeby móc w ogóle rządzić. Ale co przed wami, Paulo? Kiedy Lula obejmował władzę, zaczynał trzecią kadencję, do Pałacu Prezydenckiego w Brazylii wprowadzali go przedstawiciele rdzennych ludów, kobiety. On pokazał, że to społeczeństwo jest bardzo inkluzywne, ale podziały są ogromne. W sondażach wyborczych dziś Lula prowadzi kilkoma procentami. Nie wiadomo, co się wydarzy w październiku, pod koniec października w drugiej turze. Czy widzisz takie niebezpieczeństwo, tak rozumiem twoją wypowiedź i to, co opowiadałeś dziś w audycji, że klan Bolsonaro może wrócić do władzy? I co się wtedy wydarzy z Brazylią, która próbowała odkręcać to wszystko, co się wydarzyło za kadencji jego ojca, myślę o relacji między Flaviem a Jairem Bolsonaro. Czy Lula się obroni? Czy ten kraj, bardziej zwracający uwagę na biednych, na niebiałych, będzie funkcjonował dalej w taki sposób, o jakim mówisz? Czy może dojdzie znowu do jakiegoś odwrócenia pojęć i sytuacji politycznych? Jak ty widzisz to, będąc tam na co dzień?
0: Todo mundo sabe que o Jair Bolsonaro destruiu o Brasil em 4 anos. E ele foi o presidente que poderia ter organizado minimamente a estrutura estatal brasileira para impedir que o Brasil se tornasse campeão, um dos campeões mundiais de pessoas que morreram por causa da Covid-19.
1: Wszyscy wiemy, że Jair Bolsonaro w trakcie swojej 4-letniej kadencji zniszczył Brazylię. A jednocześnie wiemy, że miał możliwość przynajmniej ochrony Brazylijczyków przed tak licznymi zgonami w trakcie pandemii COVID-19. Przecież w Brazylii zginęło bardzo wiele osób. Praktycznie staliśmy się tutaj mistrzami świata w liczbie zgonów.
0: É muito vantajoso para uma direita suicidária estadunidense guiada por uma subjetividade doentia, como a do Donald Trump, ter um lacaio, um vassalo, um cão sob seu comando, como os Bolsonaros. Se Flávio Bolsonaro se eleger, como ele já vocalizou, como ele já falou muitas vezes, ele vai entregar o Brasil para os Estados Unidos. Okay.

0: E leva a governabilidade brasileira para um absurdo que nem a elite brasileira mais vendida admitiria. Por isso, nesse momento, essa elite tende a se inclinar a favor do Lula. Porque Flávio é o desgoverno e a destruição plena e absoluta. Indesejada até mesmo pela elite mais cruel brasileira.
1: Jak wiemy, w tym momencie w Stanach Zjednoczonych rządzi samobójcza prawica, którą kieruje w sposób chory i subiektywny Donald Trump. I Trumpowi przydałby się taki wasal, czy wręcz można powiedzieć wierny pies w Brazylii, jakim byłby Flavio Bolsonaro. Jeżeli ten zostanie wybrany, to z pewnością odda Brazylię w ręce Stanów Zjednoczonych. Sam to zresztą zapowiedział. I sytuacja stałaby się absurdalna dla wszystkich Brazylijczyków. Nawet najbardziej skorumpowana elita w Brazylii ma tego świadomość, więc zdarza się, że jej reprezentanci stopniowo, przynajmniej niektórzy z nich, skłaniają się ku prezydentowi Luli.
2: Żeby bronić własne interesy de facto.
0: Tanto que a elite, né, que já está no comando há 300 anos e os principais bancos estão com o Lula. Quem está com Bolsonaro são os pequenos tubarões que querem ascender a esse clube do 0,1%, 0,2%. Eles veem no Bolsonaro uma chance de desestabilização completa. Quebra da ordem, quebra das regras, quebra da estabilidade que vem funcionando até aqui.
1: Zgadza się, nawet ta elita, która rządzi już od 300 lat Brazylią. Wielkie banki, o których wspominałem, również oni zapowiadają, że być może zagłosują na Lulę. Kto popiera natomiast Bolsonaro? Powiedziałbym, że takie małe rekiny, które szukają w jego zwycięstwie szansy na awans społeczny, szansy na dołączenie do tego klubu 0,1% najbogatszych ludzi świata. W zwycięstwie Bolsonaro widzą szansę na całkowitą destabilizację kraju, wywrócenie do góry nogami wszelkich zasad i porządku.
0: O próprio agrobusiness, que neste contexto em que o Brasil volta a ser o fazendão, a fazenda do mundo, plantation, the big plantation, né? Até mesmo esse pessoal do campo, os donos das grandes terras, que são bolsonaristas, se assustam com o despreparo do Flávio. Porque o seu pai, pelo menos, tinha uma intuição política que o Flávio jamais terá. E, de outro lado, tem o fato que nenhum presidente brasileiro recente foi melhor para o agrobusiness, para o agronegócio brasileiro, do que o presidente Lula. As vantagens financeiras que o presidente Lula dá para o agronegócio são incomparáveis. O status que o agronegócio tem hoje no Brasil, que foi construído nesse século, é tudo obra do governo Lula. Tudo. O governo Lula aprimorou os órgãos públicos que tornam o agronegócio brasileiro mais forte.
1: Nawet agrobiznes w Brazylii, w momencie, w którym Brazylia znowu staje się największą haciendą świata, nawet przedstawiciele tych kręgów, właściciele ziemscy, którzy z przekonania są zwolennikami Bolsonaro, ale nawet oni boją się syna Jaira, Flavio Bolsonaro, ponieważ mają świadomość, jak bardzo jest on nieprzygotowany do objęcia władzy. Jego ojciec Jair przynajmniej miał pewną intuicję polityczną, której Flavio nie ma i nigdy mieć nie będzie. Jednocześnie, kiedy mówimy o agrobiznesie, warto wspomnieć, że to właśnie Lula był w historii Brazylii najlepszym prezydentem, czy prezydentem, który w największy sposób wsparł tę gałąź gospodarki. Na brazylijską wieś popłynęły olbrzymie strumienie pieniędzy podczas kadencji Luli. I status agrobiznesu został zbudowany w Brazylii właśnie w wieku XXI dzięki Luli. Traktował agrobiznes w sposób priorytetowy i robił wszystko, żeby go wzmocnić.
0: I esse agrobiznes que sonha que o Brasil volte a ser escravocrata, escravista. Eles querem um Brasil mais perto de 1500 do que 2026.
1: I jednocześnie właśnie ten agrobiznes marzy o tym, żeby

0: przywrócić w Portugalii pewną nową formę niewolnictwa. Chcę, żeby Brazylia przypominała bardziej Brazylię z roku 1500 niż tę Brazylię z roku 2026.
1: Uwielbiam, kiedy historia opowiedziana w konkretnej książce prowadzi nas do opowieści o świecie współczesnym i nie tylko. Dominika Kurusantusz tłumaczyła nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Paulo Scott był naszym gościem, wspaniały brazylijski pisarz. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: That was great. Thank you so much. Przypomnę, że książka Paulo nosi tytuł Brązowo-żółty, przełożył ją Wojciech Herhalis. Można ją ode mnie dostać. Proszę pisać michał.nogaś@polskieradio.pl. Festiwal w tym roku się kończy, Literacki Sopot, ale za rok, co bardzo mnie cieszy, Bałkany będą tematem głównym, gościem honorowym, więc będziemy rozmawiać o jednym z najważniejszych dla mnie miejsc na Ziemi. Michał Nogaś i Andrzej Dubas w Sopocie, Michał Jakubik w Warszawie. Dziękujemy. Dobranoc.
3: Wszystkie książki świata. Ogłoszenie społeczne. Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Okona w warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Może to być zła wiadomość przede wszystkim dla PiS i prezydenta, tak wiceszef MSZ mówi o możliwym statusie małego świadka koronnego dla Przemysława K. zatrzymanego w związku z zonda krypto. Ziemia znowu zatrzęsła się w hiszpańskiej Andaluzji, trzęsienie miało magnitudę 2,5. Płoną lasy w amerykańskiej Nevadzie. Pożar jest blisko popularnej miejscowości Reno. Jeśli Przemysław K. otrzymał status małego świadka koronnego, może to być zła wiadomość przede wszystkim dla PiS i prezydenta, ocenił wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Według TVP Info założyciel upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto miał złożyć w warszawskiej prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być, tu cytat, problematyczne dla wielu polityków prawicy. Marcin Bosacki podkreślał w TVP Info, że powiązania finansowe i promocyjne Przemysława K. z obozem konserwatywnym są nie do podważenia.
6: Krypto, upadła giełda kryptowalut, była na przykład głównym sponsorem jednej z głównych imprez w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego półtora roku temu w Rzeszowie, więc tych związków ze środowiskiem PiS-u jest bardzo dużo. Nie znam zeznań pana Krala, natomiast wizerunkowo on jest obciążeniem dla PiS-u, ale też dla Karola Nawrockiego już od dawna.
5: Według mediów osoba objęta statusem małego świadka koronnego została uznana za winną i zdecydowała się na współpracę z prokuraturą. Jak tłumaczył w TVP Info mecenas Tymoteusz Paprocki, dzięki temu śledczy mogą pozyskać informacje, których nie otrzymaliby w inny sposób, oraz informacje o innych osobach, które także mogą otrzymać zarzuty. Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty oszacowano na 350 milionów złotych. Kolejne wstrząsy sejsmiczne w hiszpańskiej Andaluzji, tym razem w rejonie Zatoki Kadyksu. Trzęsienie o magnitudzie 2,5 miało epicentrum na głębokości 18 km pod dnem morza. Przed tygodniem do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,8 doszło w Granadzie, a później w ciągu tygodnia zarejestrowano kilka wstrząsów wtórnych. Nikt nie ucierpiał, jednak mieszkańcy regionu dzwonili na numer alarmowy. Utworzyły się osuwiska, a także runęły elementy fasad budynków i dachów. Na finiszu wakacji nie warto wyłączać rozsądku. Apel o to wystosowali policjanci. Co roku pod koniec wypoczynku młodzi ludzie są szczególnie narażeni na presję grupy, brawurę i ryzykowne zachowania, wyjaśnia Anna Kamola z Policji w Lublinie.
7: Końcówka wakacji to również dobry moment, żeby sprawdzić, czy w mediach społecznościowych nie publikujemy zbyt wielu szczegółów, które dotyczą, gdzie byliśmy przez te wakacje, czy nie pokazujemy na bieżąco, gdzie aktualnie jesteśmy i z kim spędzamy czas. Nie podejmujmy również niebezpiecznych wyzwań tylko dlatego, że ktoś namawia nas do ich wykonania albo chce nagrać film do mediów społecznościowych.
5: 1 września już to za trochę.

0: Ponad tydzień rozpocznie się rok szkolny. Groźny pożar lasu w amerykańskim stanie Nevada. Płoną tereny w okolicach popularnej miejscowości Reno. W ostatnich godzinach szybko rozprzestrzeniający się pożar roślinności przemieścił się z podnóża gór Sierra w kierunku centrum miasta, wymuszając ewakuację mieszkańców 14 tysięcy domów.
1: Reno liczy ponad 280 tysięcy mieszkańców. Gubernator Nevady Joe Lombardo ogłosił stan wyjątkowy w hrabstwie Washoe, w miarę jak pożar szybko przybierał na sile w ciągu dnia. Według służb rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjały silny porywisty wiatr, niska wilgotność powietrza oraz wysuszona roślinność. Pożar obejmuje obszar ponad 4 tysięcy hektarów. W akcji gaśniczej, prowadzonej zarówno z ziemi, jak i z powietrza, uczestniczy około 400 strażaków oraz przedstawicieli lokalnych, stanowych i federalnych służb. Ewakuacji mieszkańców przed dotarciem ognia pozwoliły strażakom skupić się na walce z płomieniami, zamiast na ratowaniu osób, które zdecydowały się pozostać na miejscu. Obszar objęty z pożarem sąsiaduje z terenami zamieszkałymi. W całej okolicy ponad 10 tysięcy domów i firm nie ma prądu. Z powodu pożaru zamknięto fragment głównej trasy, biegnącej z północy na południe Nevady. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 21% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z energii. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Norbert Michalak.
4: Efektowne zwycięstwo piłkarzy GKS-u Katowice w meczu piątej kolejki. Gieksa pokonała Wisłę Płock aż 5-0. Znakomitą dyspozycję zaprezentował Bartosz Nowak, autor 3 asyst w drugiej połowie. Dzięki wygranej Gieksa uciekła ze strefy spadkowej. W innym zakończonym meczu Radomiak Radom zremisował bezbramkowo z Zagłębiem Lubin. Rozczarowania wynikiem nie kryje szkoleniowiec Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
5: Wiadomo, że takie mecze u siebie w domu docelowo chcemy i powinniśmy wygrywać. Co jest istotne, to że było to takie przełamanie w kontekście naszego performance'u, że zagraliśmy na dużo wyższym poziomie sportowym i dużo wyższym poziomie intensywności.
4: Trwa mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Jest remis 2-2. Do przerwy jest remis 2-2. W angielskiej Premier League w pierwszej kolejce Newcastle zremisował u siebie z Liverpoolem 2-2. The Reds musieli dwukrotnie odrabiać straty w 9 minucie doliczonego czasu gry. Punkt z rzutu karnego uratował gościom Dominik Szoboszlai. We włoskiej Serie A również w pierwszej kolejce Juventus pokonał Frosinone 1-0. Cały mecz w barwach starej damy na ławce rezerwowych spędził Arkadiusz Milik. Klaudia Kazimierska ustanowiła rekord Polski z wynikiem 3:55:59, ale zajęła 4. miejsce w biegu na dystansie 1500 metrów w Memoriale Kamili Skolimowskiej. Meeting w Chorzowie zaliczany był również do Diamentowej Ligi. Kazimierska jest bardzo zadowolona z rekordu i przyznaje, że już myśli o tym, by go jeszcze bardziej wyśrubować.
6: Super mi się biegło, naprawdę, no warunki były idealne, pogodowe i zając może troszeczkę mógł biec bliżej mnie, ale jednak no super organizacja i kibice i po prostu no nie mogłam sobie tego lepiej wymarzyć z takim wsparciem. No jak się nie spróbuje, to się nie przekonać się może takie coś zrobić, więc ja po prostu wyszłam tam i chciałam spróbować, dać sobie szansę, żeby ten rekord polski pobiec, gdyby mi się nie udało, gdybym odpadła, to bym po prostu wiedziała nad czym pracować, a tak trzeba po prostu podjąć rękawice i spróbować.
4: Poprzedni najlepszy czas na tym dystansie od Igrzysk Olimpijskich w Paryżu należał do Weroniki Lizakowskiej.
0: Jutro na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże i miejscami przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju lokalne burze. Na termometrach będzie od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 20-23 na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km na godzinę.
7: Autopromocja.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
10: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
11: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
8: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
12: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
13: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Przed nami kolejne spotkania.
11: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl. W serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Do usłyszenia i zobaczenia.

0: życzenia Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 21:08 w niedzielę, czas na jazz.
4: Młody polski jazz.
3: Dobry wieczór, po tej stronie Ania Lalka, audycję realizuje Michał Jakubik. Zostańcie z nami do 22:00 w ten sierpniowy wieczór z młodym polskim jazzem.

Układałam dzisiejszą audycję albo spoglądając na drzewa uginające się gdzieś pod naporem wiatru za oknem, albo na sierpniowe, takie już trochę przygaszone promienie słońca. Właśnie w takich okolicznościach wpadłam też ponownie w sidła pierwszego albumu młodego zespołu Blubry. O tym kwintecie mieliśmy okazję wcześniej wspominać w Młodym Polskim Jazzie. Blubry to grupa, którą można nazwać takim prawdziwym konkursowym objawieniem ostatnich lat w Polsce. Zespół zabłysnął m.in. podczas Jazz Juniors w 2024 roku, w tym samym roku również na bielskiej Zadymce Jazzowej, a później na Jazzie nad Odrą. Nie brakuje im tych tytułów zdecydowanie. Na swoim koncie mają debiut album Blubry, a także płytę Eiber, nagraną zresztą w polskim radiu. Ja jednak chciałabym dziś zatrzymać się na moment przy tej pierwszej. Nie brakuje na tej płycie takich późnoletnich brzmień i to nie tylko za sprawą tytułów takich jak Żniwa, które otworzyły naszą audycję, bo jest w tej muzyce coś, co pozwala na chwilę zatrzymać lato, a to będzie ten motyw przewodni dzisiejszego wieczoru. Ciepłe, swobodne, nieco nostalgiczne. W takich brzmieniach jeszcze przez chwilę zostańmy w tym ciepłym letnim wieczorze.

Powiedziałam ciepły letni wieczór, ale to tylko muzycznie, bo za oknem już zdecydowanie inaczej. Dzisiaj to można takiego jazzu słuchać przy świeczkach i w grubym swetrze. Dziś młody polski jazz zapowiedziałam jako muzykę końca sierpnia, odchodzącego lata. Mieliśmy żniwa, a teraz przyszedł czas na pożegnanie kwiatów, bo przed chwilą Mak, kompozycja kolejna zespołu Blubry, w której dobrze słychać nić połączenia między tradycją a współczesnością, za którą doceniany jest ten kwintet. Zachęcam do kontaktu ze mną albo pod postem audycji w mediach społecznościowych Trójki, albo mailowo pod adresem mpj@polskieradio.pl. Dzisiaj wyjątkowo jestem w audycji solo, ale w duecie z Maćkiem Jankowskim powrócimy już za tydzień. I wracając do tych kwiatowych nawiązań jazzowych, nie tylko Blubry wzięły się za Mak, bo ten kwiat to również utwór zespołu Błoto, choć zdecydowanie bardziej zadziorny brzmieniowo i mam wrażenie, że chyba się skupiali na psychodelicznych makówkach.

Niektórych pewnie kiedyś szokował free jazz w wykonaniu muzyków sprzed lat, a teraz może trochę szokować, czy też może być muzycznym wyzwaniem właśnie taki jazz eksperymentalny połączony z elektroniką. Podzielcie się wrażeniami, jestem bardzo ciekawa. Basista Paweł Stachowiak, czyli wuja HZG, znany fanom Błota czy EAPS, oraz perkusista Tymek Papior. Ten drugi zaczynał grając w zespołach kontrabasistów Alana Wykpisza czy Pawła Pańty. Później jednak skręcił w brzmienia zdecydowanie bardziej autorskie, stawiające na eksperyment właśnie z tym silnym akcentem na elektronikę. I dogadał się ze Stachowiakiem, z którym od kilku lat tworzy, powiem szczerze, dość szalony brzmieniowo duet Lumbago. Ale taki duet, który zdecydowanie wyrasta z miłości do jazzu, do elektroniki, do kultury hip-hop. Na ich pierwszej płycie pojawił się też saksofonista, myślę, że równie otwarty na gatunkowe romanse, o którym zaraz powiem więcej, Kacper Krupa. I ze sprawą jego najnowszej płyty przejdziemy do trochę spokojniejszej części audycji.

Gra w Big Bandzie zespołu Skalpel, jest współtwórcą zespołu Siema Ziemia oraz trio Łona Konieczny Krupa, który dał nam szeroko omawiany album rapowo-jazzowy Taxi. Kacper Krupa, myślę, że można powiedzieć jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich saksofonistów młodego pokolenia. Na początku sierpnia podzielił się kolejnym solowym albumem, który nazywa się Sekwa. Jeszcze będziemy go słuchać i omawiać go w Młodym Polskim Jazzie, ale dzisiaj posłuchajmy. Najpierw był utwór Concrete, a teraz jeszcze Unfold.

Dźwięki saksofonu przede wszystkim, ale też fletu, syntezatorów modularnych czy maszyn perkusyjnych, czasem przetworzonych elektronicznie i zapętlanych, raz w stronę jazzu, innym razem w stronę klasycznego ambientu. Taka jest właśnie płyta Sekwa Kacpra Krupy. I mocno skleja mi się to z tegoroczną płytą Piotra Chęckiego, na której znalazł się m.in. remix Piotra Kalińskiego, mistrza ambientu w Polsce, a utwór nazywa się Music for Dolphins.

I tak to jest tym sierpniem, że raz nas jeszcze otuli skwarem i takim ognistym temperamentem, a innym razem uspokoi chłodnym wieczorem. Tak dzisiaj jest też muzyczne. Myślę, że w tej skrajności jest jakaś magia i jakiś sposób. I myślę, że bawi się tym wiele jazzowych muzyków. W zespole Chęckiego, którego słuchaliśmy przed chwilą, gra pianista i kompozytor Marcel Baliński, założyciel niesamowitego zespołu Współgłosy. Ich najnowszy utwór Lolo zapowiada kolejną płytę, która ukaże się we wrześniu.

To nie Nowy Orlean, to Polska i zespół Współgłosy, który łączy jazz i łączy z pewnością misję. Ich najnowszy utwór Lolo jest o tym, który goni słońce, które wciąż ucieka mu.

Pani Lucyna pisze. Jazz i elektronika, połączenie bardzo dobre. Podpisuje się pod tym, pani Lucyno. Przed chwilą figlarny, wręcz cyrkowy utwór Clown od zespołu z równie figlarną nazwą. Tłusty majonez, być może jedna z najbardziej kontrowersyjnych nazw na polskiej scenie. Czy trafiona? Nie wiem, nie mi oceniać. Trochę śmieszna. Przy tym śmiechu zostajemy. Plac zabaw to jest główny motyw ostatniej płyty zespołu Product May Contain. A na tej płycie pojawia się utwór Ha, ha, ha.

Była nostalgia, była impreza, a po niej odrobina spokoju i refleksji, potem cyrk i park rozrywki, no bo właśnie od takich miksów jest lato. Place zabaw to był temat główny debiutanckiej płyty fenomenalnego zespołu Product May Contain, w młodym składzie m.in. wibrafonista Tymon Kosma, który gra również z zespołem Pauliny Przybysz. Na koniec audycji Młody Polski Jazz i jej najnowszy utwór Mama's Car. Ania Lalka, Michał Jakubik, bardzo dziękujemy i zapraszamy do słuchania audycji już za tydzień.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Status małego świadka koronnego dla szefa giełdy upadłej kryptowalut według TVP Info składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy. Trzech specjalistów z Wojskowego Instytutu Medycznego leci na Węgry. Mają sprawdzić, czy osoby poszkodowane w wypadku autokaru mogą zostać przewiezione do Polski. Zdymisjonowany minister obrony Ukrainy wbija szpilkę Zełenskiemu. Dziwi się, czemu nikt nie zapyta prezydenta o korupcję w jego rządzie. Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Według stacji Przemysław K. zeznaje w warszawskiej prokuraturze i składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy. Arkadiusz Augustyniak.
3: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
4: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
3: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
5: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
3: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Trzech specjalistów z Wojskowego Instytutu Medycznego udało się na Węgry, aby ustalić, kiedy możliwy będzie kolejny transport do Polski osób rannych w wypadku autokaru, przekazał rzecznik Instytutu Mariusz Gierej. W skład zespołu weszli lekarze specjaliści od anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, ortopedii i traumatologii oraz neurochirurgii. W środę kolejnych 12 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostało przetransportowanych do szpitali w Rzeszowie. Transport pierwszej grupy odbył się w poniedziałek. Na pokładzie samolotu znalazło się wtedy 21 osób, z których 5 wymagało dalszej hospitalizacji. 2 z nich już zostały wypisane do domów. Do wypadku doszło w niedzielę w nocy na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem podróżowało 59 Polaków wracających z pielgrzymki do Medjugorje. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien zostać zapytany o korupcję w swoim rządzie, oświadczył zdymisjonowany minister obrony Michajło Fiodorow. W rozmowie z BBC były szef ukraińskiego resortu obrony ocenił, że powinno to nastąpić w związku ze wszczętym w ubiegłym tygodniu śledztwem dotyczącym prania pieniędzy. To odpowiedzialność prezydenta, aby wyjaśnić, czy był tego wszystkiego świadomy, czy nie, dodał Fiodorow. Jak jednak podkreślił, sam nigdy nie widział, aby prezydent angażował się w działalność korupcyjną. Przez cały czas mojej współpracy z nim ani razu nie otrzymałem od niego żadnego zadania ani zlecenia, które byłoby niezgodne z prawem. Mogę mówić tylko o własnych doświadczeniach. Ukraiński prezydent zwolnił z posady wiceszefową swojego biura po tym, jak zainteresowały się nią organy antykorupcyjne. W sprawę mogą być zamieszani także inni politycy, również biznesmeni. To kolejna w ostatnich miesiącach afera korupcyjna w otoczeniu Zełenskiego. Fiodorow po tym, jak został zdymisjonowany, coraz częściej krytykuje prezydenta. 16 lipca w kilku ukraińskich miastach.

0: miastach, w tym w Kijowie, rozpoczęły się protesty przeciwko jego odejściu. 50 przeszczepów płuc w 2 lata. W lipcu 2024 roku Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu po 5-letniej przerwie wznowiło transplantację. Poznański ośrodek z powodzeniem konkuruje z najlepszymi. Zwraca uwagę konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii profesor Maciej Głyda.
1: Faktycznie wyrastają do jednych z wiodących ośrodków pierwszej dwójce, nawet można powiedzieć w kraju, no co świadczy bardzo dobrze o zespole, ale też o ogromnej pracy nie tylko ze strony medyków, ale też ogromnej pracy wkładanej szerzej, jeśli chodzi o propagowanie idei transplantacji. Bardzo dobry, interdyscyplinarny zespół, no i młody, przyszłościowy.
0: Przedstawiciele szpitala podkreślają, że nie byłoby tylu transplantacji, gdyby nie zaangażowanie lekarzy, pielęgniarek, ale też koordynatorów i ośrodków, które uczestniczą w procesie donacji organów. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Poniedziałek na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na południu i zachodzie.
3: Autopromocja.
4: Od gaci po hel.
5: Ta wycieczka to jakaś porażka.
4: Ależ skąd? Sukces. Dlatego przed nami trzeci etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż. Tym razem przez Polskę Północną.
6: Pomogę.
4: Z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
7: Jak się idzie, panie Pawle?
8: Dobrze się idzie.
4: Codzienne niespodzianki i zagadki.
9: Jak się tutaj żyje?
7: Luksusowo, bo nic się nie robi.
4: Ponad 300 kilometrów przygód.
9: Akcja. Uciekam i panowie?
7: Goniliście mnie trabantem.
10: Trabantem szukaliśmy pana.
9: Umarłem.
10: Zdecydowanie.
4: Teraz pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
11: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
3: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Advice for the Young at Heart. To zespół Tears for Fears otwiera nasze wyjątkowe spotkanie o tej porze w Trójce. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. Ale za moment wszystko się wyjaśni. Darku, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dariusz Bugalski. Ja państwa pozdrawiam. Właśnie nomen omen, pozdrawiam, bo mam problemy zdrowotne. Były dosyć spore, ale już lepiej. No i powolutku, to jest słowo klucz, powolutku wracam do siebie, no i wracam do państwa, ale właśnie powolutku. Proszę dać mi czas, żebym ja do siebie doszedł i żebyśmy się mogli spotkać wreszcie w linii nocnej. Wypatruję za wami oczęta, no ale jeszcze trochę będę wypatrywał i proszę o cierpliwość, proszę, żeby państwo to zrozumieli. Spotkamy się 27 września dopiero. Ale naprawdę potrzebuję tego czasu. Więc, no właśnie, nomen omen. Pozdrawiam was, no i do usłyszenia.

Zatem dziś audycja muzyczna w porze linii nocnej i tak będzie przez najbliższe tygodnie. Dariuszowi Bugalskiemu wysyłamy jak najcieplejsze myśli i życzymy sił na ten powrót na Myśliwiecką 357 już 27 września. I mam nadzieję, że ta piosenka, która przed chwilą zabrzmiała na antenie Trójki, Tom Waits i Hold On, to jest właśnie utwór, który tych sił Dariuszowi doda. Bo to przecież jeden z artystów, po którego utwory Dariusz Bugalski także sięga w spotkaniach z państwem w audycji Linia Nocna, ów Tom Waits. Zatem dziś do północy trochę tych artystów dobrze państwu znanych z anteny Trójki z niedzielnego wieczoru, ale także i trochę nowości. Daga Dana zapowiada nową płytę piosenką Będę Szczęśliwa. Na

Lumen to będzie tytuł nowego albumu zespołu Daga Dana. Daga Gregorowicz i Dana Wynicka w piątkowej audycji porannej, no już nie takiej porannej, bo chyba nawet po 11, ale w audycji Nowe w Piątek w każdym razie opowiadały o emocjach towarzyszących zespołowi przy tworzeniu piosenek na ten nowy album. Będę szczęśliwa. Jedna z naszych trójkowych nowości. Zespół Daga Dana. Dziś w tym naszym szczególnym spotkaniu w audycji jednak muzycznej po 22 w niedzielny wieczór. Zapowiadałem kilka nowości. Kolejna przed nami. Artysta niedawno skończył 81 lat. To będzie jego 39. płyta i wyrusza w trasę koncertową, a nawet chyba już jest w tej trasie koncertowej. Farewell, Bruce Cockburn.

Ten 39. album Bruce'a Cockburna będzie nosić tytuł The Blood of Others i ukazuje się 16 października. Mówiłem Państwu o tym, że artysta w trasie koncertowej, tak, od 7 sierpnia trasę ma zaplanowaną aż do 8 listopada. Bruce Cockburn. I to są koncerty w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim The Blood of Others. Czekam na ten album, jak na wszystkie poprzednie płyty Bruce'a Cockburna. To jeszcze jedna ważna płyta. Tym razem to już jest album, który ukazał się właśnie w ten ostatni piątek 21 sierpnia i nie bez powodu właśnie tego dnia. W rocznicę śmierci Stanisława Sojki. To płyta Suita zaduszna Medulla Oblongata. To są dwa utwory podzielone na kilka części. Utwory, które znajdą Państwo na albumie Sojka Stańko. W przeddzień premiery tej płyty mieliśmy uroczyste spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wspaniałych gości. To spotkanie poprowadził Piotr Metz i na znakomitej jakości sprzęcie zgromadzeni w studiu fani Stanisława Sojki i Tomasza Stańko słuchali tej muzyki. Ja także miałem przyjemność porozmawiać z Marcinem Sojką, Antonim Sojką i Andrzejem Tyszką, a również i z Adamem Domagałą, redaktorem tego wyjątkowego albumu.

Suita zaduszna, część szósta, i medulla oblongata, część piąta. Stanisław Sojka, Tomasz Stańko w studiu S4 Polskiego Radia w 1988 roku, a teraz nareszcie na płycie i kompaktowej, i winylowej, płycie wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Pozdrawiamy Dariusza Bugalskiego i w tym naszym wyjątkowym niedzielnym wieczornym spotkaniu w Trójce zaglądamy do muzycznego kalendarza.

Tori Amos dwukrotnie na antenie Trójki w piosenkach artystów, których od lat cenimy. I Don't Like Mondays to Boba Geldofa i jego The Boomtown Rats, a także Growing Up Bruce'a Springsteena. Urodzinowo Tori Amos z płyty Strange Little Girls sprzed 25 lat. I przed 23 mam jeszcze dla Państwa jeszcze jedną nową płytę. To nazwisko kojarzyliśmy do tej pory raczej z ekranu kinowego, telewizyjnego, a to okazuje się od lat także pasja znakomitego aktora. Pisanie muzyki. Anthony Hopkins. Jego płyta nosi tytuł Life is a Dream. Gustavo Dudamel kieruje orkiestrą filharmoniczną, także wspaniałe chóry zaprosił Anthony Hopkins do wykonania tej muzyki i przed 23 w Trójce dwa utwory, a dokładniej to są dwa utwory na orkiestrę, numer 1 The Eagle i numer 2 Samara. Anthony Hopkins i jego nowa muzyka w Trójce, a my słyszymy się po 23.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W ciąży nie piję.
2: Bo nie jestem sama.
3: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
4: Bo wiem, czym jest FAS.
5: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Upamiętnienie przywódców UPA pogorszyłoby relacje Ukrainy nie tylko z Polską, tak uważa wiceszef polskiego MSZ-u. 189 osób utonęło w Polsce od początku kwietnia, wczoraj utonęły 4 osoby. Najsilniejsza od lat burza przeszła przez Łotwę, wciąż usuwane są jej skutki. To by znacząco pogorszyło stosunki Ukrainy nie tylko z Polską, ale w ogóle z Europą. Tak wiceszef polskiego MSZ Marcin Bosacki komentuje ewentualne upamiętnienie przywódców UPA w nowo tworzonym ukraińskim Panteonie Narodowym. Ustawę powołującą Panteon podpisał prezydent Wołodymyr Zełenski, deklarując, że tylko Ukraińcy będą decydować o tym, kto jest ich bohaterem. Nowe przepisy umożliwiają uhonorowanie dowódców formacji zbrojnych, co wywołało w Polsce obawy o gloryfikację osób odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. To ryzyko zablokowania europejskiej integracji Kijowa, tłumaczył w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
7: To jest jasne, że każdy naród i jego władze mają prawo do wyboru takich bohaterów, jakich uważają za stosownych. Natomiast gdyby rzeczywiście w Panteonie Narodowym Ukrainy pojawili się ludzie odpowiedzialni za masowe zbrodnie na ludności cywilnej, tacy jak Bandera czy Szuchewicz, to by to znacząco pogorszyło stosunki Ukrainy nie tylko z Polską, ale w ogóle z Europą.
6: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznacza, że choć strategiczne interesy Warszawy i Kijowa w walce z rosyjską agresją pozostają zbieżne, to kwestia pamięci o ofiarach zbrodni na ludności cywilnej nie może być pomijana. Od początku kwietnia w kraju utonęło 189 osób. W sobotę doszło do 4 utonięć, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak przekazano w raporcie, sobotnie utonięcia miały miejsce w Śmiginie, w Małopolskiem, w Oleśnicy, w Dolnośląskiem, Chorodyszczu, w Lubelskiem i Błaskowiźnie w Podlaskiem. RCB konsekwentnie przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą. To pływanie tylko w strzeżonych miejscach, unikanie dzikich plaż oraz niestrzeżonych zbiorników wodnych, gdzie dno może być niebezpieczne, a także nieprzecenianie własnych umiejętności. Ponadto należy zwracać uwagę na warunki pogodowe i nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Odwiedzają historyczne miejsca w Białymstoku na rowerach. Prawie 200 rowerzystów pojechało w 10. peletonie pamięci. Wystartowali sprzed Teatru Węgierki i przejechali przez centrum miasta, odwiedzając miejsca związane z czasami II wojny światowej. Wielu z uczestników podkreślało, że to dla nich okazja do połączenia aktywności i dowiedzenia się czegoś o swoim mieście.
8: To jest konieczność, żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu właśnie ciekawym i dlatego jesteśmy. Bardzo dobra inicjatywa.
9: Lubię jeździć i czegoś ciekawego się dowiedzieć.
10: Czyli to można powiedzieć takie połączenie.
9: Historii przy okazji wycieczki rowerowej.
11: Przygotowaliśmy 4 punkty w historycznych miejscach związanych z sowiecką okupacją bądź też z przygotowaniami do wojny obronnej Polski w 1939 roku. Trasa ma taki chronologiczny charakter. Najpierw pokazujemy polską obronę we wrześniu 1939 roku, następnie przez chwilę okupację niemiecką, okupację sowiecką, jej skutki. I potem zahaczamy o okres końca wojny i okres powojenny.
6: Peletony pamięci organizuje Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Przejechały one już przez Rygę, Tallin i Wilno, a w przyszłym tygodniu wyruszy peleton w Kiszyniowie. Łotwa usuwa skutki najsilniejszej od lat burzy. Wiatr powalił setki drzew, uszkodził budynki oraz samochody. Zalane zostały też piwnice domów.
12: Łotewskie Centrum Środowiska, Geologii i Meteorologii poinformowało, że była to najsilniejsza letnia burza co najmniej od 1966 roku. Służby medyczne udzieliły pomocy 14 osobom. Część z nich odniosła poważne obrażenia. W Jełgawie w wyniku runięcia elementów budynku zginęła jedna osoba. Podczas usuwania skutków nawałnicy rannych zostało także 2 strażaków. Z powodu uszkodzeń sieci energetycznej prądu nie ma prawie 250 tysięcy gospodarstw domowych. Operator sieci energetycznej przekazał, że usuwanie awarii może potrwać nawet kilka dni. W niektórych regionach nie działają też sieci komórkowe, a kilkadziesiąt dróg krajowych pozostaje częściowo lub całkowicie zablokowanych przez powalone drzewa.

0: i Konary. Zakłócony jest też ruch komunikacji miejskiej w Rydze oraz połączenie kolejowe. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami dużej, miejscami przelotne opady deszczu. W północnej, północno-wschodniej części kraju lokalne burze. Na termometrach będzie przeważnie od 18 do 22 stopni.
3: Autopromocja.
4: 35 lat temu, 24 sierpnia, Ukraina ogłosiła niepodległość. To już piąte święto podczas rosyjskiej agresji na pełną skalę. Jak Ukraina zmieniła się od 91 roku? Gdzie są szanse na porozumienie i współpracę z Polską? Jak rozwiązać spory Warszawy i Kijowa? O tym w magazynie Po prostu Wschód mówi mój gość, ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Byliśmy w studiu koncertowym Polskiego Radia przy Myśliwieckiej 357 26 czerwca 2016 roku. To jeden z pamiętnych wieczorów w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. The Lady is a Tramp. Koncert na stulecie urodzin Franka Sinatry. Przy mikrofonach

znakomitości polskiej wokalistyki. Kuba Badach, Wojciech Myrczek, Janusz Szrom i Sławek Uniatowski, a także Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. I tak otwieramy drugą godzinę naszego spotkania w audycji, która towarzyszy Państwu na antenie Trójki do północy. Niezmiennie pozdrawiamy Dariusza Bugalskiego. Tych zaniepokojonych uspokajam. Zaplanowany powrót redaktora na 27 września. Dziś mam dla Państwa jeszcze trochę, mam nadzieję, muzyki, która dobrze brzmi w Trójce właśnie w ten niedzielny wieczór. A to Kuba Badach wśród tych wspaniałych wokalistów. Kuba Badach, który 24 sierpnia, jutro w poniedziałek, kończy 50 lat. Wszystkiego najlepszego. Zatem wysyłamy z Myśliwieckiej 357 i wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej.

19 grudnia 2011 roku. Benefis Marka Niedźwieckiego, prowadzony przez Grzegorza Miecugowa i Artura Andrusa i wspaniali goście trójki na scenie. Wśród nich Kuba Badach przy naszym fortepianie i brawurowe wykonanie A Song for You. Kuba Badach, jutrzejszy jubilat. No, skoro się kończy 50, to jubilat jednak, a nie solenizant, tak? Dobrze, już się nie zagłębiajmy w te szczegóły. Piękna muzyka, mam nadzieję, będzie nam towarzyszyła nadal do północy w trójce z państwem Mariusz Owczarek. I także nowe płyty. Michel Degeocello zapowiada bowiem nowy album i już wkrótce będzie tej muzyki więcej.

Synonim to tytuł nowego albumu znakomitej basistki, ale także, jak się okazuje, wokalistki, autorki piosenek Michelle DiGiocello. Premiera płyty 2 października. Na razie są z nami tylko te dwa utwory i znakomici goście na tej płycie. Cat Power w Don't You Want Me i Cynthia Erivo w I Knew You Were Waiting For Me. Michelle DiGiocello i jej nowa płyta Synonim będzie z nami od 2 października. A teraz w tym naszym spotkaniu wyjątkowym w niedzielny wieczór na Antenie Trójki zaglądamy jeszcze raz do muzycznego kalendarza, składając najlepsze życzenia urodzinowe Krzysztofowi Ścierańskiemu.

Modlitwa i Night Lakes to tytułowe nagranie z płyty z 2014 roku. Płyty wydane przez Polskie Radio. Krzysztof Ścierański, jutrzejszy solenizant. Panie Krzysztofie, najlepsze życzenia z Myśliwieckiej 357 posyłamy. To nasze spotkanie w Trójce z muzyką, jak państwo słyszą, różną, potrwa do północy i znów zaglądamy na półkę z jazzowymi nowościami.

Takie oto dwa klasyki z tej skarbnicy światowej muzyki jazzowej. The Nearness of You, Liz Wright i Kenny Banks, a potem Central Park West, kwartet Branforda Marsalisa. To są zapowiedzi jesiennych płyt. Już wkrótce naprawdę czeka nas wspaniała płytowa

jesień z nową muzyką, nie tylko jazzową. Na zakończenie tego naszego spotkania w audycji tej wyjątkowej, niedzielnej, wieczornej, jeszcze zerkamy do kalendarza muzycznego, a nawet dwa razy zerkamy. Urodziny Krzysztofa Zalewskiego, jutro 24 sierpnia.

kochaj, Krzysztof Zalewski w tej wyjątkowej audycji w Trójce. I czas się żegnać. Dziękuję Państwu za te wspólne dwie godziny. Uspokajam zaniepokojonych. Dariusz Bugalski wróci do linii nocnej 27 września. A na zakończenie tej audycji jeszcze jeden solenizant jutrzejszy z 24 sierpnia. Jean-Michel Jarre i jego szósta część Oxygen. Mariusz Owczarek, dobrej nocy życzę Państwu z Trójką, a po północy spotkanie z Jackiem Hawrylukiem w audycji Samocha.

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
5: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
6: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
4: Premiera co tydzień.

0: Tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
2: Autopromocja.
3: Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Podczas spotkania w Kijowie możliwy będzie udział przedstawicieli naszego kraju w formie wideokonferencji. Tak o rozmowach koalicji chętnych mówi wiceszef MSZ. Po przesłuchaniu zwolniono 9 osób zatrzymanych wcześniej w związku z śmiertelnym pobiciem 36-latka w Krakowie. Motocykle nocą nie wjadą do dzielnic mieszkaniowych. Tak o takim rozwiązaniu dyskutują politycy w Wilnie. Polska jest częścią koalicji chętnych, a podczas spotkania w Kijowie możliwy będzie udział przedstawicieli naszego kraju w formie wideokonferencji, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, odnosząc się do nieobecności Polski w ukraińskiej stolicy podczas dzisiejszych obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Bosacki podkreślał w TVP Info, że Polska i Ukraina bez względu na wszystko mają wiele wspólnych celów strategicznych.
4: My się różnimy nie tyle z Ukraińcami, co z pewnymi częściami władzy ukraińskiej po jej absolutnie błędnych decyzjach nazwania jednej z elitarnych jednostek imieniem bohaterów UPA i w tym się różnimy. Natomiast strategicznie interesy Polski i Ukrainy nadal są bardzo sobie bliskie, to znaczy wspieramy Ukrainę w tym, żeby ona pokonała agresywną Rosję, która zagraża nie tylko Ukrainie, ale też Polsce, co widzimy co i rusz w kolejnych prowokacjach. Zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją jest w polskim interesie narodowym.
3: W spotkaniu koalicji chętnych współprzewodniczyć mają prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. 9 osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zostało po przesłuchaniu zwolnionych. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
3: Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akt przemocy. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą wiedzieć coś i pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. Setki mieszkańców regionu obejrzało inscenizację bitwy pod Płowcami w powiecie radziejowskim w Kujawsko-Pomorskim. Rekonstruktorzy wrócili do średniowiecza, konkretnie do 1331 roku. Wtedy odbyła się słynna bitwa pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim.
6: Oto król Władysław! Jak żyje król!
7: Piotr Muszyński, odgrywałem dzisiaj rolę króla Władysława Łokietka. Większość historyków przekłada na to, że to jednak był remis, nie było wygranej tej bitwy. Ale dla nas PR-owo to była bitwa wygrana. Pierwszy raz stawiliśmy opór Krzyżakom w polu.
6: Atak!
8: Jakie wrażenia po bitwie?
9: Jestem bardzo pod wrażeniem, także bardzo fajnie, historyczne takie przeżycia.
10: Powrócimy tutaj na pewno w następnym razem.
11: Zmiany są widoczne. Ta jazda na koniach i walka rycerzy inaczej się odbywało jak zawsze. Bardzo nam się podobało.
3: Inscenizacja bitwy w Płowcach odbyła się po raz 23. W Wilnie część polityków chce wprowadzenia ograniczenia nocą ruchu m.in. motocykli. Miałoby to dotyczyć dzielnic mieszkaniowych, a ich celem jest ochrona mieszkańców przed hałasem.
12: Propozycja, jak pisze agencja BNS, przewiduje, aby od godziny 22 do 6 rano na terenach mieszkalnych zabronić celowego powodowania hałasu przez motocykle, skutery i motorowery. Chodzi m.in. o długotrwałe zwiększanie obrotów silnika czy gwałtowne przyspieszanie i hamowanie oraz jazdę pojazdem ze zmodyfikowanym układem wydechowym. Na ulicach, na których problem nocnego hałasu jest szczególnie uciążliwy, władze mogłyby ograniczyć lub całkowicie zakazać nocnego ruchu takich pojazdów. Obecnie funkcjonariusze często muszą dokonywać pomiaru poziomu hałasu za pomocą specjalistycznego sprzętu. Po wprowadzeniu zmian udowodnienie złamania przepisów byłoby prostsze. Za naruszenie przepisów groziłaby kara od 150 do 600 euro. W przypadku ponownego wykroczenia mandat mógłby wynieść nawet 1000 euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
3: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: ciągu dnia na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju lokalne burze. Na termometrach będzie maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na południu i zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
3: Pomogę.
2: Z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
4: Jak się idzie, panie Pawle?
5: Dobrze się idzie.
2: Codzienne niespodzianki i zagadki.
6: Jak się tutaj żyje?
7: Fajnie, fajnie jest generalnie.
8: Luksusowo, bo nic się nie robi.
2: Ponad 300 kilometrów przygód.
6: Akcja. Uciekam i panowie?
8: Goniliście mnie trabantem.
9: Trabantem szukaliśmy pana.
6: I umarłem.
9: Zdecydowanie.
2: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
6: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
1: Autopromocja.
2: Samo H.

Witam Państwa nocną porą, Jacek Hawryluk, i zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Samocha. Dzisiaj naszym przewodnikiem będzie australijski artysta Lawrence English, jedna z najważniejszych i najbardziej aktywnych postaci współczesnej sceny muzycznej. Artysta, kompozytor, kurator, który ogromną wiedzę teoretyczną przekłada także na praktykę. Kompozytor, ale i akademik, autor docenionej i nagrodzonej

pracy doktorskiej. Lawrence English jest człowiekiem, dla którego dźwięk jest tylko jednym z elementów procesu tworzenia. Równie ważny jest dla niego kontekst, miejsce, w którym czy dla którego tworzy, otoczenie, środowisko i cała filozofia muzyki. Dziś towarzyszyć nam będą jego utwory z ostatnich kilku płyt, a zaczęliśmy od tej najnowszej, The Rest in My Ghost, wydanej jak większość jego pozycji przez własną wytwórnię Room 40. Opowieść o australijskim artyście jest, powiedziałbym, trochę taką opowieścią szkatułkową, bowiem oprócz pozycji solowych w jego bardzo bogatej dyskografii ogromne znaczenie mają pozycje wydawane z innymi artystami. Właściwie to oni wraz z Englishem tworzą ten barwny świat muzyki dostępny w jego nagraniach. I tak również jest na The Rest in My Ghost. W utworze, którego słuchaliśmy przed chwilą, pojawili się m.in. Tony Back grający na perkusji, Mats Gustafsson grający na saksofonie, puzoniści Sean McKenzie i Brody McAllister oraz gitarzysta Norman Westberg. A teraz już Grace Shadow i w tym utworze pojawią się dwie panie, Lena Ito i Vanessa Tomlinson, artystki grające na gamelanie.

Lawrence English jest autorem muzyki, kompozytorem, autorem instalacji dźwiękowych, multimedialnych projektów. Jest człowiekiem zafascynowanym także nagraniami terenowymi. Sam powtarza, że niezwykle ważne jest dla niego utrwalanie na taśmie tego, co nas otacza. Specyfiki miejsca, w którym przebywa, a sporo podróżuje, bo dość często zapraszany jest ze swoimi projektami do Europy czy Ameryki, do Stanów i Kanady. Jego nagrania terenowe służą później jako podstawy autorskich kompozycji do tego, jak mówi, dłubania w dźwięku. Ciekawe jest obserwowanie, jak różnie opisywana jest twórczość Englisha. Muzyka współczesna, elektronika, elektroniczne improwizacje, ambient, muzyka dronowa, field recording. Właściwie wszystkie te nazwy, terminy, określenia mają w tym wypadku rację bytu. Czy dla samego Englisha są istotne? Pewnie tak, ale wszystko to oczywiście zależy od konkretnego, realnego pomysłu na daną kompozycję, czy na daną płytę, czy na zamówienia, bo tych Lawrence English realizuje wiele dla różnych instytucji, głównie australijskich i amerykańskich. Phantom Tides to jest kolejny album z tego roku. Wspólny projekt Lawrence'a Englisha i austriackiego kontrabasisty i kompozytora Wernera Daffeldeckera. Całość koncentruje się na procesach transformacji. Phantom Tides to drugi album duetu, będący kontynuacją płyty Tropic of Capricorn z 2023 roku. Wykorzystując nagrania terenowe Englisha, zebrane z różnych środowisk przybrzeżnych, artyści dokonują ich transformacji, to znaczy zagłębiają się w cykliczne zmiany natury i oddają te zmiany w 7 zarejestrowanych utworach. Poprzez abstrakcyjne pejzaże dźwiękowe Phantom Tides stawia konkretne pytania, jakże dzisiaj ważne, jaki wpływ mamy na świat, w którym żyjemy, jaki wpływ mamy na środowisko, które tak bardzo chcemy kontrolować, a które spod tej kontroli nam się wymyka.

Dziś bohaterem audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia jest australijski muzyk Lawrence English. W bardzo ciekawym wywiadzie z artystą, który odnalazłem na stronie Follow the Sound, English zdradza wiele szczegółów dotyczących swojej pracy, ale także filozofii myślenia o muzyce. Mówi o tym, co dla niego jest ważne, które zagadnienia czy kryteria uważa za priorytetowe. Na pytanie, czy podąża w życiu bądź w muzyce za pierwszą myślą, pierwszym pomysłem, odpowiedział tak. Podoba mi się filozofia Artura Russella. First thought, best thought, czyli pierwsza myśl to najlepsza myśl. Na pewno jest na nią miejsce. Powiedziałbym szczerze, iż moje podejście do tworzenia jest ściśle nakierowane na proces. Pierwsza myśl jest bardzo wartościowa, w moim przypadku jednak pierwsza myśl nie jest na tyle głęboka, aby się utrzymała. Może w przypadku niezwykle muzykalnej osoby, jaką był Artur Russell, pierwszy pomysł był kompletny. W danej chwili pojawia się, jeśli nie cała kompozycja, to wszystkie składowe potrzebne do jej powstania. Ja tak niestety nie mam. Moja metodologia jest oparta na procesie. Procesie wertykalnym, przechodzeniu od jednej rzeczy do drugiej coraz głębiej. Najlepiej pracuje mi się, kiedy są określone ramy. Wszystko jest zrównoważone, ponieważ jako muzyk i kompozytor posiadam jednak ograniczone zdolności, czuję ograniczenia, które definiują poruszanie się w ramach utworu. Jednocześnie doceniam presję towarzyszącą zagłębianiu się w coś bardziej od sprawnego poruszania się po powierzchni. Jakkolwiek satysfakcję sprawia mi tworzenie, zawsze coś ulega zmianie, pojawia się nowa perspektywa. Stąd to wwiercanie się coraz bardziej w osiąganie określonego klimatu, coś potężnego, tkwi w potrzebie negocjowania i odpowiadania na to. Bardziej niż odpowiedź, jako twórcy interesuje mnie pierwsze pytanie. Kluczowym zagadnieniem, jakie ciągnie się za nami od XX wieku aż do teraz, jest szukanie odpowiedzi. Zarazem jest to część procesu, lecz może powinniśmy raczej spędzać czas na zadawaniu lepszych pytań, żeby otrzymać lepsze odpowiedzi. Tyle sam Lawrence English. Proponuję teraz Państwu fragmenty płyty Trinity, wydanej w 2025 roku. To trzeci wspólny album Englisha i Stevena Vitiello, amerykańskiego artysty łączącego w swojej pracy muzykę i sztuki wizualne. Dziś niemal wyłącznie zajmuje się tymi dziedzinami, choć zaczynał, co ciekawe, jako gitarzysta zespołu punk rockowego. Trinity przynosi szczególny rodzaj współpracy, bowiem duet rozszerza się do tria. W każdym utworze do muzyków dołącza trzeci artysta. I tak na liście płat są pianista Chris Abrahams z The Next, improwizująca turntablistka Marina Rosenfeld, Brendan Canty, znany z Fugazi czy z The Mesthetics, multidyscyplinarny artysta Aki Onda oraz nieżyjący, już zmarły w 2023 roku, kompozytor i instrumentalista Steve Roden. With Chris to jest kompozycja, w której do Englisha i Vitiello dołącza pianista Chris Abrahams.

Lawrence English, Steven Vitiello i Chris Abrahams. With Chris to wspólna, wyimprowizowana kompozycja tego tria. Lawrence English, przypominam, jest naszym przewodnikiem w audycji Samocha. English jest także bardzo operatywnym producentem, wydawcą i organizatorem, bowiem od w tej chwili już 25 lat prowadzi swoją wytwórnię płytową Room 40. Wytwórnię mogącą poszczycić się wspaniałym i bogatym katalogiem bardzo różnej muzyki i ta różnorodność jest siłą wytwórni. Nie oznacza to, że English wydaje tylko swoje pozycje. No nie, absolutnie nie. Lista artystów, których nazwiska pojawiają się w tym zbiorze, jest imponująca, a i sam English wydaje także w innych firmach, by nie dominować swojego katalogu. Ale ważne jest to, że sam chce być i chyba właśnie tak jest. Jest przewodnikiem dla młodych ludzi, którzy wysyłają mu swoje nagrania. On je cierpliwie przesłuchuje i decyduje, co wydać, a co nie. Wspomniałem o tym, że English zajmuje się także field recordingiem. Oto fragment albumu jego wytwórni Room 40, Whiteout. Płyta zawiera nagrania terenowe z wyprawy na Antarktydę latem 2010 roku. Płyta ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Ah!

Ah!

Ah!

Lawrence English, The Collapse, Antarktyda, nagrania terenowe, rok 2010. To buszowanie w katalogu płytowym nagraniowym Englisha jest wspaniałe, bo można wybierać z niego

dowolnie i dowolnie żonglować także listą artystów, z którymi współpracował, czy też nadal współpracuje. Zatem cofamy się do roku 2009, English i Finnish, The Surface of Everything.

Lawrence English i Fenesz. To rozszerzamy listę artystów nagrywających z Englishem. Oto fragmenty dwóch albumów wydanych w 2024 roku. Najpierw do Australijczyka dołączy Kanadyjczyk Losil, czyli artysta multimedialny Scott Morgan. Podstawą ich kompozycji Okre będzie brzmienie organów. Oraz kolejny duet, tym razem English i Akira Kosawa.

Lawrence English i Losil oraz Akira Kosemura. Teraz natomiast fragment jednej z ciekawszych pozycji Englisha z 2025 roku. Jest ich naprawdę wiele, można się w tym pogubić, ale tym razem jest to pozycja zbiorowa. Even the horizon knows it bends, czyli nawet horyzont zna swoje.

Lawrence English. Można by było zrobić o nim kilka audycji, biorąc pod uwagę częstotliwość i jakość wydawanej muzyki. Dziś już kończymy, ale na zakończenie dobra informacja. Otóż gdyby Państwu było mało, to można będzie posłuchać tego artysty na żywo w Polsce. Proszę zanotować datę. 3 października tego roku English wystąpi we wrocławskim klubie Formaty. To bodaj jedyny koncert w tym roku w Polsce tego muzyka. A na zakończenie jeszcze jeden duet, tym razem z Lią Bertucci. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Samocha powróci za tydzień.

Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszam do wysłuchania trójkowej audycji muzycznej Dym na wodzie, którą otwiera dzisiaj sławny zespół Hollywood Vampires. Otwiera wydaną właśnie płytą koncertową, a na niej nagranie bardzo istotne i takie, które niedługo straci mocno na aktualności.

Alice Cooper jest najważniejszą postacią tej supergrupy. No i to jego, ten wielki wakacyjny przebój, Schools Out, usłyszeli państwo przed chwilą. Hollywood Vampires, koncertowy album at Montreux Jazz Festival, nazwa mówi wszystko. Koncert z 2018 roku. W programie nieliczne jeszcze wtedy piosenki własne oraz liczne covery z kręgu kalifornijskiego roku.

To był 2018 rok i Hollywood Vampires mieli na koncie tylko jedną własną płytę, więc grali covery i taki zestaw państwo usłyszeli przed chwilą. I Got a Line on You z repertuaru grupy Spirit, potem Seventh and Seventh Is z repertuaru grupy Love, no i wreszcie My Dead Drunk Friends, ważny utwór w repertuarze wampirów, to z repertuaru grupy The Gym Carol Band. Hollywood Vampires. Wtedy wydawało się, że to może być krótka zabawa hollywoodzkich muzyków z hollywoodzkim aktorem, a jednak oni bawią się dalej. Zespół na trasie 10 września wystąpi w łódzkiej arenie. Dym na wodzie w programie trzecim, to skoro jesteśmy przy śpiewających aktorach, 95-letni aktor, wokalista i astronauta

W wieku 95 lat William Shatner dokłada do swojej dyskografii jeszcze jeden przepiękny album. Astronauta, no pamiętają państwo, poleciał w kosmos 5 lat temu. Jest najstarszym człowiekiem, który tego dokonał. Znany aktor hollywoodzki, to wiadomo, kapitan Kirk z tej gwiezdnej sagi, między innymi. No a wokalista, o, ma już kilka albumów bardzo dobrych na koncie. Ten najnowszy nosi tytuł Love and Other Mysteries. Jak mówi sam artysta, to piosenki ważne w jego życiu, a jest ich 15. Jako producent i wykonawca towarzyszący wystąpił Brad Paisley, gwiazda muzyki country, ale głównym wykonawcą jest William Shatner.

Niektóre z tych utworów pojawiały się już na wcześniejszych płytach, niektóre poznajemy dopiero teraz. To proste piosenki i raczej takie melorecytacje w wykonaniu niezłomnego artysty Williama Shatnera. I zupełnie przypadkiem mam dla Państwa dziś jeszcze jednego śpiewającego aktora. Ja naprawdę tego nie zbieram tak specjalnie, po prostu te płyty się akurat teraz na rynku pojawiły. Oto David Duchovny.

To znacznie młodszy artysta, bo ma zaledwie 66 lat. David Duchovny, aktor, nie kosmonauta, no i także wykonawca tworzący płyty. To trzeci jego album, Prince of Pieces, wydany w połowie sierpnia. Pierwszy album był w 2015 roku, chyba najbardziej udany, nosił tytuł Hell or High Water. A ten najnowszy, jak powiedziałem, Prince of Pieces, połowa sierpnia, 13 nagrań. Jeszcze jedno z nich zatytułowane London.

I tyle dziś, proszę Państwa, śpiewających hollywoodzkich aktorów w dymie na wodzie. Choć do wampirów i do Williama Shatnera to jeszcze zapewne za tydzień, dwa tygodnie powrócimy. Sięgam teraz na polską półkę i z radością informuję Państwa, że oto pojawiają się płyty, które zapowiadałem z pewną nadzieją, że takie płyty się okażą, a one już są gotowe nawet wcześniej niż ja się tego spodziewałem. Pierwsza z nich jest dziełem grupy Au Désir.

To płyta koncertowa. Pierwsze nagranie na płycie i na koncercie nosi tytuł Biner. Kompozycja gitarzysty Artura Wolskiego. Grupa Odezil w trzyosobowym składzie koncertowym. Płyta nosi tytuł Live in Toruń Official Bootleg. Oficjalna premiera 4 września. Uwaga, uwaga. Limitowany nakład 100 kompaktów i 100 kaset magnetofonowych. No taka zabawa. Kolejny album z polskiej półki stworzył, zebrał, nagrał w bardzo szybkim tempie artysta ukrywający się pod pseudonimem Paul Wanda.

Gitarzysta, wokalista, twórca piosenek Michał Krzysztofiak działa ostatnio pod pseudonimem Pol Wanda. To dwa wyrazy. Pol jak Polska, Wanda jak imię mamy, zdradzę państwu. Pol Wanda zatem, taki pseudonim. Usłyszeli państwo nagranie Mały Strzał. No jest już cała płyta. Nieba, Krzyk i Król Wiatr. 9 autorskich nagrań plus jeden cover sławnej piosenki Nim wstanie dzień, ale to już państwu prezentowałem w Dymie na wodzie. Album już dostępny na stronie wykonawcy. Michał Krzysztofiak Bandcamp. Artysty można będzie także posłuchać na żywo w tym nowym repertuarze. Koncert jutro w klubie Pracownia na warszawskim Żoliborzu. No i jeszcze jedna płyta z polskiej półki. Album, którego jeszcze nie ma, ale mam wrażenie, że się zbiera. Wystąpi zespół Kminek.